0: ale rozbujało w studiu.
1: Uwielbiam akurat ten utwór i tutaj zupełnie nie przeszkadza mi, że to jest reggae, bo zwykle przeszkadza mi, jeśli coś jest w rytmie reggae, ale tutaj cudowna piosenka z repertuaru Ali Babek zaśpiewana przez The Bartenders i Kubę Kaczmarka.
0: Czy to takie reggae do końca? To takie paprociane reggae.
1: Aha, bo
0: że człowiek chodzi po lesie i tak rozgarnia i szuka.
1: Reggae z mchu i paproci, po prostu. 16 godzin i 44 minuty, tyle dokładnie trwa ta sobota. Będzie jeszcze dłuższy dzień, jeszcze 2 minuty nam przybędą. No to tak, spać czy nie spać, to powiedziałaś, że nie spać. I to jest bardzo dobra koncepcja, dlatego że trudno trafić teraz w noc. Zauważyłaś to, bo ta noc jest tak krótka, że tak, no człowiek już skądś tam wraca, już by się położył, patrz, o rany, już jest rano, już niestety.
0: Nie mam zielonego pojęcia, kiedy zaczyna się noc. Dzień wiem, bo ptaki drą ryjki. Za oknem o 3:30.
1: Jeszcze w nocy to robią, zwiastując nadejście dnia, bo to jeszcze jest nawet chyba przed brzaskiem.
0: Możliwe, tak jak najbardziej, tylko że one już wiedzą, więc zakładam, że to jest taki przedskoczek dnia. I ja im ufam.
1: To są najdłuższe dni, najpiękniejsze dni, czerwiec, i dlatego też mam hasło długie jest piękne. Bo zobacz, długie weekendy, wspaniałe.
0: No tak.
1: Długie urlopy, cudowne, prawda?
0: Tendencyjne są te pojęcia.
1: Jeżeli mamy za co taki urlop spędzić, to jeżeli on jest długi i atrakcyjny, to jest fajny. Natalia, pożycz 100. Dziękuję. A pożycz jeszcze 5 dych? Też dziękuję.
0: Zobacz. Do widzenia.
1: Zobacz, długi są piękne. Mam u ciebie dług teraz, widzisz?
0: Myślałam, że o długiej pauzie będziemy rozmawiać przy tych pytaniach występujących.
1: To jest bardzo chyba też dobry moment, żeby udać się do lasu. Boisz się ciemności?
0: W lesie nie.
1: W lesie się nie boisz ciemności. A nawet gdybyś się bała ciemności, to w lesie teraz w czerwcu to jest moment, kiedy jest ciemniej troszkę, a potem znowu jest fajnie. Można spotkać kogoś miłego.
0: I pozbierać razem przyjemne rzeczy.
2: Przepraszam. Mogę prosić o ogień? Proszę. Ładny dzionek posiadała. Suchy.
3: Pan na szyszki? Worek trzeba było wziąć.
2: Nie, na grzyby.
3: No teraz w styczniu to już lepiej na poziomki.
2: Przecież mówię, że na grzyby wyszedłem, o widzi pan.
3: Panie, nie rób pan ze mnie idioty.
2: Na grzyby wyszedłem, tylko trochę zbłądziłem i niektóre już mi wyschły.
3: No to nieźle, musiał pan długo błądzić.
2: Bo ja wiem, zgubiłem się w rachubie, ale datę pamiętam, jak wyszedłem. 31 sierpnia 1939 roku.
3: Kochany, nie rób pan ze mnie kretyna. Całą wojnę pan w lesie przesiedział.
2: Jaką wojnę?
3: Drugą.
2: Co była? No proszę, ja zawsze mówiłem, że będzie. A z kim była?
3: Z Niemcami. A pan myślał, że z kim?
2: Że z Czechosłowacją. Kto z Niemcami? Nie może być. Wojna była. No i co?
3: No i nic. Skończyła się.
2: Jak to wojna? Dawno się skończyła.
3: No 30 lat będzie w maju.
2: 30 lat. Jak to na grzybach czas leci. Czekaj pan, opalimy to spotkanie, ale wojna była, skończyła się, no i co, i kto wygrał?
3: My.
2: No oczywiście. Głupio pytam, silni, zwarci, gotowi, najlepsza kawaleria świata.
3: O, dobre. Zagraniczne.
2: Skąd nasze? Egipskie. Już mi się kończą. Który rok mamy?
3: 75, proszę pana.
2: 75, nie może być. Gadaj pan od początku. Wojna była, skończyła się i co?
3: No i Hitler, proszę pana, kaput.
2: Ten brunet. I co, i kto teraz rządzi?
3: No, ten brunet. A teraz rządzimy my.
2: No tak, oczywiście, ale prezydent jak się nazywa?
3: U nas nie ma prezydenta.
2: Ale co jest? No gadaj pan, no kto teraz rządzi?
3: No my! Wszyscy, cały naród!
2: O cholera! Je za dużo trochę.
3: Czy ja wiem? Chyba można się przyzwyczaić.
2: Ciekawy eksperyment. Ale jak to tak wszyscy, pan też?
3: No wychodzi na to, że ja też.
2: No i jak to tak, to podatkami was gniotą?
3: Coś pan zgłupiał sami siebie.
2: Ale w ogóle to jak wam idzie?
3: No w ogóle to dobrze. Buduje się, pracuje się, walczy się.
2: Z kim?
3: No ostatnio to trudno się połapać, ale walczy się.
2: Pan bezrobotny?
3: Pracuje.
2: Ale dorywczo?
3: Nie, nie, na etacie. Od 6 do 14, jak w soboty do 12.
2: A teraz która jest?
3: No już 11 dochodzi.
2: A to pan w pracy?
3: Cały czas, kochany, cały czas.
2: Jak to tak? Ekonom was nie pędzi?
3: Jaki ekonom? Jaki ekonom? U nas teraz sama świadomość wystarcza.
2: Ciekawe. Pan sam pracuje?
3: Nie, we czterech. Tylko jeden jest na zebraniu, drugi się dokształca, a ja, patrz pan, panie, haruję od rana. Haruję.
2: No to trzech, a czwarty?
3: Na wacek. W zeszłym tygodniu coś mu padło do oka, jest na chorobie.
2: Przepraszam, gdzie jest?
3: Na chorobie. W domu siedzi.
2: A, choruje.
3: Nie. Tylko dostał 9 dni zwolnienia lekarskiego. To sobie siedzi w domu i mieszkanie maluje.
2: A, to dobrze, że do kasy chorych należycie.
3: Wszyscy. Teraz u nas leczenie to jest przymusowe, proszę pana. Mamy nowe domy wczasowe, sanatoria. Sam co roku sobie do... Do Międzyzdrojów jadę.
2: Gdzie?
3: Do Międzyzdrojów. To jest koło Szczecina, mamy teraz 500 kilometrów wybrzeża, 1000 szkół na 1000-lecie, 6 na świecie pozycję w eksporcie, eksportujemy do 90 krajów świata. Mamy od czasu do czasu takie przejściowe trudności, ale wszyscy się mobilizują i dalej naprzód. Panie.
2: Słucham.
3: Nowe domy, nowe osiedla, codziennie program telewizyjny, 2 programy, w kolorze, Kobra, Eureka, nowy fabryk. Panie, dokąd pan?
2: Na grzybki.
4: Cień drzew liściastych, ptasząc śpiew pierzastych.
5: A dzisiaj jeszcze...
4: 13.
5: Tak.
4: Czy tordest?
5: Nie, narcyz.
4: A ten ptak?
5: Co leci? Chyba szpak.
4: Do dzieci. No a rak?
5: Rak? Skorupiak.

0: śpiewasz podczas rozmowy, ni stąd, ni zowąd. Później sobie pośpiewasz. Kocha chłop swe pole,
1: będzie snop w stodole,
0: a i Piast był kmieciem
1: mniejszych miast 2/3.
0: No to co?
1: Co no to?
0: No po co to z tą kwotą?
1: Że tych miast 2/3?
0: No.
1: Bardzo dobrze jest, gdy wie się.
0: Ach, piękny dzień, mój Boże.
1: A żeńszeń?
0: No to korzeń.
1: Tak jak szan?
0: Podobny.
1: Patrz, ten pan zdjął spodnie. Strumień w las brodzi podnie.
0: Oj, swobodnie, swobodnie nasz żyje lud. Jak dobrze jest wiosną podumać nad prosną,
1: by psnuć myśli w kółko nad inną rzeczułką,
0: nad jakąkolwiek rzeczułką.
1: A ja tu sobie zaśpię. La, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: No tak, tak. I śpiewasz, śpiewasz, a w dodatku nieczyste śpiewasz. La, la, la,
1: la, la,
0: la, la,
1: la,
0: la, la, właśnie. O to chodzi, o to chodzi.
1: Wiesz, mam myśl.
0: No to pysznie.
1: Chciałbyś dziś?
0: Nie, dziś nie. Patrzę na gołębie, niebo ma tę głębię.
1: Zając kic.
0: Przez zboże.
1: Życia nic nie zmoże. Ryka?
0: Nie, lucerna.
1: Ta natura jest niezmierna.
0: Aha, kto to tak tam za krzaków?
1: U nich ich szlak krzyżaków.
0: A, pszczółka huczy bólu.
1: Długoż uczył królów.
0: Wiosną z krajem więź rozczula.
1: Oj, matula, matula z ojczyzny jest.
0: Jak dobrze jest wiosną podumać nad prostą,
1: lub snuć myśli w

0: czyściej, ile razy ja to słyszałem, no bo jednak jestem skrzypkiem.
1: No, Jeremi Przybora ma jednak w sobie coś zwieszcza. On pisze teksty ponadczasowe. Skąd starsi panowie wiedzieli, że dzisiaj będzie 13?
0: Prawda?
1: Mhm. Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski z piosenką kabaretu starszych panów nad Prosną, wcześniej skecz kabaretu Dudek, Bronisław Pawlik, Jan Kobuszewski na scenie, a tekst tego skeczu napisał Stanisław Tym.
0: A propos wieszcza, nawiązałaś, Jeremi Przybora wieszczył, że dziś będzie 13. Długie jest piękne. To hasło dzisiejszej audycji. Ja też chciałbym...
1: Jedno z. Bo było jeszcze spać albo nie spać.
0: To ja się odniosę, jeśli pozwolisz, do Długie jest piękne, słowami naszego innego wieszcza. Długi, centkowany, kręty, oburącz do ust przycisnął. Napisał wieszcz, bo długie jest piękne. Znalazłem jeszcze jeden wiersz. To na pewno nie jest Mickiewicz, ale albo słowacki, być może Kofta. Mhm. W czerwcu ja się rzadziej smucę, bo bezsenność męczy krócej.
1: Norwid.
0: Norwid? Ja też tak myślę, że Norwid.
1: Co najmniej.
0: Dzisiaj rano to napisałem i tak właśnie pomyślałem, że to pan Norwid był łaskaw mi podyktować. Ty jesteś senność, no znaczy bezsenność.
1: Zawsze wydawało mi się, że jestem senność całodobowa, ale ostatnio mam problem z zasypianiem.
0: To się świetnie składa, bo właśnie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Aha. A że one rozgrywane są daleko stąd i wiele godzin, wiele stref czasowych stąd, no to one, te mecze ważne, będą rozgrywane niektóre późną nocą. Aha. I tak.
1: To jak kiedyś skoki. Na skoki wstawałam całą rodziną. Pakowaliśmy się do siostry, żeby mamy nie budzić, do pokoju razem z tatą i oglądaliśmy w trójkę o późnych, późnych porach.
0: Ale to był sport? Czy ktoś z swoich sąsiadów jakieś skoki organizował?
1: Skoki narciarskie, Adam Małysz, tak dokładnie.
0: Jasne, wszystko rozumiem. A jakby się trafiła bezsenna, to tak, o 3 nad ranem już rozegrany został mecz Stany Zjednoczone, Paragwaj, nie wiem jaki był wynik, bo spałem. O 21 dziś Katar zagra ze Szwajcarią, a jutro w ogóle jest najlepiej. Mecze o północy, o 3 nad ranem, o 6 rano, o 19 i o 22. Brak ci wybierać. Moja żona ma dobrze, bo Aneta często spędza noce przed telewizorem i jak właśnie ma bezsenną, to sobie będzie mogła wszystkie mecze oglądać.
1: Będzie zachwycona, na pewno.
0: Tak, a Anetka rozróżnia na przykład rzut prosty i rzut boczny w futbolu.
1: Szanuję, bardzo.
0: Ja też.
1: Ale ja sobie pomyślałam właśnie,

0: że to może być demotywujące jednak. Dlaczego? Mimo wszystko. Wstajesz nawet o 6 i ktoś gdzieś tam na świecie już ze 3 mecze zagrał. A ty się dopiero zbudziłeś. Spałeś.
1: Ja też chciałem bardzo podziękować polskiej reprezentacji, że jednak nie zakwalifikowała się do tych mistrzostw i uważam, że to jest bardzo fair w stosunku do PKB Polski. Jak my byśmy pracowali, jakbyśmy to wszystko wyrabiali, dawali radę, niewyspani, na zwolnieniach lekarskich, zakatarzeni, z infekcjami, bo osłabieni, niedospaniem. A jak będziemy jednak oglądali w czasie bezsennych nocy te mecze, to usłyszymy komentatorów, którzy będą nadużywać słowa kolokwialnie.
0: To jest poezja komentatorska.
1: Prawda? Mm-hmm. Kolokwialnie mówiąc, kopnął go w kostkę.
0: Kolokwialnie poezja.
1: Kolokwialnie w takim razie powiem, że nowy autor dołączył do Radiowego Domu Wypoczynkowego.
0: A ty tego nie mów kolokwialnie, to powiedz z całą powagą, bo to wspaniała wiadomość.
1: I z wielką radością Krzysztof Piasecki za chwilę premierowo po raz pierwszy u nas, a wcześniej zespół wokalny teatru na Targówku zaśpiewa piękną piosenkę, tak na otarcie łez.

Dzień dobry Państwu, mówi do Państwa Krzysztof Jasecki. Proszę Państwa, ja dzisiaj chciałem zaprotestować przeciwko używaniu pewnego słowa. Ja wiem, że język polski jest skomplikowany, bo na przykład jak jest okres świąteczny i my spotykamy kogoś, to czego mu życzymy? Wesołych świąt. Co to znaczy, że pozostałe dni są ponure? Że jakieś smutne są? Proszę Państwa, kiedyś do mnie zadzwoniła jedna redakcja i zamówiła u mnie taki sposób wypowiedzi, który by zabijał to życzenie wesołych świąt. Ja powiedziałem mniej więcej to, co przed chwilą nagrałem dla Państwa. I wiecie Państwo, co się zrobiło? Ludzie dzwonili, zapraszali mnie do siebie na święta, inni odsądzali mnie od czci i wiary, a nie było ani jednej pozytywnej wiadomości spowodowanej tym, jak ja skomentowałem wesołych świąt, proszę Państwa. No nie było. No i mało tego, mimo tego, że redakcja podawała, że oni u mnie zamówili taką dysertację tego typu. Także to jest dziwny ten polski język. Jak ktoś je, prawda, to podchodzimy do niego i mówimy co? Smacznego. Ale dlaczego smacznego? Znaczy co? Że inne rzeczy, które jadł, są niesmaczne? No to trzeba podać smacznego, bo mnie w tym miejscu nigdy nie udało się zjeść niczego smacznego. Tak źle gotuje ten, co gotuje. Proszę Państwa, no więc jest rzeczywiście dziwny ten język i ja chciałem zaprotestować przeciwko stosowaniu słowa kolokwialnie. Proszę Państwa, jak ja zostałem studentem pierwszego roku Politechniki Wrocławskiej, cieszyłem się jak każdy, który się dostał do Politechniki Wrocławskiej. I wchodziliśmy do tramwaju i krzyczeliśmy do konduktora, bo wtedy byli konduktorzy, ulgowy proszę, bo tylko studenci mieli prawo do ulgowych biletów. Po czym stawaliśmy w tym tramwaju, od siebie oddaleni i przekrzywialiśmy się takimi słowami jak dziekan, zaliczenie, kolokwium, żeby pozostali się zorientowali, że my jesteśmy studentami. A proszę Państwa, żeby powiedzieć o sobie, że się zdało kolokwium, to się trzeba było napracować. A teraz mówi się kolokwialnie i włączać można dowolne słowo z języka potocznego. Ba, nawet wulgarne można słowo powiedzieć, a nikt się nie obrazi, bo się powiedziało, że kolokwialnie. Więc ja proponuję, żeby zastosować coś takiego. Teraz są modne tatuaże. Więc żeby ci, którzy teraz będą używali słowa kolokwialnie, też się namęczyli. Więc żeby poszli do takiego pana, co wykonuje tatuaże i żeby on im nadziergał na plecach, czy tam raczej miejscu, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę, takie oto zdanie. Poniżej, tu, nazywając kolokwialnie i taka strzałka w dół, to i kropeczki. A ci, którzy są bardziej, że tak powiem, wyzwoleni, to niech tam napiszą dupa. Dziękuję bardzo.

ty. Niby mam tekst, ale co to za tekst? Niby mam pomysł, ale co to za pomysł? Niby mam puentę, ale co to za puenta?

0: Gdyby mam skończyć, skończę.
1: No jednak trochę szkoda, że skończył Krzysztof Piasecki.
2: Ale wróci na pewno za 2 tygodnie, może za miesiąc, ponieważ pan Krzysztof Piasecki wysyła kolejne materiały do naszej audycji, z czego bardzo się cieszymy.
1: Są takie momenty, w których chcielibyśmy się zatrzymać w tych naszych spotkaniach i pozwolić sobie powspominać ludzi ważnych. Myślę, że dla ciebie to jest taki wujek, ten, o którym dzisiaj będziemy mówić.
2: 9 czerwca minęła 79. rocznica urodzin Bohdana Smolenia. Rzeczywiście, bardzo bliskiej osoby mojej rodzinie, przyjaciela mojego taty. No a ja do niego mówiłem, wujku Bogusiu.
1: To powiedz o wujku coś takiego, czego jeszcze nie wiemy do tej pory.
2: Wujek Boguś był bardzo dobrym, serdecznym człowiekiem i w tych bardzo trudnych czasach, ja dokładnie nie pamiętam, czy to było chyba jeszcze przed stanem wojennym. Pamiętam, że pewnej nocy do naszego mieszkania na poznańskim Piątkowie rozległo się pukanie. Okazało się, że to wujek Bohdan Smoleń. Mówi: cześć Krzysiu, przepraszam za porę, ale właśnie wracamy z kolegami z występu dla pracowników fabryki sprzętu AGD. I oni nas spytali, czy chcemy honorarium po prostu w gotówce, czy wolimy wejść do magazynu i wybrać sobie parę lodówek, pralek i tego typu rzeczy. I oczywiście wybraliśmy te pralki, lodówki. I mam na pace w tej chwili zamrażarkę. Chcesz? No i tata z wujkiem Bohdanem wnieśli zamrażarkę, dzięki której przetrwaliśmy stan wojenny, te najbardziej trudne czasy, bo po prostu zawsze tam było świeże mięso, pół świniaka, świeże, choć mrożone.
1: Czyli po pierwsze wiedział, że jeżeli spać czy nie spać, to nie spać, a do tego jeszcze dzielić się zamrażarkami.
2: Był przyjacielem, wspaniałym, cudownym człowiekiem i mój tata bardzo, bardzo często pracował z nim. Ja myślę, że oni lgnęli do siebie, Bohdan Smoleń i Krzysztof Jaślar. Po prostu lgnęli. Tata napisał wiele piosenek, które Bohdan Smoleń zaśpiewał. Jedna z tych piosenek, nie ukrywam, bardzo ją lubię, to chyba jedna z pierwszych piosenek taty, której nauczyłem się na pamięć.
1: I to będzie ta piosenka, która za chwilę zabrzmi na antenie?
2: Tak.
1: A czy jak byłeś malutki, to już wiedziałeś, o czym ona jest?
2: Nie.
1: To wydaje mi się, że dzisiaj nawet dorosłym trzeba byłoby trochę wytłumaczyć, o czym ona jest. Bo to jest o czasach minionych, zapomnianych wręcz.
2: Dawno, dawno temu media kłamały. To były reżimowe media.
1: Ale to dawno.
2: A teraz proszę sobie wyobrazić, że minęła 19:30.
3: Cały postępowy świat czci dziś święto pracy. Wielotysięczne barwne pochody przeszły ulicami miast i wsi całej Polski. Potężna rzesza ludzi wyległa na świąteczne manifestacje w poczuciu więzi ze stuletnimi tradycjami robotniczej walki i pracy, aby zademonstrować trwałość przekonań w sprawach, które naród zbliża niejednokrotnie.

Dała mu czystą, białą koszulę, w kieszeń wepchnęła kawałek ciasta. Pospiesz się, stary, dodała czule. Spójrz na zegarek, już 19:00. W drzwiach ona jemu ścisnęła ręce. On ważne zdanie rzucił przez schody. Wrócę jak zwykle tuż po 20:00.

zamknęła furtka, a już fatygant ust jej dotykał i szeptał czule: moja malutka, mamy czas aż do końca dziennika. I dla pewności, żeby mieć spokój, końca dziennika, by nie przeoczyć,

tam na ekranie mąż jej prezenter z kimś bardzo ważnym toczył rozmowy, a oni w łóżku w pościeli zmiętej profanowali serwis krajowy. Aż nagle z hukiem drzwi się otwarły, w drzwiach mąż prezenter stanął jak zjawa. Mam

wracając wcześniej, mąż złamał słowo i taki z tego morał wynika, żeby z rezerwy

0: Co grasz?
1: W oko.
0: O, pani kolego, w oko gra, on za oko. Nie wolno grać w oko. Ten
1: no,
0: gra.
1: Ty chyba grasz w ucho, ty. Jeszcze ci go do asfaltu przybiją, zobaczysz.
2: Co to?
3: Co?
2: Znowu gracie w oko?
0: Ja nie gram, on gra.
2: Też mówię do niego, kucha. Nie wiecie, że jedyną dozwoloną grą jest poker? Z personelem medycznym? Jak chcecie, to ja z wami zagram.
3: No jak trzeba?
2: No nie macie wyjścia. Przynieście no kucha blad od stołu operacyjnego. Jakie masz karty?
3: Zielone.
2: To schowaj, mam lepsze.
0: Uwaga, blad!
3: O kurde, blad!
2: No, pieniądze na stół.
3: Ręce do góry. Ja cię! Ktoś mu okulary domalował! Jej! Yeah.
0: Przykryłem, bo głupia wygląda.
2: Koniec dyskusji, zaczynamy grę. Kucha, co masz?
0: Ja nie groźnie, dwie ósemki.
2: Tak myślałem, bo gramy od siódemek. A ty?
3: A u mnie full. Dwa asy i trzy króle.
0: To wygrał.
2: A gdzie no? Wygrał tam? U mnie jak raz też full, tyle że starszy. Trzy asy i dwa króle.
3: Ty, zaraz, zaraz, coś tu nie gra. Wychodzi na to, że w tej talii jest pięć asów i pięć króli.
2: No, całkiem możliwe. Widocznie z innej talii przywędrowały sobie do nas te dwie figury.
3: No to trzeba unieważnić tę grę.
2: A dlaczego?
3: No bo tak.
2: Dlatego, że przegrałeś i nie umiesz po męsku znieść porażki?
3: A przecież nie może być pięciu asów i pięciu króli.
2: A co to za różnica? Warunki były równe dla wszystkich.
0: Słuchajcie, nie kłóćcie się.
3: A dlaczego nie?
0: No bo ktoś zobaczy, że się kłócicie i nam ten blat zabierze. Ukochany blat, umiłowany blat.
3: Co ty ze śpiewogrę tu zrobiłeś? Co? Co się mi tu tak kiwasz? Idź się wysikać i wróć, no.
0: On profanuje pieśni masowe. No. Masz grać, nie?
2: Tak.
3: Co grać? Może by wyjąć tego piątego asa i króla.
0: O.
2: No jak ci na tym tak bardzo zależy,
3: ta,
2: to czemu
3: bardzo
2: nie?
3: Mi na tym.
0: Figury zrobiły swoje, można je usunąć.
3: To przecież ja teraz mam trzy karty.
0: Możesz mieć dwie.
2: O. No. Musi być jakaś kara za wszczynanie awantur.
0: Właśnie.
3: Ale jakie wszczynanie awantur? Ja tylko wysunąłem wniosek o usunięcie ponadplanowych figur.
2: No.
3: No.
2: No i wniosek ten uwzględniłem?
0: Uwzględnił.
2: Figury usunąłem?
0: Usunąłem.
3: No, co się wtrącasz?
2: No.
0: Co? Masz grać, to graj.
3: Z dwoma kartami to ja tę grę opuszczam.
2: A proszę bardzo, możesz sobie opuszczać, ale pieniądze musisz położyć tak, jakbyś grał. Takie są reguły.
3: No, masz, nażryj się, masz. Masz, 500 takich mam jeszcze, masz.
0: O, mógłby mi kolega pożyczyć te 500?
2: A bierz ile chcesz. Oddasz, jak się na nim odegrasz.
0: A jak mi braknie?
2: To dodrukujemy.
0: Zostawiam wszystko. To, to, to i to.
2: Tak.
0: I zobaczymy.
2: I graj teraz.
3: O, wygrałem, wygrałem, mam pokera.
2: Gdzie z tymi łapami, co?
3: Co?
2: Ja wygrałem, mam mocniejszą kartę.
0: O!
3: No. Pan mnie nie rozśmiesza, nie ma mocniejszej karty od pokera.
2: Możliwe, że nie ma, ale ja akurat mam.
0: O.
3: Ciekawe, to niech pan pokaże.
2: O. Pokazywałem, jak byłem mały. A teraz jestem duży i sobie nie pozwolę zaglądać w karty.
0: No, anarchia!
3: No, skoro pan ma mocniejszą kartę, to co panu zależy pokazać? Możemy tutaj powołać bezstronną komisję?
2: Stąd?
3: Tak, stąd, bo przesiąkło to wszystko.
2: O, to tu widzę cały spisek, tak? Ja wiem, o co ci chodzi.
3: O co?
2: Tobie się poker nie podoba. Chciałbyś zmienić grę i zająć moje miejsce, tak?
0: O, jemu się marzy gra w durnia. Albo nawet w wojnę.
2: O, ale na to nie licz. To nie ze mną, nie tymi kartami, nie przy tym blacie.
0: Ukochany blat.
3: A przecież mnie nie chodzi o zmianę gry, ty! Miałem pokera i wygrałem. Są jakieś przepisy, których trzeba szanować. A nie tylko takie, co są wam wygodne.
0: Chwileczkę.
3: Bo jak wystrzelę w ten kwadratowy łeb? Kurde, szkoda, że noża nie wziąłem, no. No. To co się skradacie? Chcecie oba po pysku?
0: Siedzimy przy wspólnym blacie.
2: Nasz drogi bracie.
3: No, ty się od mojej rodziny... Coś to zrobił!
0: No tamtą grę unieważniamy, gramy jeszcze raz. Historia osądzi, kto miał rację w tym sporze.
3: A ty się historią mordy nie wycieraj, no!
0: Co?
3: No, co? A moje pieniądze?
0: Pieniądze?
3: Pieniądze!
0: Warcholstwo przez ciebie przemawia!
3: I co jeszcze?
0: Zaprzaństwo!
3: No, powtórz to!
0: Liberum veto!
3: No i co?
2: Perpetuum mobile!
0: Prywata!
3: No, srata drata! Bo to były prywatne pieniądze!
0: A każdy musi trochę ustąpić!
3: Tak, każdy! A on ustąpił?
0: Podzielił się ze mną! A poza tym uznał, że od tej pory, jak ktoś będzie miał pokera, to wygrał.
2: Wygrał i już, tak.
3: No, tak se uznał, a to tak było wiadome od początku.
0: Ale nie do końca.
3: Ty? O, ktoś już na pana krzyżyk postawił. Wiedział. Daj mi to.
2: A właśnie, że nie.
3: Daj mi to w tej chwili.
2: A po co?
3: Zagrajmy w otwarte karty.
2: O nie. Poker w otwarte karty to nie poker. Na to nie wyrazi zgody Federacja Pokera. Musi zostać tak, jak jest i koniec.
3: No to ja będę zawsze w dupę bity?
2: Tak, ale za to zgodnie z regułami gry. Zjeżdżajcie.

0: tym chyba był wariat. Historia nerwy Mikoi. Tak jak zabawa w Lego, można dowolnie klocki ułożyć i bawić się na całego. Można dowolnie klocki ułożyć i bawić się na całego. Historię kocham szczerze, bo wierzę, że docent co ma habilitację, odpowiedzialne fakty dobierze, gdy mu się zada interpretację. Można się na nią powołać zawsze, w rozmowie zwykłej, w mowie od święta. Można w historii znaleźć oparcie, a jak tam było? Któż to pamięta?
1: Historia,
0: historia to moje hobby.
1: Historia,
0: historia to moja pasja.
1: Ona najlepiej
0: to mi robi.
1: Bez ryby chyba był wariat.
0: Z każdą ze stron nicowana, z drobnych przemilczeń rozgrzeszy. Choć trzeba przyznać, że się ta dama dobrą opinią nie cieszy. Choć trzeba przyznać, że się ta dama dobrą opinią nie cieszy. Już nawet w szkolnej ławie pachole, gdy go

0: zrobił.
1: Ludzie,
0: bezpiecznie chyba był wariat.
1: Przeczytajcie ostatnią stronę. Tam pisze, kto
0: jest dla błądzących jak przystał.
1: Ile za to dostał.
0: Kocha historię, żonę i dzieci. Teściową tylko paliska.
1: Bardzo kocham.
0: Kocha historię, żonę i dzieci. Teściową.
1: Nie! Tylko wykopaliska.
2: W kąciku wspomnień Bohdana Smolenia. Historia to moje hobby, to fragment spektaklu Wykopaliska. Wcześniej Bohdan Smolenie razem z Jackiem Baszkiewiczem i Piotrem Skuchą w skeczu Poker to fragment chirurgii zakaźnej. Taki fragment chirurgii mi się przypomniał. Bardzo lubiłem ten moment, jak jeden z pacjentów siedzi w poczekalni i czyta ogłoszenie. Istnieją różne choroby, zaraźliwe jak cholera. Się można zarazić od człowieka albo od zwierzęcia, jak się używa wspólnego ręcznika.
3: Mądre.
2: Mądre, bardzo stosuję i jestem zdrowy.
3: No, ale może czasami warto byłoby zaryzykować. Przynajmniej wiadomo, jak można podjąć ryzyko w życiu. To ręcznik do ryzyka wystarczy, do życia na krawędzi. Ja też mam akurat z programów, które tutaj były fragmentami zaprezentowane, z wykopalisk mam takie cytaty, które niosę przez życie. Na przykład tam Rada Starców debatowała o tym, między innymi, że na potęgę najlepsza jest sałatka sporów. Próbowałeś?
2: Wielokrotnie. Krzysztof Kulpiński, nie uwierzysz, przysłał nam kolejną bajkę o dzielnym rycerzu. I zaraz premierowo tego materiału wysłuchamy. A ponieważ tam się coś stało z sufitem, to znalazłaś wspaniałą piosenkę na ten temat.
3: O, bo ona tam ma wszystko. Nie dość, że coś się stało z sufitem, który był podłogą, to jeszcze odpowiada na pytanie, co robić, kiedy nie wiadomo, co robić. Kiedy pojawia się pytanie w głowie, spać czy nie spać? Jonasz Kofta odpowiada.
2: No to orkiestra ognia.
4: Wyłączyłem absolutnie wszystko. Radio, pralkę, lodówkę, wentylator, w telewizji super, hiper widowisko i bez bólu pogodziłem się z tą stratą. Nade mną sufit biały prostokąt, na nim zaciekł

Bajki o dzielnych rycerzach. Jakoś tak się złożyło, że dzielny rycerz Stefan zażywał edukacji. Było to zdarzenie wyjątkowe, odświętne i zasadniczo niespotykane. Należał bowiem dzielny rycerz Stefan do tej specjalnej grupy ludzi, którzy wiedzą. A właściwie ściśle rzecz biorąc do podgrupy tamtej grupy, czyli tajemnego kręgu osób, które wiedzą wszystko. Tajemnicą wszechświata pozostaje, że tajemna i sekretna podgrupa innej grupy jest jednocześnie jedną z największych grup ludzi na świecie. Dzielny rycerz Stefan należał również do stworzeń, które koncentrując się wymagają od otoczenia skupienia i ciszy. A że powszechnie znaną jest niezwykła łagodność i spokojność charakteru dzielnego rycerza Stefana, wtedy wszyscy próbowali wstrzymać oddech na czas edukacji i skupienia. A mówiąc wszyscy, mamy tu na myśli wszystkich, łącznie z borsukami, kotami, służbą czy nawet hubą porastającą okoliczne lasy. Wiatr zamarł, wody przestały szumieć. Małżonka dzielnego rycerza Stefana poczuła ucisk w uszach, jaki się czasem w samolocie czuje, gdy ciśnienie powietrza nagle się zmienia. Wszyscy bowiem wdech wzięli i nie zamierzali oddawać. I wtedy dzielny rycerz Stefan usłyszał, jak gdzieś nad nim upadły stalowe kulki i potoczyły się po suficie. No, ściśle rzecz biorąc, po podłodze nad sufitem. Spojrzał dzielny rycerz Stefan na sufit zupełnie, jakby swoim sokolim wzrokiem mógł przezeń świdrować. Jakież jednak było zdumienie dzielnego rycerza, gdy nie prześwidrował. Wstał tedy dzielny rycerz Stefan i poszedł na piętro. I ujrzał białogłowę niezwykłej urody, która stała nieruchomo niczym figura zrobiona z kamienia albo marmuru. A wokół onej białogłowy, na posadzce, rzeczywiście stalowe kulki się walały. Rzucił nieco skofundowany dzielny rycerz Stefan. Nie przystoi jednak dzielnemu rycerzowi dziwować się i gapić na dziewoję. Tedy dorzucił, ale jak to? Uznała na to panna, i że przyzwolenie na konwersację zostało wydane. I odrzuciła, bo ja w gościnę przyjechałam, w roli kuzynki. A, dorzucił dzielny rycerz Stefan, bo wszystko jasnym się stało. Owóż wiadomym powszechnie jest, że gdy ktoś mieszka piętro wyżej, choćby jeno przejazdem, upoważniony jest, a wręcz zobligowany do rzucania blaszanych kulek na posadzkę, co by się toczyły. To powszechnie znany fakt. Wiedziałem, dorzucił dzielny rycerz Stefan. A świat odetchnąwszy uznał, że nauki na dzień dzisiejszy zakończone sukcesem. Bo przecie wiedza dzielnego rycerza Stefana została potwierdzona empirią, a ponadto nikt popysku nie dostał. Być może dlatego, że białogłowa niezwykłej urody była, a być może dzielny rycerz Stefan zwyczajnie kontent z osiągnięć pozostał.

kolegów, którym szczęścia w życiu brak. Za tych, którym zawsze idzie nie tak. Kobiety nie te.

jak łza, przepustkę na ląd. Pijmy wino za kolegów,

jakiś Bóg przeznaczył na złom. Pociągi nie te, pogody zbyt złe. My, co mamy mocne zdrowie jak skaut, nie czeka nas głód, nie grozi nam aut. Pijmy wino za kolegów,

zwykle, bo żona ma żal, do tańca się rwie. Pijmy wino za kolegów do dna.

0: za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła. Piny wino za kolegów do dna, bo oni to my, a my to już mgła.
1: A to jest kącik ciepłych życzeń, bo takie właśnie wysyłamy do Piotra Frączewskiego, który śpiewał o tym, aby pić wino za kolegów. W związku z tym, że pan Piotr świętował niedawno swoje 80. urodziny, moc serdeczności eterem wysyłamy.
2: Bardzo dziękujemy Państwu za spotkanie w dzisiejszej audycji. Roma Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk, RMF Classic. Dziękuję, Natalio.
1: Ja bardzo dziękuję.
2: Ożywiona czerwcowo jesteś.
1: Bo to zawsze przyjemność tutaj się pojawić.
2: Pan Piotr pewnego rodzaju konsumpcyjną radę miał dla nas, no to pójdźmy może tym tropem.
1: Nie tylko pijmy, ale i jedzmy. A jak jedzmy, to wiadomo, no co jedzmy.
2: Truskawki, czego sobie i Państwu serdecznie życzymy, razem z Hanną Banaszak.

Ja mam na ogół pamięć krótką. Ja mam na ogół pamięć złą. Ktoś do mnie mówił niezabudką. Zupełnie nie pamiętam kto. Ktoś mnie ubierał w perły.

0: nim was zagłuszy kalarepa. Poświęcam wam tę pieśń.
1: Radio 357.
2: Gadu gadu nocą. Nocne powtórki.
1: Live Guru. Otwórz oczy.
3: Kolejna sobota minęła godzina 18, a zatem kolejny Live Guru. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski, a dzisiaj ze mną gość, którego to gościa słuchacze, ci słuchający Live Guru bardziej uważnie i od samego początku powinni znać. Kinga Tanajewska, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
3: Kinga, byłaś tutaj u nas 4 lata temu. W radiu się przez 4 lata sporo zmieniło, ale patrząc na to, co zmieniało się u ciebie, to można powiedzieć, że w radiu nic się nie zmieniło, bo po prostu to, co się u ciebie dzieje, to jest coś, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać. A zatem przypominam, Kinga 4 lata temu była u nas, ponieważ wtedy była po 5-letniej już wtedy podróży motocyklem dookoła świata. No i jak to w podróży dookoła świata motocyklem, dużo rzeczy się działo, ale to było 4 lata temu. Tymczasem podróż Kingi trwa. No i już jesteś w podróży 9 lat. 9 lat na motocyklu, okrążając świat. I ktoś może powiedzieć, że jakoś nie bardzo ci idzie, skoro w czasie tych 9 lat nie udało ci się jeszcze tej pętli zamknąć.
4: Bo ja tak, wiesz, jadę tak naokoło. Tak naprawdę, żeby objechać świat dookoła, to nie jest dużo, bo możesz sobie przejechać przez te kontynenty tak w miarę, w linii prostej, nie? I ludzie biją takie rekordy Guinnessa. U mnie to jest... Ja się po prostu pałętam po tym świecie. Także u mnie się nic nie zmieniło od 9 lat. Dalej jadę. Jestem w końcu dojechałam do swojego ostatecznego kontynentu, 6. Ameryki Południowej.
3: Po 9 latach.
4: Po 9 latach, no, w końcu dotarłam. I cóż, ostatni rok to ja tylko przejechałam tak naprawdę same takie, ta samą północ tego kontynentu. Także mi się wydaje, żeby, wiesz, dojechać tam do samego południa, to pewnie zajmie mi 3 lata.
3: Najwyraźniej się nie śpieszysz, ale to tylko trzeba zazdrościć, że możesz pozwolić sobie na tak niespieszne podróżowanie. Domyślam się, że tysiące ciekawych, fajnych rzeczy wydarzyło się po drodze, pewnie trochę niefajnych też, no bo z takich rzeczy składa się podróż, ale zacznijmy od początku, bo nie wszyscy pamiętają nasze spotkanie sprzed 4 lat. Urodziłaś się w Ełku, a potem nagle...
4: W Suwałkach.
3: Przepraszam, urodziłaś się w Suwałkach, a potem nagle na twojej drodze z niewiadomych powodów znalazła się Australia, a potem ruszyłaś w drogę. To taki skrót, także teraz możesz rozwinąć. Jakim cudem z Suwałk do Australii, a potem w świat?
4: Tak jakoś wyszło. Urodziłam się w Suwałkach, skończyłam studia w Warszawie i po zrobieniu magistra wyjechałam do Sydney. Tam poznałam swojego byłego męża, więc zostałam. Mieszkałam tam przez 12 lat. Pracowałam jako inżynier budownictwa, specjalizuję się w betonach. W 2015 roku miałam wypadek na czołówkę. Samochód mnie potrącił. Ja jechałam motocyklem wtedy, także miałam połamane kończyny, PTSD, tak to się nazywa, stres pourazowy, nie? Mhm. To było najgorsze z tego wszystkiego. W ciągu 4 miesięcy tak naprawdę życie mi się rozpadło, bo małżeństwo mi się rozpadło, miałam bardzo stresującą pracę. I tak nawet nie wyobrażałam sobie, jak będę jeździła jeszcze motocyklem, bo ja cały czas widziałam ten samochód, nie, nadjeżdżający. I straszny miałam stres pourazowy. No ale po terapii, po tym, po tamtym, za jakiś czas dostałam odszkodowanie za te moje połamane kończyny i stres pourazowy. W Australii to jest duża kasa, więc stwierdziłam, że jak nie mam męża, robota może zaczekać, jadę, bo zawsze to było moim marzeniem, żeby jeździć overland, czyli wiesz, takie dłuższe wyprawy, solo.
3: Ale widzisz,
4: no i jak ruszyłam,
3: tak? Pytanie od razu, widzisz, a propos tej podróży, skoro miałaś w pamięci ten samochód jadący z naprzeciwka, skoro stres po wypadku motocyklowym, to przecież równie dobrze mogłaś ruszyć w podróż samochodem.
4: Coś ty, w życiu.
3: Dlaczego nie?
4: Bo samochody są nudne. Nie, wiesz co, ja jeżdżę od 16 roku życia. To nie jest dla mnie pasja, to jest dla mnie, jak to się mówi, identity. To jest coś, co...
3: Tożsamość.
4: Tożsamość, no. Jak ja, mój były wprowadził mnie do psychologa na wózku, bo ja jeszcze musiałam na wózku wtedy być. Ja do niej, do swojej psycholożki powiedziałam, ja nie wiem, jak ty to zrobisz. Ja nie wyobrażam sobie siebie jeżdżącej, bo ja po prostu wszystko, jak tylko myślę o motocyklu, to mnie paraliż ogarnia. Ale ty musisz jakoś to zrobić, żebym ja wróciła na ten motocykl, bo ja sobie życia bez tego nie wyobrażam. No i tak się stało. Terapia. Powolutku. Ja musiałam się nauczyć na nowo jeździć. Ja nie potrafiłam nawet skręcać, słuchaj. Tak miałam zamrożoną postawę. Masakra. No to były miesiące ciężkiej pracy, ale i co psycholożka mi powiedziała, to było bardzo ciekawe, że 95 ludzi, którzy mają, są potrąceni z naprzeciwka, to jest ten moment, kiedy twój mózg rejestruje, że umrzesz, tak? No właśnie dlatego masz ten stres pourazowy, bo myślisz, że umrzesz. 95% ludzi nie wracają do motocykli. Także ja byłam w tej piątce, ale ona do mnie mówi, ty już jesteś w połowie drogi, bo chcesz. Jak chcesz, to jest kwestia czasu. No i tak się to wszystko ułożyło. Bardzo się cieszę, że tak się stało. I wiesz, ja w ogóle swoje życie, jak napatrzę na swoje życie, to jest moje życie do tego wypadku i po tym wypadku. Bo to był koniec mojego starego życia i początek nowego. Myślałam, że mi się wszystko rozpadło. Myślałam, że ja cierpiałam na depresję, byłam leczona na depresję. Wiesz, ja myślałam, nie było światła w tunelu. Ja myślałam, że nic się nie może w moim życiu wydarzyć, żeby było lepiej. I ktoś, kto nie przeszedł depresji, nie zrozumie tej takiej beznadziejności, że no nic się w twoim życiu nie poprawi. No ale czas leczy rany. Terapia mi bardzo dużo pomogła. No i byłam na lekach oczywiście, bo to już no nie było za fajnie. Ale z czasem, jak dostałam kasę, sobie myślę, kurde, przecież ja mogę za to kasę sobie spokojnie 2 lata. Co ja, 2 lata świata nie przejadę, nie? I ruszyłam. I tak się akurat potoczyło, że po 2 latach rzeczywiście mi się ta kasa skończyła. To myślałam, że wiesz, że wrócę do Australii i zacznę znowu zarabiać i żyć normalnym życiem. Ale akurat YouTube zaczął zarabiać, sponsorzy zaczęli płacić, bo to jeszcze jak ja wyjeżdżałam w 2017, w ogóle słowo influencer nie istniało. Zresztą ja nie patrzę na siebie jako influencer, bardziej jako content creator. Ja po prostu jestem ambasadorką 6 firm, ale tak naprawdę nie robię jakiś sponsor post czy coś takiego. Nie robię takich rzeczy. Także to się stało moją pracą. Teraz mam 6 firm, które mnie sponsoruje. Są ze mną praktycznie od samego początku. Dają mi dużo wolności. Wiesz, nie mam jakiegoś takiego ciśnienia od nich czy jakichś takich za dużych zobowiązań. Także mogę robić swoje i mnie na to stać. Także dlatego ja jestem 9 lat w tej drodze, bo mnie to naj...
3: Okej, oczywiście, jeżeli cię to kręci, jeżeli to jest twoja pasja.
4: I to jest moja robota teraz.
3: Jeżeli masz pieniądze z tego, to pewnie każdy by jechał. Stworzyłaś swego rodzaju markę, bo od samego początku jesteś On Her Bike. I tak jesteś odnajdywana, tak jesteś postrzegana w świecie motocyklowym przede wszystkim, bo po 9 latach, po wrzucaniu tych kolejnych treści, systematycznie twoja popularność w sieci rosła. Ile w tej chwili masz tych, co tam patrzą na ciebie?
4: Właśnie nie tak dużo, słuchaj, naprawdę. Są ludzie, którzy mają więcej followersów. Ja muszę ci powiedzieć, że w ogóle ja to...
3: Ale wiesz, nie zawsze liczy się liczba, ilość, tylko czasami jakość, no.
4: To jest prawda i wiesz, to może to, że ja jestem rozpoznawalna w naszym świecie motocyklowym, na świecie, w Polsce nie za bardzo, ale w świecie. Ludzie, jak jadą na wyprawy, 1, 2, 3, wracają, mają dzieci, wiesz, kupują dom. Ja czuję, że ja to jestem taka linia, która po prostu cały czas trwa w tym naszym światku.
3: Jako nieliczna.
4: No, że ja cały czas tam jestem, a ludzie przychodzą, odchodzą, wiesz, a ja sobie tak po prostu jadę. I to, że, no, masz rację, numery to nie wszystko. Ja nigdy nie miałam takiego parcia na to, żeby mieć jakieś tam osiągi. Ja jestem zadowolona z tego, gdzie jestem, bo mam jeszcze tę wolność. Nie jestem jakaś tam super rozpoznawalna, że rzeczywiście, gdzie nie pójdę, to mnie rozpoznają, bo wtedy już tracisz tę wolność, prawda? Ja sobie mogę spokojnie jechać, zarabiać tyle, że mi wystarcza na te podróże i jest super, naprawdę, ja nie narzekam.
3: Słuchaj, ruszyłaś z Australii, jeżeli to było 9 lat temu, to mieliśmy 2017 rok. Jak się ta droga potoczyła? Kiedy byłaś 4 lata temu u nas tutaj w radiu, u mnie w Live Guru, to byłaś na etapie Afryki, więc...
4: To było chyba jakoś tak w COVID-zie?
3: Powiedz w takim razie, od czego się to zaczęło, jakie były plany, bo domyślam się, no na początku mówiłaś, że 2 lata chciałaś pojechać, wrócić, tymczasem okazało się, że jest możliwość przedłużania tej podróży. I skąd dokąd wtedy jechałaś?
4: Ja tak naprawdę już wiedziałam, już jak wjeżdżałam do Afryki, ja już wiedziałam, że ja już zarabiam. Jeśli tak dalej to wszystko się będzie toczyło, to ja nie muszę mieć daty, kiedy kończę. I zawsze, jak się ludzie mnie pytają, ile ty jeszcze będziesz jechać, to zawsze mówię, dopóki mnie to cieszy i mnie na to stać. I od 9 lat ja po prostu nie widzę końca, naprawdę. Ja wiem, że żeby skończyć tym moje okrążenie, które jest bardzo, bardzo kręte, bo już prawie mam 200 tysięcy kilometrów na moim motocyklu, zrobiliśmy razem z Chili. Ja wiem, że ja potrzebuję 3 lata, żeby dojechać do końca kontynentu Ameryki Południowej, a potem ja nawet nie wiem, co ja będę robić. Naprawdę. Czy ja będę jechać dalej, czy ja wrócę do Australii. W ogóle nie zastanawiam się nad takimi rzeczami, wiesz?
3: No, 3 lata masz zapasu, no. Także jeszcze coś sobie wymyślisz, a poza tym zamkniesz pętlę podróży dookoła świata. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozpocząć kolejną.
4: No, a może będzie czas, żeby książkę jakoś napisać, wiesz? Nie wiem. Zobaczymy.
3: Ruszyłaś z Australii i dokąd droga wiodła?
4: Z Australii moim pierwszym krajem była Korea Południowa. Wysłałam motocykl samolotem, no bo wiadomo, trzeba jakoś się wydostać z tej Australii. Z Korei złapałam prom do Władywostoku, więc przejechałam Syberię, Mongolię, wszystkie te stany, Kirgistany, Tadżykistany, Iran. Do Europy wjechałam. Z Europy złapałam statek cargo do Izraela. To była Słuchaj, to był taki super deal. 7 dni na cargo statku, masz zakwaterowanie, jedzenie, masz kabinę i twój motocykl na statku. I chyba 800 euro to kosztowało. 7 dni podróży, wyobraź sobie. To jest jakieś, wiesz, 100 euro na 120 euro na dzień. No, masakra, co? Tak tanio.
3: Ale trafiłaś, czy ty jakiś...
4: No, tak kiedyś było, że można było po prostu tak się przedostać do tego Izraela. I do Izraela można już zjechać do Afryki, nie? To było takie najlepsze połączenie. Nie wiem, czy to teraz jest, bo transport to są koszmarne koszty i w dzisiejszych czasach i headache naprawdę. Ból głowy taki, że szok. Ale to w dzisiejszych czasach. Kiedyś troszeczkę było łatwiej. No i co? Zjechałam do Afryki. Tam byłam 3 lata. Się plątałam, bo 2 lata COVID-u, więc trochę mi to... chciałam naprawdę przejechać to Afrykę w miarę dookoła, no bo wiadomo, tam północ, Libię to nie można. Ale tak wiesz, z Egiptu do Maroka chciałam sobie przejechać. Mhm. Od Angolii do Maroka było przez 2 lata zamknięte. Więc się tułałam po tej Afryce po południu i stwierdziłam, dobra, już 3 lata jestem na tym kontynencie, już muszę stąd, wiesz, wyjeżdżać.
3: Dobrze, ale mówiłaś, że COVID był, a się tułałaś. To jak w Afryce
4: można
3: z COVID-em
4: było, tak.
3: Był, tak?
4: COVID, wiesz co, w COVID-zie, no oprócz tego, że ten zachodnie wybrzeże było zamknięte, wszystko inne było pootwierane, także nie było problemu. COVID był ciężki dla wszystkich, ja wiem. Ja miałam dużo szczęścia, bo ja mogłam sobie jeździć i nie było jakiegoś takiego, wiesz, lockdown, że musiałam siedzieć w domu. Mogłam wszędzie sobie jeździć, ale to było bardzo smutne, bo ja byłam jedyną turystką tam.

0: prawie $5000. To było to koszmarne jakieś koszty wtedy były, nie? Teraz już troszeczkę taniej można swój motocykl wysłać na tej linii. No ale w każdym bądź razie wysłałam ten motocykl do Kanady. Z Kanady zaczęłam swoją podróż. No i co? W Stanach i w Kanadzie byłam prawie że 2 lata. Potem jeszcze Meksyk prawie że rok. Także no 3 lata w Ameryce Północnej. No i teraz wjechałam do Ameryki Południowej.
1: Tak jakbyś, musimy wprowadzić pewne jakieś takie syntetyczne schematy, żeby nam się ta rozmowa układała, bo jak zaczniemy schodzić w stronę szczegółów, no to się nie ogarniemy, bo tobie zajęło to 9 lat. Zaczęło się od Azji. I powiedz, jak zmieniała się twoja perspektywa podróżowania wraz z zmieniającymi się kontynentami? No bo Azja to Azja, Europa, Afryka, no to są zupełnie inne światy, przez który się jedzie.
0: No i to jest super właśnie, że są różne i moim zdaniem najlepsze takie podróżowanie jest właśnie, jak zrobisz Azję, gdzie jest tak, wiesz, tak...
1: Bezproblemowo?
0: Nie zachodnio, nie? Mamy zachód, zachodni świat i mamy świat taki, który jeszcze się rozwija, tak? Więc najlepiej moim zdaniem podzielić sobie podróż na, jedziesz po świecie rozwijającym się, a potem wjeżdżasz do tego już rozwiniętego i wtedy doceniasz oba. A jak już pobędziesz tutaj w tej Europie za dużo, to ci się tak nudzi, wjeżdżasz do Afryki i znowu jest, kurde, super. Jest freedom i jest zupełnie inaczej. Ale i po 3 latach w tym takim prostym życiu, że tak powiem, bo sobie wielu rzeczy tam nie ma. I różnych rzeczy, do których jesteśmy tutaj tak przyzwyczajeni, a po prostu w Afryce tego nie ma, nie? Po 3 latach, jak wjeżdżasz do Stanów i do Kanady, o wow, znowu wszystko jest, wszystkie takie rzeczy, takie luxury items, no nie, które dla nas są normalne w Afryce czy tam w Ameryce Południowej, to no, po prostu nie ma takich rzeczy. Się przyzwyczajasz i jedziesz bez tego, ale jak w końcu to zobaczysz, że to jest, to doceniasz takie malutkie rzeczy. Także warto podzielić sobie podróż na, wiesz, świat rozwijający się i rozwinięty. Rozwijający się i rozwinięty. I wtedy doceniasz wszystko.
1: A jaki jest charakter twojej podróży? Ty jedziesz od punktu do punktu? Masz zaplanowany harmonogram trasy?
0: Co?
1: Czy jedziesz... Nie.
0: Ja już wiem, że ja będę w Ameryce Południowej 3 lata i tyle. I że jadę w dół. I taki jest mój plan. Ja nie planuję. Wiesz co, ja się nauczyłam nie planować więcej niż na 3 dni
1: do przodu.
0: Bo plany mi się tak zmieniają, bo może mi się coś spodoba, bo może tu jest fajne, bo może sobie namiocik rozstawię i zostanę sobie tutaj parę dni, a może kogoś poznam, a może pogoda, a może to, a może tamto. Co ty, w ogóle nie planuję? Ja po prostu wiem, że ile mam czasu na kontynencie i wtedy to już do jakiego następnego kraju wjeżdżam i tyle.
1: Z namiotem?
0: No tak, jak najbardziej. Potrzebuję kempingowania dla swojego zdrowia umysłowego, wiesz? Jeśli jestem w hotelu, ja bardzo dużo pracuję. Jak ja mówię, że ja jestem, wiesz, 9 lat w trasie, to ja 4,5 z tego to ja pracowałam. Pracowałam na swoim wideo, nad YouTube'em, na wszystkich platformach jestem, także wiesz. Wiesz, ile to czasu zajmuje. Jak ja jestem w hotelu, to ja cały czas pracuję. Ja nawet myślę sobie, że będę odpoczywać, to i tak jestem na tym telefonie, już edytuję zdjęcia, odpowiadam na komentarze, odpowiadam na wiadomości i tak dalej. Ja już nie mówiąc o tym, że wiesz, że trzeba filmy edytować regularnie, bo teraz rzucam 2 filmy tygodniowo. To jest cholerę roboty. A jak kempinguję, to ja po prostu odpoczywam. Mi mózg odpoczywa, mi ciało odpoczywa. Ja sobie popatrzę na ptaszki, ja sobie ugotuję, coś tam zjem, pójdę w rzece popływać i ja bardzo tego potrzebuję. Także ja się staram. Jak można, to 50 na 50, ale czasami się nie uda, bo czasami nie ma gdzie, nie? Wyobraź sobie, że w Ameryce Południowej, wiesz, jak ciężko jest kempingować? Ja myślałam, że wszędzie będę kempingować. W Kolumbii dużo się dzieje. Nie wszędzie po prostu pójdziesz i, wiesz, się rozstawisz z tym namiotem,
1: no,
0: bo jest po prostu niebezpiecznie,
1: trzeba,
0: tak?
1: Trzeba to robić z głową.
0: No właśnie o to chodzi. Więc jak ci lokalni mówią, nie idź tam, no to nie idziesz, nie? A że nie ma campgrounds, nie ma pól namiotowych. No to gdzie? No, nie ma gdzie, nie? Także ja myślałam, że będzie łatwiej. Może wiesz, w takich krajach, jak dojadę do Peru, gdzie będzie mniej ludzi, Kolumbia jest dość zagęszczona. Może właśnie jak będzie mniejsza populacja, będzie lepiej, bo na razie to ci powiem, ciężko z tym kempingiem. W Wenezueli, w Kolumbii, naprawdę, ja w szoku byłam. Mówię, kurde, ja nie znajdę miejsca na namiot. No, kempingowałam, ale to nie było 50 na 50.
1: No dobrze, ale to w takim razie ja będę cię łapał za słówka. A jeżeli tu jest słabo, albo gorzej niż się przewidywałaś, jeżeli chodzi o noclegi i łatwość podróżowania, to gdzie było najfajniej pod tym
0: ojej,
1: względem?
0: Który kontynent? Tyle miejsc mam.
1: Nie, no po prostu ze wszystkich kontynentów top.
0: Dobra, mam parę top. Mongolia, Kirgistan, Tadżykistan, Sudan, Namibia.

0: Ja, Kanada, Wenezuela. To moje top są kraje. Mm-hmm.
1: Dobrze, a gdzie najfajniej jechało się, było tak, wiesz, dla motocyklisty? Bo ci, którzy na motocyklach jeżdżą, no to wiedzą, że miłość do motocykla to jedno, ale jest dużo bardzo czynników wpływających na to, jak fajnie się na tym motocyklu jedzie. Można jechać mniej fajnie i bardziej fajnie. Kiedy te drogi są odpowiednio kręte, ale nie za jakoś strasznie kręte. Kiedy asfalt jest przyzwoity, kiedy nie jest za gorąco i nie jest za zimno. Kiedy nie leje, kiedy ciężarówki nie smrodzą. Gdzie było tak najfajniej się
0: jechało? Wiesz co, ale ja mam zupełnie inne pojęcie fajności. Właśnie to, co
1: no każdy ma inne, więc to jest,
0: tak,
1: to jest fajne.
0: Tak, to każdy dosłownie, to w zależności czego chcesz. Jeśli chcesz mieć taki unlimited off-road, to Mongolia i Namibia. Tam ja Mongolię 4000 przejechałam, nie widząc asfaltu. Namibię też około 4000 nie widziałam asfaltu, nie? Jeśli chcesz drogi kręte, dobrze zrobione, no to Szwajcaria. Zostań w Europie. Kanada jest super też pod tym względem. Wszystko jest, wiesz, asfalt jest wylany tych takich, no, tych najlepszych drogach, gdzie wszędzie wszyscy jeżdżą. Z mojego punktu widzenia, moje ulubione kraje, te, które ci teraz wszystkie wspomniałam, jeśli tak, to są różne kultury, ale jeśli popatrzysz na nie, to one mają jedną wspólną rzecz. Mają niską populację.
1: Tak, właśnie tak myślałem, że tam stosunkowo mało ludzi jest.
0: Dla mnie największym szczęściem i wtedy, kiedy ja się czuję najbardziej wolna, czuję taki, wiesz, taki naprawdę, jak to się mówi, unconditional freedom, to jest jak ja mogę sobie jechać i nikogo nie ma wokół mnie. Jak ja sobie mogę namiot rozstawić i nikogo nie ma oprócz zwierząt. Wtedy dla mnie to jest wolność. Wtedy ja się czuję najszczęśliwsza i wtedy sobie myślę, kurde, dla takich momentów ja jadę przez ten świat, wiesz? Także każdy ma inne, że tak powiem, no, oczekiwania, nie? Fajne jest dla każdego inne, także...
1: Oczywiście, dlatego no, ja pytam, co no, jest fajnego dla ciebie?
0: Dla mnie jest fajne, jak nie ma ludzi, jak jest... Jak sobie
1: no dobrze, a jak w takim razie kwestia bezpieczeństwa? Mówisz, że świetnie ci wtedy, kiedy nikogo nie ma, ale bycie samemu gdzieś wywołuje takie poczucie dyskomfortu, no bo kwestie bezpieczeństwa nie ma się... Znaczy, z jednej strony nie ma się czego bać, jak nikogo nie ma, ale z drugiej strony, jak coś się dzieje, to nie ma się do kogo odezwać. Nie ma gdzie szukać ratunku. 9 lat samotnej podróży na motocyklu młodej dziewczyny, no to jest takie pole do tego, że różne rzeczy mogły się wydarzyć. Wydarzały się? Miałaś jakieś...
0: Tak, ale ci powiem, że ty... Znaczy, tylko dwa razy, jeśli chodzi o takie moje bezpieczeństwo, takie jak kobiety, że... Prawie mi jest gwałcona. To się wydarzyło dwa razy i to było raz w Mongolii i raz w Azerbejdżanie i to było 5-6 miesięcy, pierwsze 6 miesięcy mojej podróży. Potem już nic takiego się nie wydarzyło. Mi się wydaje, że zmieniłam troszeczkę też, przestałam być naiwna i tak ufać ludziom, wiesz, po tych dwóch sytuacjach. Nie wiem. Powiem ci szczerze, że ja naprawdę, te 9 lat, ja mogę, no to te dwa razy, kiedy naprawdę się czułam, że taka zagrożona, ale po tym, to ja naprawdę nie miałam jakichś tam ścięć z ludźmi. Dobra, ukradli mnie, nie mnie okradli, poszłam do fryzjera i okradli mi motocykl. I to było w Kanadzie, wyobraź sobie, ze wszystkich tych krajów, w których byłam, nie? Mi się wydaje, że bardzo dużo daje to, ważne jest, żeby mieć pozytywne myślenie, wiesz? Żeby być uprzejmym i miłym dla ludzi. Jeśli poznajesz ludzi z takim pozytywnym vibe'em, taką pozytywną energią, to sam otrzymujesz. I ja dosłownie tak podróżuję po świecie. Ja nie spotykam mnie nic złego. Naprawdę. Ale ja nie chodzę po barach w nocy. Nie wychodzę nigdzie. Bardzo często, jak kempinguję sama gdzieś tam na, wiesz, bezdrożach, to tak, żeby mnie nikt nie widział. Jak cię nikt nie widzi, to cię nie może skrzywdzić, prawda? I nie do przodu.
1: No okej, okay, ale trzeba używać w tym wszystkim, to za każdym razem apelujemy o to, że pozytywnie nastawionym być do ludzi, ale również robić to wszystko...
0: Tak, no nie być naiwnym, absolutnie, ale ja nie szukam, widzisz, mi się wydaje, że niektórzy ludzie to są tacy, ja poznałam takich podróżników, to są magnesy na problem. Magnesy po prostu. A ja jestem antymagnesem na problem. Bo ja przede wszystkim nie szukam i tak, masz rację, rozważnie to robię, ale to już dla mnie to jest taka druga natura, ja po prostu nie... Teraz już ja w ogóle nawet po restauracji nie chodzę, bo wiesz, weganką jestem od 3 lat, już w ogóle dla mnie nic nie można w tych restauracjach. Już nic nie znam, więc wszystko dla sobie, wiesz, gotuję. Ja naprawdę dużo jestem ze sobą sama. I wiesz, co się dowiedziałam? Że ja mam syndrom Wilsona.
1: Czym jest syndrom Wilsona?
0: No, tak. Teraz się przygotowałam do tego, do prezentacji. Mam taką dużą prezentację na wyspach. No i słuchaj, Czy ty rozmawiasz ze swoim motocyklem?
1: Nie.
0: No widzisz. W ogóle nic do niego nie mówisz?
1: Nie.
0: Nie.
1: No ja może dlatego, że nie jestem sam na sam z nim przez 9 lat. Może tak, po jakimś czasie bym zaczął.
0: No, ale niektórzy ludzie, wiesz co, niektórzy ludzie mówią, no nie?
1: Ach, syndrom Wilsona z tego.
0: Z Castaway.
1: Okej, z Castaway.
0: Ale dobrze. Słuchaj, to jest, u mnie to jest another level. No i ja, to się zaczęło od tego, że ja zaczęłam rozmawiać z Chili. No i ona mi odpowiada.
1: Bo Chili to jest twój motocykl.
0: Tak, ona mi odpowiada. Full on conversations. My mamy normalne, wiesz, rozmowy takie, podejmujemy decyzje razem, nie? I ona jest taka trochę jest taka zadziorna, ci powiem. Ja nie wiem, po kim ona to ma, ale ona jest taka trochę zadziorna. No i tak sobie jedziemy, czyli sobie tak gadamy, non stop, dzień w dzień. Tylko, że już teraz u mnie to jest na następnym, bo ja teraz rozmawiam i ze swoimi oponami, i ze swoimi torbami, i z drzewami, i ze wszystkim. I oni mi wszyscy odpowiadają. Oni wszyscy mają głosy w mojej głowie. I ponoć to się nazywa syndrom Wilsona, bo to...
1: Ja bym to skonsultował.
0: Wiesz co? Ponoć, jeśli... to jest takie... to jest coś takiego obronnego, wiesz? Że my potrzebujemy ludzi wokół siebie. I jak tych ludzi nie ma, to rozmowy z przedmiotami dają nam pewien komfort psychiczny, tak? No i ja właśnie to mam. Od dłuższego czasu. I, także, no, tyle.
1: No tak, są mądrzejsi ode mnie w tych kwestiach, więc może czasami warto porozmawiać. Ale dobra, powiedziałaś o Chili i o samotności, i o bezdrożach. A powiedz, jak rozwiązuje sytuację, w których... No, powiedziałeś, że przez 4000 nie widziałaś asfaltu, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Chili jest jednak...
0: Starszym motocyklem,
1: chcę powiedzieć... Chociaż wieku się nie wypomina, prawda? Ale przebieg już 200 tysięcy to sporo. No ale zmierzam do tego teraz już na serio. No, mogą się różne rzeczy psuć. Ponieważ jeździsz sama przez różne bezdroża, mogą się różne rzeczy psuć w różnych nieprzewidzianych okolicznościach. Mhm. No i co wtedy? Jak jesteś do tego przygotowana? Czy to się często zdarza? Czy
0: no
1: to
0: się nie zdarza często. Okay. To jest raz. Że raz się nie zdarza. Słuchaj, wiesz, że ja nie miałam jedną gumę, złapałam. W pierwszym roku w Turcji, jak byłam, to pierwszy rok mojej podróży, a potem przez 8 lat nic. Nawet jednej gumy. Dopiero teraz złapałam dwie w Kolumbii. Całe szczęście, że zmieniłam sobie koła na bezdętkowe, więc sobie szybko to, wiesz, zakołkowałam, jak to się u nas chyba mówi, tak? Wiesz, szybka naprawa i do przodu. Raz mi się stało, że motocykl nie mógł jechać, bo też miałam koła, ale koła były za jak to się mówi, zasilowane, wiesz, mnie też zrobiły na bezdętkowe, się oderwało to, ten sealant w środku, no i opona po prostu straciła powietrze. A ja jechałam 140, kurde, na highwayu, wiesz, w Arizonie. Tylko zjechałam do boku, dosłownie 5 minut koleś się zatrzymał z przyczepą, mówi, słuchaj, jadę do Phoenix, do mechanika swojego Harley'a zabieram, może ciebie podrzucić. I mówię, no super. I tyle. To jest jedyny moment w 9 lat, kiedy ktoś mi musiał, wiesz, pomóc z tym, z przyczepą. I to było wtedy.
1: Ale wiesz, może tak się dzieje, bo ja podczas swojej podróży motocyklem dookoła świata, która nie trwała 9 lat, a jedynie 4 miesiące, miałem podobną sytuację w Stanach. Coś się, pamiętam, stało z łańcuchem, nie bardzo to szło. Trochę się bałem, że jak pojadę dalej, to zepsuje. Zatrzymał się facet z przyczepką. Może coś pomóc, może podwieźć.
0: No
1: i,
0: pewnie.
1: I do najbliższego tam miasteczka, pamiętam, pojechaliśmy.
0: I to z reguły tak się dzieje. Wiesz, w swoich prezentacjach mówię ludziom, jak będziemy myśleć, co będzie, jak mi się motocykl zepsuje, ale co będzie, jak mnie okradną, co będzie, jak, nie wiem, połamie nogę, to my nigdzie nie pojedziemy. No i zobacz, 9 lat jestem, ani nogi nie połamałam, ani... zawsze jest jakieś wyjście z tej sytuacji, tylko wszystko, wiesz, chodzi o głowę, no. Musisz mieć to pozytywne myślenie, że wszystko będzie okej. Okay. Jak będziesz myślał, że negatywnie, no to tak będzie, no.
1: Czyli rozumiem, że ze sprzętem przez te 9 lat wszystko okej?
0: Okay? Jest super, no. Znaczy, wiesz co, dwa razy mi się zawieszenie tylne.
1: Zawieszenia, amortyzatory, tak?
0: No.
1: Prężyny, no nie wiem, co
0: no,
1: tam.
0: No sprężyna z tyłu, jak to się mówi, no, pękło. Że olej straciła. W sensie, okay. Że no. To... Jak jojo, jechałam dalej, no. Potem wymieniłam. No wiesz, no zawsze jest wyjście.
1: To jest Live Guru. Live Guru, otwórz oczy. I dzisiaj otwieramy te oczy dość szeroko z Kingą Tanajewską. Motocyklistką, która, no można powiedzieć, wystartowała z Suwałk kiedyś przez Australię i teraz jest w trakcie 9-letniej podróży dookoła świata na motocyklu. Powiedziałeś przed chwilą, Kinga, o tym, że to się najczęściej tak dzieje, że rzeczy się wydarzają. Taka samotna podróż, tym bardziej motocyklem, przez różne kultury, przez różne kraje, generuje różnego rodzaju sytuacje. I sam ze swojego doświadczenia, myślę, że każdy, kto jedzie, wie i potem opowiada o takich sytuacjach, które miały się nie wydarzyć, bo nikt ich nie planował, ale mają wpływ na życie, na znajomość, na podróż. Czy masz, na pewno masz, tylko czy jesteś w stanie sobie tak od strzału przypomnieć i opowiedzieć nam o kilku sytuacjach, które zapadły ci w pamięć po prostu na stałe, bo to było coś po prostu niewiarygodnego. Coś, co zmieniło twój sposób patrzenia na coś, sposób podróżowania, spędziłaś gdzieś znacznie więcej czasu niż planowałaś. No takie, wiesz, super przygody z podróży.
0: Oj, ciężko by było, żeby tak, wiesz, tyle się wydarzyło w tym moim życiu. Ale wiesz co, takie z ostatnich tych miesięcy, jak byłam w Kolumbii, coś, co zostało ze mną i do dzisiaj to analizuję, sobie myślę, kurde, co się wydarzyło? To było wszystko takie... O Jezus Maria. Jak ci wcześniej wspomniałam, ja generalnie nie połamałam żadnych swoich kończyn. Miałam ten wypadek przed moją wyprawą, a potem już, jak jadę w tej podróży, to nic mi się nie dzieje. Jak ja jadę sama, to ja w ogóle nie mam żadnych urazów.
1: Mhm. Ale wiesz, czasami...
0: Upadków to miałam z 200, co najmniej musiałam ten motocykl, z 200 razy, co najmniej, pewnie nawet więcej, ile razy on mi upadł, ale to nigdy nie było coś, co mnie uszkodziło, tak? Więc ja jestem dość, jak podróżujesz sam, musisz, jesteś dość konserwatywny, tak? Musisz być, bo jestem sama, może mi nikt nie pomóc, jestem na bezdrożach, gdzieś tam w Andach, więc w górach, więc musisz być ostrożny. Ja nie ryzykuję. Jak ja mam, wiesz, czasami masz taki moment, jak przejeżdżasz i tak, albo jest zielony, albo już jest pomarańczowy, stoisz czy jedziesz? Ja stoję. Jak mam, mam taką decyzję do podjęcia, że tylko przez chwilę się zastanawiam, tak czy siak, podejmuję od razu decyzję bezpieczną.
1: Okej, ale to zwiększa szansę na bezpieczne dojechanie, zwiększa szansę na przeżycie, ale wiesz, no tym bardziej na motocyklu nie wszystko od ciebie zależy. Ty mówisz, że jak jest to światło, to ty stajesz.
0: Tak, no
1: dobra, ale może nie stanąć ten za tobą.
0: O tym całym dniu, co był taki, wiesz, po prostu ja do dzisiaj nie wiem, o co chodziło w tym całym dniu. To było w Andach, w Kolumbii. Wjeżdżam w region, a Andy w Kolumbii to wiesz, takie kręty, że ja non-stop zakręt na zakręcie, kamienie, off-road i tak dalej. No i słuchaj, jadę przez te Andy, ale już ja w tej Kolumbii, to ja też w Kolumbii, 7000 kilometrów po samej Kolumbii zrobiłam, słuchaj, no to wiesz, dlatego mi tak się zeszło 4 miesiące tam. W każdym bądź razie jadę sobie po tych Andach i wjeżdżam w region, gdzie do niedawna ten region był bardzo niebezpieczny. Tam był guerrillas, czyli te ichniejsze kartele, tam dużo ludzi zostało zabitych. Ta kobieta szefowa tego kartelu została niedawno zaaresztowana, więc dosłownie może 6-7 miesięcy przez ten region teraz można przejeżdżać, nie?
1: No i ty mówisz, że ty tak bezpiecznie jeździsz?
0: No ale przecież... to jest bezpiecznie, no przecież by nie pojechała, jakby ona tam rządziła, ale on już tam nie rządzi, że już jest okej. Okay. Ale słuchaj, ale z energia jest coś nie tak, coś nie tak jest z tym regionem, nie? I ci moi znajomi mówią, dobra, przejeżdżaj, ale się nie zostawaj tam na noc. Nie, żadnego kempingowania na dziko, po prostu przejedź przez ten region, nie? No dobra, jadę. No i przecież ja cały czas, słuchaj, ja jeżdżę i filmuję. Ja zawsze operuję kamery. To jest u mnie naturalna, oczywista oczywistość, że ja zawsze jakąś kamerę muszę operować, jak jeżdżę podczas jazdy, więc to nie jest dla mnie nic nienormalnego. No i tak, wjeżdżam sobie, dobra, wyjechałam z offroadu, z reguły jak są wioski, to droga jest asfaltowa. No i jest znak, patrzę się na ten znak nade mną, taka, wiesz, wrota do tej wioski, nie? No i mówię nam na kamerze, welcome to... Patrzę się na drogę, a tam no normalny, jak to się mówią, curb, czyli krawężnik. I wjeżdżam w ten krawężnik. Tylko wiesz, ten krawężnik jest 20 centymetrów.
1: Jak to w Ameryce Południowej.
0: Sobie myślę, czemu ja wjechałam w ten krawężnik? I oczywiście gleba. Ja mówię, czemu ja wjechałam w ten krawężnik? Jakby ktoś mnie wziął i tak, wiesz co, wrzucił w ten krawężnik. Jakieś, nie? Mówię, dobra.
1: Ale nie zauważyłaś go po prostu, tak?
0: No, ja nie wiem, jak mogłam go nie zauważyć, bo on był taki wielki i niebieski. Ja nie wiem, jak go mogłam nie zauważyć, ale nie zauważyłam. Po prostu się brak koncentracji. Dobra, lokalni przyszli, żeśmy bo tam nawet nie pytasz się, ludzie zaraz przychodzą, pomagają ci, dobra. Mówię, nie wiem, co się stało, dobra, jedziemy dalej. 15 minut później. Wjeżdżam, wiesz, w drogę w górską. I wie, Kinga, skoncentruj się, będzie okej. Okay, bo to zawsze po takiej glebie, tak wiesz, zaczynasz się zastanawiać, twoje ego i twoja, tak, ego i ten, i pewność siebie troszeczkę się obniża, nie? Zwłaszcza jak wjeżdżasz w off-road. Więc ja mówię, dobra, muszę naprawdę uważać, muszę się naprawdę skoncentrować. Koncentruj się, Kinga, koncentruj. No i wiesz, jadę. I w zakręcie wypadam z drogi i wpadam tak pomiędzy, znowuż jest jakiś mostek, jakaś rzeczka, ja pomiędzy, tak się wbił mi motocykl pomiędzy drogą a poboczem, w taki rów, wjechała w taki rów i się tak wcięła się w ten rów chili. Sobie myślę, no nie wierzę. Chyba nie wierzę, w ogóle o co chodzi? I słuchaj, nie było nikogo na tej drodze. I po tym momencie, ja przez 2 godziny na tej drodze, jak jechałam, żywej duszy nie widziałam na tej drodze, tak? Ja wszystko to widział taki koleś, który sobie tak siedział z boczku na swoim na takim motocyklu cargo i on tak podchodzi, o, sola, że sama, aha, no i sobie myślę, on był taki mały. Sobie myślę, w życiu nie wyciągniemy tego motocykla. No nie, bo on tak się trochę, tak wiesz, tak się wciął w ten
1: rów. Zaklinował się, no.
0: No, zaklinował się. Ja mówię, nie wyciągniemy we dwóch, nie ma szans. A on był taki silny, słuchaj. I wiesz, raz ciach, wyciągnęliśmy, postawił, pojechał. Sobie myślę, kurde, anioł jakiś, ja nie wiem, skąd on w ogóle tutaj się wziął. W ogóle, a jeszcze na sam początku tego dnia to mi motocykl nie chciał odpalić. Po prostu jadę, się zatrzymała, czyli nie jedzie, koniec, bateria nie działa, nie jedzie.
1: I co ci powiedziała wtedy, skoro...
0: No to wiesz, ja widziałam, że teraz potem wjechałam kompletnie w inną drogę, jak powinnam, potem musiałam się zawrócić, potem jeden wypadek, drugi wypadek. Sobie myślę, tyle w jeden dzień? Ja mówię, coś jest, kurde, na rzeczy. Serio, myślę, wiesz, ja... Dobra, już nie będę tutaj jakiś tam, wiesz, wudu robić takich rzeczy o energii i tak dalej, ale no coś było tak na rzeczy, że ja w życiu przez 9 lat nie miałam takiego doświadczenia jak wtedy. I nic mi się nie stało, ale tyle znaków było, żeby tam nie jechać. Tyle znaków było, żeby... I wszystko zignorowałam. Ale trzeba było stamtąd wyjechać, no przecież nie zawrócę, nie? Bo jak zawrócisz, to tyle samo ci wyjdzie kilometrów, no to już jedziesz.
1: Znalazłaś odpowiedź, co było?
0: Nie! No dzisiaj nie wiem, no mówię ci, no jak się patrzę na ten dzień, to było po prostu wszystko takie... I sobie myślę, i ten koleś siedzi, jakby on czekał na mnie, żebym ja się, wiesz, wyglebiła tam, żeby on mi pomógł i sobie pojechał. I potem, kurde, ani żywej duszy, nikogo. Mówię, w życiu, jak on by tam nie siedział, to ja bym w życiu tego motocykla stamtąd nie wyciągnęła sama. No i widzisz, no i właśnie tak to jest. No. Czasami się zdarzy, że takie rzeczy się zdarzają, a zawsze ta pomoc skądś, nie wiadomo skąd przychodzi.
1: Powiedz, a spotkania z ludźmi, takie spotkania, że zupełnie czegoś nie zakładasz, nagle spotykasz kogoś, okazuje się, że to, no, że ten człowiek i to, co on robi, to, czym się zajmuje, to, czym dysponuje, no, jaką ma funkcję gdzieś tam w wiosce, w mieście, to potrafi zmienić czyjąś przyszłość. I miałaś takie sytuacje, że poznawałaś ludzi, kierowali cię na zupełnie inną drogę, niż chciałaś jechać, bo i z tego potem wynikały kolejne przygody, domyślam się, że jakieś takie fajne. Wiesz, bo tych ludzi, no przecież spotkałaś tysiące.
0: Ciężko mi jest powiedzieć, bo nie wiesz tego, czego nie wiesz. Nie wiesz, co by było, jakbyś pojechał tą drogą, nie? Nie kojarzy mi się nic takiego dokładnie, tak jak ty to opisujesz, ale ja cały czas spotykam ludzi, którzy mają, oddziaływują na moją podróż. Ja w ogóle nie słucham się ludzi, którzy nie byli w danym kraju. Na przykład wjeżdżam przed wjazdem do Wenezueli. Ile ja dostałam wiadomości, nie wierzę, po co tam jedziesz, jest niebezpiecznie, głupia jesteś, ty wiesz, w ogóle warzone, czemu ty tam jedziesz? Ja mówię, byłaś? Nie. No to w ogóle czemu wysyłasz taką wiadomość? Bo ci, którzy byli, mówią, jedź, będzie super, zobaczysz, myśmy tam byli, jest super, nie? Więc przede wszystkim moja zasada numer jeden, nie słucham się ludzi, którzy nie zrobili tych rzeczy, którzy po prostu projektują swoje strachy na mnie, tak? Że ty się boisz, to zostań sobie w domu. A ja sobie pojadę, tak? I słucham się lokalnych. Jeśli jest jakiś region, gdzie mi lokalni mówią, żeby nie jechać, ja po prostu tam nie jadę. No, nie będę kozaczyć. Ja się słucham lokalnych. Ale nie słucham się mediów, nie słucham się ludzi, którzy mi dają, wiesz, mówią, nie jedź tam, bo nie, bo jest niebezpiecznie. A byłeś? Nie. No to skąd masz wiedzieć, tak? No.
1: Największe zaskoczenie po drodze, jesteś w stanie... Że zupełnie się czegoś nie spodziewałaś. Są takie momenty.
0: To są, wiesz, najlepsze momenty.
1: No, oczywiście.
0: To są najlepsze momenty. Dlatego ja nie robię researchu, dlatego ja za dużo nie planuję, bo ja jestem uzależniona od tej podróży, gdzie ja uwielbiam być zaskakiwana. I to może być coś minimalnego, to może być jakaś wioseczka, o której jakby mi ktoś coś powiedział, że o, ona będzie super, zobaczysz, to już ja bym miała, wiesz, bo ja dużo widziałam, więc jak ktoś mi mówi, że coś jest super, to, no, to już w mojej głowie to jest, musi być naprawdę mega, nie? A tam zajeżdżasz, to jest fajnie, ale nie jest tak super, jak sobie to wyobrażałam. Więc ja wolę nie wiedzieć, bo ktoś mi tego nie powie i ja sobie zajadę do tej wioseczki, to ja sobie myślę, no mega, ja odkryłam, nie?
1: No więc właśnie o takie rzeczy pytam. Czasami to nie są jakieś wielkie odkrycia, ale czasami małe odkrycia na naszej niewielkiej drodze potrafią zrobić nam coś wyjątkowego.
0: Absolutnie.
1: Pojechałam i, nie wiem, jakaś fantastyczna społeczność. Ugościli mnie, nie chcieli wypuścić przez 3 tygodnie, bo tak było super. O takie rzeczy cię właśnie pytam. Co ci utkwiło w głowie?
0: Kochany, to drugi dzień.
1: No tak, no ale wybierz te najbardziej pikantne.
0: Ojej, szkoda, że się nie przygotowałam do tego, że nie dałaś mi tych pytań, to by może coś takiego, wiesz, a tak, ojej, jest ciężko powiedzieć, bo ja to jest 9 lat mojej trasy, który mnie cały czas coś zaskakuje. Ja to uwielbiam, dlatego jak ja wjeżdżam, to ja nie robię za dużo planowania, nie robię za dużo researchu, nie dowiaduję się za dużo, tylko jak już wjeżdżam do lokalnej, jest bezpieczna ta droga, jako tam jest. I nawet nie pytam się ludzi, jaka jest też droga pod względem nawierzchni. Bo jak ktoś jedzie samochodem, nie wiem tam, 4x4, czy jak ktoś jedzie na jakimś normalnym samochodem i ktoś mi mówi, jako ja jadę motocykl, że ja, wiesz, no jeżdżę w offroadzie i oni mówią, nie jedź, będzie przewalone. No dobrze, ale twoim samochodem jest ciężko to przejechać, moim motocyklem to nie jest tak ciężko tego przejechać. Wiesz, ja już przestałam się ludzi słuchać, albo jak mówię, jeszcze z innej perspektywy, jak gadasz z jakimś bardzo dobrym motocyklistą, który naprawdę ogarnia offroad i się pytasz jego, ją, jaka jest droga. I oni, co ty, jedź, będzie super. I się, wiesz, ładujesz w jakiś piach. No tak, dla nich to jest okej, ale dla mnie, ja mam 80 kilo na moim motocyklu, to już nie jest taki okej, wiesz, się przedzierać przez piachy. Także nauczyłam się też nie wypytywać o drogi. Ja wolę być zaskoczona i no chyba, że wiesz, no nie wiem, no ktoś ci mówi, że rzeka ma 2 metry, nie jedź tam. No to wiadomo, no nie pojedziesz, nie? Ale staram się nie wiedzieć za dużo, bo ja uwielbiam ten moment zaskoczenia. Dlatego jestem w podróży przez tyle, bo świat mnie cały czas zaskakuje i najlepiej mieć otwarte serce i otwarty umysł. Wtedy wszystko cię będzie zaskakiwać i ze wszystkiego będziesz się cieszyć, a jak będziesz miał, mogłoby być lepiej, ach, nie wiem, pogoda niedobra, a to plaża, nie ten piasek ma, a to fale za wysokie, wiesz, albo woda zasłona, no różnie ludzie jeżdżą na wczasy i są niezadowoleni, bo mieli jakieś tam swoje wyobrażenie i wjeżdżają na miejsce i ząk, no tak nie ma. Nie?
1: A jeździsz zawsze sama, czy zdarzają ci się podłączać pod grupy motocyklowe, czy też motocykliści dołączają się do ciebie?
0: Ty myślisz, czemu ja mam ten syndrom, he?
1: Okay. No ale od czasu do czasu.
0: Od czasu do czasu, bardzo, bardzo rzadko. Teraz mogę w ostatnie te 9 miesięcy, to ja nie wiem, czy 5 dni może, wiesz, na jakichś takich z lokalnymi ludźmi przejechałam, bo to jakaś tam, z kim pojechałam, ktoś mi pokazał region, ktoś gdzieś tam, może jakaś parada była, dołączyłam do ludzi, ale tak, żeby jeździć z ludźmi, to absolutnie nie mogę. Nie mogę. Nie lubię i stresuje mnie to. Bo lubię takie odzienne, choć pojedziemy gdzieś tam, uwielbiam podróżników spotykać motocyklowych, ale chodźcie się spotkamy gdzieś tam na kempingu, pogadamy, piwo wypijemy i see you later. No ja sobie jadę w swoją stronę, nie? To takie, o tak, to często spotykam ludzi, ale tak, żeby z nimi jeździć, to nie za bardzo. Powiem ci czemu, bo ja dużo filmuję. Ja dużo i czuję, że jak jeżdżę z ludźmi, to mnie dużo omija. Bo ja bym się gdzieś zatrzymała, bo już ja w oczach widzę, wiesz, już ja widzę, że tutaj by było fajnie pokręcić, że tutaj trzeba było się zatrzymać, że tutaj może jakiś komentarz zrobić, wiesz. A jak jadę z kimś, to cały czas jedziemy, bo ja nie chcę się zatrzymywać, żeby ktoś na mnie nie czekał. Ja nie cierpię, nie sprawia mi to przyjemności. Stresuje mnie to, że ktoś może na mnie czekać, nie? Bo ja muszę sobie pofilmować. O. I dlatego jeżdżę sama.
1: Rozumiem. To jest kwestia podróżowania samemu, a podróżowania z kimś to jest kwestia kompromisów. No z jednej strony właśnie ty musisz na kogoś czekać, ktoś musi na ciebie czekać, ale z drugiej strony jest też ten plus, że niekoniecznie musisz wtedy gadać do motocykla.
0: Ale ja, widzisz, trzeba lubić, żeby podróżować tak jak ja, trzeba lubić
1: towarzystwo,
0: no. I ja zawsze tak miałam, od dziecka. Wiesz, ja nawet na wagary sama chodziłam, nad rzekę, pamiętnik pisać. Także ja, za mnie zawsze to było. Ale ja jestem też taki social butterfly, ja bardzo lubię ludzi, ja bardzo lubię się spotykać z ludźmi, ale ja się z nimi spotkam, a potem już sobie jadę sama, wiesz o co chodzi. Ja potrzebuję i to, i to. A jak jedziesz samemu samej, to ilu ludzi poznajesz? Jak jedziesz z kumplem czy z żoną, to nie spotykasz tyle ludzi. Bo wszystko robicie w takim bąbelku, bubble, nie? Idziecie jeść do restauracji, na stacji benzynowej jesteście razem, wszystko robicie razem, gadacie ze sobą, a jak ja jadę sama, to ze mną wszyscy gadają. Wiesz, ile mam przyjaciół dzięki temu, bo jesteś bardziej approachable, czyli bardziej...
1: dostępny.
0: Tak.
1: No tak, oczywiście, to jest jasna sprawa. Ty powiedziałaś o tym fotografowaniu i filmowaniu. I podróżując tak długo i przez tak dziwne miejsca, tak egzotyczne miejsca, tak inne kulturowo, zdarzyło ci się sfilmować coś, czego nie powinnaś filmować?
0: Jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Normalnie nie. Jeśli na przykład w Wenezueli drony są zabronione, ja nie filmuję. Jeśli w Egipcie, ja je przemknę przez granicę, bo ja jestem profesjonalnym przemytnikiem dronów. Ale nie będę ich używać, jeśli w danym kraju są zabronione na przykład. To nie. Staram się nie filmować czegoś, czego nie powinnam. Uważam, że to nie jest warte ryzyka.
1: Tak, ale bardziej pytam o to, czy sfilmowałeś coś?
0: Przez przypadek.
1: Tak.
0: Tak, wiesz, to przez przypadek sfilmowałam. Ze Stanów wjeżdżam do Meksyku, w Tijuanie, gdzie właśnie mają ten mur ten, no, to nie mur, to jest płot, nie? Mhm. Ten płot. Taki zardzewiały, bardzo wysoki, nie wiem, czy kiedykolwiek
1: tak, widziałem go.
0: I to jest podwójny, tam w Tijuanie to jest podwójny. No on w tym momencie to ma chyba z 7 metrów. Bardzo, bardzo wysoki jest, no taki wysoki, że szok. I słuchaj, jadę normalnym drogą, taką, wiesz, dwupasmówką, przy tym wzdłuż tego płotu, już po stronie meksykańskiej, a tam chłop taką drabinkę, taką, że takie miała, wiesz, tylko takie haczyki na samej górze. Nie wiem, jak on ją tam zarzucił. I taka reszta drabinki to taka była ze sznurka. I nastolatko, może z 6 nastolatków po niej wchodziło, po tym płocie. W środku miasta samochody jeżdżą, a oni sobie przez płot przechodzą, wiesz, przez granicę. I to jest na moim YouTubie, że nie wierzę. I to nastolatko, wiesz, smuggler nastolatków przez ten płot przemycał. No ale to nawet jak przejdziesz pierwszy, to jeszcze jest ten drugi. No, nie, to jest taka dla mnie syzyfowa praca przekraczać granicę w tym momencie. No ale przekraczają, nie wiem po co. No,
1: widocznie im się to jednak od
0: czasu do
1: czasu
0: może
1: udaje
0: jeden na stół, może się trafi, nie? To tylko to mi się tak kojarzy.
1: Wiesz co, jak mówiłaś wcześniej, to mnie zadziwiło i postanowiłem, że zapytam o to, choć może to nie najważniejsza rzecz na świecie, ale kwestia kuchni podczas podróżowania jest bardzo ważna. Powiedziałeś, że od 3 lat jesteś weganką?
0: Zdrowotnie. Tak, muszę, bo mam wysoki cholesterol.
1: O, masz, no to trzeba, wiesz, jakoś dbać, ale ta cała frajda z jedzenia różnych rzeczy w różnych miejscach świata?
0: Ja wszystko jadłam kiedyś, wszystko. No. Wszystko. I węże, i ślimaki, i żaby, i robaki, i wszystko. Ja byłam wszystko jedząca. Ale moje zdrowie mi nie pozwala. Ja dużo lepiej się czuję na tej diecie. Bardzo dla mnie to jest ważne, żeby dbać o siebie. I do tego jeszcze, no, cholesterol to jest jedna, ale ja miałam zator w płucach. Wiele rzeczy się skłoniło na to, żebym przeszła na tę dietę. I odkąd jestem na tej diecie wegańskiej, to super się czuję. Mam super wyniki. I to jest ważne. Więc no niestety, no coś za coś. Albo dbasz o siebie i jesteś, wiesz, na diecie, która no, współgra z twoim organizmem, albo nie. I masz rację, ja już nie wiem, jaka jest kuchnia latynoska, meksykańska, okej, jeszcze w dużych miastach zjesz nawet i wegańskie, meksykańskie, ale w Kolumbii ja w ogóle nawet nie zachodzę do restauracji, tam nic dla mnie nie ma oprócz frytek, nie? Więc nauczyłam się gotować i wiesz, jaką mi to frajdę sprawia? Ja, Jezu, jaka jestem kreatywna, o matko! I nie ma dla mnie nic lepszego, jak ja sobie ten namiocik rozstawię i tutaj kucheneczkę i tutaj Netflix włączę i tutaj, wiesz, szatkuję sobie marcheweczkę i dodaję różnych tamtych i sobie jem w naturze. Super, naprawdę. Także ja teraz gotuję, dla mnie to jest frajda.
1: No okej, to dobrze, że znalazłaś sobie coś zastępczego, bo dla mnie podczas podróżowania po świecie, to próbowania różnych rzeczy...
0: No to niestety to już u mnie się skończyło. Na razie się skończyło, no.
1: Okej, dobra, no to Kinga, powiedz, ponieważ zostało nam niewiele czasu, jak 10 minut, a wątki nam się jeszcze otworzą, to powiedz, co dalej. Dotarłaś do Ameryki Południowej, Kolumbia, Wenezuela i teraz Gujana Francuska.
0: Tak, zostawiłam motocykl w Gujanie Francuskiej, bo to był jedyny kraj tutaj, gdzie mogłam zostawić go na 2 miesiące, bo przyleciałam tutaj do Europy na 2 miesiące, na różne tam prezentacje, to tam, po lekarzach polatać, rodziców zobaczyć i wracam, no. I będę, wiesz, wiesz, co będę robiła, jak no. chcę. To było moim takim marzeniem. Tam wszyscy tam, wiesz, tam mówią o tych Andach, o tym, o tamtym. No dobra, dobra, dużo rzeczy jest do zrobienia w Ameryce Południowej, ale dla mnie to Amazonia była... Ja chciałam sobie przepłynąć do Amazonii z motocyklem i tak zrobię, wiesz? Można motocykl na taki mały prom włożyć, bo tam dróg nie ma. I sobie płyniesz i śpisz na hamaku przez parę dni i płyniesz przez to Amazonię ze swoim motocyklem. I to zrobię, jak wrócę.
1: O, widzisz, czyli jednak no. jakieś plany są, ale mówisz o płynięciu...
0: Ja będę jechała w poprzek, bo ten prom to w dwie strony. No okay. musi, no musi jakoś wrócić, nie?
1: Tak, ale... No dobra, a jak...
0: Bo nie ma dróg.
1: Tak, no właśnie, jak z sytuacją, w której motocykl trzeba zostawić, nie zostawiasz motocykla, czy jak nie ma dróg?
0: Zostawiam, zostawiam, zawsze zostawiam i z reguły zostawiam tak, żeby zostawiać u ludzi. Teraz zostawiam motocykl u dosłownie lokalnego motocyklisty, który mnie zaprosił przed wlotem, żeby u niego się zatrzymać, zostawiam u niego motocykl. No. Wiesz, jak podróżujesz, to są te wszystkie grupy WhatsAppowe i, znaczy ja to tam na nich nie za bardzo jestem, bo ja mam swoich followersów, którzy się ze mną kontaktują i no, całe szczęście, że mnie ludzie zapraszają, wiesz. I więc od czasu do czasu właśnie się zdarzy takie coś, że zostaniesz zaproszony i możesz sobie motocykl kogoś zostawić. Także to jest super. Plus taki.
1: Amazonia, no dobra. A co Amazonia, w którym momencie chcesz? Bo Amazonia to parę krajów, więc w którym
0: nie,
1: momencie?
0: Nie, no w Brazylii. Brazylii. Przyjadę do Brazylii, no.
1: Do Manaus będziesz płynąć?
0: Może, zobaczę, bo tam jest taka droga, może zobaczymy od pogody, nie? Bo to wszystko, bo są takie drogi, że możesz...
1: nie najbezpieczniej.
0: Czemu nie? Nie, tam Amazonia jest okej. Okay. Nie no. ma tam, nie ma tam... Tam lasy wycinają, ale nie ma... no znaczy, to brzmiało bardzo źle, no bardzo źle. Ale nie ma, to nie jest narkotykowy szlak, także jest okej. Okay.
1: Wiesz, wpisuję od no. razu na
0: No ja to wszystko będzie niebezpieczne, przestań. Nie czytaj takich rzeczy.
1: Dobra, tym bardziej, że akurat w Manaus mnie nie było, w związku
0: Aha,
1: z tym...
0: to ci powiem, jak jest.
1: Tak, idąc twoim tropem, to jeżeli nie byłeś, to się nie wypowiadaj. Dobra, to no. nie wypowiadam, tylko słyszałem. Dobra, i co dalej?
0: No, bo... dalej będę musiała pojechać w górę, bo ja bym chciała zakończyć Amerykę Południową no, na dalej. Południu.
1: Brazylia, Amazonia to raczej w dół. I
0: ona tak, no nie, ona jedzie ze wschodu na, z zachodu na wschód płynie. Ja będę pod prąd płynęła w stronę Peru, tak?
1: No okej, okay, ale nie jedziesz dalej
0: nie,
1: na
0: no
1: dół?
0: Nie, no nie, bo ja chcę być we wszystkich krajach Ameryki Aha. Południowej, więc ja do Peru, potem do Ekwadoru z powrotem na górę, potem znowu w dół. Ja będę to Amerykę Południową przejeżdżała takim znowu wężykiem, wiesz? Także ja... Kto wie?
1: Dobrze, no to teraz na koniec już troszkę bardziej filozoficznie powiedz, co uważasz, że jest najbardziej wartościowe w takiej podróży?
0: To...
1: Wiesz, masz te wszystkie pokazy, opowiadasz ludziom, wykłady motywacyjne. Na co zwracasz uwagę? Co twoim zdaniem jest... Dlaczego warto? No bo... Okej, z jednej strony jest pytanie banalne. No dlaczego warto? Bo jedziesz, bo widzisz, bo oglądasz, bo chłoniesz, bo się czegoś uczysz. Ale z drugiej strony, będąc w podróży takiej 9-letniej jak ty, to parę rzeczy jednak musisz poświęcić. Parę rzeczy tracisz, prawda? Więc
0: pewnie.
1: Co kompensuje straty i co z tych pozytywnych rzeczy jest dla ciebie najważniejsze?
0: Podróżowanie robi z ciebie lepszego człowieka, wiesz? Tak, ja tak na to patrzę. Jestem, jak patrzę na siebie 9 lat temu i kim jestem teraz, mam dużo więcej spokoju, wyrozumiałości, zrozumienia. Ja nie oceniam. Jestem lepszym człowiekiem, naprawdę. Żeby mnie zdenerwować teraz, to ja nie wiem, co trzeba zrobić. Ja mam taki spokój w sobie, wiesz? Ja mam wywalone mi naprawdę. Jak ja widzę, że ludzie się sprzeczają, że o coś, o tamto, a po co? Po co w ogóle krytykować? Po co ludzi oceniać? W ogóle, że wam się energię chce tracić na takie rzeczy. Dlatego tak na mnie wpłynęło te 9 lat podróży. I czegoś się cały czas uczysz. Kurde, jak ja patrzę na mapę, to ja nie patrzę na mapę, że... No nie wiem, patrzę na Afrykę i od razu sobie myślę, kurde, jak ludzie zbierają tę kawę w tej Etiopii, jak życie wygląda, jak jest ekonomicznie to wszystko wygląda, z czym oni się muszą użerać i czego niedobór mają. Nie słucham, ja tego nie wiem z mediów, ja to wiem z podróży, nie? I to bardzo cię kształtuje podróżowanie i no... Jesteś lepszym człowiekiem po tym, no. Ale jeszcze coś innego się pytałeś, mnie chciałam tutaj jakiś wątek. Co tam jeszcze było w tym pytaniu?
1: Co?
0: Zrezygnować. Poświęcenie jest takie, że ja nie mam męża już nie mam domu, nie mam stałej bazy, tak, jak przyjeżdżam tutaj, to odwiedzam rodziców, lecę czasami raz na dwa lata, staram się być w Australii na miesiąc, na przerwę. To tylko po znajomych po latach i tyle. Więc ja, to jest moje poświęcenie, ale przez to, że ja nie jestem do niczego przywiązana, ja naprawdę jestem wolna. I to jest tak rzadkie w dzisiejszych czasach, naprawdę niewiele ludzi sobie może na to pozwolić, bo jeśli masz rodzinę, masz dom, masz pracę, masz kredyt, wiem, bo byłam tam, znaczy dzieci nie miałam, ale wiesz, ja żyłam tym życiem, nie? Ja miałam piękny apartament w Sydney i 100 par butów, robota i w kopalniach pracowałam i fly in, fly out, ja wszystko to przeżyłam. Co, i poświęciłam to wszystko, żeby być wolną. Absolutnie nie żałuję i uważam, że jak ludzie mówią, a co, jak będziesz na emeryturze? Nie wiem, czy ja wiem, czy ja do emerytury dożyję. No wiesz, o co chodzi. Ja mam mózg, mam jakieś tam zdolności, jestem inżynierem, mam dwa fakultety porobione. Kurde, no co ja sobie rady nie dam? Ile razy ja zaczynałam, tych początków tego życia miałam, wiesz, i wyjazd do Australii, początek, i Heron Collision, początek, i początek tej podróży. No cały czas coś u mnie się dzieje, że resetuje mi się to życie, że zmienia mi się one, więc trzeba, kurde, życie jest jak rzeka, i z nurtem i tyle, no. A będą od czasu do czasu na twoim życiu jakiś tam obstacles, jakiś tam ktoś ci jakąś kłodę rzuci czy coś i tyle, no, pływasz i płyniesz dalej, nie?
1: Tyle wodospady Wiktorii się po drodze nie trafiły.
0: Aha,
1: tej podróży takiej.
0: Byłeś?
1: Byłem.
0: Pięknie, nie?
1: Ale Iguazu fajniejsze. To Iguazu przed tobą jeszcze, rozumiem.
0: No, nie byłam.
1: Skraj Brazylii, mm-hmm. Argentyny.
0: Mm-hmm. To jeszcze 3 lata.
1: Najpiękniejsze wodospady, jakie można sobie wymyślić. Zamykając pętlą naszą rozmowę, od tego zaczynaliśmy, a nie zapytałem wtedy. Powiedziałaś o terapii, o dochodzeniu do siebie po tym wypadku. Jak długo zajęło ci od momentu wejścia na motocykl ponownie i od znowu momentu, kiedy zaczęłaś jeździć, że no ten samochód z naprzeciwka już nie miałaś go, no po prostu pozbyłaś się swojej tej złej motocyklowej przeszłości, tych wspomnień.
0: Ten stres, ja dalej to mam. To nie przeszło. I wiesz, kiedy mi się to włącza? Ponieważ ten wypadek się wydarzył na drodze krętej, górskiej, asfaltowej. Padało, dziewczyna była niedoświadczona, młoda była, 18 lat miała i wiesz, jak nacisnęła hamulce, to po prostu pojechała prosto, ślizgiem i wjechała do mnie. Więc ja byłam w zakręcie, ja byłam w złożeniu, tak? I teraz, jak jeżdżę po drogach górskich, jak jeszcze jadą tak samochody w miarę regularnie, to jest okej, bo ja wiem, że ja się spodziewam ich, ale dajmy na to, nie ma nikogo, ja sobie jedę sama i ktoś się wyłoni, to dalej mam to. Mam tak i od razu na hamulce. Więc ja generalnie po górach, bo po drogach górskich już nie jeżdżę tak szybko, to jest raz. Dwa, że zawsze jeżdżę po zewnętrznej, nigdy wiesz, po wewnętrznej stronie pasa, żeby jak najdalej od tego... I cały czas mam paranoję i patrzę się na samochody, czy oni przekraczają linię, czy nie. To z wami nie zostało do dzisiaj.
1: Dobra, kilka pytań na koniec. Gdzie się najtrudniej jeździ, motocykliście?
0: Nie mam takich krajów najtrudniej. Chyba może Indie, ale tak. Nie Himalaje. Himalaje są super, bo są bezludne. Delhi może, no.
1: Tak, spodziewałem się, że Indie mogą być. Gdzie się najlepiej jeździ?
0: Przepraszam. Muszę powiedzieć o Kairo i o Iranie. Tak, najgorzej jest w Kairze, bo wszyscy jeżdżą szybko, bardzo szybko. I tam nie ma, tam jak, tam to jeździsz jak na tym, wiesz, takiej obwodnicy Kairu, to jeździsz jak na wyścigowym torze, bo nie patrzysz się w lusterka, tylko to, co przed tobą i wszyscy po prostu, wiesz, pałują tak, że walczysz o życie. Nie? To jest słabe. I w Iranie tak masz w każdym dużym mieście. Ja nie wiem, Irańczycy są tacy super ludzie. Oni są tacy uprzejmi, tacy kulturalni. No kurde, jak wsiądą do samochodu, to jak jakiś, ja nie wiem, wszyscy myślą, że to Schumacher, naprawdę. Już tak szybko jeżdżą, więc w krajach, gdzie się szybko jeździ, to nie jest okej. Okay. Gdzie jest tłok i nie ma w sensie, że ludzie się nie trzymają przepisów i jeżdżą szybko, to jest słabe.
1: Miejsce, kraj, gdzie ludzie są najbardziej gościnni i tak sympatyczni, otwarci?
0: Iran, Sudan, Wenezuela.
1: Sudan?
0: O, niesamowici ludzie. Tak samo. Zauważyłeś, że to wszystko embargo kraje, które były, wiesz, sankcje miały. I ci ludzie z tych krajów są najlepsi.
1: Najlepsze drogi?
0: Zależy pod jakim względem. Offroadowo Kirgistan, Tadżykistan, Mongolia, Namibia. Asfaltowe za dużo. Tyle, to wiesz.
1: Najpiękniejszy kraj?
0: Australia.
1: Najlepsze jedzenie? Póki jeszcze...
0: Jeszcze mogłam? A ci powiem, dzisiaj wspominam, to jedzenie. I to się wiąże ze sobą. Middle East, czyli kraje arabskie, Iran i kraje arabskie, do Turcji i Bałkany. To jest taka dla mnie wstążka, gdzie jedzenie na świecie jest najlepsze.
1: Widok, który najdłużej zostaje ci gdzieś pod powiekami, jeżeli chcesz przypomnieć sobie coś najbardziej fantastycznego?
0: Ponieważ jeszcze żyję tym, nie mam takich refleksji. Nie przypominam sobie rzeczy, za dużo się dzieje dzisiaj, teraz, wiesz, żeby jeszcze tak wspominać.
1: A w ilu krajach byłaś?
0: Nie wiem, nie liczę. Odmawiam policzenia, dopóki nie skończę swojej podróży. A dlatego, że kiedyś tam, pamiętam, jak zaczynałam, to każdy tam się chwalił na tym Instagramie, o jeden rok, 100 krajów i tam, a gdzie oni tam nie byli? A co to za różnica, ile tych krajów przejechałeś? To powiedz mi, ile czasu tam w tych krajach byłeś? A to, że z jednego na drugiego 3 dni ci zajęło, to się liczy? No się nie liczy, nie? No, to 6 kontynentów, tyle krajów.
1: Okej, ale jest tych krajów, tych miejsc wystarczająco dużo, żebym cię pytał o te rzeczy tak z zupełnym przekonaniem, bo wiem, że coś na ten temat masz do powiedzenia. No więc mówisz, że kolejne 3 lata na samą Amerykę Południową, znając tempo twojej podróży, to z tych 3 zrobi się 5, czyli akurat myślę, że po tych kolejnych 5 latach będzie dobry moment, żebyśmy się znowu spotkali.
0: No pewnie, że tak.
1: I powiedzieli, poopowiadali sobie o tych 5, tym bardziej, że ciekawe będzie, co na ciebie przyjdzie, co na ciebie spłynie po zamknięciu tej pętli, jakie pomysły, jakie wizje.
0: Mi się wydaje, że...
1: Co będziesz chciała robić? Że co?
0: Będzie czas na książkę. Mhm.
1: Okej, okay, być może... No. Być może tak. Kinga, no to co? Trzymamy kciuki za podróż. Zainteresowanych odsyłamy na kanały On Her Bike.
0: Wszędzie.
1: Wszędzie, tak. Kinga jest pracowita. No i... Wszystkim życzymy takich przygód i takich przeżyć, na które trzeba sobie trochę zapracować, trochę poświęcić, ale potem czerpać pełnymi garściami.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Dziękuję. Moim gościem dzisiaj była Kinga Tanajewska. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Jak wszystko dobrze się ułoży, to spotkamy się w Live Guru za tydzień. I to będzie chyba już ostatnie Live Guru przed wakacyjną przerwą. Zatem do usłyszenia. 357.

i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

0: Radio 357.
1: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo.

0: Merde.
1: Znowu Francja.
0: Bonjour. Czyli dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie na naszym niedzielnym spotkaniu z Francją.
2: Kłaniają się nisko i witamy cieplutko z czerwcowym uśmiechem. No, gorącym.
0: No, czerwiec to się już zaczął pewien czas temu. Ale zdecydowanie gorącym, bo fala ciepła wróciła. Irena Brzezińska, dzień dobry. Realizująca naszą audycję Milena Krupińska.
2: I Marek Brzeziński. Zapraszamy do wspólnego spędzenia najbliższej godziny w kręgu spraw w mniej lub bardziej poważny sposób związanych z tym pięknym krajem, ale także ze światowymi problemami, bo we Wien spotkali się przywódcy grupy G7, a także prezydent Ukrainy. To za chwilę, bo najpierw posłuchajmy muzycznej propozycji przygotowanej przez Irenkę.
0: Na początek w takim razie Ben Mazouet, Rupture.

0: Ben Mazue jest bardzo dobry w takim muzycznym storytellingu. Potrafi opowiedzieć historię tak, że czujemy się, jakbyśmy siedzieli obok niego. A w Rupture idealnie uchwycił ten moment, gdy wielkie emocje rozstania cichną i ustępują miejsca szczerej akceptacji. Więc to nie jest dramatyczna ballada, tylko bardzo dojrzałe spojrzenie na koniec relacji. Zresztą właśnie utwór nosi tytuł Rupture, czyli
1: zerwanie. Koniec,
0: no, zerwanie.
1: Dokładnie. No to zerknijmy do gazet, żeby wiedzieć, co tam w trawie piszczy i kumka.
0: A zacznijmy od Défense, les projets militaires de Renault.
1: Obrona, albo właściwie obronność, wojskowy projekt Renault. Chodzi o to, że Renault w tej chwili przedstawiło już taki model, prototyp samochodu osobowego, takiego terenowego SUV-a, który ma na dachu lądowisko dla dronów. Dron jest bowiem tą bronią, która właściwie no, w tej chwili jest głównym narzędziem walki, jeśli chodzi o wojnę, co widzimy na przykładzie i Rosji, i Ukrainy. Natomiast oni przedstawili, Renault przedstawiło ten model, a teraz ma zamiar zrobić taką półciężarówkę, furgonetkę, również która byłaby jednocześnie pasem startowym i lądowiskiem dla dronów, z tym, że o ile na tym osobowym samochodzie, na tym SUV-ie, może tylko jeden dron lądować, no to na tej furgonetce to właściwie jest całe lądowisko, tam kilka dronów wyląduje. Pokazali to niedawno w czasie prezentacji przed prasą.
0: A przechodzimy do piłki nożnej.
1: No tak.
0: Mbappé interviewé par ses proches.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Mbappé przepytywany przez bliskich.
0: BD, m'enfin, Gaston Lagaffe revient.
1: Komiks, no wreszcie, Gaston Lagaffe powraca. Powiedz, kto to jest Gaston Lagaffe.
0: To jest bohater komiksu. Szczerze mówiąc, nigdy nie... Ja jeśli chodzi o komiksy, to czytałam głównie Kaczora Donalda, więc ten... Może nie jest moim ulubionym bohaterem, za to jest bardzo, bardzo znany w całej Francji. No i no Lagaffe, tak. To znaczy, to jest ktoś, kto...
1: Kto popełnia gafy. No. No dobrze, a jeszcze do tego wszystkiego dodajmy, że komiks jako taki uchodzi za kolejną sztukę we Francji i jest, cieszy się szalonym powodzeniem do tego stopnia, że jeżeli wejdą państwo do francuskiego odpowiednika Empiku, to znaczy do Fnaku, to właściwie pod ścianami tam siedzą starzy, młodzi, duzi, mali, płci obojga i z wielkim zapamiętaniem czytają komiksy. No ale teraz wracamy do innych tematów.
0: Et on passe au climat. Les canicules en juin n'ont plus rien d'inhabituel.
1: Klimat, fala upałów w czerwcu nie jest już czymś niezwykłym.
0: No niestety, już nawet to nie było w czerwcu, to było pod koniec maja, było po 35 stopni i nikogo...
1: No wrócimy do tego tematu w dalszej części, bo będziemy dużo mówili dzisiaj o meteo. Wprawdzie nie jesteśmy taką prognozą pogody, ani stacją meteorologiczną, ale tutaj się nie da uciec od tego klimatu. A co dalej? Wracamy do Evian.
0: G7, retrouvailles fraîches entre Trump et Macron.
1: Spotkanie grupy siedmiu, chłodne spotkanie Trumpa i Macrona.
0: Puis on parle de l'Iran, que vaut l'accord avec Washington.
1: Iran, ile wart jest układ pokojowy z Waszyngtonem?
0: On en revient au football, France-Sénégal, à nous l'Amérique.
1: Francja-Senegal, piłka nożna. Ameryka należy do nas, to znaczy do niebieskich.
0: No i zobaczymy, jak to będzie. Na razie wrócimy do tego, ale pierwszy mecz minął, druga połowa dobrze minęła, powiedzmy to tak. No. Le moustique ennemi public numéro un.
1: Komar, wróg publiczny numer jeden. Najgorsze jest to, że to jest ten komar też tygrysi, który jest taki prążki troszeczkę i dlatego jest nazywany tygrysiem, jest większy, jest po prostu bardzo, bardzo groźnym stworzeniem. On atakuje już we Francji, atakuje w Niemczech też i tutaj są całe kampanie w mediach francuskich na ten temat, w jaki sposób bronić się przed tymi komarami, bo są takie miejsca, w których mieszkańcy mówią, nie możemy nigdzie zjeść w ogródku, mimo że jest piękna pogoda, bo te komary po prostu szaleją. No cóż, Komar, wróg publiczny numer jeden.
0: Canicule, des records de chaleur vont tomber.
1: Upał, padną rekordy temperatur.
0: Znów. Et puis, comme j'ai dit, le foot, France-Sénégal 3-1, chapeau Mbappé.
1: Francja, Senegal 3-1, brawo, kapelusz z głowy przed Mbappé.
0: Colorant soupçon sur le sirop de menthe.
1: Barwniki, podejrzenia wobec syropu miętowego. No to rzeczywiście jest teraz afera niesamowita, dlatego że ten syrop miętowy jest dodawany do wody i on się cieszy, ten napój się cieszy ogromnym powodzeniem, szczególnie w kręgach muzułmańskich, tych, które nie piją alkoholu, bo są tacy muzułmanie, którzy twierdzą, że życie jest podróżą, w związku z tym mogą pić, ale większość nie pije alkoholu i bardzo często można iść do baru i spotkać właśnie panów, którzy siedzą przy tym trunku o wściekle zielonym kolorze. No ale okazało się, że te barwniki są podejrzane.
0: Tylko ja się z tobą trochę nie zgadzam, dlatego że Montalu, czyli właśnie syrop miętowy z wodą, jest jednak symbolem we Francji i dzieci piją od małego ten napój i właśnie jak idziesz do baru i na przykład do baru albo restauracji i rodzice biorą kieliszek wina, to bardzo często dzieci biorą Montalu. No i jeszcze po pierwsze chciałam powiedzieć kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że...
1: Ulala.
0: A nie, to tylko żeby po prostu opowiedzieć, jak to się dzieje we Francji. W Polsce w ogóle nie mówi się syrop, tylko bardziej sok, dlatego że zawsze na butelkach soku malinowego jest, znaczy kupuję butelki soku malinowego, a nie syropu, ale to jest na tej samej zasadzie, właśnie takie bardzo słodkie koncentraty. We Francji bardzo dużo się tego używa, szczególnie właśnie dla dzieci, na przykład na podwieczorek. Po prostu rozpuszcza się trochę takiego syropu w wodzie. Są syropy o każdym smaku, mimo że faktycznie chyba dwa najbardziej lubiane i znane we Francji to są mięta i grenadine. Taki...
1: No z grenadyny.
0: No. I właśnie na przykład ten syrop miętowy w wodzie, tak jak mówiłeś, może być też w wodzie gazowanej, ale jest bardzo lubiany Diabolu Mont. Diabolu Mont to jest limonada z syropem właśnie miętowym. No i niektórzy też mają inną wariację, mianowicie mleko z tym syropem. I tak właśnie też w ten sposób piją syrop miętowy. I jest no zdecydowanie bardzo lubiany. Problem właśnie z barwnikami.
1: Tyle o Francji. Natomiast skoczmy na drugą stronę kanału angielskiego English Channel, czyli kanału La Manche. I tam z kolei dodaje się taki syrop malinowy do piwa. Bardzo chętnie jest w pubach podawane piwo z tym sokiem malinowym. Tyle jeśli chodzi o barwniki i o syrop miętowy, a teraz dalej.
0: Ensuite, il y a les dossiers classés ensuite, la révolte des oubliés.
1: To jest sprawy umorzone. Bunt zapomnianych. To ciekawe.
0: Tak, to szczególnie po właśnie sprawie Liany. Tym, o czym opowiadaliśmy już przez ostatnie kilka tygodni.
1: No i zdajemy sobie sprawę, że
0: zdajemy sobie sprawę, że niestety, ale system sądownictwa we Francji nie działa. System sprawiedliwości, zresztą jak w wielu krajach. I we Francji naprawdę potrzeba jest wielkiej reformy. I musimy coś zrobić, ponieważ no, bardzo, bardzo dużo spraw jest umorzonych i potem to może też się skończyć tragicznie. No a nie mówiąc już o tym, że może się skończyć tragicznie, no to jest tragedia też dla ofiar, które nigdy nie dostają właśnie zadośćuczynienia.
1: A wiemy o tym nie tylko z prasy i z mediów innych, ale telewizja, radio o tym mówi oczywiście, ale również, no, jak Państwo słyszeli, no, z ust już skończonej prawniczki. A teraz dalej wracamy do upału.
0: Canicule, Paris, capitale méditerranéenne.
1: Upał w Paryżu, śródziemnomorska stolica. No ładnie. No,
0: prawie, szczerze mówiąc, tak się czuję właśnie w środku Paryża. 35 stopni, 36, 38, nawet 39. To jest nie do... Bardzo dobrze mi jest, jak jestem w moim ogrodzie otoczona zielenią, bo...
1: No tak, tam Paryża, jest chłodno.
0: To jest po prostu... Tak, no, chłodno, nie przesadzałabym z chłodno.
1: No wiesz,
0: chłodno.
1: Jest chłodniej niż w nocy na przykład, czy w Paryżu i w Lyonie w nocy temperatury przekraczają 30 parę stopni, spać się nie da.
0: No jest zdecydowanie właśnie, jest przyjemniej.
1: Chyba, że pod mokrym prześcieradłem, bo to wtedy jakoś chłodzi. No dobrze, i ostatni temat?
0: No i skończmy właśnie z piłką nożną. Znów Mbappé, Messi, duel à distance.
1: Mbappe Messi, pojedynek na odległość. Na razie jest 1-0 dla Messiego, bo strzelił 3 bramki, Mbappe 2. No ale on verra, zobaczymy.
0: No dobrze, to w takim razie wrócimy do tego, wrócimy, prawda, do piłki nożnej jeszcze.
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Na razie proponuję przerywnik muzyczny, później jeszcze właśnie grupa GSET. Na razie Hoshi Tamainiach.

0: au miroir.
1: Hoshi wpadła na scenę z niezwykłą charyzmą i tym swoim unikalnym, takim trochę zachrypniętym głosem. No a ta Marinière to jest piosenka, która zdecydowanie uczyniła ją gwiazdą. To piękny, nostalgiczny kawałek o tęsknocie za kimś bliskim, gdzie właśnie zwykła koszulka w paski staje się symbolem wspomnień, bo ta Marinière to znaczy twoja Marinière, a Marinière to jest właśnie ta koszulka taka...
2: Bretońska.
1: Tak, chciałam, czekaj... Wybiło mi to słowo z... miałam to na końcu języka. Tradycyjna, o przepraszam. Tradycyjna bretońska koszulka w paski.
2: Marynarska. Uwielbiona przeze mnie, muszę przyznać.
1: No. Tak, masz bardzo dużo koszulek w paski, ale też w różne paski. Tutaj bardzo często jest to właśnie biało-niebieska koszulka. Biało-niebieskie paski. I to jest bardzo chwytliwy utwór, zarazem autentyczny.
2: A nawiasem mówiąc, to powiedzmy sobie, że flaga Brytanii to jest też w paski, tyle tylko, że nie niebieskie, tylko biało-czarne. Tam są jeszcze gwiazdy, nie gwiazdy, tylko lile burbońskie, lilie. Natomiast rzeczywiście to jest taka pasiasta koszulka. No ale teraz przeniesiemy się z Brytanii do skądinąd pięknej miejscowości Wysoki Sabaudi, czyli od Savoie, gdzie spotkali się przedstawiciele największych potęg naszego globu, grupy G7, G7. No ale najpierw o samej miejscowości powiemy, a potem po jakimś przerywniku muzycznym wrócimy do aspektów politycznych.
1: Tak, ponieważ spotkanie miało miejsce w Évian. Zazwyczaj mówi się o tym Évian, ale to jest Évian-les-Bains. Miejscowość, która w rzeczywistości administracyjnie należy do słynnego kurortu alpejskiego Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains także jest znany ze swojej wody mineralnej.
2: Tak jak Évian.
1: No właściwie, jak o tym się mówi, to tak. Ale bo mimo, Évian, że właśnie...
2: Évian jest jedną z tych wód mineralnych, które są najbardziej znane we Francji.
1: Ale Évian już w ogóle jest znane na całym świecie. Ja myślę, że Thonon-les-Bains to raczej już jest takie bardziej lokalne, francuskie, ponieważ Évian to możesz kupić butelki Évianu właśnie w różnych miejscach świata. Za to faktycznie, pomimo że należy do tego Thonon-les-Bains, no to Évian i Thonon to są dwie różne wody.
2: No a skoro o wodach mówimy, to ta kuracyjna miejscowość, do jakiej jeździ się nie tylko dla pięknych widoków, ale właśnie dla wód mineralnych i oczywiście też do ciepłych źródeł. I ta miejscowość Évian położona

0: Ona jest u stóp Alp, ale nad brzegiem Jeziora Genewskiego, zwanego w geografii frankojęzycznej Jeziorem Lemańskim. No nie pierwszy to taki przypadek, bo Zatoka Biskajska, którą znamy z języka polskiego, z innych, to się nazywa w języku francuskim Zatoką Gaskońską. A tu jest Jezioro Genewskie, czyli Jezioro Lemańskie.
1: No, czyli Lac Leman.
0: A bah oui.
1: No i to jest piękne jezioro, jezioro polodowcowe. Wyjątkowo urocze brzegi i krajobrazy. Znaczy, mnie się w ogóle bardzo podobają jeziora górskie, na przykład Lac Dancy, o którym pewno chciałeś zaraz powiedzieć, bo nie można mówić o jeziorach górskich, o jeziorach w górach, bez właśnie mówienia o Annecy, ale i też samym miasteczku Annecy, które jest przepiękne. Za to właśnie wszystkie te jeziora górskie są majestatyczne, piękne krajobrazy i właśnie Lac Leman, czyli jezioro lemańskie, no, nie odchodzi od tego, od tej reguły.
0: A krajobrazy są rzeczywiście zapierające dech w piersiach, bo z jednej strony Alpy, z drugiej jezioro otoczone górami, a ty po prostu, córeczko, znasz swojego tatę bardzo dobrze, bo z tego Evian jest 45 kilometrów do Genewy, do leżącej także we Francji Wenecji Sabaudi, czyli właśnie do Nancy. Jezioro alpejskie z czapami wiecznego śniegu i przecięte kanałami. Miasto, które latem jest pełne kwiatów. Czy można sobie wyobrazić piękniejszy widok? Colmar w Alzacji też jest ukwiecone, też jest wspaniałe, też leży nad kanałami. No tak, ale nie ma Alp w tle.
1: A chciałam właśnie to powiedzieć, że Colmar jest piękne, ale góry, które są obok, nie są aż tak piękne jak Alpy. Za to Annecy jest w Alpach i to sprawia, że chyba jednak Annecy jest moim ulubionym miejscem.
0: Moje też. Uwielbiam Annecy.
1: No, jeśli mówisz o krajobrazach, to zdecydowanie tam jest przepięknie. No i fajne jest to, że do Annecy warto wyjechać, właśnie pojechać zimą, tak jak i latem, dlatego że zimą właśnie jesteśmy w Alpach, są świetne góry, można sobie pojeździć na nartach, ale też można właśnie wokół Annecy naprawdę dobrze się bawić latem.
0: Nie na darmo Annecy jest związane też ze świętym Bernardem, patronem ludzi gór i narciarzy. No dobra, a my wracamy nad Jezioro Genewskie.
1: A nie do Evian raczej?
0: No właśnie.
1: No tak, no faktycznie. Evian leżało na trasie pielgrzymów zresztą właśnie podążających do opactwa świętego Marcina. Święty Marcin to Saint-Maurice?
0: Chyba nie, to nie jest święty Marcin, to jest święty Maurycy, Saint-Maurice. Patrona strzelców alpejskich, alpinistów i narciarzy. Warto o tym pamiętać, pakując dwie deski do plecaka, znaczy do pokrowca.
1: No i trudno by w to uwierzyć, jeżeli się o tym teraz opowiada, gdy się o tym teraz opowiada, to naprawdę właśnie trudno to sobie wyobrazić, ale miasto przeżywało trudne chwile w swoich dziejach, między innymi 8-metrowej wysokości fale tsunami.
0: Tak, to jest niesamowite, że na Jeziorze Genewskim mogła być 8-metrowej wysokości fala. Evian było starą stolicą księstwa Sabaudii, no a Sabaudia, Savoie była ostatnim regionem przyłączonym do Francji. To ciekawa historia jest w ogóle Sabaudii jako taki. Albertville jest uważane za stolicą, czyli miasto Alberta przedzielone rzeką, ale to właśnie Evian było tą starą stolicą.
1: No dobrze, ale może też coś o tym, po co warto tam pojechać, dlatego że fakt teraz liderzy grupy G7, Reset, pojechali właśnie do Evian, ale Evian jest znane ze słynnego festiwalu jazzowego, który odbywa się nad brzegiem jeziora, wielu innych imprez muzycznych także. No i to może mniej oczywiste, z tatuaży.
0: Tak, bo tutaj odbywa się Evian Tattoo Show, najważniejsza tego typu impreza na świecie i rzeczywiście zjeżdżają się tutaj nad Jezioro Genewskie, Lemańskie, ludzie z całego świata, których ciągnie ta maoryska tradycja, tak modna w ostatnim dziesięcioleciu, tatuaże.
1: No a zimą organizowany jest też wielki plener rzeźb w drewnie.
0: Tak, głównie jest to jednak miasto muzyki, wód mineralnych i wspaniałych krajobrazów.
1: To prawda, ale także wydarzeń sportowych.
0: No tak, bo tutaj na przykład są organizowane mistrzostwa Formuły 1, tylko uwaga, attention, sportów motowodnych, nie tej Formuły 1, z jaką sobie kojarzymy tory wyścigowe i mruczące na nich bolidy. Natomiast są tutaj słynne turnieje golfa, jest klub wioślarski, w którym pływał Samuel Bretei, mistrz świata w dwójkach, są rajdy samochodowe, też bardzo znane. Jest tutaj po prostu co robić, co oglądać i w czym uczestniczyć.
1: Dużo o Evian opowiadaliśmy, chociaż może jeszcze trochę opowiem, bo jest też coś zwiedzać, przepraszam. Są starożytne termy, pijalnia wody w prześlicznym pałacu w stylu Art Nouveau, klasztor ojców Bernardynów, a także jedyna w swoim rodzaju pod względem inżynierii kolejowej, XIX-wieczna kolejka miejska. Chociaż ja jak myślę o ojcach Bernardynach, to sobie zawsze wyobrażam zakon Beethovenów.
0: No tak. Musi to być pełne uroku i zabytków tajemniczej, mrocznej i zadziwiającej aury miasto, skoro to tutaj kręcono ujęcia do filmu Frankenstein, filmu na bazie powieści Mary Shelley, siostry wielkiego poety, jednego obok Wordsworth'a, z poetów tak zwanych poetów jezior, Lake Poets, od tego regionu w Anglii, Lake District. No i właśnie Wordsworth napisał taki piękny Host of Golden Daffodils, bukiet złotych żonkili. To fragment jednego z jego wierszy.
1: No i tak jak mówiłam, dużo o Evian opowiadaliśmy, bo chcieliśmy opisać, chociaż w skrócie, lokalizację tego miejsca, nie wiem, czy to było w skrócie, czy nie. No ale właśnie to jest miejsce, gdzie doszło do spotkania przywódców najpotężniejszych państw świata.
0: A o tym już za chwilę.
1: Po piosence, a piosenka to On brûlera w wykonaniu Pomme.

0: Claire Pomet, czyli Pom, to objawienie współczesnej francuskiej sceny indie folk. Wydawałoby się, że ma w sobie, że to jest wszystko takie bardzo delikatne, taka niezwykła delikatność, ale nie dajmy się jej zwieść, bo jej teksty to prawdziwe manifesty. Ponieważ na przykład tutaj w On brûlera śpiewa o odwadze bycia sobą i paleniu za sobą mostów, które nas ograniczają. Więc to jest taki utwór, że gdy potrzebujemy poczuć, że mamy w sobie siłę, to właśnie jej manifest o tym, że musimy być odważni i że po prostu zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby być sobą, jest, wydaje mi się, bardzo mocnym przekazem.
1: No tak, a teraz wracamy do Evian, z tym, że w kontekście polityki, takiej, która nas, szarych zjadaczy bagietki, także dotyka. Nie mamy na to wpływu, ale na stacji benzynowej to my za to płacimy, za tę politykę. O tym za chwilę, bo najpierw ustalenia, jakie zapadły w tym pięknie położonym nad Jeziorem Genewskim mieście.
0: Najważniejszy wniosek to zaostrzenie kursu wobec Rosji, która bezpardonowo atakuje Ukrainę. Obiekty cywilne, jak i zabytki znajdujące się na liście dorobku ludzkości sporządzonej przez UNESCO.
1: A Rosjanie twierdzą, że słynna cerkiew w świętym miejscu prawosławia został zbombardowany przez Ukraińców. Rzekomo według Kremla ich obrona przeciwlotnicza miała być sprawcą tego, co się stało. Jak zwykle Rosjanie odwracają kota ogonem.
0: A Vivian, Donald Trump zaostrzył ton wobec Moskwy, co uznane było za sukces, ponieważ początkowo prezydent Stanów Zjednoczonych obarczał odpowiedzialnością za konflikt Moskwę i Kijów.
1: No rzeczywiście, tak jak w prasie to słyszeliśmy, spotkanie Trumpa z Macronem nie przebiegało w najcieplejszej atmosferze, ja to powiem bardzo dyplomatycznie. Przy okrągłym stole zasiedli przywódcy państw grupy G7, ale także prezydent Ukrainy, którego Emmanuel Macron posadził po swojej lewej stronie, bo po prawej siedział Trump. Tak trochę jakby Macron z jednej strony chciał dzielić, a z drugiej strony rozdzielać może raczej, a z drugiej strony chciałby ich połączyć. Ich rozmowy prezydent Piątej Republiki określił jako trudne, no ale wszystko się względnie dobrze skończyło. Względnie, bo to jest tak palcem po wodzie pisane.
0: Przy okrągłym stole zasiedli przywódcy państw G7. G7 czy w końcu trzeba powiedzieć, mam mówić, że set?
1: No, że set po francusku, a G7 po polsku.
0: No dobrze, no to G7. Tak jak mówiłeś. I właśnie na przykład przy tym stole Emmanuel Macron wyjaśnił, że obecność francuskich okrętów wojennych w cieśninie Ormus podyktowana jest koniecznością kontroli sytuacji w regionie, jak i bezpieczeństwa przebywających tam, czy raczej uwięzionych przez konflikt statków handlowych.
1: No do tego wszystkiego muszę przyznać, że uroczysta kolacja potem wydana przez prezydenta Piątej Republiki na cześć Donalda Trumpa odbyła się w Wersalu, sala lustrzana, kryształy, koncert w Kaplicy Królewskiej. Trump błysnął intelektem, bo powiedział, no Wersal to prawie jak Louvre, a według francuskich mediów ego Trumpa było mile połechtane i zaspokojone jego monarchistyczne pragnienia. Tak pisała i mówiła prasa francuska. Brigitte Macron wystąpiła w niezwykle skromnej sukni, ale zachwycającej. Pierwsza dama Piątej Republiki wyglądała czarująco. Czarna, skromna suknia i do tego wszystkiego biały kołnierzyk koronkowy. Natomiast we Francji żywo komentowany jest też nie tylko sprawa cieśniny Ormus, ale także incydent, do jakiego doszło na kanale La Manche, gdzie rosyjski okręt wojenny rzekomo pilnujący bezpieczeństwa tankowców przewożących, czy raczej, ja bym powiedział, szmuglujących rosyjską ropę, ostrzelał jacht. Para brytyjskich żeglarzy schroniła się w jednym z francuskich portów w Normandii. Obydwoje państwo w starszym wieku są roztrzęsieni i właśnie trudno im się dziwić, jak taki okręt wojenny strzela do ich jachtu. Zapowiadają, że zostaną tam w Normandii przez kilka dni ze względów bezpieczeństwa, tak żeby dojść do siebie, a Moskwa i Kreml tak samo jak od czasów Iwana Groźnego i Katarzyny Wielkiej, Breżniewa i Stalina, mówiąc językiem potocznym, wciskają światu kit. Twierdzą, że to chodziło o strzały ostrzegawcze, by Jach się zbytnio nie zbliżał. Brakuje tylko takiego stwierdzenia, że Kreml jest pewien, iż na brytyjskim jachcie przewożono broń i że była to jednostka wojskowa. No comments.
0: Znaczy, wiesz co, ja sobie po prostu wyobrażam szok.
1: No, ja sobie też to wyobrażam.
0: Żeglujesz sobie spokojnie i tu nagle cię ostrzeliwują z wojennego okrętu. Znaczy, to wydaje mi się, że możesz być w stanie właśnie takiego szoku przez kilka dni po czymś takim.
1: Nawet dłużej taka trauma może się utrzymywać. No. Ale miejmy nadzieję, że oni jakoś wrócą do siebie, bo Normandia jest cudna i tam znajdą to ten spokój, którego szukają.
0: No właśnie, spokój po traumie. Myślę, że Normandia to jest świetne miejsce na to. Proponuję jeszcze jeden utwór, zanim przejdziemy do następnych tematów. Na razie Dogs i ich utwór Too Much Class for the Neighborhood.

0: To absolutna legenda francuskiego rocka garażowego z lat 70. Tak, lata 70., przełom chyba 80. Zespół Dogs z Rouen to czysta energia i zresztą bardzo. I ja to słyszę osobiście, nie wiem jak ty, tato, ale to jest hołd dla brytyjskich korzeni punk rocka. I ja jak słyszałam właśnie te utwory i słyszałam ich zespół, to właśnie miałam wrażenie, bo jakby to powiedzieć, mam duży problem z francuskim rockiem, może, nie wiem, w mojej podświadomości rock pasuje do języka francuskiego, do języka angielskiego, chociaż to też nieprawda, bo jest wiele kawałków w innych językach, które są fajne. Ale to prawda, że nigdy nie byłam w stanie się za bardzo utożsamić z rockiem francuskim, po francusku, chociaż jest kilka właśnie zespołów, które są w stanie bardzo dobrze to zaprezentować, zresztą przedstawiałam już wiele razy w audycji. Ale jak usłyszałam Dogsów, to byłam przekonana, że słyszę właśnie taki brytyjski zespół, a okazało się, że są Francuzami, z Rouen. Więc wydaje mi się, że właśnie te korzenie brytyjskie, ten hołd dla brytyjskiego rocka słychać. No i to jest utwór o kimś, kto ma w sobie za dużo klasy i charakteru, by pasować do przeciętnej codzienności. Tytuł chyba właśnie to łatwo tłumaczy, Too Much Class for the Neighborhood. Więc...
1: No, zagrali ładnie, natomiast my będziemy grali dalej, tyle że nie muzycznie, bo Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zobowiązują. Przykre, że nie ma na nich biało-czerwonych, ale taki jest sport.
0: No, przykre. Chociaż gdyby była Polska-Francja, to by było... No nie wiem. Nie wiem, za kim bym była. Za najlepszy. Nie wiem. Nie wygra ten, kto najlepszy i tyle.
1: Mnie się wydawało, że jak kibicowaliście zawsze Polsce w meczach z Francją, kiedy to Polska grała w siatkówkę z Francuzami albo w piłkę ręczną, to zawsze się cieszyliśmy wszyscy, że Polacy wygrywają.
0: Wiesz co, ja ci powiem, to jest instynktowne. Aha. Pamiętam, że podczas Igrzysk Olimpijskich oglądałam z moją mamą siatkówkę. I oglądałam właśnie mecz Polski. To była Polska-Francja wtedy?
1: Aha.
0: No chyba tak. I byłyśmy przekonane obydwie, że będziemy za Francją. Nie wiem dlaczego. A bardzo naturalnie kibicowałyśmy na 100% Polakom. A. No i potem i tak też. Faktem jest, że po takim meczu to nie płaczesz, bo kto by nie przeszedł dalej, no to jesteś zadowolony. Przynajmniej w moim wypadku i mojej mamy tak było, że no dobra, Francuzi, Polacy przegrali i Francja przeszła. Francuzi przegrali i Polska przeszła. No to zawsze właśnie nigdy nie ma tak prawdziwej przegranej przy takim meczu. Za to faktycznie wydaje mi się naprawdę, że to jest instynktowne i że zależy od meczu, zależy od momentu, nie wiem. Ja na 100% byłyśmy po prostu za polską drużyną.
1: To jest śmieszne to, co mówisz, to znaczy śmieszne w znaczeniu nie śmieszności jako takiej, tylko to jest ciekawe to, co mówisz, o to jest lepsze słowo. Dlatego, że przewodniczący zgromadzenia narodowego, czyli rodzaj niższej izby parlamentu Senegalu, powiedział, że wszystko jedno, czy Francja wygra z Senegalem, czy przegra, bo i tak Afryka wygra. No nie do końca tak jest, bo wielu piłkarzy francuskich, czarnolicych, ma swoje korzenie na Karaibach, w Nowej Kaledonii, z Reunion przecież pochodził jeden, nie tylko pochodził Roland Garros, ale także jeden z najlepszych piłkarzy ręcznych z kolei w historii tej dyscypliny, Jackson Richardson, zresztą bardzo się po francusku nazywał. Natomiast z drugiej strony wielu Senegalczyków, senegalskich piłkarzy urodziło się we Francji. Wychowało się we Francji, grał we francuskich klubach i gra we francuskich klubach. Świetna była atmosfera po tym meczu, bo jedni poklepywali drugich i po prostu rozmawiali ze sobą tak, jakby byli serdecznymi przyjaciółmi. No może i są. A jaki był wynik meczu?
0: Wynik meczu, Francja wygrała swój pierwszy mecz 3-1, to był pierwszy mecz z Senegalem. Ja tylko wrócę do tego, co powiedział, co mówiłeś, że zostało powiedziane w Senegalu. To właśnie o to bardziej chodzi, że i tak Afryka wygra, ponieważ właśnie no jednak gracze z Senegalu są wychowankami francuskich klubów. Za to nawet jeżeli to się nie spodoba wielu rasistom, którzy i we Francji, i poza Francją, jak się ogląda komentarze na mediach społecznościowych, mówią, że to nie jest reprezentacja Francji, tylko nie wiem, reprezentacja jakiegoś kraju w Afryce, to nie zapominajmy, że nasi gracze są Francuzami z francuskimi paszportami i że reprezentują Francję.
1: Pamiętaj o tym, że trzech największych piłkarzy francuskich, jakiego było pochodzenia. Michel Platini pochodził z rodziny imigrantów włoskich, którzy zawędrowali do Lotaryngii.
0: Zinedine Zidane
1: był kabylem, a Raymond Kopa czeski, jeden z największych piłkarzy w historii futbolu, był z pochodzenia Polakiem, z północy Francji. Także wiesz, to jest bardzo wszystko umowne. Ale wracając do samego meczu Francja z Senegalem, to w pierwszej połowie okazało się, że obawy komentatorów i kibiców były jak najbardziej uzasadnione. W Korei i Japonii na mundialu Francja grała pierwszy i jak do tej pory jedno, wczoraj był ten drugi mecz, przedwczoraj był ten drugi mecz, parę dni temu. To Francja nieoczekiwanie przegrała wtedy z Senegalem 0-1. To była wielka sensacja, która odbiła się szerokim echem po świecie. Ale tutaj w pierwszej połowie to Francja wyglądała no blado. Powiem ci, że ja byłem rozczarowany postawą Francuzów, bo oni grali tak, jakby nie mieli po prostu żadnego pomysłu na ten ostry, agresywny pressing Senegalczyków, a Senegalczycy imponowali uporem, pressingiem, techniką. Tylko tyle, że wydaje mi się, że w drugiej połowie zabrakło im już tak zwane, jak to się czasami w sporcie mówi, pary, czyli sił.
0: Zdecydowanie pierwsza połowa była katastrofalna dla Francji. W takim sensie, że ja jak oglądałam po prostu jak grali, to sobie pomyślałam, to jest niemożliwe, że oni są wicemistrzami świata i daleko nie dojdą, ale po prostu musieli się obudzić, musieli po prostu wejść w ten mundial. Mimo że Mbappe pod koniec meczu powiedział, że może jeszcze niekoniecznie całkowicie weszli w niego, ale przynajmniej to był dobry początek. I w tej drugiej połowie naprawdę niebiescy pokazali zupełnie inne oblicze.
1: A pamiętaj, że właściwie na dobrą sprawę to nie byłoby niesprawiedliwe, gdyby pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2-0 dla Senegalu. Po strzale Jacksona, który moim zdaniem był najlepszym piłkarzem obok bramkarzy. Jacksona piłka uderzyła w słupek, odbiła się od niego i trafiła w nogi francuskiego bramkarza, który, ja nie wiem jak to się stało, bo to, że w słupek to się często zdarza, prawda? Ale tutaj w nogi i jakimś cudem on ją wybił na aut. Cudem było także i to, że senegalski napastnik nie trafił do siatki z 5 metrów. Pierwsza połowa to zdecydowana przewaga Senegalczyków nad bezradnymi Francuzami.
0: No a tak jak mówiłam, zupełnie inne oblicze w drugiej połowie. Prawdziwy doktor Jekyll i Mr. Hyde. W drugiej połowie to były dwa znakomite strzały Mbappe. Przy tym ten w doliczonym czasie gry to był no, piłkarski majstersztyk. Wydaje mi się, że na razie na tym etapie dwa najlepsze strzały, dwie najlepsze bramki, no to są te Messiego. Jedna Messiego przeciwko Algierii i właśnie Mbappe w tym doliczonym czasie, chociaż ja bym powiedziała, że jak Mbaye właśnie, bo były strzały Mbappe, była też świetna akcja Bradley'a Barcoli, no i niebiescy mieli 3 bramki na koncie, chociaż wcześniej po właśnie cudownym strzale Mbaye stracili gola i chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że ten strzał Mbaye był naprawdę też przepiękną bramką.
1: Przepiękny.
0: To, no ale tak jak Barcola, Mbaye, wszyscy mali Paryżanie nie z PSG, więc czemu się dziwić? No, przez chwilę zrobiło się gorąco, ale w minutę później właśnie do akcji wkroczył Mbappe i na trybunach zaczęło się szaleństwo w kolorze niebieskim i w trójkolorowych barwach, chociaż przyznam się szczerze, że tuż przed pierwszą bramką Mbappe właśnie się odwróciłam i powiedziałam, wy po prostu zabierzcie go z tego boiska, bo dzisiaj ma dziurawe nogi.
1: To prawda. Natomiast to ciekawe jest, że w niektórych mediach się, nie we francuskich mediach, mówi się o piłkarzach francuskich trójkolorowi. Rzeczywiście oni grają w czerwonych getrach, w białych spodenkach i w niebieskich koszulkach, czyli są trójkolorowi, ale tak naprawdę to są le bleu, niebiescy. Z kolei młodzieżówka to są błękitni, a o dziewczynach to się mówi błękitki, tak ja bym to przetłumaczył, jako błękitki.
0: Ale...
1: To są niebiescy, prawda? Po prostu w drugiej połowie mnie zachwycili, bo to była ta dobra, niebieska machina piłkarska. A w poniedziałek Mbappé i Dembélé, czyli już jutro spółka, grają kolejny mecz w swojej grupie. Ich przeciwnikiem będzie Irak, który przegrał pierwsze spotkanie i to wysoko z Norwegią. Awans do następnej rundy jest w zasięgu piłkarzy Didi, czyli Didiera Deschampsa, który po mistrzostwach żegna się z reprezentacją, a my żegnamy się z piłką nożną.
0: No może jeszcze nie całkiem skończymy z piłką nożną, bo ja chciałam coś dodać na temat lingwistycznej strony niebieskich, ponieważ powiedziałeś o tym, że dziewczyny nazywają jak to powiedziałeś?
1: No, niebieskie dziewczyny, coś takiego.
0: No, w każdym razie, nie, użyłeś jakiegoś błękitki. O, błękitki powiedziałeś.
1: Błękitki.
0: I to faktycznie, ale to, co jest interesujące właśnie we francuskim, że taką różnicę między żeńskim a męskim widzisz tylko pisemnie. Bo tak naprawdę les bleus i les bleus, co najwyżej to... możesz dodać trochę więcej akcentu na sam koniec, żeby trochę może pokazać właśnie, że tam jest e na końcu, ale prawda jest taka, że ustnie to brzmi tak samo.
1: No i patrzcie, tak oto gramatyka i fonetyka zakradła się na boiska piłkarskie. Dokładnie. A teraz zerknijmy w niebo i porozmawiajmy o pogodzie. Czas na meteo.
0: No tak jak mówiliśmy na początku audycji, pod koniec maja upały, rekordowo wysokie temperatury.
1: A potem spadły z pieca na łeb, przyszły burze i ulewy. W rejonie Bordeaux wiele miejscowości było zalanych wodą.
0: No i było naprawdę zimno. To znaczy, że po prostu pamiętam, pod koniec maja w Paryżu musieliśmy ubierać się w shorty i t-shirty, bo nie było jak po prostu wyjść, było po 35 stopni w cieniu. A potem dwa dni później spadło o 10 stopni.
1: Tak.
0: A tuż później zaczęło lać i mieliśmy po prostu pogody takie, że dosłownie rano było po 10 stopni. Więc ja nic nie mogłam w ogóle zrozumieć tej pogody, szczególnie, że teraz znów niesamowite upały.
1: Niesamowite.
0: W nadchodzącym tygodniu w wielu rejonach kraju po 40 stopni to będzie norma. Mówimy o normie. 40 stopni to norma.
1: No tak. A mimo ulew, słuchajcie, są susze. Ziemia popękana, rolnictwo bierze się za głowę, bo trzeba to na okrągło podlewać, te wszystkie uprawy. Koszty są ogromne, co oczywiście my odczujemy na straganach, w cenach.
0: No, w restauracyjnych kuchniach temperatury spokojnie dochodzą do 45 stopni. Wiedzą, że 40 jest w cieniu, więc 45 w kuchni to spokojnie.
1: Pod 50 nawet. Pasażerowie pociągu Paryż-Clermont-Ferrand zmuszeni byli do czekania przez 8 godzin, najpierw w upale, bo nie pozwolono im wyjść z wagonów, które były bez klimatyzacji, bo wszystko padło, a potem czekali w polu i musieli z bagażami iść przez te pola do podstawionych autobusów. Wodę i jedzenie im dostarczono, ale uwięzieni w pociągach ludzie nie mogli korzystać z toalet. Ja to rozumiem, dorosły jakoś da sobie radę, ale tam było mnóstwo dzieci.
0: Nie, ale wiesz, to francuskie PKP, czyli francuskie koleje państwowe SNCF, jest straszne. Przy ostatniej fali upału w maju też w Lyonie byli po prostu zablokowani pasażerowie przez nie wiadomo ile czasu. Wiadomo, że jeżeli taki pociąg stoi, to nie ma klimatyzacji, można się naprawdę udusić. Tutaj SNCF odwołało ponad 70 połączeń właśnie ze względu na upały i związane z tym możliwości groźnych dla życia pasażerów awarii trakcji elektrycznych i torów. Wiele szkół jest zamkniętych, bo w klasach nie da się wytrzymać. Po prostu warunki w tym roku na przykład, żeby zdawać maturę, są absurdalne. Ja pamiętam, że mieliśmy upały w czasie mojej matury, ale to nie było nic w porównaniu z tym. Myślę, że w przyszłym tygodniu opowiemy o tym więcej.
1: No a poza tym jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie, że poziom wód w rzekach jest tak niski, że na przykład w Marnie, nad którą mieszkamy, nie tak daleko Marny, to zabroniono branie wody z Marny, dlatego że jest rekordowo niski poziom wody. Opowiemy też jeszcze o święcie muzyki, ale to już nie dzisiaj, bo dzisiaj bardzo Państwu dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas. Żegnają się.
0: Irena Brzezińska, dziękujemy realizującej naszą audycję Milenie Krupińskiej.
1: Marek Brzeziński i taką zapowiedzią święta muzyki będzie...
0: Izut Koch i do usłyszenia za tydzień.

0: Dzień dobry bardzo, mija godzina 9, jest niedziela. Za sterami dzisiaj jednoosobowa maszyna do strzelania bramek, Antoni Grudniewski, który bawi się nie tylko w wydawcę, ale zaczął się bawić też w realizatora. Tak, i nasz Adam Słodowy, on wszystko potrafi zrobić. Wahadłowiec Columbia z karmników na ptaki też, jakby było trzeba. Tomasz Smokowski, przy mikrofonie 2 godziny przed nami, gry podwójnej. No to moi drodzy co? No to dobrego dzionka, smacznej kawusi i gramy.
1: Petit pépé.

Wspólna robota Macuka, Krawczyka i samej Nosowskiej. Fantastyczna płyta Unisex Blues i utwór tytułowy. Można ten album lubić w skali mikro, można w makro. Ja lubię zdecydowanie w skali makro. Makro.

No żaden wstyd, pewnie, że żaden wstyd. Ja tak z piosenek Kaśki Nosowskiej to mógłbym zrobić całą audycję, całą grę podwójną, by była wtedy nie gra podwójna, a gra... Nawet nie wiem, jak to wtedy powiedzieć, 24 piosenki Kaśki Nosowskiej, co by to, jaką nazwę musiałoby to mieć. Ale nie zrobię wam tego, na spokoju, albo przynajmniej będę dawkować w takich ilościach homeopatycznych. Raz tu, raz tam wrzucę gdzieś, może w Mam Graciu. To teraz dwie piosenki od takiego duetu Ananasów. Jeden z nich nazywa się Mike Simonetti, a drugiego to powinniście znać. Jeśli znacie grupę Hot Chip, to jest wokalista tegoż ensemblu. Nazywa się Alexis Taylor. Alexis Taylor, Mike Simonetti. Thank you.

O idealnym buziaku śpiewali Alexis Taylor. W zasadzie śpiewał Alexis Taylor razem, który nagrał tę piosenkę z Mike'em Simonettim. A teraz ich najnowszy singiel. Świeżutki, świeżuteńka bułeczka. Ma raptem kilka dni i z miejsca stałem się fanem tego utworu. I See a Darkness, Alexis Taylor, Mike Simonetti.

No i bardzo ładnie wycisza się ten kawałek i ta koda, która towarzyszy od pewnego momentu w tej piosence, też szybko wpada w głowę. Numer, który spokojnie mógłby się znaleźć na kolejnym albumie Hot Chip, ale Alexis wymyślił sobie, że to będzie jego solo piosenka i nikomu jej nie odda. Alexis Taylor, Mark Simonetti. Kelsey Lou, o której pisaliście mi w zeszłym tygodniu, jak bardzo wam się spodobała, jak chociażby bardzo wam spodobał się cover kawałka 10cc I'm Not In Love. Kelsey Lou też wydała nową płytę, to ja z przyjemnością sięgnę do jej utworów, ale pozwólcie, że zanim to, co nowe od Kelsey, to jeszcze ze starszego albumu sprzed kilku lat jeden z moich ulubionych utworów od tej artystki.

To Kelsey Lou z roku 2019 z albumu Blood, piosenka Due West, a teraz już Kelsey i jej najnowsze wykony i najnowszy wymiar jako takiej, piosenka Reaper. Tak zaczyna się nowy album Kelsey, So Help Me God.

To nie jest typowe zagranie, żeby na początek albumu, na start, na pierwszą piosenkę wybrać utwór, który, ile on tam sobie liczył minut? 8? 8,5 minuty. Rozumiecie? Dzisiaj w dobie 3-minutowych utworów, które muszą się szybko kończyć, bo radio, bo to, bo tamto, siamto, single i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ja myślę, że do pani Casey bardzo ładnie pan Rychu teraz zabrzmi na drugą nóżkę. W zasadzie dwukrotnie, ale pan Rychu z zespołem, z werwą.

I chociaż konkurencja dobrych piosenek jest spora, bo chociażby Bittersweet Symphony, to uważam, że Rychu nigdy nie napisał lepszej piosenki niż Sonet. Na drugą nowę nie zagram Bittersweet Symphony, no bo nie lubię grać piosenek, które są zgrane do bólu. Pewnie w topie wszechczasów ta piosenka gdzieś tam sobie funkcjonuje. Nie pamiętam. Antek kręci głową, też widzę, że nie pamięta. Gdzieś daleko, daleko? Nie mieści się? No dobra, ale wybaczcie, tak czy inaczej nie będzie Bittersweet Symphony. Będzie Drugs Don't Work, też dobry numer.

Właśnie odbyliśmy na tak zwanym poza anteniu, odbyłem dyskusję bardzo poważną na wysokim szczeblu z kolegą Grudniewskim Antonim. Kiedy rok temu Antek wybrał się na koncert Richarda Ashcrofta solo, nie wiem, czy wybrał się solo, chodzi o to, że Richard Ashcroft grał solo, nie jako The Verve, wówczas zaśpiewał sonet, ale akurat Drugs Don't Work nie zaśpiewał. Ale może też miało to związek z tym, że po prostu występował jako support dla Oasis i ten jego set był taki trochę, powiedziałbym, skrócony. Może nie w ilościach homeopatycznych, ale jednak nie był to koncert pełen, bo inny być nie mógł. To teraz zajrzymy do Francji, gdzie występuje pewien kosmita. Tak myślę, najłatwiej byłoby go nazwać, bo to jest człowiek, który przyszedł do muzyki z jakiejś innej planety, ukrywa się za gęstą, długą brodą, trochę wygląda jak Robinson Crusoe, często zakłada ciemne okulary i kapelusz z szerokim rondem. Trochę do całej swojej muzyki ma stosunek lekko zdystansowany, czasem. Natomiast daje światu single, które stają się, no trudno powiedzieć, że wielkimi muzycznymi hitami, bo nie mogą być, bo jeśli piosenka liczy sobie znów 7 minut i 26 sekund, a teraz podglądam, że tyle ma, no to trudno, żeby stała się radiowym singlem. No, chyba, że mówimy o Radiu 357, bo to jest zupełnie inne radio. Sébastien Tellier.

Już sama konstrukcja tego utworu, gdzie przecież głos Sebastiana Tellier pojawia się, no nie wiem, nie zmierzyłem, po trzech czy po czterech minutach, w każdym razie w środku, wiele mówi o samym podejściu do muzyki artysty. Myślę sobie, że najbliżej jest mu do Serge'a Gainsbourga, rodaka, bo też jest w nim trochę takiego, czy ja wiem, hedonisty bon vivanta z jednej strony, jeśli chodzi o podejście do świata, trochę takiego życia ponad stan. Z drugiej strony, podobnie jak Serge Gainsbourg, ma w sobie odrobinę takiego dandysa, to bardzo dużą wagę przywiązuje do ubioru, nawet jeśli ma to wyglądać jako pewnego rodzaju, że jest wręcz przeciwnie, bo trochę wygląda jak, tak jak mówię, trochę jak taki dziad borowy, jak Robinson Crusoe z nieogoloną brodą, która mu sięga po pas. A z trzeciej strony, i chyba to nie jest poza, tylko faktycznie jest to podejście, takie ma podejście Sebastian Tellier do świata, że trochę taki facet, któremu na niczym i na zdaniu opinii publicznej nie zależy i chyba rzeczywiście mu nie zależy, a nie tylko pozuje na to, że mu nie zależy. To był rok 2004. La Ritournelle okazało się być wielkim, no trudno powiedzieć, przebojem, bo jak mówię, piosenka 7,5 minut, trudno, że była przebojem, ale była później wykorzystywana chociażby w filmie Joachima Triera Oslo 31 sierpnia, czy w reklamach rozmaitych francuskich marek, od taka marka na O, od kremów, będziecie wiedzieli, o co chodzi. A potem po roku 2004 nagle Sebastian Tellier postanowił wystąpić, a czemu nie, na Eurowizji. I zajął bardzo honorowe 18 miejsce na 25 pozycji, a co, też miał to wszystko w nosie. I kiedy już mu się tak nie udało na tej Eurowizji, a po prostu udało mu się tak po swojemu, to wydał kolejny album, a na tym albumie znalazł się kolejny numer, który kocham miłością pierwszą i taką prawdziwą. Sébastien Tellier, L'amour et la violence, rok 2008.

je aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses.

Ostatnio miałem okazję zobaczyć kawałek programu telewizyjnego francuskiej telewizji i stąd prawdopodobnie w ogóle przypomniał mi się Sébastien Tellier i zamarzyłem o tym, żeby wam go zagrać, a może przypomnieć, a może wręcz zapoznać z jego twórczością. Sébastien Tellier był od takim gościem tylko do zaśpiewania jednej piosenki. No wiecie, jak tych TV show, że na koniec ktoś musi wystąpić. Sébastien Tellier usiadł przy fortepianie i zagrał właśnie L'amour et la violence, jedynie no, akompaniując sobie na tymże fortepianie. Uwierzcie mi lub nie, ale raczej mi możecie uwierzyć. Główni goście tego programu popłakali się. Mieli świeczki w oczach, słuchając tego, jak zinterpretował swoją własną piosenkę Sébastien Tellier, bo to naprawdę wyrywało serce i wszystkie wnętrzności ze środka. Może sobie gdzieś to odnajdziecie jeszcze, ale nie wiem, jak szukać. To, jak znajdziecie, to dajcie mi znać. Otworzymy teraz, no poniekąd już jesteśmy w taki, na takich zakurzonych półkach, bo piosenki z 2004 czy 2008 roku, ale no niech tam. Powiedzmy sobie, że teraz dopiero sięgniemy na zakurzoną półkę, strzepuję ten kurz i znajduję tutaj faceta, który z lubością sięga po stare polskie utwory, czasem zapomniane, czasem nie. On sam gra na gitarze i zazwyczaj towarzyszą mu, najczęściej, by nie powiedzieć zawsze, towarzyszą mu wokaliści, wokalistki, które robią całą robotę. Ale w zasadzie można powiedzieć, że oni tutaj oboje robią robotę. Natalia Lubrano, śpiewająca i no znów akompaniujący jej autor, bo on jest zawsze wymieniany, to on nagrywa pod własnym nazwiskiem te płyty, Maciek Czemplik.

Bardzo piękne, prawda? Maciek Czemplik, Natalia Lubrano. To jeszcze raz Maciek. Tym razem zaprosił do śpiewania Martyny i wzięli się za stary kawałek. Ojej, ja nawet nie wiem, czy to jest piosenka Piaska, czy jeszcze Mafii. Mafii, tak. Antek mi podpowiada, że to... Antek wie, no przecież patrzę na niego. Antek, przecież to jest dzieciuch. To on wtedy na pewno lubił bardzo Mafię. Miał jakieś 8 lat prawdopodobnie. Nie, bez kitu. Ja lubię też bardzo tę piosenkę. Imię deszczu. Maciej Czemplik.

Martyna Kasprzycka z Zakopanego, dziewczyna, i Maciek Czemplik. Imię deszczu, piosenka Piaska, przede wszystkim piosenka Mafii. Obstawiam, nie wiem tego na pewno, ale piosenka nagrana na setkę. Myślę, że tak to zarejestrowali za jednym podejściem. Nikt tutaj specjalnie niczego produkcyjnie nie musiał dodawać. A to dobrze w sumie, że wersja live poniekąd takiego utworu, ponieważ teraz też sięgnę, dalej jesteśmy na zakurzonej półce. Sięgnę po jeden z moich ukochanych koncertowych utworów wszechczasów. I nawet mi nie mówcie, że jest inaczej. Siostry Wilson z piosenką, po którą na swoich koncertach grupy Heart sięgały bardzo rzadko. Aż i naprawdę mnie to dziwi, bo jest to jeden z najwspanialszych rockowych utworów wszechczasów. Zwłaszcza w tej wersji koncertowej i zwłaszcza gdy jedna z sióstr ryknie, i to tak naprawdę solidnie. Posłuchajcie.

Tak, wytrzymaliśmy do końca z siostrami Wilson. Mówiłem, że to złoto najczystsze, bo w ogóle, chociaż lata 80. dla Heart były latami łaskawymi, to wtedy dziewczyny być może odniosły swój największy komercyjny sukces. Nie do końca potem były dumne z tych swoich utworów, z tych natapirowanych włosów, z piosenek, czy ja wiem, Alone albo There's a Girl, ale to dobre piosenki w swojej kategorii wagowej. Niemniej to lata 70., kiedy grupa dopiero powstała, ten pierwszy album, Dog and Butterfly, gdzie też znalazł się Mistral Wind, to są lata najlepsze. To wtedy było rasowe, rockowe granie. Dog and Butterfly.

Grupa Heart, siostry Wilson, Dogen Butterfly. To teraz coś nowego. Dziewczyna, której prawdopodobnie, podejrzewam, jeszcze nie znacie. A na imię ma Zocha, Sophie, na nazwisko Marks. Śpiewa tak.

Sophie Marks, Let Me In. Jestem bardzo dumny z siebie, że w czeluściach internetu udało mi się odnaleźć nigdy nie opublikowaną piosenkę Tomasa Dybdala. Zagrałem wam ją już w czwartek w Mam Graciu, ale zgodnie z zasadą, że dwa gwoździe lepiej trzymają, to poznajcie raz jeszcze Tomas Dybdal, Under the Wheel. Mam pewne podejrzenia, dlaczego tej piosenki nigdy nie nagrał na płycie Tomas, a powiem wam po piosence, jakie to są podejrzenia i z czym one są związane, ale sam kawałek palce lizać.

Thomas Dybdahl, Under the Wheel. Moje podejrzenia związane z tym, dlaczego pan Tomek nigdy nie zdecydował się opublikować tej piosenki na jakimkolwiek studyjnym albumie, czy w ogóle jej nagrać, poza tym jednym nagraniem, którego tutaj mieliście, doświadczyliście przed momentem, jest taki, że być może uznał, że dokonałby autoplagiatu. No tak, bo posłuchajcie teraz w ogóle jednej z najwspanialszych jego piosenek w wykonaniu, które uwielbiam. Od czasu do czasu staram się wam przemycić tę piosenkę, bo to nagranie koncertowe z tego kościoła w Londynie, piosenki But We Did, robi na mnie kolosalne wrażenie i zresztą w obrazku do tej piosenki, trudno powiedzieć, w zapisie koncertowym, filmowym tej piosenki również widać, że na ludziach siedzących w kościele robiło to wielkie wrażenie, aż im tchu brakowało. Ale czy przypadkiem te piosenki nie są do siebie podobne?

Jedyne takie wykonanie tej piosenki, ten naturalny pogłos, jaki daje wnętrze kościoła St. Pancras w Londynie, stworzyło dodatkową, niezwykłą atmosferę tej piosenki. Jeśli mówi się czasem o muzyce, że muzyka niesie ze sobą wartości terapeutyczne, albo że muzyka potrafi leczyć rany i wydaje wam się to być tylko i wyłącznie pustosłowiem, to naprawdę zachęcam was do tego, byście gdzieś na YouTubie odnaleźli zapis tego nagrania tej piosenki But We Did na żywo z St. Pancras Church w Londynie. I kiedy zobaczycie twarze oglądających ten występ ludzi, to będziecie mieli odpowiedź na pytanie, czy muzyka potrafi leczyć i potrafi terapeutyzować tych, którzy muzykę kochają. Następna, bo to już powolutku zmierzamy do końca, 19 minut zostało do audycji, zostaną już nam tylko dziewczyny. Następna pani ma na nazwisko Son, ale nie ma nic wspólnego z tym Sonem, którego dobrze znamy tutaj, czasem przyjeżdża do Polski, pochodzi z dzielnicy Queens w Nowym Jorku. Muzycznie osadziłbym ją gdzieś między Fever Ray, St. Vincent, może Björk, w moim odczuciu jedna z najciekawszych artystek ostatnich miesięcy, lat, Miss Grit.

Miss Greed, Waste Me. Dzisiaj sporo było nagrań koncertowych i pozwólcie, że na koniec w sumie też wyłącznie już tylko nagrania koncertowe. Uwielbiam takie niespodzianki. Lucy Rose przygotowała swoją raptem dwupiosenkową epkę. Znaczy to są dwie piosenki, a w środku jeszcze jest jeden taki, nazwała to, takie przejście instrumentalne. W związku z tym utwory są poniekąd trzy, ale tak naprawdę dwa. Tym pierwszym jest Shiver.

Tylko Lucy Rose tak potrafi usiąść przy fortepianie i zagrać. Sami posłuchajcie. Jej piosenka, być może jej opus magnum, Whatever You Want, na żywo z Union Chapel. W pewnym sensie nowość, bo piosenka, która ukazała się w tej wersji koncertowej raptem tydzień temu.

śpiewa do swojego dziecka Lucy Rose. Możesz być kim tylko chcesz. Kolejna piosenka działająca jak balsam. Dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się w czwartek w Mam Graciu. Razem z Antkiem Grudniewskim kłaniamy Wam się w pas i dobrej niedzieli życzymy. Hej!

0: Tomek Smokowski, gra podwójna. Do 11:00 tak miało być i tak było. Ktoś tu się niespodziewanie pojawił.
1: Stonowanie.
0: Tak, bo w Radiu 357 zazwyczaj o tej porze w niedzielę słyszą Państwo inny głos, inne głosy, aż tu nagle... Wtopa. Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach. Postaramy się Państwu i potowarzyszyć, i poprzeszkadzać do 13:00. Kolejność dowolna.

No tak, trochę się umówiliśmy swego czasu, że jak będę tutaj nieudolnie za Ole prowadził audycję albo Ole zastępował, to George Michael zawsze się będzie pojawiał, zazwyczaj na początku każdej z godzin. George Michael, A Different Corner. Przed chwilą. Sprawy porządkowe, one się niespecjalnie zmieniają. piotr.stelmach@radio357.pl To jest mail, no i oczywiście stosowna grafika, a może inaczej, niestosowna dzisiaj grafika na moim profilu facebookowym podczas uzupełniania, czy w prośbie o tworzenie wirtualnej listy obecności. Gdzie państwo się lenią, gdzie państwo spędzają taką właśnie niedzielę, takie niedzielne przedpołudnie i jak państwo słuchają wtedy Radia 357, to proszę o tym tam napisać. Oczywiście przede wszystkim zapraszam na nasze oficjalne profile, no bo to najważniejsza internetowa sprawa, jeżeli chodzi o państwa aktywność. Tam właśnie proszę się odznaczać. Jakoś tak się złożyło, że w ostatnich dniach z kolegą Smokiem mieliśmy bardzo króciutką, pisemną konwersację na temat duetu, który za chwilkę. Oto on.

Duet jak meteor pojawił się i tyle go widzieli i słyszeli. Spoken Love, Bartek Królik i Marek Piotrowski. No i okazało się, że ta płyta z 2015 roku, choć piękna, a wspaniały pop tutaj jest zawarty na tym albumie, tak sobie myślę. No to już, no to była jedyną jak do tej pory wizytówką artystyczną tego duetu, a namawiam chłopaków za każdym razem, jak się widzimy. Panowie, gdzie jest ta nazwa Spoken Love? Róbcie coś, bo chyba są tacy, którzy czekają. Mam nadzieję, że ładnie to państwu dzisiaj zagrało w stonowaniu. 10 minut po 11:00, najpierw zespół jako zespół, a później jego lider solo.

Dizzy Heights. W wolnym tłumaczeniu ponad miarę. Dużo, wiele ponad miarę. Album solowy Nila Fina z 2014 roku. Ja wciąż szukam tej rozmowy, bo ona była rejestrowana telefonicznie jeszcze pod poprzednim radiowym adresem. Kiedyś Państwu o tym opowiadałem. Nietypowa trochę, bo na samym początku zapytał mnie, a gdzie ty jesteś i co ty robisz? A więc powiedziałem, że jestem w takim pokoju radiowym, gdzie się nagrywa takie rozmowy, ale odbiłem pytanie, a ty co robisz? No i wtedy, kompletnie się tego nie spodziewając, dostałem taką odpowiedź,

0: Ted NTV i wcześniej jego zespół Crowded House. Show me the way.
1: Stonowanie.
0: 18 minut po 11:00.

zapisane w specjalnym muzycznym zeszyciku. Ważna płyta w 2026 roku. Uważaj, prezentuj, przekazuj. Polly McKay, czyli Art School Girlfriends. To przed chwilą. Teraz równie ważny album.

Jak sobie posłuchałem tej płyty, czyli Train on the Island 3 razy, to później posłuchałem jej razy 5, a później razy 7. No bo to tak jest, ja gdzieś tam w ostatnich latach bardzo mocno przylgnąłem do kobiecych głosów z problemem, tak sobie je nazywam, i chyba taką muzykę chłonę bardziej niż jakąkolwiek inną. Aldous Harding. Przepiękny jest ten album z tego roku. Train on the Island, właśnie to jest jego tytuł, i Coats, przed chwilą to utwór. A właśnie ta kategoria też musi zawierać płytę duetu Coats.

0: Kacha Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski. Ich muzyka jest jak podróż surrealistyczna. Niby zaplanowana, jednak dzieją się tam rzeczy absolutnie niezwykłe i niespodziewane. Calls, magia, po raz kolejny wcelowali moim zdaniem w sam środek tarczy z tej płyty przed chwilą basen.
1: Radio 357.
0: O, no i jeszcze Calls właśnie, magia, to jeden z albumów, jedna z płyt tygodnia od jutra wzwyż na naszej antenie, polecam. The Set Up, no niby proste, jasne, klarowne, a muzyka na tej płycie taka.

To Amy Boone. Ona tutaj przepięknie śpiewa te piosenki tego zespołu. Ten album najnowszy, czyli The Setup, to jest jedno wielkie stonowanie. Z tego roku płyta, amerykański zespół z Portland. No i cóż, dzisiaj po raz pierwszy w stonowaniu, ale na pewno nie po raz ostatni. Can you get me out of Phoenix? Przed chwilą proszę spróbować ich muzyki, zdecydowanie warto. Kategoria hity, taką dzisiaj też sobie stworzyłem, sobie, ale dla Państwa przede wszystkim. Hity, ale z pewnego rodzaju twistem. No to proszę bardzo.

No już uszami wyobraźni słyszę, jak większość z Państwa sobie zaczęła nucić linię melodyczną do utworu You'll See Madonny, a tutaj tak jakby jej nie było, była sama muzyka, podkład. No okej, ona się tam pojawiła, ale na kilka sekund dosłownie. You'll See wcześniej i przed chwilą Inside of Me, piękna płyta Bedtime Stories i jej fragment. Teraz już będzie bez żadnych udziwnień.

0: głos przede wszystkim tego przeboju, bo innych utworów też, no ale jeżeli chodzi o hity, no to tak. One Hit Wonder, ale za to jaki. Beverly Craven, Promise Me. Oczywiście wszystko przez niedźwiedzia.
1: Radio 357.
0: Ile to było lat temu?

No, najbardziej psychodeliczny rok dla historii muzyki popularnej, 1967, wiosna tamtego roku i San Francisco Scott McKenzie. A 3 lata później było tak.

Tak, T for the Tillerman. To na tej płycie Cata Stevensa jest też słynny Wild World, ale jest też przepiękny Father and Son, on przed chwilą. Za 5 minut południe w stonowaniu teraz, no właśnie, byłem na urlopie, nie mogłem Państwu tego zaprezentować, kiedy była premiera tego utworu, ale wszystko nadrobimy, proszę się nie martwić. Kombinowali po płycie Dead in Heaven, kombinowali i wykombinowali. No to proszę posłuchać, kto i co.

0: Tak, z tego co wiem, to jeszcze się coś tam, jeżeli chodzi o covery, duet Hidden by Ivy szykuje. Na razie mamy to z repertuaru Simple Minds. Someone, somewhere. No to można się pomylić. Someone, somewhere in summertime. Zresztą ćwiczenie językowe bomba, jak dla mnie. Hidden by Ivy pięknie to zrobili, trzeba im przyznać.
1: Stonowanie.
0: Ja dzisiaj w zastępstwie za Olę Budkę, pozdrawiam Budek bardzo serdecznie, tak przy okazji, Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach przeszkadzają i towarzyszą Państwu do 13. Mam nadzieję, że skutecznie. George, bardzo proszę.

Tak sobie obiecałem, że przy okazji najbliższej mojej wizyty w Londynie odwiedzę Highgate i pokłonię się George'owi. George Michael. Nawet te utwory, które hitami nie były. No, najłatwiej wybierać hity, te utwory, które zna cały świat. Ale jeśli coś ma być spoza ramki, spoza tego kadru, to tam też są fantastyczne, wspaniałe piosenki, pieśni właściwie. Hand to Mouth, płyta Faith. Właśnie on na początek tej godziny. 6 minut po 12. Sprawy porządkowe się nie zmieniają. piotr.stelmach@radio357.pl. Dziękuję bardzo za dotychczasową korespondencję. No i oczywiście wpisy na wirtualnej liście obecności, bo ich sporo, mimo już prawie letniej niedzieli, chociaż podobno lato ma dzisiaj krzyknąć i to tak konkretnie burzą. Ale zapraszam na mój profil facebookowy. Tam trochę niestosowna grafika, ale państwa wpisy to jest najważniejsze. No i oczywiście proszę odwiedzać nasze media społecznościowe, oficjalne profile Radia 357 właśnie tam. Druga połowa lat 80. teraz.

Współpraca Briana Ferrego i Johnego Mora z grupy The Smiths. No tak, 87 rok, pierwszy singiel, który zwiastował płytę solową, znakomitą płytę Ferrego, Bad Noir, czyli utwór The Right Stuff. Tak mi się wydaje, niedźwiedź ma taką teorię, że niektóre piosenki przez radio będą zawsze brzmiały dobrze i ja do tej grupy zaliczam właśnie tę pieśń sprzed chwili. Tymczasem 2026, znowu nowości. Być może nie ma tu zbyt wielu efektów, ale muzyka i głos wspaniałe.

No, jak się debiutuje takim albumem, to co będzie dalej? Aktorka i, jak się okazuje, znakomita piosenkarka Naomi Scott, Brytyjka, Hellbent i Best Kind.

15 odcinków już ciachnęliśmy. No, trochę to jest niesamowite jak dla mnie. I można wygrać udział w tym spotkaniu. To będzie Art Box Experience w Warszawie w fabryce Nurblina 29 czerwca w godzinach popołudniowych, tak około 17.30, 18 mniej więcej początek. W tej sprawie proszę zaglądać na stronę konkursy.radio357.pl, konkursy.radio357.pl. Dzisiaj do godziny 20 na żywo podczas spotkań z Państwem, bo już kilkanaście takich spotkań się odbyło. Mogę tylko powiedzieć, że się dzieje. O, dzieje się. U nas muzycznie Calls.

0: No, od kilku lat ich muzyka to, jak dla mnie w radiu, od strony prezenterskiej zestaw absolutnie obowiązkowy. Coles, oczywiście Reflektory, oczywiście fragment słynnego albumu Sanatorium. Dwie pieśni obok siebie. Będzie mnóstwo elektroniki, ale znane głosy też. Forever.
1: Let's find love.

0: Faithless. To było wcześniej Peace and Noise, no i przed chwilą. Czekam na trzeci dzień lipca, ale oczywiście, że tak. Confessions 2, nowa Madonna. 16 utworów ma być na tej płycie, o między innymi już te znane single, w tym Bring Your Love z Sabriną Carpenter.
1: Radio 357.
0: No ale niech państwo sami przyznają, planować stonowanie bez tego głosu, no jakże to tak?

Pan Piotr napisał, że muzyka się pięknie rozchodzi po jeziorze Tałtowisko. Pozdrawiają z Mazur Krzysztof, Łukasz, Maciej i właśnie Piotr. Łódka, Zielony Ład. No i okej. Dzięki. Hanower, Piotr, to oczywiście zgłoszenia czy wpisy na wirtualnej liście obecności na moim profilu facebookowym. Wałbrzych, Krzysztof, Warszawski, Grochów, Maria. Idealne lakierki na dziś. W związku z tym zdjęciem, które tam wrzuciłem. Edyta napisała, Nowaki się meldują. Okej, okay. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Grudziądz, Justyna i jeszcze Koszalin Słoneczny, Renata i jeszcze Puszczykowo, Sylwek. Zapraszam tam bardzo serdecznie. Jeszcze można się wpisywać, oczywiście mail. Też dziękuję Państwu za całą obfitą dzisiaj korespondencję, czyli piotr.stelmach@radio357.pl. Shade, dwa razy Long Hard Road i Give It Up, to przed chwilą. Wspomnienie z pierwszej części wakacji muzyczne mam między innymi takie.

Rigo Kasek. Artysta o nieprawdopodobnym talencie do pisania chwytliwych melodii. 84 rok, Heartbeat City i Why Can't I Have You. Ale to nie on zaśpiewał ten największy hit grupy The Cars, bo zrobił to Benjamin Orzechowski, czyli Benjamin Orr. Mowa oczywiście o Drive. Why Can't I Have You też jest na tej znakomitej płycie. Z 1984 do 2026, bardzo proszę.

0: Już? Już. Broussard, jego najnowsza solowa płyta Ghosts in the Park. Kiedy się spędza czas w parku tak jak on na okładce tej płyty, no to nic dziwnego, że duchy mogą trochę nadlecieć. You made a promise przed chwilą.
1: Stonowanie.
0: Państwo pytają w mailach głównie o piłkę nożną. No co ja zrobię? Wkopałem się trochę tym Arsenalem. No bo dzisiaj tak, Hiszpania z Arabią Saudyjską, Belgia z Iranem, Urugwaj z Republiką Zielonego Przylądka, Nowa Zelandia z Egiptem. No oczywiście mnóstwo komentarzy dotyczy też wczorajszego remisu, jak to Ekwador zremisował z Curaçao 0-0. Niezły czat. No zobaczymy, jak dzisiaj Hiszpania chyba walczy o życie. Tak mi się wydaje na tym turnieju. Oczywiście. Zobaczymy. A niedawno gruchnęła wiadomość o nowym terminarzu na Premier League, na nowy sezon 26-27. Ohu, się będzie działo, oczywiście. Za 14 minut 13. Egzotyczna, piękna podróż w teledysku i co? Muzyka, która nigdy się nie wytrze.

Save a prayer for the morning after. Duran Duran, oczywiście Rio, 82 rok. Jeszcze polecę Państwu, korzystając z okazji, bo to już prawie wszystko podczas naszego dzisiejszego spotkania, audycje muzyczne te najbliższe, czyli Anna Nowaczyk, Wolna Niedziela od 14 i w zastępstwie za Justynę Goc dzisiaj Filip Jaślar, La Pausa Italiana o 15. No, oczywiście wieczorem Agnieszka Szwajgier i Daniel Wyszogrodzki. Daniel Wyszogrodzki, Agnieszka Szwajgier od godziny 20 wzwyższy w imieniu autorek, autorów. Zapraszam bardzo serdecznie. I jeszcze jedna polecajka, no bo radio to clue tego wszystkiego, co my tutaj robimy, co wszystkie dziewczyny i wszystkie chłopaki robią dla Państwa w Teatrze Komedia. Części Teatru Komedia na warszawskim Żoliborzu, ale mamy też nasze kanały w serwisie YouTube. Kanał Talk 357 i kanał Music 357. Tam polecamy bardzo serdecznie treści. Polecamy rozmowy, audycje, słowo. Słowo przede wszystkim. I odsyłam Państwa na te kanały właśnie, żeby przy okazji kapki wolnego czasu Państwo sobie to sprawdzili. Na koniec jeszcze, w zastępstwie za Ole Budkę byłem tutaj, przeszkadzałem Państwu nieudolnie. Piotr Stelmach, Julia Nowaczyńska wszystko zrealizowała. Na koniec jeszcze wrócę do zespołu The D-Lines. Oni teraz dwa razy na pożegnanie. Pa, pa.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Rzecz technologiczna.

0: Dzień dobry, witamy Państwa. Chciałem powiedzieć z Katowic, ale to jest wyjątkowa rzecz technologiczna, dlatego że nadawana jest ze studia w Warszawie. Niemniej my znajdujemy się w miejscach oddalonych od siebie o ponad 1000 kilometrów, prawda, Robert?
1: Dokładnie tak jest, drogi Jarku. Ja znajduję się w miejscowości Rabacz w Chorwacji na półwyspie Istria.
0: Ja w Katowicach. A co cię zaniosło do Chorwacji? Znaczy ja wiem, dwa kółka.
1: Motocykl mnie zaniósł do Chorwacji.
0: Czy w jakiś sposób to można powiązać z nowoczesnymi technologiami?
1: To mój motocykl jest dosyć nowoczesny. Ba, powiem więcej. Po drodze korzystałem na przykład z nawigacji w telefonie i bardzo żałowałem, że nie mówi ona do mnie twoim głosem.
0: No, bywa, proszę pana. Także, drodzy państwo, dziś rzecz technologiczna katowicko-warszawsko-chorwacka, chciałoby się powiedzieć, ale samo to, że rozmawiamy i to chyba w całkiem niezłej jakości dźwięku, świadczy o tym, że korzystamy z nowoczesnych technologii.
1: Laptop i mikrofon to są technologie, które są z nami już od kilkudziesięciu lat właściwie, więc też nie są spektakularnie nowoczesne. Chyba bardziej to, że możemy swobodnie przez internet rozmawiać właściwie bez żadnej latencji. To jest coś, co jeszcze parę lat temu nie było możliwe na wyjazdach zagranicznych, a dzisiaj jest już bezproblemowe. A mówiąc parę lat, mam na myśli właściwie też paręnaście albo nawet parędziesiąt, bo przecież z 10 lat temu już spokojnie można było rozmawiać przez Skype'a, będąc za granicą. Pamiętasz Skype'a?
0: No, wiesz, nie zdążyłem zapomnieć. Ile go z nami nie ma? Rok? Chyba rok.
1: Nie, no co ty.
0: W czerwcu zeszłego roku.
1: Skype umarł w pandemii. Nie. No ale tak naprawdę umarł i zniknął z komputerów użytkowników w pandemii, zastąpiony przez Zooma, którego szczerze nienawidzę.
0: Ale daj mi, Robert, sprawdzić, bo ja jestem przekonany, że jeszcze w zeszłym roku...
1: A oficjalnie zamknęli jakoś w zeszłym roku, tak.
0: Tak. I jeszcze korzystałem. Bo na przykład starsze osoby po prostu się przyzwyczaiły do Skype'a i dla nich to był trochę cios w serce.
1: 5 maja 2025 roku no, został Skype oficjalnie wycofany. Tak, sprawdziłem. To co, przechodzimy do jakichś ciekawostek?
0: Tak, jak najbardziej. Wspomniałeś, wiesz, nie przypuszczałbym, że kiedyś powiem, że Skype to już retro, ale no, jest retro, więc jeśli pozwolisz, pozostanę.
1: To jest taki bakelitowy komunikator internetowy.
0: Natomiast kiedy miałem lat kilkanaście i ty też powinieneś pamiętać te zegarki, marzenie naszym było posiadanie oryginalnego Timexa.
1: Pamiętam, oczywiście.
0: Nie wiem, czy pamiętasz. Kultowy model to był T80 i on był wyposażony w taką nowoczesną w latach 80. technologię, która nazywała się Indiglo.
1: Oczywiście, że pamiętam. Musiałem sprawdzić, jak ten zegarek wygląda, ale tak, widzę już srebrny i widzę też, że był model czarny.
0: Mm-hmm. Tak, one były metalowe i były z czarnego plastiku. Dobrze, że o tym wspomniałeś. Przypomnijmy jeszcze, pamiętasz, na czym polegała technologia Indiglo?
1: To pewnie było jakieś podświetlenie, ale nie pamiętam.
0: Tak, poprzednie zegarki, również Casio, które spopularyzowały w ogóle zegarki elektroniczne na ręce, miały taką chamską żaróweczkę, która tylko oświetlała część tarczy. Na dodatek ona zżerała dramatycznie baterię, bo to była zwykła żarowa żaróweczka. Tymczasem tak. Indiglo to było podświetlenie na niebiesko całej tarczy, pamiętam reklamy, które się wtedy pojawiały. Timex T80, wyobraź sobie, wraca. Ktoś w firmie Timex albo w firmie, która kupiła markę Timex, stuknął się w głowę i stwierdził, że hello, możemy na tym klimacie retro trochę zarobić. I Indiglo pojawiły się, słuchaj, w wersji z przezroczystego plastiku, półprzezroczystego, zielone, niebieskie, jakie chcesz.
1: Wiesz, z czym mi się jeszcze kojarzy ten Timex? Ze swoją niezwykle popularną wśród moich kolegów podróbką, Montaną. Pamiętasz zegarki Montana?
0: Oj nie, to już nie moje czasy.
1: To chwilę później, ale wyglądały właśnie dokładnie w tym stylu. Ja z kolei, jak jesteśmy w temacie nostalgicznych podświetleń zegarków, pamiętam swój pierwszy zegarek z podświetleniem. Zresztą mam go do dzisiaj. Wymieniałeś mi w nim przecież baterię, a ja jakiś czas temu dokupiłem do niego oryginalny pasek. I to był Casio z tą funkcją iluminator, gdzie też cała tarcza od spodu w analogowym zegarku się podświetlała. Bardzo fajnie to działało w nocy.
0: I teraz pytanie. Ale odpowiedz mi szczerze. Nie, chyba wiem, jaka będzie twoja odpowiedź, bo ty nie jesteś fanem smartwatchy. Ja nie wiem, czy posiadając smartwatcha tak długo, jak posiadam, byłbym w stanie powrócić do takiego klasycznego zegarka elektronicznego?
1: Wiesz co, ja mam klasyczny zegarek elektroniczny, mam, to jest Casio G-Shock i powiem ci, że mam w nim smart funkcję. Można go połączyć przez Bluetootha z telefonem i włączyć wszystkie te powiadomienia. Pierwsze, co zrobiłem, to wszystkie powyłączałem i właściwie używam tylko liczenia kroków w tym zegarku z takich bardziej nowoczesnych funkcji. Natomiast tak, oprócz tego używam go po prostu jako zegarka, bo nie lubię. Mam wystarczająco dużo powiadomień na telefonie, żebym nie potrzebował, żeby jeszcze zegarek mnie irytował. Zresztą rozmawialiśmy o tym wielokrotnie i nasi słuchacze dobrze moje podejście do smartwatchy znają. Chcesz i jeszcze jedno mam. O, mam proszę, jeszcze jeden kamyczek proszę. Do ogródka smartwatchy. Nie cierpię. Oboje moi rodzice, i mama, i tata, mają też Apple Watcha. I jednej z rzeczy, których bardziej nienawidzę, to jak odbierają połączenie na zegarku, zajęci czymś innym i zaczynają ze mną w ten sposób rozmawiać. Oni kiepsko słyszą to, co ja mówię. Ja lepiej słyszę na przykład mycie naczyń w wykonaniu mojej mamy niż jej głos i po prostu doprowadza mnie to do szału. Już wolałbym, żeby nie odebrali tego połączenia i żebym irytował się, że nie odebrali, niż żebym irytował się na to, że nie da się rozmawiać.
0: Wiesz co, ale ja lubię tak odbierać połączenie, ponieważ czuję się jak inspektor Gadżet wtedy. Jedyne, czego im brakuje, to jeszcze śmigłowca w kapeluszu. Tak. Wiesz, jest wiele rzeczy, czy wiele outfitów, w których mnie Zembrzycki nigdy nie zobaczysz i nikt nie zobaczy. Jednym z tych outfitów jest kapelusz, muszę ci powiedzieć.
1: Jednym z outfitów, w których wygląda na to, że mnie nikt nie zobaczy, to
0: outfitu.
1: Jest zrobiony
0: piękne
1: przez ciebie.
0: Piękne polskie słowo, stylizacji, o, można tak, tak powiedzieć.
1: To jest zrobiony przez ciebie na drutach kombinezon astronauty.
0: Pewnego dnia się zdziwisz, jak będziesz go musiał założyć.
1: A nie, jeśli
0: kolory
1: jeśli
0: będą dobrane odpowiednio.
1: To ja go założę z wielką przyjemnością.
0: Kolory będą dobrane idealnie, czyli myślę, że róż będzie przeplatał się z fioletem i zielenią.
1: Prawdziwy jeszcze mężczyzna nie boi się różu.
0: Jeżeli już mówimy o klimatach retro, to chciałbym zamknąć temat, choć nie, jeszcze będzie dzisiaj o pewnym telefonie retro, ale mamy pytanie z zeszłego tygodnia. Pan Leszek zapytał, tak przy niedzieli, głupawe pytanie, głupawe w cudzysłowie. Czy prowadząc audycję używacie kartki papieru i długopisu, czy tylko ja jestem takim odszczepieńcem, że mam mnóstwo zapisanych, pobazgranych karteczek nawet sprzed kilku dni?
1: Ja jestem fanem pisania ręcznie. Praktycznie zawsze mam przy sobie pióro wieczne i zawsze mam przy sobie notesik kieszonkowy. Aczkolwiek przy audycji tak sobie przygotowujemy na komputerze artykuły, że właściwie nie ma potrzeby robienia notatek i nawet jak na szybko musimy sobie coś, na przykład w trakcie, kiedy druga osoba mówi, przekazać przy prowadzeniu audycji, to robimy to w notatniku na komputerze i szturchamy się tylko, żeby ten drugi spojrzał w nasz ekran komputera.
0: Tak jest. Dokładnie tak to się odbywa, natomiast jest nieco inaczej, kiedy zdarza mi się prowadzić poranek w Radiu 357, tak jak na przykład w ostatni piątek. Wtedy używam długopisu, bo trzeba szybko zanotować na przykład imię kogoś, kto wysłał nam głosówkę albo podprowadzenie jakiegoś materiału i wtedy no, nic się nie sprawdza lepiej, jeśli chodzi o kartkę i długopis. Chyba nie wymyślono niczego szybszego. No, oczywiście może być rysik na tablecie, ale w odróżnieniu od...
1: Kartka i ołówek jest szybsza, bo nie musisz klikać, żeby włączyć długopis.
0: No właśnie to chciałem powiedzieć. Robert, więc teraz, tak w ogóle to się jeszcze nie przedstawiliśmy. Robert Zembrzycki.
1: Jarosław Juszkiewicz.
0: To teraz niech padnie twoje kultowe słowo.
1: Zagrajmy.

0: To już 3 tygodnie od czasu, kiedy zakończył się Kosmikon w Planetarium Śląskim Parku Nauki, ale my
1: krążyliśmy... Ale to jest impreza, na której jest tyle fajnych gości, że przez jakiś czas jeszcze będą pojawiali się w Rzeczy Technologicznej, dokładnie tak jak dzisiejszy Mateusz Chrobok, z którym porozmawialiśmy na temat zagrożeń czyhających na dzieci w internecie.
0: Ja jeszcze dodam, że w czasie Kosmikonu Mateusz miał bardzo interesującą prezentację zatytułowaną Rodzic wśród gwiazd, czyli jak wychować dziecko w cyfrowym świecie. I dodam jeszcze, że jest ekspertem i edukatorem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa nowych technologii i AI.
2: Jest coraz szybciej, to znaczy tempo zmian związanych z tym, że mamy więcej nowych aplikacji, mamy więcej zmian, jest takie, że mamy naturalną chęć do tego, żeby no, pozostać w takim świecie, że wydaje się nam, że jest kilka aplikacji, jest Facebook, jest Instagram, a tymczasem młodzi ludzie korzystają dzisiaj z wielu nowych środków komunikacji i tak naprawdę nie ma szans, żeby nad tym nadążyć, jeżeli nie będzie się bardzo aktywnym rodzicem. I z perspektywy prywatności więc to nie jest tak, że da się ten problem rozwiązać na przykład jakąś aplikacją, zakazami, blokadami.
3: Chcielibyśmy.
2: To by było proste. O wiele bardziej wierzę w takie rozwiązanie, które jest połączeniem jednego i drugiego, to znaczy z jednej strony bycie w kontakcie, zaufanie i rozmowa,

0: abecadło dla rodzica dzisiaj, żeby zadbać w podstawowym zakresie właśnie o bezpieczeństwo swojego dziecka w sieci?
1: Znaj aplikacje, znaj gry, w które gra twoje dziecko, bo każda właściwie dzisiaj z takich platform, do których się ma dostęp, ma jakieś funkcje, które mogą pomóc właśnie chronić młode osoby. Albo na przykład ograniczanie czatu z nieznajomymi, albo ustawienie dobrego wieku, bo to jest jedna z zasadniczych zasad. Na przykład Instagram, jak ustawi się odpowiedni wiek, twoje konto, jak masz, nie wiem, 13 lat, będzie niewidoczne dla dorosłych, tylko będziesz widział innych ludzi w twoim wieku. To nie znaczy, że inni nie udają, że też mają 13 lat, ale choćby niekłamanie o wieku też bardzo pomaga. Więc z jednej strony znajomość aplikacji, ograniczenie tego, co jest możliwe w aplikacjach, ustawienie dobrego wieku i kontakt, rozmowa z młodym człowiekiem.
2: Wymieniłeś agresję, wymieniłeś pornografię. Myślę, że w ostatnich latach jest jeszcze jedno zagrożenie i to jest dezinformacja. Filmy zrobione przy użyciu sztucznej inteligencji, które są w stanie nawet dorosłych wprowadzić w błąd.
1: I to jest coś, co niestety jest związane z naszym wbudowanym oszczędzaniem energii albo lenistwem. To znaczy mamy skłonność do tego, że jeżeli coś jest spójne z naszym światopoglądem, to nie wydajemy naszej energii na weryfikowanie, czyli pytanie, czy to jest prawda. A dziś dezinformacje buduje się masowo za pomocą sztucznej inteligencji i co więcej, często dystrybuuje na przykład za pomocą reklam. To znaczy reklamodawcy mówią na przykład: hej, ja wiem, że ty się interesujesz samochodami albo kosmosem czy czymkolwiek innym, więc teraz zachęcę cię, żebyś kliknął na artykuł, gdzie tam będzie coś o kosmosie, a w środku tak naprawdę będę spróbował cię zmanipulować. Zagłosuj na tego, kup taki produkt czy cokolwiek innego. I tam jest takie niepokojące zjawisko, które jest związane z tym, że na przykład można na podstawie danych wyciągnąć, że jesteś w depresji. I jeżeli jesteś w depresji, no to można próbować na ciebie wpłynąć. Ja w zeszłym roku widziałem taką firmę, która chwaliła się o tym, że na przykład mają dynamiczne ceny. I oni ludziom otyłym sprzedają buty 50 zł drożej, motywując to tym, że są bardziej zdeterminowani, żeby schudnąć. Dla mnie to jest daleko poza granicą etyki.

0: Drogi Robercie.
1: Drogi Jarku.
0: Czy ty wiesz, co zawiera PESEL?
1: Datę twojego urodzenia, a potem jakieś randomowe numerki.
0: Tak, przypadkowe są. Są generowane przypadkowo, Robert.
1: No nie, podejrzewam, że są jakimś też częścią numeru identyfikacyjnego, ale po prostu je zapamiętałem i nigdy się nie zastanawiałem nad tym, co oznaczają.
0: Myślałem, że ludzie, którzy przeprowadzają badanie opinii publicznej i badają różne rzeczy, nie zbadają tego nigdy, a zbadali. Otóż w Komputer Świecie ukazał się tekst, w którym są wyniki badania socjologicznego dotyczącego tego, w co Polacy wierzą, jeśli chodzi o to, co zawiera PESEL. Bardzo ładnie to powiedziałem po polsku, prawda?
1: Prawda.
0: Ale generalnie chodzi o to, że wielu Polaków wierzy, że PESEL zawiera zaszyfrowane informacje, których tam nie ma. Sądzą na przykład, że jest tam adres zamieszkania, albo na przykład twoja płeć, albo miejsce urodzenia. A to nie do końca tak jest, dlatego że...
1: Ale płeć chyba jest.
0: Zaraz do tego dojdziemy. 20% badanych, zwłaszcza osoby w wieku 45-54, o rany jestem już powyżej, oraz z wykształceniem średnim...
1: Już od dawna, uważają, ale z wykształceniem też jesteś powyżej.
0: Uważają, że PESEL zdradza miejsce urodzenia. No tak, PESEL nie mógłby zawierać adresu, bo ten się zmienia. 16% Polaków sądzi, że z numeru można odczytać Urząd Stanu Cywilnego, 14% województwo zameldowania. Tymczasem takich informacji tam nie ma. Więc powiedzmy, PESEL składa się z 11 cyfr. Pierwsze 6 to data urodzenia, kolejne 4 to numer porządkowy, i masz rację, w tym cyfra określająca płeć, a ostatnia to liczba kontrolna. Nie znajdziemy imienia, nazwiska, miejsca urodzenia czy informacji o rodzicach. Ważne jest to, że PESEL jest nadawany też osobom bez polskiego paszportu, które mieszkają w Polsce, a wszystkie dodatkowe dane znajdują się wyłącznie w państwowych rejestrach i archiwach. Szczerze mówiąc, ja też sądziłem, że jest tam coś więcej niż tylko data urodzenia i płeć. Znaczy, ja o płci nie wiedziałem, jak wiesz.
1: Jeśli mam być szczery, to o płci też nie wiedziałem, sprawdziłem to w trakcie rozmowy, kiedy ty czytałeś.
0: A, to się wspierasz.
1: Tak, no oczywiście wspieram się nowoczesnymi technologiami, przyjacielu. No internet. Tak. ale z drugiej strony zawsze traktowałem to po prostu jako taki nasz numer identyfikacyjny. Trochę jak NIP, który jest numerem identyfikacji podatkowej, prawda?
0: Tak.
1: Tak, tutaj jest to taki nasz numer identyfikacji osobowej.
0: Ale ładna ciekawostka.
1: Bardzo ładna ciekawostka. I teraz z przyziemnego PESEL-u, który każdy z państwa nosi w dowodzie osobistym w portfelu, jak się zrymowało, prosto w kosmos lecimy na ISS.
0: Co dziwne, co że to moja zrymowało? Nic ci się nie zrymowało.
1: PESEL-u portfelu.
0: A, przepraszam.
1: Kluczowy element ISS do naprawy. Wiesz, o czym mówię?
0: Tak, duma kanadyjskiej myśli technicznej, czyli Canadarm.
1: Tak, Canadarm 2 dokładnie, czyli robotyczne ramię, które uległo uszkodzeniu i wymaga naprawy. Czy ty jesteś wyposażony w wiedzę na temat tego i mogę cię odpytywać, czy też wolisz, żebym oszczędził ci mąk i po prostu zreferował państwu?
0: To nie są żadne mąki, dlatego że kwestie Canadarm...
1: Ani nawet męki.
0: To śledzę właściwie od samego początku, bo to już jest kolejna generacja tego ramienia, ale ona naprawdę się przydaje podczas prac poza pokładem Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, właściwie na pokładzie na zewnątrz, no i jest właściwie niezbędne do przechwytywania i cumowania bezzałogowych statków kosmicznych.
1: Tak.
0: I no, bardzo ułatwia całe operacje cumowania. Z tego, co wiem, zacięło się, ale miało prawo się zaciąć. Nie wiem, czy wiesz, to ramię zamontowano ćwierć wieku temu.
1: No tak, no to faktycznie po 25 latach pracy w, umówmy się, no ekstremalnych warunkach, tak ekstremalnych, że bardziej się nie da, ma prawo coś się zepsuć, zgadzam
0: nie,
1: się.
0: Nie wiem, kiedy się skończyła gwarancja, ale na pewno dobre 15 lat temu.
1: Tak.
0: Z tego, co mnie wiadomo, nawalił jeden z silników, który pobiera po prostu za dużo energii elektrycznej. Tej usterki się nie da naprawić zdalnie, dlatego jest wymagany udział astronautów.
1: Tak, tak.
0: Taki zapasowy element już dostarczono i no cóż, będą musieli astronauci go po prostu wymienić.
1: To ja tylko uzupełnię jeszcze o dwie informacje. Ostatni raz to ramię wykorzystano do pomocy przy dokowaniu statku kosmicznego w kwietniu. No i zaciął się ten element, o którym mówisz, pod koniec maja, a naprawa planowana jest na końcówkę czerwca, czyli już niebawem. Także za chwilę być może następne 25 lat bezproblemowej pracy Canadarm2, czego sobie i astronautom na ISS myślę, że obaj życzymy, prawda?
0: Tak, pierwsze ramię poleciało w kosmos, teraz sprawdziłem, w 1981 roku i to była druga misja wahadłowca. Nie chcę się wierzyć, więc zapewne to była Columbia.
1: Mnie jeszcze nie było na świecie.
0: Tak, i każdy z Państwa, kto widzi zdjęcia wahadłowców, które mają no właśnie te ramię wyciągnięte z ładowni, no to jest właśnie duma Kanady. Zresztą na Canadarm jest przepiękny liść klonowy, który pokazuje, że to my, Kanadyjczycy.
1: A ja dodam tylko, że sprawdziłem i faktycznie masz rację, to był 81 rok, misja STS-2, tak jak powiedziałeś.
0: Chciałem jeszcze nawiązać do maila, jeśli państwo pozwolą i ty pozwolisz.
1: Nie wiem jak państwo, ale ja pozwalam.
0: W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o pełnych kołach w rowerach, pamiętasz?
1: Tak, też przeczytałem tego maila i tak.
0: Pan Adam napisał, pełne koła w rowerze się sprawdzają, na olimpiadzie owszem, pod dachem na torze owszem, ale podczas wyścigu na otwartym powietrzu niestety nie. Boczny wiatr spycha takie pełne koła jak żagle. Tu nadal spełniają się stare, dobre szprychy, choć dziś ultralekkie i wykonane z wytrzymałych kompozytów. Czuwaj, Adam. Pozdrawiamy panie Adamie i powiem ci, że wczoraj, kiedy ścigałem się z dość mocnym frontem atmosferycznym, no to nie było wczoraj, to było ładnych parę dni temu, ścigałem się z burzą w Katowicach, wyjechałem zza ciągu budynków i uderzył we mnie wiatr i mimo szprych poczułem, że bardzo chce mnie przesunąć prostopadle do kierunku mojego ruchu.
1: Tak, najgorsze jest to uczucie na motocyklu, na autostradzie, kiedy wyjeżdżasz na przykład zza ciężarówki albo zza po prostu ekranów akustycznych na odkryty fragment drogi i dokładnie taki silny wiatr uderza w ciebie z boku, to potrafi cię przesunąć nawet na sąsiedni pas.
0: Ale wiesz, że jest znak drogowy, który przed tym ostrzega. Boczny wiatr.
1: Bywa ten znak drogowy, a przed wiatrem zza ciężarówki to żaden znak drogowy cię nie ostrzeże.
0: Pamiętam, że moja córka, jak była mała, to była bardzo rozczarowana, jak widziała znaki drogowe ze zwierzątkami i była rozczarowana, że ich nie spotkaliśmy. Ja się cieszyłem.
1: Ja jako kierowca też się cieszę, ale jako fan zwierzątek zawsze mi jest też smutno, więc jestem taki rozdarty między tobą a twoją córką w tej kwestii.

0: Słuchaj, nie pytałem cię, jaka jest kawa w Chorwacji. Dobra, niedobra, bez wyrazu?
1: Wiesz co, w pakiecie urlopowym, który wykupiłem w ramach tak zwanego...
0: O, to pan jest na All Excuse Me.
1: All Excuse Me, dokładnie. Nie najgorsza. Nie najgorsza, o czym świadczą również długie kolejki do kawomatu. I powiem szczerze, no nie, że się będę zachwycał teraz, bo nie, ale jest to dobra kawa. A jak wiesz, ja jestem wybredny w kwestiach kawy. Brat mnie rozpieścił i teraz byle kawka nie wchodzi.
0: Tak, masz nawet takie urządzenie. Nie chcę wymieniać jego nazwy, ale pozwala ono ręcznie przygotować espresso, na przykład na biwaku czy na kempingu. Takie właśnie piliśmy kiedyś razem. Gdzie to było? Na Kłochechło, na Śląsku. Można obserwować zarówno kaczki na zalewie, jak także startujące samoloty z lotniska w Pyrzowicach.
1: Które potem bardzo malowniczo wpasowują się w panoramę dźwiękową nocy nad jeziorem.
0: To prawda. Ale nie o tym chcę mówić. Czy wyobrażasz sobie, że możliwe jest przygotowanie espresso bez gorącej wody?
1: O proszę, jak? Tak zwany cold brew?
0: Tak, będę mówił o zespole naukowców, ale nie amerykańskich, tylko o zespole naukowców z Australii, który udowodnił, że gorąca woda nie jest w ogóle potrzebna, by przygotować kawę espresso. Dzięki nowej technologii możliwe jest parzenie takiego napoju w mniej niż 3 minuty i teraz uważaj, wykorzystując do tego ultradźwięki. I możesz oczywiście zapytać, no fajnie, ale po co? Otóż okazuje się, że...
1: Tak, to było moje drugie pytanie.
0: Ta metoda zużywa o 75% mniej energii, której nie trzeba tracić na podgrzewanie wody. Jak to się odbywa? Proces trwa 3 minuty, więc trochę dłużej niż espresso. Myślę, że Włosi by tego nie zaakceptowali. Chodzi o proces tak zwanej kawitacji akustycznej. Mega ciekawe zjawisko, które sprawia, że w cieczy tworzą się i zapadają drobne pęcherzyki. Gdy pęcherzyki zapadają się w pobliżu cząsteczek kawy, wytwarzają mikroskopijne strumienie, które szorują, jak pisze komputer, świat po zmielonych ziarnach i uwalniają związki smakowe do chłodnej wody. Czyli odróżnijmy, to nie jest technika taka jak cold brew, gdzie
1: zalewamy zimną wodą,
0: czekamy kilkadziesiąt godzin.
1: Po prostu, tak.
0: I teraz wygląda na to, że to jeden z takich wynalazków, który może się przydać. Jak sądzisz, do czego?
1: Ja jestem, do parzenia kawy?
0: No tak, ale powiedz mi, ile znasz osób, które wypiją zimne espresso?
1: No więc dokładnie to było moje jakby pytanie, które cały czas mam z tyłu głowy. Jak to będzie smakowało?
0: Proszę pana, lody, napoje, jest cała...
1: Desery.
0: Jest
1: od
0: cała...
1: razu moja pierwsza myśl, tiramisu.
0: Chociażby, nie wiem, czy tam jest espresso.
1: No, bardzo mocną kawę musisz zaparzyć i tą kawą następnie polewa się biszkopty, które wchodzą w skład tego deseru, więc jak najbardziej.
0: Zembrycki, nie podejrzewałem cię o taką wiedzę kulinarną.
1: Ja uwielbiam tiramisu i robię bardzo dobre. Zrobię ci kiedyś.
0: Dobrze, wróćmy...
1: O, zrobię na następną audycję, skosztujesz i zrecenzujesz państwu. Co ty
0: Ale
1: na to?
0: Obiecujesz.
1: Obiecuję, przysięgam.
0: Dobrze. Więc jest na to rynek i na dodatek to jest, słuchaj, ekologiczne. Coś niesamowitego. Ja bardzo tak się ekscytuję kawitacją, może nie tak jak ty betonem, ale to jest niezwykle ciekawe zjawisko. Ja na przykład je obserwuję w swoim akwarium morskim. Nie wiem, czy wiesz, że są krewetki, które właśnie używają tego zjawiska, kiedy ściskają pęcherzyk powietrza swoimi szczypczykami. I dzięki zrobieniu niesamowitego ciśnienia ten pęcherzyk przez ułamek sekundy ma temperaturę taką jak temperatura powierzchni Słońca.
1: To są te mantis shrimpy, tak? Krewetki.
0: Wiele skorupiaków tak wykorzystuje tę technologię. Akurat nie mam mantis shrimp, straszliwego mordercy w akwarium, bo bym nie miał nic innego, ale to krewetka pistoletowa, jeżeli chcesz wiedzieć.
1: Tak, i właśnie dlatego jest pistoletowa, że ona z kolei wytwarza taką energię, że aż gotuje wodę.
0: Myślę, że państwo się domyślili, Robert.
1: Przepraszam. Wygłupiłem się.
0: Czy jeszcze jakaś ciekawocha?
1: Tak, mam. Krótką i węzłowatą. Czy byłeś na grobli Olbrzyma? Pytam dlatego, że wiem, że bardzo lubisz Irlandię i północ Irlandii zwiedziłeś również.
0: Nie, zwiedziłem, wyobraź sobie, tylko południe. Mówisz o Giant's Causeway. Niesamowite tak. Miejsce, gdzie nakręcono niezliczone wideoklipy. I mignęła mi informacja, że chyba wiadomo, jak powstały te słynne głazy, które wyglądają troszkę jak bruk.
1: To znaczy, od dawna było wiadomo, że powstały podczas stygnięcia lawy wulkanicznej plus minus 60 milionów lat temu. Natomiast naukowcy nie do końca rozumieli mechanizm tworzenia się tych regularnych struktur, z czego wynika ten kształt, który właśnie wygląda trochę jak bruk. No i nowe modele komputerowe pokazały, że po prostu podczas ochładzania bazalt kurczy się i pęka w sposób, który minimalizuje energię zgromadzoną w skale. I na początku te pęknięcia są nieregularne, ale wraz z dalszym stygnięciem reorganizują się w układ przypominający plastry miodu, czyli dokładnie taki jak właśnie na tym
0: grobie olbrzyma. Ale numer, nie widziałem tego.
1: I najbardziej stabilnym geometrycznie układem okazują się być właśnie takie wielokąty sześcioboczne, stąd te kształty dominują na Giant's Causeway. I co zabawne, ten sam proces można zaobserwować na przykład w wysychającej, kurczącej się farbie, tylko w znacznie mniejszej skali. A farba tutaj ostatnio wysychająca i kurcząca się jest bliska naszemu sercu, ponieważ kończymy remont naszego nowego studia.
0: Robert, bądźmy szczerzy wobec słuchaczy i patronów Radia 357,
1: zaczęliśmy remont nowego studia.
0: Mogą państwo dziś na grupie, oficjalnej grupie patronów Radia 357 zobaczyć nas umazanych nieco farbą, którą moja żona określiła kolorem smerfowym.
1: Tak, no bo my jesteśmy takie dwa smerfy. Papa Smerf i metalowy smerfetek. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że jak już tak reklamujesz różne miejsca, gdzie można różne rzeczy związane z Radiem 357 zobaczyć, to po pierwsze można też zobaczyć nasze głupie gadanie na kanale Talk 357 na YouTubie. Oraz można do nas pisać na rzecz.technologiczna@radio357.pl, czego jeszcze w tej audycji nie powiedzieliśmy.
0: To prawda. Zagrajmy.

0: Mamy miłą informację. Jest miła i dla Państwa, i dla nas, i dla Radia 357. Nasz cykl podcastów o historii gier komputerowych, czyli Pikselowe Marzenia, został wyróżniony nagrodą Silesia Press i no, bardzo się cieszymy z tego powodu, dlatego że te podcasty miały powstawać nieco inaczej niż powstały. Zresztą serdecznie Państwa zapraszamy. To jest otwarty podcast. Każdy, nie tylko patroni, mogą go posłuchać. Kilka odcinków opowiadających o historii cyfrowej rozrywki, które miały być nagrywane w Muzeum Historii Komputerów w Katowicach, po sąsiedzku właściwie mieszczącym się, no ale już nie mieszczącym się, bo niestety to muzeum zostało zlikwidowane. Dlatego stworzyliśmy rodzaj takiej wirtualnej wyprawy. Myślę, że podobnie jak Radio 357, tak Muzeum Historii Komputerów powstało jako oddolna inicjatywa, chciałoby się powiedzieć. Coś, co powstało...
1: Napędzana pasją.
0: Tak, napędzana pasją. W przypadku Radia 357 to byli słuchacze, patroni, dziennikarze. W przypadku Muzeum Historii Komputerów to byli pasjonaci starych komputerów po prostu. I to pokazuje, no to muzeum działało przez kilkanaście lat, że można osiągnąć rzeczy niesamowite, jeżeli człowiek jest zakręcony na jakimś punkcie.
1: To jest niezwykłe, a ja dodam jeszcze, że jeśli spodoba się Państwu ten podcast, to możecie też zobaczyć, jak powstał, dlatego że zrobiliśmy z Jarkiem bardzo fajny film na temat właśnie kulis powstawania. Chciałoby się powiedzieć kuliś powstawania tego
0: Szymon
1: podcastu.
0: Szymon kuliś
1: realizował. Chciałoby się, bo podcast. Szymon go realizował. Dokładnie tak. I czemu o tym mówimy?
0: Mówimy, bo nam po prostu miło, ponieważ ta nagroda została nam przekazana w czwartek. Przejdźmy do młodego
1: technika. To są fantastyczne rzeczy.
0: Przejdę do maja 1971 roku.
1: Proszę
0: Byłem
1: bardzo.
0: Już na świecie, a ktoś, kto ukrywa się pod pseudonimem Vitar, stara się przewidywać przyszłość środków audiowizualnych. I muszę ci powiedzieć, że gratuluję Vitar tego, co napisał. Ponieważ wiele rzeczy w roku 1971 nie było oczywistych. Jeśli Państwo pozwolą, przeczytam fragment tego tekstu. Mikroelektronika stwarza nieograniczone perspektywy dla łączności audiowizualnej i specjaliści już obecnie mogą orientacyjnie przewidzieć, co się da zrealizować do początku nowego stulecia. Prawdopodobnie będzie można podłączyć mieszkania do central łącznościowych w taki sposób, jaki jesteśmy połączeni z elektrowniami. Kable elektryczne zostaną zastąpione przez kanały elektryczne lub, uważaj, siedzisz? Siedzisz, wiem, że siedzisz.
1: Siedzę.
0: Przewodniki laserowe w postaci strumieni świetlnych. Za ich pośrednictwem docierać będą do mieszkań dowolnie wybrane programy telewizyjne, dla których ekranami będą ściany. Programy kolorowe będą trójwymiarowe i oczywiście stereofoniczne. To już mamy za sobą tę trójwymiarowość. W niektórych programach będzie można także wybierać odpowiedni język obcy spośród kilku będących do dyspozycji. Wyobrażasz to sobie?
1: Wyobrażasz, ale powiem ci, że no właściwie trafił ze wszystkim.
0: Słuchaj dalej. Istnieją przesłanki pozwalające wierzyć, iż maszyny matematyczne osiągną stopniowo tak małe rozmiary i tak niskie ceny, że każde mieszkanie będzie mogło być wyposażone w komputer, który planuje, kieruje i przejmuje zaprogramowane czynności w różnych dziedzinach domowego życia.
1: To co prawda dopiero od niedawna, ale smart rozwiązania w domach faktycznie też są.
0: Tego rodzaju domowe komputery będą połączone z wielkimi maszynami centralnymi. No powiedzmy, są połączone z internetem, ale centra danych to są wielkie maszyny centralne. Oszczędzą one wydatków na zakup książek, encyklopedii i różnych wydawnictw. Zamiast biblioteki wystarczy swego rodzaju książka telefoniczna do poszukania odpowiedniej pozycji, która w mgnieniu oka pojawi się w mieszkaniu, podobnie jak dziennik, a nawet list. Stary e-mail.
1: Zamiast tego mamy Google'a, ale i e-mail, ale tak, no bo ja bym bardziej powiedział, że to jest taka wyszukiwarka internetowa stron po prostu, czyli Google.
0: Można będzie po prostu dyktować pisma domowemu komputerowi, który zamiast listonosza przekaże je gdzie trzeba. No to masz e-mail na 100%. Niesamowite.
1: Piękne. No.
0: Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za posłuchanie nas w nietypowym wydaniu, bo zdalnym. Zachęcamy do pisania do nas rzecz.technologiczna@radio357.pl. A ja Tobie życzę dużo słońca. To chyba nie są nadmierne oczekiwania, jeśli chodzi o Chorwację.
1: Nie, jest słońce, są piękne serpentyny. Codziennie spędzam 2-3 godziny jeżdżąc na motocyklu po okolicy i jestem absolutnie zachwycony zarówno drogami, jak i widokami. A ja Ci życzę, Jarku, żebym za te kilka dni, jak wrócę, przywiózł ze sobą odrobinkę tego chorwackiego słońca do Polski i Państwu też bardzo serdecznie tego życzę.
0: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
2: Wolna niedziela.

Dancing in the Moonlight to jeden z tych przypadków, kiedy ktoś napisał piosenkę, no i właściwie wykonał całą brudną robotę, a ktoś zupełnie inny dzięki niej święcił triumfy. Tak się czasem zdarza i można powiedzieć, że to niesprawiedliwe, no ale cóż, taki jest los. Sherman Kelly, czyli autor, nagrał ten utwór razem ze swoim zespołem dokładnie w 1970 roku. Ale tak się złożyło, że piosenkę zauważyło niewielu. Za to zaledwie dwa lata później, grupa King Harvest zrobiła z tego utworu wielki przebój. A w roku 2000 ten wyczyn powtórzył jeszcze brytyjski zespół Top Loader. No cóż, w muzyce bywa czasem tak jak w życiu, czyli nie wszystko wychodzi od razu i nie ci zgarniają nagrody, którzy się najwięcej napracowali. Tymczasem mamy niedzielne popołudnie, jest już po godzinie 14, a to oznacza, że w Radiu 357 witamy się w wolnej niedzieli. Anna Nowaczyk, bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Na pewno nie zabraknie niespodzianek, to już mogę Państwu od razu obiecać. A w sumie, dlaczego by od jednej z nich nie zacząć? Ten zespół nazywa się Joyce Maynor i pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale momentami brzmi zupełnie jak grupę, która znacznie wcześniej działała po drugiej stronie Wielkiej Wody i nazywała się The Smiths. Zresztą proszę posłuchać i przekonać się na własne uszy.

Jeśli ten głos wydaje się Państwu dziwnie znajomy, ale napis na wyświetlaczu już niekoniecznie, to spieszę uspokoić, mają Państwo bardzo dobre, a nawet doskonałe skojarzenia. Clock Machine to jest jeden z tych zespołów, w których śpiewał Igor Walaszek, oczywiście zanim zaczął solową karierę pod szyldem Igo. A ja na chwilę zabiorę Państwa teraz w podróż za ocean, a wszystko to za sprawą Michaela Stipe'a, którego chyba nikomu z Państwa nie trzeba przedstawiać, prawda? Trzeba przyznać za to, że kiedy grupa R.E.M. ogłosiła zakończenie działalności, to wiele osób niesamowicie rozpaczało. No i nie brakowało też tych, którzy liczyli na to, że artyści po prostu pewnego pięknego dnia zmienią zdanie, rozmyślą się i wrócą. Ale ci muzycy akurat, jak na złość, okazali się wyjątkowo konsekwentni w tej swojej decyzji. Zwłaszcza wokalista właśnie, który postanowił zająć się innymi dziedzinami sztuki, między innymi malarstwem, i w ogóle go to pochłonęło. Zdarzało mu się co prawda nagrywać jakieś pojedyncze utwory, nawet publicznie występować, ale to raczej przy wyjątkowych okazjach albo po prostu w ramach koleżeńskiej przysługi. Aż tu nagle Michael dał się namówić na nagranie piosenki do serialu Rooster ze Steve'em Carellem w roli głównej. Do tego trzeba powiedzieć sobie otwarcie, z niezłym składem, bo towarzyszyli mu bardzo zajęty i rozchwytywany wręcz ostatnimi czasy producent Andrew Watt, perkusista Travis Barker i gitarzysta Josh Klinghoffer, czyli ex-muzyk Red Hot Chili Peppers. Co więcej, Michael Stipe wykonał ostatnio ten utwór na żywo w jednym z amerykańskich programów telewizyjnych. No i fani, jak widać po komentarzach w sieci, są zszokowani i zachwyceni, bo to jest nie tylko dobra piosenka, ale też Michael brzmi rewelacyjnie. Jakby czas się dla niego w ogóle zatrzymał. To I Played the Fool w wolnej niedzieli w Radiu 357.

Co prawda za tą piosenką kryje się smutna historia, bo wokalista grupy Train napisał ją w hołdzie dla zmarłej matki, ale ten hołd wyszedł mu znacznie lepiej niż planował. Do tego utwór stał się przebojem, no właściwie na całym świecie. I jedną z takich piosenek, które będą się pojawiać na każdej składance The Best Of, tego właśnie zespołu, nawet jeżeli panowie postanowią sobie takową wydać za, powiedzmy, 30 lat. Grupa Glass Animals, której za chwilę posłuchamy, pewnie też jakąś dekadę temu marzyła o tym, że kiedyś gdzieś będzie mogła wydać taki album. No a dzisiaj to, nie oszukujmy się, jeden z najpopularniejszych brytyjskich zespołów. Co prawda formacja ma swój rozpoznawalny styl, ale panowie od początku mają taką zasadę, że nie uznają czegoś takiego jak podział na gatunki, bo łączą co się da, ile się da i jak się tylko da. A tę piosenkę to ciekawostkę, poza muzykami jako pierwszy usłyszał Johnny Depp. Jak to się stało? Wokalista Glass Animals wspominał, jak to pracował sobie kiedyś wieczorem w studiu, słuchał efektów tej pracy, no i nagle zauważył, że za szybą, za jego plecami ktoś siedzi. Obejrzał się, okazało się, że to jest właśnie Johnny, który obok pracował nad własnymi piosenkami w tym samym studiu. Jemu Heatwaves od razu bardzo się spodobało i mam nadzieję, że Państwu też.

Teraz zrobiło nam się tak amerykańsko, jak to tylko możliwe. Oczywiście za sprawą Bruce'a Springsteena, czyli słynnego bossa, najsłynniejszego chyba bossa na świecie. Człowieka, który, no tak swoją drogą, to spokojnie od lat mógłby już odpoczywać na emeryturze. Co zresztą wiele razy radzili mu lekarze. Ale on ani myśli o odpoczywaniu, a o żadnej emeryturze nie chce w ogóle słuchać. Jak tylko zdrowie pozwala, to pracuje, koncertuje. No i jak na takiego amerykańskiego twardziela przystało, nie zamierza się poddawać, a porady lekarzy traktuje, jakby to ładnie określić, najwyżej jako luźne sugestie. Zobaczymy, czy takim hartem ducha wykaże się też za kilka dekad ta ekipa, która za moment się przed Państwem zaprezentuje. No na razie radzą sobie świetnie. Nazywają się Geese, pochodzą z Brooklynu. I w sumie niewiele brakowało, żebyśmy o nich w ogóle nie usłyszeli, bo tak się jakoś złożyło, że muzycy poznali się w szkole. No to jest historia wielu zespołów. Potem zaczęli grać, no ale kiedy ostatecznie musieli zdecydować się, co wybrać, kolejny stopień edukacji czy scenę, to już mieli wybrać szkołę. Tyle tylko, że jak na ironię, wtedy akurat z muzyką wszystko zaczęło im się świetnie układać. I chyba nie zepsuję Państwu niespodzianki, jeśli powiem, że jednak postawili na granie. W ubiegłym roku wydali swój ostatni, póki co, album Getting Killed i właśnie z tej płyty posłuchamy sobie piosenki Taxes.

Tak jak brzmi, tak też się zachowuje. Miałam kiedyś przyjemność robić wywiad z Macy Gray i powiem Państwu szczerze, że to wyjątkowo wyluzowana, bezproblemowa artystka, a do tego bardzo sympatyczna, lubi się pośmiać, nawet z siebie, co wcale nie jest takie częste, a do tego ma w zanadrzu tyle historii ze studiów nagraniowych czy tras koncertowych, że wystarczyłoby na niezłą książkę. Gdyby tak była okazja zrobienia wywiadu rzeki z nią, to zdecydowanie od razu się zapisuje. Grupa Blossoms jeszcze swoje doświadczenia i opowieści zbiera. Może za jakiś czas panowie też będą mieli sporo do opowiadania. No ale tak szczerze przyznam, że już całkiem dobrze zaczęli. No bo przecież nie co dzień zdarza się, że pojawia się gdzieś na świecie zespół, którego muzycy nie tylko mieszkają w jednym mieście. To akurat jest jeszcze dosyć częste, ale też wszyscy przyszli na świat dokładnie w tym samym szpitalu. Jeszcze tylko brakowało, żeby tego samego dnia czy tego samego roku się urodzili, to już w ogóle byłby niezły zbieg okoliczności, ale i tak sporo tego jest. Zespół pochwalił się niedawno nowym singlem Joke About Divorce. To jest trochę taka historia o tym, jak ktoś chce wybrnąć z niezręcznej, złej sytuacji, a jeszcze ją pogarsza. W każdym razie ta piosenka to jest niezła kandydatka na taki letni, alternatywny przebój tego roku. A na końcu dostaną Państwo jeszcze mały bonus, bo trochę pośpiewa tam dobry przyjaciel i współpracownik muzyków, czyli Rick Astley we własnej osobie.

Sitting, waiting, wishing. Na chwilę mogli się Państwo poczuć zupełnie jak na Hawajach, a wszystko to ze sprawą Jacka Johnsona. Zresztą artysta tak pokochał te swoje Hawaje i ich klimat, że zaangażował się w projekty związane z ekologią. No i zaczęło się, jak to często się zdarza i jak to często bywa, bardzo skromnie, bo promował jakieś tam akcje, angażował się w nie, no a skończyło się na prężnie działającej fundacji, w której Jack właściwie udziela się na cały etat. Nawet całkowity dochód z jednej z płyt muzyk przeznaczył na walkę z zanieczyszczeniem środowiska. Cel szczytny, chociaż fani od czasu do czasu trochę narzekają, że przez tę działalność ekologiczną Jack ma już znacznie mniej czasu na muzykę, niż by sobie życzyli. No ale cóż, czasem trzeba po prostu wybrać. Jedno jest pewne, Jack Johnson nie pochwaliłby hobby artysty, który za moment zaprezentuje się w Radiu 357, bo JK, czyli lider grupy Jamiroquai, uwielbia kolekcjonować samochody. Nie byle jakie oczywiście, tylko najlepiej drogie, wyjątkowe, o dużej mocy. No i do tego z duszą najlepiej. Swego czasu muzyk lubił chwalić się zawartością swojego garażu, bo tymi autami podjeżdżał też pod najmodniejsze kluby w Wielkiej Brytanii. Nie zawsze nimi wracał do domu, zwłaszcza kiedy przy wyjściu starł się z paparazzi, a parę takich głośnych konfrontacji było i trafiły nawet do tabloidów, no ale to już zupełnie inna historia na zupełnie inną niedzielę. Na razie przypomnimy sobie jeden z największych przebojów JK'a i spółki.

Wolna niedziela dobiega końca, ale dobre wieści są takie, że samej niedzieli jeszcze sporo zostało, więc mam nadzieję, że miło spędzą Państwo to popołudnie. Najlepiej oczywiście w towarzystwie Radia 357, bo lepszego radiowego towarzystwa Państwo nie znajdą, mogę powiedzieć nieskromnie. I atrakcji jeszcze dzisiaj nie zabraknie na naszej antenie, choćby za moment, kiedy powita się z Państwem Justyna Goc w La Pausa Italiana. Tymczasem ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Anna Nowaczyk, do usłyszenia oczywiście za tydzień po godzinie 14:00.

0: Dzień dobry, to po włosku buongiorno. Minęła 15, nie wiem jak jest, ale wiem, że la pausa italiana to po włosku...
1: La pausa italiana.
0: Pod nieobecność Justyny Goc kłania się Państwu pod opieką Filipa Dzięcioła, który będzie audycję realizował. Filip Jaślar, kłaniam się bardzo nisko. No i wielka radość, gdyż jest z nami... Marzenia się spełniają, szanowni Państwo, naprawdę trzeba marzyć. Udało mi się zachęcić, poprosić pana Leszka Talko, dziennikarza, pisarza, archeologa, blogera, pisarza, który niedawno wydał nową książkę, no i też od niedawna jest napływowym toskanianinem. O tym wszystkim będziemy rozmawiali z panem Leszkiem Talko. Dzień dobry, panie Leszku.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Bardzo dziękuję.
2: No nie, buonasera właściwie.
0: Ale buonasera, bo to już jest dobry wieczór, czy to jest dobre popołudnie?
2: No bo, dobre popołudnie, czyli po południu. Jesteśmy po południu, więc już buonasera.
0: Czyli pierwszy błąd popełniłem w pierwszym wyrazie tej audycji, mówiąc buongiorno.
2: Ale Włosi są bardzo cierpliwi do nas. My mówimy im tak na zmianę, bo jeszcze się mówi ciao i mówi się salve. Ciao to jest takie cześć poufałe, salve to takie witaj, bardziej takie formalne. No, czasem nam się to wszystko gmatwa i mówimy do naszych dobrych przyjaciół salve, oni mówią ciao, a czasem jest odwrotnie, także nie przejmujmy się za bardzo etykietą.
0: Więc buona sera, panie Leszku, buona sera, drodzy słuchacze. A i proszę mi jeszcze pomóc, jak jest minęła 15 po włosku?
2: Etneora.
0: Wspaniale. Panie Leszku, czy był pan kiedyś w Bieszczadach?
2: Byłem. Byłem w Bieszczadach, ale okazały się one trochę dalekie od tego, co sądziłem o Bieszczadach. Teraz byłem w czasach jeszcze takich licealnych, kiedy kumpel nas tam mówił, żebyśmy pojechali, bo tam jest świetne są szlaki i można wędrować cały tydzień. Pojechaliśmy na tydzień i proszę państwa, przez cały tydzień lało. Nigdy w życiu nie byłem tak mokry. Spaliśmy pod namiotami w mokrych ciuchach, chodziliśmy w mokrych butach. Pamiętam, były tak mokre, że jak robiłem krok, to mi takie fontanny wody zyskały z wnętrza butów. Coś niesamowitego. Także tak sobie je pamiętam.
0: Rozumiem. Bo jest takie powiedzenie, a może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Pan nie wyjechał w Bieszczady, ale pan rzucił wszystko i wyjechał pan do Toskanii. Kiedy po raz pierwszy zobaczył pan Toskanię i czy była to miłość od pierwszego wejrzenia, od pierwszej wizyty?
2: Toskanię to zobaczyłem po raz pierwszy, że 20 parę lat temu, bodajże w roku 2003. No i oczywiście trudno się nie zakochać w Toskanii, a zwłaszcza zakochałem się w mieście Lucca, które jest w ogóle urocze, przeurocze, no i gdzie mam szczęście mieszkać 20 minut od tej Lucki, której się wtedy zakochałem. No ale prawdę mówiąc, chociaż sobie tak o tym marzyłem, to nie przychodziło mi do głowy, że kiedyś zamieszkam, no bo wiedzą państwo, no tak, hello, no tutaj posiadłości to muszą kosztować miliony. Pewnie sami milionerzy tutaj mieszkają, a ja się do nich nie zaliczam, więc zostawało to w sferze marzeń. No aż do momentu, jak trzeba było powiedzieć, życiu sprawdzam i okazało się, że da radę.
0: Czyli marzenia się spełniają, jeżeli im się pomoże i jeżeli się uwierzy, że to może być realne, że da się spełnić to marzenie. No i pan powiedział, sprawdzam i co? I okazało się, że to jest w zasięgu, że po uporządkowaniu spraw w Polsce może pan pomyśleć o kupnie pięknej nieruchomości w Toskanii.
2: Tak. Dużo ludzi, spotkałem mnóstwo ludzi, którzy mówią, ach, ja też mam takie marzenie, bo ludzie sobie przeważnie marzą właśnie o Grecji, o Toskanii, o Sycylii, o jakimś obszarze nad Morzem Śródziemnym, gdzie jest ciepło, rosną oliwki, grają cykady, takie coś też marzyło się nam. No tylko rzeczywiście, żeby jest taki stary dowcip, prawda, o tym Żydzie, który wygraża Bogu pięściami, że nie wygrał tej nagrody na loterii, a Pan Bóg mu mówi, no ale ty wreszcie kup los. No,
0: daj mi szansę, daj mi szansę.
2: Daj mi szansę, tak. No, jakby marzenia nie realizują się same, trzeba włożyć to no, mnóstwo pracy i energii. Takiej energii, w której mamy dziesiątki, setki pomysłów, na przykład jak ten dom znaleźć, jak ten dom kupić, a potem co my będziemy tam robić na miejscu. No, przecież nie to samo, co w większości przypadków, co w Polsce. No i wtedy ci, którzy zdecydują się i wykonają tą pracę, to wtedy im się udaje. No a inni po prostu marzą. My tak zrobiliśmy i to się udało. No ale to tak jak z szukaniem domu. No, znam wielu ludzi, którzy szukają tego domu swojego wymarzonego od paru lat, ale ciągle coś jest nie tak, ciągle coś nie pasuje, albo się obawiają tego kroku. No my od momentu decyzji, że kupujemy, do momentu znalezienia domu i uściśnięciu sobie ręki z właścicielką, że go bierzemy, no spędziliśmy 2 miesiące, w których obejrzeliśmy z 1000 ofert w internecie, potem wykonaliśmy pewnie jakieś 300 telefonów, z których w większości nic nie wyniknęło, tyleż samo maili wysłaliśmy, z których też w większości nic nie wyniknęło, no ale ostatecznie kupiliśmy bilety do Pizy, wylądowaliśmy tam i przez tydzień obejrzeliśmy 13 domów, z którymi właścicielami udało się umówić, no i znaleźliśmy ten nasz. Wszystko razem to właśnie zajęło jakieś 2 miesiące czasu.
0: Czyli wystarczą 2 miesiące, żeby stać się między innymi sąsiadem Stinga. Ma pan świadomość tego, że ma pan wspaniałego sąsiada, który bardzo pięknie śpiewa?
2: Tak, mam to świadomość. Ewelina mówiła, że może byśmy tam sobie przejechali. No, znaczy sąsiad to jest, powiedzmy, może trochę na wyrost słowo, bo Toskania to jest spora i my mieszkamy w tej północnej Toskanii, która jest bardzo piękna, ale ma tą olbrzymią zaletę nad południową Toskanią, która też jest przepiękna, tylko o wiele bardziej znana i o wiele więcej mieszkało tam Leonardo da Vinci, Michałów Aniołów i podobnych typów, jak mówi Bruno, prawda, lat 9, po prostu tam jest znacznie drożej. No i Sting ma tam przepiękną posiadłość, którą widzieliśmy na zdjęciach, no i można tam nawet pojechać i można zbierać u niego winogrona, ale proszę państwa, trzeba zapłacić za tą przyjemność Stingowi. To nie on płaci za to, że mu się zbiera winogrona i daje, tylko jemu trzeba zapłacić, że się zbiera u niego winogrona, co jest, myślę, cudownym pomysłem marketingowym.
0: No mój Boże, z czegoś pan Sting musi żyć. Jak podjedzie pan, będzie pan się wybierał do Stinga, to jest miejscowość Il Palagio, niedaleko Filine, Valdarno, po prostu 40 kilometrów od Florencji. Wjedzie pan do tej miejscowości i usłyszy pan z ganku pilotnego domu dochodzą takie dźwięki.

0: To Sting zaśpiewał dla nas po włosku. Gościem audycji La Pausa Italiana jest napływowy toskanianin lub toskańczyk Leszek Talko. Panie Leszku, Sting śpiewał po włosku. Jak pan ocenia jego włoszczyznę?
1: A ja zawsze świetnie oceniam, a to dlatego, że Włosi też bardzo zawsze chwalą. Ja co prawda Włochem jeszcze nie jestem, ale też bardzo chwalę, bo się przyzwyczaiłem. Tutaj nie ma takiego trochę malkontenctwa i poprawiania, jak często występuje w Polsce. Włosi uwielbiają chwalić, jak ktoś mówi, więc ja bym też pochwalił, chociaż moja znajomość włoskiego jest, powiedziałbym, kulawa, to znaczy my się dogadujemy z naszymi sąsiadami i oni są zachwyceni naszym językiem, no ale my nie mamy złudzeń, że to jest język kulawy, któremu straszliwie daleko do doskonałości. Natomiast Włosi ciągle nam mówią, jak nasz sąsiad, że ty mówisz bardzo doskonale, mówi ten. Ja mówię, nie no, słuchaj, Renata, ja nie mówię doskonale, ja mówię kulawo, słuchaj, może ty mnie rozumiesz, ale to nie ma nic wspólnego z doskonałością. On mówi, nie, ty się starasz, ty chcesz się nauczyć, ty mówisz bardzo doskonale, a popatrz na tych Anglików, oni tutaj siedzą 10 lat, słuchaj, nawet błądziono nie mówił, ani było na sera i no to ich nie bardzo lubimy, a wy chcecie uczestniczyć w naszych imprezach, rozmawiać z nami, żartować z nami, więc ty mówisz bardzo doskonale, Ewelina mówi bardzo doskonale i Bruno też mówi bardzo doskonale, więc Sting też mówi bardzo doskonale, proszę państwa, z całą pewnością.
0: Bardzo dziękujemy za tę informację. To też dla mnie jest istotne, skoro Włosi tak bardzo chwalą, a ja mam tak różnie z poczuciem własnej wartości, to może ja też powinienem przynajmniej na pewien czas przeprowadzić się do Toskanii i potraktować to jako rodzaj terapii.
1: Tak, zaczęliśmy sobie tak żartować właśnie z Eweliną, że może w ogóle zaczniemy robić jakieś terapie i takie wszelkiego rodzaju zjazdy i praca nad sobą w ogóle są modne. No, przyjechać i odbyć taki kurs z naszymi sąsiadami, na przykład z naszą ulubionym Renato, który jest najbardziej optymistycznym człowiekiem na świecie i mówi, że nie ma żadnego problemu, że tak naprawdę na świecie nie ma żadnych problemów, że każdy problem, jeśli jest, to można bardzo łatwo rozwiązać, no i ciągle nas zaraża takim wiecznym optymizmem, że życie jest wspaniałe, wszystko jest piękne i jeśli jest jakiś problem, no to po prostu wystarczy go bardzo łatwo rozwiązać i tego problemu następnie już nie ma. Wszystkim państwu bardzo polecam. Jeśli pan chce, to proszę, też zapraszam do Toskanii. Wystarczy kilka dni z Renato i wróci pan w przekonaniu, że nie ma żadnego problemu z niczym, absolutnie, ani z pracą, ze sobą, z czymkolwiek.
0: Terapia słońcem, terapia pięknymi krajobrazami, terapeuta Renato, terapeutka Toskania. Brzmi to bardzo zachęcająco. Panie Leszku, chciałem zapytać o ten moment, kiedy z przysłowiową jedną walizką, czyli prawdopodobnie jednym wypełnionym po dach samochodem, przyjechał pan do miejscowości, w której kupili państwo szczęśliwie po 2 miesiącach starań dom. No i co? Jak to się zaczęło? Wiem, że samą przeprowadzkę utrudniła przepiękna architektura włoska. Myślę tu o wąskich uliczkach.
1: No tak, ale czegoś takiego szukaliśmy, bo marzyło nam się też miejsce, w którym byśmy byli między ludźmi i włoskimi sąsiadami, żeby z nimi gadać i nie żyć gdzieś samotnie na szczycie góry. Chociaż takie domy też są bardzo ładne i tańsze znacznie, ale żeby jednak być z ludźmi. No i znaleźliśmy to nasze miasteczko, które ma łącznie z nami 141 mieszkańców. No więc malutko. I uliczki są rzeczywiście tak wąskie, że normalny samochód tam nie wjedzie, więc odpada jakby problem z ruchem kołowym. Wszystko zostawia się na parkingu pod miasteczkiem, a no, dalej się już chodzi pieszo, co ma na przykład tą zaletę, że dzieci latają sobie po ulicach, no bo nie ma tam żadnych samochodów i mogą sobie spokojnie latać, podobnie jak koty na przykład. No a ma tą wadę, że rzeczy zostawione na parkingu, no trzeba na własnych barkach wnieść domu.
0: Czyli te kilkaset kilogramów choćby książek, bo pamiętam taki wpis na pańskim blogu Dolce Vita, Dolce przez CZ, Vita przez W, gdzie pan relacjonuje swoje życie w Toskanii. Opisywał pan to ten moment, kiedy te książki przenosił pan z samochodu do swojego domu. Taczka chyba się wtedy przydała, prawda?
1: No wtedy to się przydał sąsiad, którego jeszcze nie znaliśmy, no który po prostu przystanął i powiedział, że może pomóc, a mi się zrobiło strasznie głupio. Wtedy akurat transportowałem nie książki, ale pralkę i właśnie stwierdziłem, że może optymistycznie zbyt oceniłem swoje siły, bo no bo proszę państwa, co innego przesuwać pralkę po równym terenie na wózeczku, a co innego ciągnąć ją pod górę 200 metrów i jeszcze po schodkach kilkusetletnich ją wnosić. wygasić i to wszystko w 35-stopniowym upale. No i sąsiad się zatrzymał i optymistycznie powiedział, że może pomóc, a mi się zrobiło głupio, bo sąsiad tak z 80 ma mniej więcej, no to będzie mi staruszek pomagał, no ale byłem już tak wykończony, że po krótkiej walce z sobą powiedziałem, no tak, może pomóc. No i sąsiad złapał za tą pralkę i zaczął zajwaniać pod tą górę. Sąsiad 80-letni, prawda, więc popędziłem za nim pchając tą pralkę, no i dotarłem na górę już jako wrak człowieka, a sąsiad tymczasem w świetnej formie powiedział, że tutto bene i ruszył do dalszych prac. No ale wszystko to trzeba było wnieść na swoich barkach, natomiast jak pan zapytał o ten pierwszy raz, jak przyjechaliśmy, to właśnie ten pierwszy raz, jak przyjechaliśmy, to było nawet ten moment, kiedy przyjechaliśmy i pierwszy raz zobaczyliśmy dom i wtedy zaczęli się pojawiać mieszkańcy już, żeby nas obejrzeć, kto to przyszedł obejrzeć ten dom i kto może go kupi. I pojawiły się miejscowe chłopaki, które natychmiast przedstawiły się Brunowi i powiedziały, że jak rodzice będą oglądać dom, to żeby on poszedł z nimi na rower. Na co Bruno powiedział, no ale nie mam roweru, bo rower jeszcze w Polsce był wtedy. No to oni powiedzieli, że nie ma problemu. Non czeł na problema. Prawda, to pożyczymy ci rower. Pożyczyli mu rower i pojechali gdzieś, prawda. Sobie wrócili po pół godzinie. No teraz to są jego najlepsi kumple oczywiście, no a wtedy widzieli go po raz pierwszy w życiu. No a tak właśnie zawiera się znajomości błyskawicznie, jakby wchodzi się w tą społeczność i strasznie nas to ujęło, że właściwie od pierwszych chwil Bruno został już swój, my też już zostaliśmy swoi. No tak, tacy może nie do końca, ale potem już mam wrażenie tak do końca swoim.
0: Czyli Włosi są bardzo otwarci na nowych przybyszów, na nowych ludzi. No oczywiście, wszyscy wiemy, że państwo są ludźmi cudownymi, wspaniałymi, również otwartymi. No to tak trochę trafił swój na swego, dlatego pięknie państwu się żyje razem w jednym miasteczku, prawda?
1: No nam się to strasznie podoba, chociaż muszę powiedzieć, że nie wszyscy obcokrajowcy dobrze to znoszą. Nam się to strasznie podoba, ta otwartość Włochów, ale przez niektórych obcokrajowców ta otwartość jest określana jako trochę wścibstwo. Z tym się nie zgadzamy fundamentalnie, ale niektórzy właśnie tak narzekają na to, że ci Włosi wszystko chcą wiedzieć, czasami się wtrącają, bardzo często się wtrącają. Nam się to podoba, no, ale wygląda to na przykładzie tak, że wychodzimy z domu z zamiarem na przykład kupienia farby do pomalowania naszego salonu, prawda? No i spotykamy pierwszego sąsiada, sąsiad pyta się, o cześć, a gdzie wy idziecie? Idziemy do sklepu kupić farbę. A jaką farbę chcecie kupić? No do pomalowania salonu. A jakiej firmy? No to mówimy jakąś firmę, mówi nie, tej nie kupujcie, tej, bo musicie kupić odporną na grzyba, bo to stare budynki, musicie kupić odporną na grzyba, to zaraz wam napiszę, jaką macie kupić farmę, a gdzie wy w ogóle idziecie, do jakiego sklepu? No to mówimy nazwę sklepu, on mówi nie, tam nie kupujcie tej farby, bo ona tam będzie

0: Czekamy kolejnego, no a potem wracamy z tą farbą, no i sąsiedzi się pytają, a słuchaj, ale 20 litrów kupiliście, tak jak mówiliśmy, tak, 20 litrów kupiliśmy i to na mufę, na pewno nie pomyliliście się, pokażcie. Ten, no to pokazujemy, ten, tak, tak, to ta farba, to bardzo dobrze, że to kupiliście, a kiedy zaczynacie malować? I tak to wygląda, no, ze wszystkim dosłownie, no i nam się podoba to, no potem oczywiście powiedzieliśmy trzem sąsiadom, ale spotykamy potem czwartego sąsiada, któremu nic nie mówiliśmy, ale jemu już inni powiedzieli, no i pyta się nas, czy już zaczęliśmy malować i daje nam dobre rady, prawda, od czego zacząć i pyta się, czy będziemy też malować jakieś inne pomieszczenia. No więc jakby tak to cała miejscowość żyje, prawda, tym, że akurat malujemy, albo robimy coś innego i dostajemy dobre rady i polecajki takie, gdzie kupować, u kogo kupować, u kogo nie kupować, gdzie będzie taniej, no bo Toskańczycy są bardzo oszczędni i chcą zawsze trafić najlepszą okazję za najlepszą cenę, no i po prostu serce ich boli, jak przypadkiem pójdziemy gdzieś i przepłacimy, prawda? No i tak mówią, no to trzeba było się zapytać naprawdę, no bo po prostu tutaj byłoby o te 3 euro taniej.
1: Farby kupuje się w sklepie u Giovanniego, wszyscy to wiedzą, to sformułowanie wszyscy to wiedzą, często można spotkać na pańskim blogu Dolce Vita, no i myślę, że w książce, którą niedawno pan wydał, Dolce Vita, pod tym samym tytułem opisuje życie Leszka Talko i jego najbliższych w Toskanii. Też to wszyscy to wiedzą. Myślę, że tam też będziemy mogli często przeczytać. Gościem jest Leszek Talko, człowiek odważny, człowiek, który oddaje się słońcu, wspaniałemu jedzeniu, no i żyje w symbiozie z ludźmi, którzy są w miasteczku razem z nim. Czyli, jak to byśmy mogli powiedzieć, być może Bruno by tak powiedział, z lokalsami. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Chciałem panu, panie Leszku, zaprezentować jednego z pierwszych artystów włoskiej muzyki, którego bardzo pokochałem. Byłem wtedy licealistą i tak mi się spodobała piosenka Penso Positivo Giovanottiego. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom i panu również się spodoba.

0: La Fantasia.
1: To Giovanotti, a gościem audycji La Pauza Italiana jest Leszek Talko. Panie Leszku, no zmienił pan swoje życie diametralnie. No ktoś by nawet mógł powiedzieć, że o 360 stopni. Ja słyszałem kiedyś, ktoś mi tak powiedział, że zmiany w moim życiu były o 360 stopni. No dobra, zostawmy 180. Bruno, młody chłopak, uczeń. Jak on sobie poradził, to wiemy, że od razu przybiegli do niego koledzy, od razu zaprosili go, nowi, potencjalni koledzy, od razu przybiegli do niego i zaprosili go na rower. No ale jak Bruno sobie radził z nauką języka włoskiego, ze znajomością języka włoskiego przed wyjazdem jeszcze w Polsce?
2: No chodził uczyć się to włoskiego, ale prawdę mówiąc, ja nie wierzę w uczenie dzieci języka obcego tak poza krajem, w którym muszą mówić w tym języku, bo mam wrażenie, poparte wieloma przykładami, które widziałem, no, że dzieci nie bardzo wiedzą, po co mają się uczyć tego języka, no skoro wszyscy koledzy mówią po polsku, telewizja jest po polsku i wszystko, gry są po polsku, no właściwie po co mają się tego języka obcego uczyć, niezależnie od tego, jak to jest język. Więc pojechał tam, znając kilka słów włoskich i dopiero na miejscu, no kiedy wsiągł we włoskie towarzystwo, no i okazało się, że wszystko jest po włosku, szkoła jest po włosku, no jak wiadomo, koledzy mówią po włosku, telewizja jest po włosku, gry są po włosku i wszystko jest po włosku, no to trzeba by po włosku mówić. I wiele osób też się obawia takiego zetknięcia. No my z kolei, znając naszych znajomych, którzy podjęli podobne kroki też z dziećmi, oni nam mówili, że na początku przez parę miesięcy nic nie będzie mówić i będziemy się martwić, że nic nie mówi, a potem pewnego dnia zacznie gadać po włosku. No i no więc siedzimy te parę miesięcy, on tam faktycznie przez parę miesięcy nic nie mówi po tym włosku, więc zaczynamy się martwić, tak jak to było przepowiedziane. No i tak po paru miesiącach nagle zaczyna gadać po włosku.
1: Czyli udało się i te podstawy, które jednak zdobył w Polsce, być może nie rozumiejąc, po co to robi, po kilku miesiącach oddziaływania, stałego oddziaływania języka włoskiego na niego, sprawiły, że zaczął mówić, no i uczy się zapewne coraz szybciej, prawda?
2: Tak. A szkoła włoska, tak przy okazji, to jest w ogóle osobny temat i tu go nie zgłębimy, myślę, bo nie mamy tyle czasu, ale w ogóle jest strasznie fajna. Znaczy szkoła włoska taka właśnie zupełnie zwykła, prawda? Bo poszedł po prostu do zwykłej podstawówki w miasteczku 5 kilometrów od nas. To jest zwykła taka rejonowa podstawówka, bardzo sympatyczna, nieduża, bo podstawówki tutaj mają 5 klas. W każdym roczniku jest tylko jedna klasa, zwykle tam licząca około 18 uczniów, więc w całej szkole nie jest więcej niż setka dzieci. A szkoła jest, jakby ją porównać właśnie z Polską, no taka trochę analogowa, taka trochę jak z Bullerbyn, pewnie Państwo znacie. Trochę te dzieci są też takie analogowe, bez komórek, to znaczy nie mówię, że nie grają, oczywiście, że grają, ale nie są tak przyczepione na stałe do tych komórek. Po prostu bawią się właśnie najczęściej w takie gry i zabawy, które znaliśmy z naszego dzieciństwa, chowanego w berka, z klasy, tego typu gry i zabawy, a w szkole dowiaduje się, właśnie oprócz tego włoskiego, którego się uczy, tak przy okazji no, wielu fajnych rzeczy, bo na przykład ma zadania, z którymi trochę się biedzimy przy naszej znajomości włoskiego, prawda? No na przykład takie jak napisać swoją własną baśń, prawda? Co mnie jako pisarza no, bardzo rusza. Na przykład to, że on w trzeciej klasie podstawówki, panie go uczą o teorii pisania, prawda? O tym, że jest bohater, jest przeciwnik bohatera i bohater musi dążyć do jakiegoś celu, prawda? Który musi osiągać, ale po drodze musi mieć przeszkodę. No i omawiałem to na przykładach albo jakichś mitów, albo właśnie baśni, albo tych baśni, które piszą dzieci. No i strasznie nam się to podoba.
1: Bardzo mnie ucieszyła ta informacja, że dzieci włoskie być może nie są tak bardzo pochłonięte przez świat wirtualny jak polskie dzieci, bo my często niestety tutaj widujemy puste place zabaw, puste huśtawki, puste piaskownice, a dzieciaki siedzą na ławce i patrzą w ekrany telefonów.
2: Ale to samo dotyczy dorosłych, co może dla niektórych być minusem, bo my się tak przyzwyczailiśmy do tego, że ta technika i nowoczesność nam pomaga i towarzyszy w każdym fragmencie życia, natomiast no Włosi oczywiście też mają komórki, tylko dla nich tylko komórki no, są takim środkiem do pogadania, więc na przykład oni mają te komórki. Pewnie w Polsce by Państwo nie zobaczyli takich komórek, bo te komórki, telefony komórkowe mają pewnie z 10 lat na przykład, prawda? Jak działają, to są okej. I po prostu chodzi o to, żeby do kogoś zadzwonić i pogadać, prawda? A ta cała reszta, do której my ich używamy, do płacenia, do sztucznej inteligencji, do umawiania się przez internet, no to właściwie jest w powiekach. I oni są straszliwie analogowi pod tym względem. No, w książce opisuję pewną sytuację właśnie jak na samym początku naszego pobytu mieliśmy iść do fryzjera, no i w Polsce się umawiałem przez aplikację u fryzjera, prawda, na jakąś godzinę, żeby, prawda, szybciej to było. No we Włoszech też znalazłem fryzjera, umówiłem się przez aplikację, przyszliśmy, okazało się, że fryzjer jest zamknięty, potem fryzjer się pojawił, no i bardzo się zdziwił, że jest jakaś aplikacja, która umawia mu wizyty. Potem sobie przypomniał, że jak tam 5 lat temu tam podłączali go do sieci, to rzeczywiście ktoś tam dał taką opcję, ale nikt tego przez te 5 lat nie użył, tego, żeby się umówić przez internet do fryzjera, no bo jak chce się pan umówić do fryzjera, no to idzie pan do fryzjera, prawda, tam pije się z nim kawę, umawia się pan z nim, kiedy on ma tam wolny termin na przykład na za 3 dni, on wpisuje pana do takiego zeszytu oldschoolowego, prawda, no i wtedy jest pan zapisany.
1: Czyli poza tą terapią słońcem, pięknymi widokami, Włochy i Toskania dają też możliwość takiego detoksu internetowego, elektronicznego, cyfrowego. To też bardzo dobrze. To kolejna rzecz, która mnie frapuje i zachęca do tego, żeby odwiedzić Toskanię być może na dłużej. Szanowny panie Leszku, zaproponuję panu kolejny włoski utwór. Zna pan taką panią, która śpiewa bardzo ładnie, nazywa się Simona Molinari?
2: Tak. Mhm.
1: To bardzo się cieszę. Proszę posłuchać utworu Dr. Jekyll and Mr. Hyde w duecie z Peterem Sincotti, Simona Molinari.

0: Leszek Talko jest gościem audycji La Pausa Italiana. Panie Leszku, sprawy codzienne we Włoszech załatwia się nieco inaczej niż w Polsce. Przed chwilą wspomniał pan o tym, że włoski telefon komórkowy służy głównie do rozmowy i tutaj, jeżeli chodzi o parkometry, o płacenie tym telefonem, może być różnie, nie jest to tak bardzo popularne, a może nie jest tak bardzo potrzebne, zwłaszcza mieszkańcom mniejszych miejscowości. A jak? Bo miałem wrażenie, zaglądając na pański blog, na Dolce Vita, że trochę pokonała pana na przykład wizyta kuriera, zamówiona wizyta kuriera.
1: Tak. No, powiedzmy sobie szczerze, że Polska pod względem usług logistycznych to jest jakaś potęga gigantyczna. Zresztą InPost, jak państwo wiedzą, też wszedł do Włoch i tam robi furorę. No natomiast te włoskie usługi logistyczne, no powiedzmy sobie umownie, są strasznie sympatyczne, bo ci kurierzy są bardzo, bardzo sympatyczni, no ale termin podany dostarczenia przesyłki no jest tak czysto umowny, że no w sumie ona przeważnie dochodzi, tylko dochodzi po prostu w jakimś innym terminie. I wszyscy o tym wiedzą, że ona dojdzie w innym terminie. No, przy czym, no żeby było śmieszniej, najwyraźniej istnieje jakiś system cyfrowy, który na przykład zawiadamy już SMS-em, że paczka nadejdzie i ja dostaję na przykład te SMS-y, że twoja paczka oczekuje na ciebie w punkcie, zresztą punkt jest prześmieszny, proszę państwa, bo to jest taki sklep ze wszystkim, jaki pamiętam z lat 90. w Polsce, taki, wiedzą państwo, gdzie można kupić baloniki dla dzieci na urodziny, nawóz do róż,
0: mydło i powidło.
1: Tak. Wszystko absolutnie można tam kupić. No i tam jest taki wielka góra przesyłek, które po prostu leżą na ziemi i się wybiera tą właściwą. No więc ja tam przyjeżdżam i grzebię w tej górze i tam nie ma tej mojej przesyłki. No i mówię właścicielowi sklepu, no że mojej przesyłki nie ma, a przyszedł SMS. No on mówi, a no tak, no ale oni ciągle to robią. No wysyłają tego SMS-a, a przecież tam Paolo, kurier, no to nie da rady przywieźć tylu przesyłek tego jednego dnia. No to wszyscy wiedzą, że jak się dostaje SMS-a, że twoja przesyłka już jest, no to trzeba poczekać dwa dni i przyjść po dwóch dniach. No to przyszedłem po dwóch dniach, no i pytam, czy jest moja przesyłka. No dalej jej nie ma, prawda? Pytam, a jaka to jest przesyłka? No wtedy kupowaliśmy osuszacz powietrza, to jest osobna historia. W każdym razie to jest duża rzecz, bo tam waży 20 kilo. On mówi, ach, no jak to jest taka duża przesyłka, no to nie, to Paolo tego nie przywiezie, bo mu się to nie zmieści do samochodu. No to jak jest duża przesyłka, to trzeba jechać do centrum dystrybucyjnego w Lubce, tam je odebrać. Ja mówię, ale nie dostałem takiej wiadomości. No tak, ale wszyscy wiedzą, że dużą przesyłkę trzeba pojechać do Lubki. Mówię, no to jedziemy do Lubki i tam ona jest. Ale aha, no tak, ale oczywiście dojeżdżam do centrum, to jest wielkie i ogromne, no i łapię się na tym, no że przecież przyjechałem o 14. No i oczywiście centrum jest zamknięte, no jak wszystko tutaj, bo tam przecież ludzie też potrzebują iść na lunch i zjeść, no więc do 15 jest nieczynne. No więc czekamy do tej 15, w końcu otwierają, prawda, wydają nam przesyłkę, no i mamy. Tak to działa, ale wszyscy się do tego przyzwyczaili. My też się też do tego przyzwyczailiśmy i teraz też to wiem.
0: Podobne kłopoty miał pan. No i tutaj to nie było aż tak bardzo, bardzo zabawne, chociaż no nie ukrywam, no z uśmiechem czytałem pańskie wpisy na blogu Dolce Vita o naprawie samochodu.
1: No tak, każda rzecz, która się tu przydarza, to gotowy materiał na rozdział w książce. No, samochód uległ awarii, czyli zaczął wskazywać, że nie ma tego dodatku do diesla AdBlue, chociaż miał ten AdBlue. No i w pewnym momencie no, stracił hamulce, jak to się mówi o samochodzie, stracił wszelkie hamulce, tylko na szczycie góry. No więc musiała przyjechać laweta, która go miała zwieźć do warsztatu, gdzie już poznaliśmy wszystkich. Strasznie miły warsztat. Proszę państwa, tam w Toskanii ego pisarza no po prostu rośnie niepomiernie, bo w Polsce nie zdarzyło mi się do tej pory, no żeby przy okazji wizyty w warsztacie zostać wypytanym tak dokładnie, prawda, a co ja robię, skąd się wziąłem i tak dalej, więc wyjaśniłem, że piszę książki, przyjechałem z Polski, no to oni się strasznie zainteresowali, a jakie książki piszę, no i proszę państwa, musiałem przez 10 minut opowiadać, jakie książki piszę. Oni ciągle się dopytywali, jakie książki piszę, w jakim nakładzie, prawda, i ile tych książek napisałem, no naprawdę bardziej niż na wieczorku autorskim w Polsce. Każdy do tego też warsztatu bardzo miłego skądinąd, gdzie ciągle dostaję kawę i ciasteczka, co też rzadko zdarza się w Polsce. No właśnie miał doholowany ten nasz samochód, no i holowanie samochodu tam trwało 2 tygodnie. bo jak wzięła go laweta, to wywiozła go w jakieś miejsce nikomu kompletnie nieznane, no i samochód trafił w końcu do warsztatu, gdzie został bardzo sprawnie naprawiony w ciągu 2 godzin. No ale przez te 2 tygodnie błąkał się gdzieś po Włoszech, nikt nie wiedział, gdzie on jest, no i no tylko Renato nam mówił, że na pewno wszystko będzie dobrze, gdzieś go postawili i zapomnieli, ale na pewno sobie przypomną, a na razie napijmy się wina. No więc napiliśmy się wina i po 2 tygodniach samochód się znalazł i wszystko skończyło się dobrze. No ale oczywiście mieliśmy ten komfort, że siedzieliśmy sobie w domu, czekaliśmy na ten samochód, no a na przykład gdyby przytrafiło się to komuś, kto na przykład musi, przyjechał tam na tydzień i musi wracać po tygodniu z tej Toskanii, no to pewnie nie zachowywał takiego stoickiego spokoju.
0: No, ale być może Włosi mają jakiś system na to i wszyscy o tym wiedzą. Na razie pan tego nie sprawdził i też życzę, żeby nie sprawdzał pan tych rozwiązań, o których Włosi wiedzą, no bo to akurat z tym samochodem, tak jak pan opowiedział, panu to auto nie było potrzebne, bo mieszka pan w miasteczku cudownym, którym nie ma ruchu kołowego i mógł pan rzeczywiście tak jak przygodę traktować i obserwować z zainteresowaniem, jak to Włosi rozwiążą. Rozwiązali to. Leszek Talko jest naszym gościem, człowiek odważny, człowiek, który z rodziną wyprowadził się do Toskanii. Bardzo się cieszę, że pan jest z nami. Zaproszę pana jeszcze do posłuchania jednego utworu, a potem zrobimy może takie podsumowanie i poproszę, żeby pan namówił mnie na to, żebym ja też rzucił wszystko i przeprowadził się do Toskanii. To poproszę, żeby pan zebrał myśli, a tymczasem posłuchajmy fantastyczny sekstet wokalny włoski Neri Percaso.

0: Leszek Talko, pisarz, dziennikarz, autor książki Dolce Vita i autor bloga Dolce Vita. Najpierw był blog, w którym opisuje pan przygody, swoje życie w Toskanii, a teraz powstała książka. I ja tak coś czuję, widząc aktywność pańskiego bloga, która mnie bardzo cieszy, że to pierwszy tom tych wspomnień, że będzie Dolce Vita 2, prawda?
1: No na pewno będzie i myślę, chodzą mi też po głowie różne inne projekty, bo mieszkamy naprawdę w bardzo zaczarowanej krainie. Ta północna Toskania, gdzie mieszkamy, to region Garfagnana, to jest takie miejsce, proszę pana i proszę państwa, gdzie zaczynają się już góry, gdzie mniej jest może znanych miejscowości i znanych zabytków, za to całe mnóstwo legend, opowieści przed tysięcy lat dawnych tradycji do dzisiaj kultywowanych, pogańskich jeszcze, takich jak się to mówi, więc bardzo mnie kusi jeszcze jakieś trochę fikcji na przykład tam umieścić, no ale to jeszcze za moment. Jeszcze chciałbym poznać bliżej te wszystkie legendy.
0: Pan może mieszkać w Toskanii, bo sprawy zawodowe są dla pana łatwiejsze i dla pani Eweliny myślę też. Pani Ewelina jest fotografikiem, pan jest pisarzem. Możecie sobie pozwolić na to, żeby pracować z dowolnością miejsca na świecie, prawda? I stąd ta Toskania.
1: Może nie z dowolnego, bo myślę, że zarówno pisarz, jak i fotograf no, musi się czymś karmić, tym otoczeniem, które go otacza i wybierając takie miejsce do życia, właśnie też tą Toskanię, no, chcieliśmy, żeby to było miejsce, gdzie są te piękne widoki, gdzie są te stare domy, stare kościoły, które stoją tu od kilkuset, czy od tysiąca lat. Piękne miejsca dookoła, miejsca nasączone historią, legendą, no bo o tą historię to właściwie no, niemal dosłownie można się u nas potknąć. No, kiedy zjeżdżamy z naszego miasteczka samochodem i jedziemy po bułki rano, czy też do szkoły Bruna, no to jedziemy drogą, którą szła armia Hannibala ze swoimi słoniami na Rzym, prawda? I w pobliżu nas jeden z tych słoni padł i Hannibal go zagrzebał z wielką pompą. Został tam odgrzebany niedawno i szczątki słonia można podziwiać w miejscowym muzeum. No ale właśnie ta wielka historia no, jest obecna na każdym kroku i to dla nas ciągle jest niesamowite. Zachwyca nas to za każdym razem.
0: Pamiętam moją krótką wizytę w Weronie i gdzieś spacerowaliśmy sobie. To była bardzo gorąca noc, chyba lipcowa. I gdzieś w jakimś miejscu był kawałek chodnika odkryty i tam było napisane, że to, co widzimy pod tym chodnikiem za szybą, to jest droga z pierwszego wieku naszej ery. I tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście to, o czym pan teraz mówi, ta historia we Włoszech jest wszędzie. No dobrze, to żeby pan Filip Jaślar rozważył przeprowadzkę do Toskanii, co na razie nie jest realne, ale tak, zachęca mnie na pewno słońce, na pewno Renato, który jest chodzącym optymizmem i który bardzo mi pomoże i wszystkim przekazuje mnóstwo optymizmu. Wspaniałe jedzenie, wspaniałe widoki, zimy są bardzo chłodne, mam nadzieję, że nie.
1: Zimy są umiarkowane, to znaczy mamy zimą tak 12-15 stopni w dzień, w nocy tak 3-5 stopni. Nie mamy śniegu, ale jeśli ktoś lubi śnieg, to mamy stację narciarską i po 40 minutach możemy się znaleźć w stacji narciarskiej, gdzie śnieg już jest. Mamy, jak pan lubi morze, to jak się pojedzie w drugą stronę, to z kolei jest się nad morzem, które jak wiedzą nasi Toskańczycy jest najpiękniejsze. Na świecie, jak pan pojedzie 20 minut od nas, to jest pan w Lubce, a to jest takie miasto przecudowne, i w którym dzieje się też cała masa kultury i jest najsłynniejszy festiwal Lubka Comics and Games, na który przyjeżdżają ludzie z całego świata, ale to, co myślę najważniejsze, to są ludzie. Nasi znajomi właśnie nam powiedzieli, kiedy spytaliśmy się, dlaczego ludzie tutaj tak długo żyją, bo kiedy widzi się jakieś klepsydry, no to właśnie to przeważnie klepsydry 90-latków, czasami 100-latków i tutaj się tyle żyje. No i oni mówią, że recepta jest bardzo prosta. Po prostu trzeba żyć wśród ludzi, którzy cię lubią i z którymi się dużo gada i dużo śmieje. No co robimy? Trzeba solidnie popracować w dzień. No co też robimy, bo a to pracujemy w ogródku, a to mamy trochę właśnie roboty, a to tak jak z malowaniem, czy z różnymi innymi rzeczami wokół domu, a potem trzeba, jak mówią, napić się solidnie wina, znowu usiąść sobie z przyjaciółmi, popić wina, dobrze sobie podjeść i dobrze się wyspać. I to jest recepta dla nich na dociągnięcie do tych 100 lat. No i oni rzeczywiście dociągają, proszę Państwa, do tych 100 lat i wszyscy wyglądają właśnie na ludzi szczęśliwych, którzy mówią, że wszystko będzie dobrze i wszystko jest dobrze.
0: Bo wszystko będzie dobrze i wszyscy o tym wiedzą. Uśmiechajmy się, starajmy się uśmiechać tutaj w Polsce, co jest troszeczkę trudniejsze, bo myślę, że to, że w Polsce mamy mniej słońca, mniej słonecznych dni niż tego doświadcza pan teraz tam w Toskanii, czy wszyscy Włosi doświadczają, to na pewno też ma wpływ na nasze nastroje. Pamiętajmy, żeby się uśmiechać, a jeżeli komuś jest smutno, to niech natychmiast dzwoni lub jedzie do Renato, który wszystkich przepełnia optymizmem. Panie Leszku, bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Leszek Talko, autor bloga Dolce Vita, autor książki Dolce Vita był naszym gościem. Czy mógłby mi pan powiedzieć jeszcze, jak jest zbliża się czwarta?
1: A wie pan, że nigdy o tym nie myślałem.
0: Dobrze, to zostawmy to do następne spotkanie. Będziemy mieli jeszcze ku temu okazję. Zaczęliśmy nasze spotkanie od piosenki wykonanej przez pańskiego sąsiada, szeroko pojętego sąsiada Stinga. No to też pański szeroko pojęty sąsiad Andrea Bocelli pożegna nas utworem Funiculi, Funicula. Filip Dzięcioł, Filip Jaślar. Bardzo panie Leszku dziękuję państwu i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Grazie.

0: Radio 357.
1: Minęła godzina 16, przy mikrofonie Adrian Bąk. Zapraszam na podróże po świecie.
0: Niewidzialne światy.

0: Brytyjska wokalistka Mia, pochodząca ze Sri Lanki, na początek Niewidzialnych Światów, o granicach, o migracji, uchodźcach i o tym właściwie, czym są granice, czym są państwa, pieniądze, polityka, medialne hasła, kiedy ludzie uciekają przed wojną, biedą albo przemocą. To właśnie będzie zresztą pierwszy temat tego odcinka, bo wczoraj mieliśmy Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, a ze mną jest Kuba Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kuba, chciałbym ci na początku zadać pytanie, które może wydawać się bardzo oczywiste, ale ja mam poczucie, że ono wymaga ciągłego wyjaśniania i dopowiadania. Kim jest uchodźca?
1: No, rzeczywiście mamy przede wszystkim taką kategorię pomiędzy uchodźcami a migrantami, czyli uchodźca to jest osoba, która uciekła ze swojego kraju, do tego czy ze swojego tylko kraju, to jeszcze wrócę za chwilę, bo w takiej międzynarodowej definicji to jest tylko ze swojego kraju, a w potocznym rozumieniu nie tylko, która uciekła ze swojego kraju, zmuszona do tego okolicznościami, przede wszystkim w takiej twardej definicji to będą wojny, konflikty zbrojne, ale no tutaj właśnie jest problem, bo często jednak do tej kategorii uchodźców nawet ONZ zalicza też osoby, czy z powodu prześladowań politycznych, jakby to jest kategoria też, to jest też kategoria prawna, ponieważ w konkretnych państwach, żeby dostać status uchodźcy, no trzeba spełnić pewne warunki, właśnie udowodnić, że w kraju, z którego się pochodzi, na przykład jest niebezpiecznie, albo było się prześladowanym politycznie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest też tak, że sam ONZ ma czasami problemy z pilnowaniem tej definicji w taki kategoryczny sposób. Mamy na przykład Wenezuelę. Zresztą sam wiesz, bo byłeś w Kolumbii, spotykałeś wenezuelskich, no właśnie, uchodźców czy nie uchodźców. Część z nich tak, bo część z nich uciekła z powodów politycznych, ale duża część z nich uciekła z powodu katastrofy gospodarczej na miejscu. Czy katastrofa gospodarcza kwalifikuje cię jako uchodźcę? No właśnie tutaj gdzieś mamy problem w tej definicji, no bo przecież oni nie uciekali z domów z własnej woli. Gdyby tam była sytuacja, no powiedzmy, gdyby ta katastrofa ekonomiczna nie była tak wielka, że naprawdę groził tam głód i no naprawdę poważne konsekwencje zostania tam na miejscu, to być może oni by zostali. Więc mamy z tą kategorią, mamy z tą definicją takie już nawet na poziomie ONZ problemy. No i przez tą Wenezuelę możemy przejść płynnie do kategorii migranta, no bo migrant jest ten, który opuszcza swój kraj niezmuszony do tego. Znaczy, to znaczy...
0: I też szuka pytanie, lepszego... tutaj jest o granicę, prawda? Tego no bo, przymusu albo nie
1: no
0: przymusu.
1: No właśnie, no bo znowu szuka lepszego życia, albo niekoniecznie lepszego życia, albo z powodów, nie wiem, rodzinnych. No trudno powiedzieć. Te powody mogą być różne, powiedzmy. Nie jest tak, że grozi mu bezpośrednie niebezpieczeństwo albo prześladowanie polityczne na miejscu.
0: I też to nie musi się wiązać ze złym kontekstem. Po tak. prostu ktoś może szukać no tak. lepszych perspektyw. No to i też teraz, ma do tego prawo.
1: Dokładnie. Mamy taką książkę Omara El Akada, w której on tak bardzo ciekawy sposób pokazuje, kiedy ja się sam powiem, że nawykowo tak myślę, kiedy mówimy o migrancie, a kiedy o ekspacie, bo to jest też takie. I jakby ekspat kojarzy się z tym człowiekiem, który przyjechał do tej, powiedzmy, Warszawy i pracuje gdzieś w wielkiej korporacji, tak? Czyli gdzieś jest wysoko na tej drabinie ekonomicznej. A jak myślimy o migrancie, no to pewnie o kimś, kto ma jakąś tymczasową pracę i też tej Warszawy jest, ale właściwie obaj są migrantami, tak? Według definicji, ale mamy tam jeszcze taką podkategorię ekspata, oczywiście nieoficjalną, ale gdzieś ona
0: taki
1: nam była.
0: I lepszy migrant, tak? A jeszcze taki... jak mówisz o książce Omara El Akada, to powiedzmy, że to jest książka, któregoś dnia okaże się, że wszyscy od zawsze byli przeciwko takiej tak, tytułu wydawnictwa Outrage.
1: Tak, no bardzo, bardzo poruszająca, wstrząsająca książka i ona też, mimo że ja przecież siedzę w tym temacie, czy uchodźstwa, czy no jakiegoś rodzaju niesprawiedliwości globalnej, powiedziałbym, na świecie, to ona też mi kilka takich kalek, którym ja też pomyślałem o tych ekspatach. Rzeczywiście, jak myślę ekspat, pierwsze moje skojarzenie to będzie ten człowiek gdzieś tam w wieżowcu pracujący. Tak, a to tak naprawdę
0: tak,
1: to jest
0: migrant. Tak, bo to są w sumie oczywiste rzeczy, o których czasem zapominamy, już gdzieś będąc w tym środowisku, prawda? Trzeba tak. czasem coś usłyszeć, żeby to zrozumieć na takim poziomie podstawowym. Dlatego też cię zapytałem właśnie o tę definicję uchodźcy, ale też powiedziałeś ciekawą rzecz, że uchodźca niekoniecznie musi pochodzić ze swojego kraju.
1: No właśnie, bo do tego chciałem wrócić, bo tak naprawdę mamy kategorię w Polsce dosyć, w angielskim to jest różnicowane, czy miałem refugee, to jest ten uchodźca sensu stricte, czyli ten, który uciekł poza granicę swojego kraju i mamy internally displaced persons, czyli ludzie wewnętrznie przesiedleni. No to fatalnie brzmi w języku polskim, tak żargonowo, ale to są ci ludzie, którzy wewnątrz własnego kraju, no przykładowo, nie, za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna, dla wielu Ukraińców pierwszą miejscem ucieczki była zachodnia Ukraina, gdzie tych bomb, no, gdzie było po prostu bezpieczniej, tak, niż przy linii frontu. I cały czas wielu z nich się nie przeszło za granicę swojego kraju, tylko ukrywa się, czy znalazło schronienie w zachodniej Ukrainie. I w większości krajów tak właśnie jest. To znaczy, że większość ludzi nie przekracza granic swojego kraju, uciekając przed wojną, tylko w ramach granic swojego kraju szuka schronienia, bezpieczniejszego miejsca, zazwyczaj nie całkowicie bezpiecznego, ale przynajmniej bezpieczniejszego. No i w tym żargonie humanitarnym, tak jak powiedziałem, to jest różnicowane. Natomiast no, mówimy po polsku uchodźca wewnętrzny często. Uważam, że to jest sensowne wyrażenie i że należy ich po prostu do kategorii uchodźców zaliczać, no bo już twardo, nie ma co się bawić w twarde definicje. No to są ludzie, którzy musieli i zostali zmuszeni do ucieczki ze swojego domu, czy ze względu na wojnę, czy prześladowanie polityczne, czy no, katastrofę naturalną, ale tak, oni tego losu nie wybierali.
0: Mhm. Mamy też chyba jeszcze inne rozróżnienie, to znaczy uchodźcą można się też urodzić, a nie zostać, prawda?
1: Tak, to jest coraz liczniejsza kategoria osób.
0: Nie żyjąc nawet w swoim państwie.
1: Tak, to jest coraz liczniejsza kategoria osób. Tych uchodźców urodzonych mamy w przypadku zazwyczaj trwających już długo kryzysów. No chociażby jeżeli mówimy o Palestynie i o Palestyńczykach, którzy w drugiej połowie XX wieku no, zostali, można powiedzieć tak, wygnani, przesiedleni z Palestyny. Oni tam już któreś kolejne pokolenia, oni nigdy często, te kolejne pokolenia czasami nie widziały już nigdy Palestyny właściwej, ale żyją właśnie w krajach zwykle sąsiadujących, bo większość uchodźców, znowu wracając do definicji, uchodźców, którzy uciekają poza granicę swojego kraju, żyje też w krajach sąsiadujących. Oni wcale nie szukają tego miejsca daleko, bo chcą być jak najbliżej domu, czy no w przypadku urodzonych uchodźców to już tak naprawdę wyobrażonego domu, bo tutaj oni często już tego kraju, z którego uciekli ich rodzice czy dziadkowie, nie widzieli, a mimo wszystko cały czas czują z nim więzi kulturowe, cały czas ich marzeniem jest powrót tam. No zresztą no chyba takim historycznym, akurat w tragiczny sposób powiązany z Palestyną przykładem, no jest przykład Żydów, tak, którzy przez tysiące lat, można powiedzieć, nie byli na Bliskim Wschodzie, niektórzy z nich, a mimo tego cały czas pielęgnowali i kultywowali to przywiązanie do konkretnej ziemi, więc można powiedzieć, że tutaj było kilkadziesiąt czy kilkaset być może nawet pokoleń urodzonych uchodźców tak naprawdę.
0: Mamy Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, jak co roku, i właściwie wydaje mi się, że on spełnia, czy powinien spełniać dwie role, to znaczy po pierwsze rolę informacyjną, żeby uświadamiać skalę czy powszechność tego problemu, czy tego zjawiska bycia uchodźcą i w ogóle no, mierzenia się z wieloma problemami, ale drugie, taka warstwa, to wydaje mi się, że jest taka też warstwa emocjonalna, przecież emocje są bardzo ważne. To powinien być taki dzień, który trochę poprawia naszą wrażliwość i empatię wokół danej grupy, tutaj w tym przypadku uchodźców. Natomiast dlaczego tak jest? Może tak nie jest, może się z tym nie zgadzasz, ale że w Europie właściwie coraz częściej słowo uchodźca to jest takie słowo, które przybiera pejoratywny charakter. To jest dziedzictwo tych fal migracyjnych, nie lubię tego słowa fal, ale już przy nim zostańmy, z poprzednich lat, wydarzeń, które działy się chociażby w 2015 roku w Europie. Czy to jest może kwestia nieumiejętnie prowadzonych polityk państw, także europejskich, a może w tym kontekście przede wszystkim Unii Europejskiej, a może to jest kwestia edukacji na poziomie państwowym?
1: Myślę, że państwo gra tu dużą rolę, bo powiem tak, rzeczywiście zjawisko niechęci do uchodźców nie jest, czy migrantów, bo znowu zwykle, często jak w Europie mówimy o uchodźcach, tak naprawdę chodzi o migrantów, ale no, te definicje są trudno rozróżnialne, czy zwykle są na poziomie takim publicznym mało rozróżnialne. Natomiast chciałbym powiedzieć, że to nie jest tylko zjawisko europejskie, czyli właściwie no, my jako Polska Misja Medyczna działaliśmy, czy działamy na kilku kontynentach i właściwie w każdym miejscu działania, w którym pomagaliśmy uchodźcom, jakiegoś rodzaju napięcia pomiędzy tak zwaną społecznością przyjmującą, tak to się w żargonie humanitarnym nazywa, a uchodźcami były i będą niestety. Z czego to wynika? Na przykład odniosę się do przykładu Tybetańczyków w Nepalu. Tam to wynikało z tego, że na przykład Tybetańczycy po pierwsze bardzo mocno trzymali się razem, znaczy odtwarzali też w jakiś sposób społeczności, które znali z Tybetu, więc ta integracja z lokalną społecznością nie była jakaś intensywna, różniła tych jeszcze często oprócz kultury religia, więc jakby było tam trochę barier takich, które z tej integracji były, a po drugie akurat w ich przypadku bardzo dobrze radzili sobie ekonomicznie. Co z kolei w Europie idzie w drugą stronę, czyli mówimy. Publicznie często się uzasadnia tą niechęć do uchodźców, że oni żyją tak na tak zwanym socjalu, czyli że oni właśnie sobie nie radzą ekonomicznie.
0: Albo migrantów, tak?
1: Tak, albo migrantów. Oni żyją na tak zwanym socjalu, że właśnie oni sobie nie radzą ekonomicznie, że my, mówię teraz w cudzysłowie, musimy ich utrzymywać, co oczywiście w statystykach nie ma praktycznie żadnego potwierdzenia. W większości krajów europejskich jakby ten rachunek ekonomiczny zdecydowanie na plus. Natomiast, no właśnie, to pokazuje ten przykład, ten mój osobisty gdzieś z Tybetańczyków w Nepalu, pokazuje, że jak jest w drugą stronę, to też może być powód do niechęci. Znamy to też z krajów takich jak Jordania, które przyjmowała Syryjczyków, czy Turcja. No tam zawsze, jeżeli prowadzimy jakiś projekt humanitarny, to my w ramach takich warunków projektu nigdy nie zapewniamy pomocy tylko uchodźcom. To znaczy zawsze ta pomoc musi dotyczyć też społeczności przyjmującej, żeby ta społeczność przyjmująca nie czuła, że tu pojawia się jakaś grupa, która jest faworyzowana, która jest na specjalnych zasadach. Więc na przykład w Jordanii, jeżeli zapewniamy pomoc medyczną osobom, które normalnie byłyby jej pozbawione, to zapewniamy też, powiedzmy, osobom, które z powodów ekonomicznych, Jordańczykom, Jordankom, które z powodów ekonomicznych też by tej pomocy nie mogły dostać. Więc to nigdy nie jest tak, że te projekty są jeden do jednego tylko dla uchodźców. Zawsze też właśnie po to, żeby nie tworzyć tych napięć, staramy się...
0: A to działa? Masz takie poczucie, że właśnie taki sposób działa, to znaczy niweluje te napięcia wówczas? Bo wówczas można by wysnuć taki wniosek, że chodzi o to, o taki lęk przed tym, że ja stracę coś, mówiąc bardzo ogólnie, a zyska to ten ktoś nowy, obcy, inny, tak?
1: Myślę, że w jakimś stopniu działa. To znaczy, to nie jest tak, że niweluje całkowicie te napięcia, to w żadnym wypadku, ale myślę, że jest to jeden z kroków, który wychodzi naprzeciw tym napięciom. To znaczy, często jest tak, że nawet jak spojrzymy na badania społeczne, to często jest tak, że najbardziej przeciwne uchodźcom czy migrantom są osoby, które na przykład będą bezpośrednio rywalizować z nimi o pracę. To znaczy, no można powiedzieć, że w jakimś sensie, nawet jeżeli ten lęk jest wyrażany często w sposób trudny do zaakceptowania, czyli w jakiś sposób ksenofobiczny, rasistowski, różne są sposoby tego wyrażania, to jest tam jakiś racjonalny, powiedziałbym, lęk za tym, tak? Znaczy, że te osoby czują, że być może przybycie tutaj dużej liczby osób, które będą z nimi rywalizować o pracę, będzie miało na nich negatywny wpływ.
0: Też dopowiedzmy, czasem ten lęk jest uzasadniony.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Tak, oczywiście. Więc w tym sensie, no właśnie o tym mówię, że rzeczywiście jest tak, że często ten rynek pracy na przykład się zmienia pod wpływem przybycia dużej liczby osób, więc on może być uzasadniony. No i myślę, że takie działania, jak robią to chociażby takie organizacje jak nasza, czyli że uwzględniamy zawsze te grupy razem, pokazujemy, że tu nie ma faworyzowania, no gdzieś w jakimś małym stopniu może to napięcie rozładowywać, no ale wiadomo, no jest to tylko jakiś jeden z kamyków, który może to robić, natomiast na pewno bardzo dużą rolę by tu miało i będzie miało państwo przyjmujące. No wiadomo, że często gdzieś nawet paradoksalnie pod wpływem tych nastrojów antyuchodźczych czy antymigranckich czasami państwa obcinają te programy, które mogłyby te napięcie rozładowywać, więc no niestety tutaj nie jestem jakimś wielkim optymistą, że państwa będą zawsze skutecznie działać, znaczy zawsze będzie też jakiś interes polityczny, nawet czasami, żeby te napięcia podsycać. Mhm.
0: Dobrze, to mówisz o kwestii, powiedziałeś o perspektywie organizacji humanitarnych, powiedziałeś też o perspektywie państw, a jeszcze jakbym cię zapytał o tę perspektywę taką medialną, czy publiczną, czy nawet edukacyjną, czyli o naszą rolę tak naprawdę, rolę mediów, czy szeroko, tak pojmując, przedstawicieli tej całej sfery medialnej, komunikacyjnej. Jak tłumaczyć ludziom, jak odczarowywać na przykład sprawę prawa do azylu, prawa do bezpieczeństwa w świecie, w którym akt przestępczy, czy złe polityki państw, na przykład wobec migrantów, bo przecież wszystkim trzeba też zarządzać mądrze, no nie były tylko jedną dominującą narracją. Jak to zrobić? Jest teraz przykład z Irlandii Północnej, gdzie uchodźca z Sudanu chyba dokonał po prostu przerażającego przestępstwa. Zaatakował człowieka na ulicy i właściwie politycy, ale też spora grupa społeczeństwa w tym momencie tym słowem uchodźca uzasadnia większość problemów, które są w kraju, niezwiązanych w ogóle z problemem migracji, chociaż oczywiście z drugiej strony niewątpliwie Wielka Brytania mierzy się też z kryzysem migracyjnym. Więc czy jest jakieś wyjście? To znaczy w Europie prawo do azylu też staje się czymś pejoratywnym. Kojarzy się jako taka furtka stwarzająca może pewne zagrożenie. Czy my jesteśmy w stanie, czy w ogóle instytucje publiczne powinny być w stanie w jakiś sposób zmieniać narrację?
1: Powiem tak, to znaczy nie wiem, czy skala tej narracji, jaką się mierzymy, jest możliwa do zastopowania. Natomiast na pewno z mojej perspektywy zawsze mówienie, że przestępca jest przestępcą, niezależnie od tego, jaką ma narodowość, jest po prostu okej. I czasami w drugą stronę, to znaczy kiedy media w krajach zachodnich były łapane na próbie, nie chciałbym powiedzieć tuszowania, ale jakiegoś rodzaju świadomego gdzieś unikania na przykład narodowości, przestępcy i tak dalej, i tak dalej.
0: Możesz użyć sformułowania polityczna poprawność.
1: Czy politycznej poprawności, to finalnie działało w drugą stronę. Czy łapane na tym, paradoksalnie napędzały te napięcia. Mhm. Więc to

0: ponad średnią w naszym kraju, a większość jest zdecydowanie poniżej. Więc też pokazywać, że to, że no gdzieś tą większą skalę, czyli to, że konkretne przestępstwo, nawet jeżeli ono jest oburzające, jak najbardziej to konkretne przestępstwo należy potępiać, ale pamiętać też o tym, że statystycznie często no, wygląda to inaczej i większość ludzi, którzy przybyli do naszego kraju, nie miało nigdy złych intencji, nie, w żaden sposób nie łamało prawa i właściwie, jeżeli wracając do statystyk ekonomicznych, też ich przybycie tutaj do naszego kraju jest dla nas de facto korzystne, więc myślę, że czasami odwoływanie się do tych racjonalnych liczb, statystyk na przekór trochę tym emocjom związanym z jakimś konkretnym wydarzeniem też może być wartościowe.
1: A skoro już zacząłeś rozprawiać się z pewnymi mitami, to jeszcze taka jedna sprawa, z której narósł, mam poczucie, pewien mit. To znaczy, że uchodźcy najczęściej nie chcą wrócić do swojego domu. Ja mam takie doświadczenie z wizyt w obozach dla uchodźców, że w zasadzie ogromna większość z takich osób chce wrócić. Czy ty też masz takie doświadczenie? To
0: tak,
1: jest mit rzeczywiście?
0: Zdecydowanie większość uchodźców, z którymi rozmawiałem w obozach uchodźczych, to naprawdę w różnych regionach globu, bo czy to był Bliski Wschód, czy to była Afryka subsaharyjska, ale nawet w Polsce z uchodźcami ukraińskimi. Ich marzeniem, większości z nich, w Polsce to nawet pokazywały badania, jest rzeczywiście powrót do domu. Oczywiście do domu, który będzie bezpieczny, do domu, w którym będą mogli wrócić, no orientacyjnie przynajmniej, bo to nigdy nie będzie powrót jeden do jednego, ale do dawnego życia, tak? Więc często ten powrót trwa latami. Mamy w tej chwili przykład kraju, do którego mamy więcej powrotów niż z niego ucieczek, czyli Syrii. Czyli Syrii, która wychodzi powoli z tego wieloletniego, no raz, że wojny, ale też katastrofy humanitarnej, właściwie destrukcji państwa, próbuje się odbudowywać i coraz więcej osób, przede wszystkim z krajów sąsiadujących, tam wraca. Więc na pewno jest tak, że ci uchodźcy, jeżeli stworzy się im podstawowe warunki do tego, żeby mogli wrócić do domu, to duża część z nich będzie chciała. Oczywiście, że będą jacyś, którzy i też nie można im mieć tego w żaden sposób za złe, już zdążyli sobie ułożyć życie w kraju, w którym znaleźli schronienie, nie wiem, żyją tam już 10 lat i po prostu pamiętam jakąś taką rozmowę wiele lat temu głośną, to była chyba młoda Niemka palestyńskiego pochodzenia. Ona się uważa już za Niemkę, tak, ale w ramach ówczesnych działań państwa niemieckiego miała być deportowana z Niemiec razem z rodziną. Też nie można mieć za złe, że niektóre osoby już często właśnie wychowane tak naprawdę w innym kraju też już nie chcą z niego odchodzić, ale większość, tak jak powiedziałeś, większość uchodźców, których ja spotkałem, naprawdę marzy o tym, żeby wrócić do domu.
1: I tutaj taka, zmierzając do końca, wydaje się optymistyczna rzecz na koniec. W tym roku po raz pierwszy od lat ONZ stwierdziła spadek liczby osób, które musiały uciec ze swoich domów w porównaniu do ubiegłego roku. I za ten spadek mają odpowiadać między innymi, a może przede wszystkim, powroty uchodźców do miejsca zamieszkania. I tu chyba wracamy do przykładu Syrii, prawda? Bo to jest takie miejsce, gdzie więcej ludzi zaczyna wracać niż z niego wyjeżdżać. Zresztą wy tam macie też projekt jako Polska Misja Medyczna.
0: Tak, tak. I Syria jest takim przykładem, że kiedy te warunki tam cały czas nie są, to są dalekie od ideału. Znaczy często osoby tam wracające zostają zniszczony dom, no wiadomo, no zniszczoną gospodarkę tak naprawdę lokalną, więc znowu to nie jest powrót do dawnego życia, to jest często budowanie sobie życia zupełnie od nowa, ale dla wielu z nich wystarczyło, że mają tam zapewnione podstawowe bezpieczeństwo, znaczy, że już nie boją się tego, że za chwilę na ich dom spadną, czy miejsce, w którym mieszkają, spadną bomby, że nie wiem, ktoś będzie do nich strzelał, ktoś będzie im groził. Więc rzeczywiście te powroty są i myślę, że generalnie takim na pewno ważnym elementem jakichkolwiek polityk wobec uchodźców powinno być to, żeby działać tak, żeby oni mieli warunki powrotu do domu. Niekoniecznie ich zmuszać do tego, ponieważ, tak jak mówię, są osoby, które już ułożyły sobie życie gdzie indziej i myślę, że takim osobom, które gdzieś zintegrowały się w innym kraju, należy dawać możliwość, żeby w nim już zostały. Natomiast większość z nich naprawdę, jeżeli damy im warunki, żeby oni mogli wrócić, to będą chcieli, to chcą to zrobić i należy robić wszystko, czy to poprzez projekty rozwojowe, czy no w pierwszym etapie zwykle kryzysu projekty humanitarne, żeby te osoby miały jak najlepsze warunki tam na miejscu do tego, żeby mogły żyć. My jako Polska Misja Medyczna, jeżeli chodzi o Syrię na przykład w tej chwili, no staramy się zapewnić po prostu dostęp do opieki medycznej, no bo nikt nie chce żyć w kraju,

0: w którym nie możesz po prostu zadbać o swoje zdrowie. Jeżeli masz, powiedzmy, nie wiem, obaj mamy dzieci, jeżeli byś nie mógł zapewnić swojemu dziecku podstawowej opieki medycznej, to pewnie byś zastanawiał nad tym, czy jednak nie zmienić miejsca zamieszkania, bo, no, bo to jest jakaś podstawowa rzecz, podstawowe poczucie bezpieczeństwa.
1: To jest zresztą też kazus Wenezueli i Kolumbii.
0: Tak.
1: Skoro o tym wspomniałeś, są takie matki, które właśnie dlatego się wyprowadzają z
0: Dokładnie.
1: Wenezueli. I
0: Dokładnie.
1: Pytanie, czy są migrantkami, czy uchodźczyniami wtedy, prawda?
0: Dokładnie, więc myślę, że to zapewnienie naprawdę podstawowych usług, takich no, minimalnych właściwie warunków do godnego i bezpiecznego życia, no jest jakąś zupełną podstawą, żeby do takich powrotów, takie powroty umożliwiać. I widzimy na przykładzie Syrii, że kiedy to się zaczyna dziać powoli i na pewno jeszcze dużo tam czasu potrzeba na odbudowanie Syrii, no taką, jaką była przed wybuchem tej strasznej wojny, już bez, powiedzmy, takiego reżimu, jaki był tam wówczas, no na pewno to sprawi, że tych powracających będzie coraz więcej i myślę, że to dotyczy też innych kryzysów czy wojen, jeżeli zostaną stworzone warunki, jeżeli będą mieli podstawowe bezpieczeństwo, podstawowe usługi, to te osoby będą chciały wrócić do domów.
1: Kuba Belina Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Bardzo ci dziękuję za kolejny udział w Niewidzialnych Światach.
0: Dziękuję bardzo.
1: To teraz piosenka, która łączy, która z pewnością mogłaby pasować też na Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, czy Dzień po Dniu Uchodźcy, bo to jest przecież sprawa, o której warto mówić nie tylko tego jednego dnia i która też jest odpowiednia w kontekście trwających Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Oglądasz? Kuba?
0: Oglądam, aczkolwiek te godziny są trudne. Tak
1: prawda? Szczególnie dla kogoś, kto, jak się przyznałeś, posiada potomstwo.
0: Tak, natomiast rzeczywiście przynajmniej, jeżeli nie na żywo, to przynajmniej powtórki.
1: To teraz piosenka z mistrzostw, które odbyły się w Republice Południowej Afryki. Piosenka, którą prawdopodobnie jeszcze państwo kojarzą. Keenan i Waving Flag.

Kanadyjsko-somalijski wykonawca Keenan w piosence Waving Flag, która była hymnem Mistrzostw Świata w piłce nożnej z 2010 roku w Republice Południowej Afryki, a teraz obieramy kierunek Boliwia i Peru.

0: To boliwijski zespół Los Carcas. Od kilku tygodni Boliwia zmaga się z falą protestów, które obejmują kluczowe miasta i arterie komunikacyjne. Blokady zakłócają dostawy żywności, paliw i innych towarów pierwszej potrzeby do stolicy kraju La Paz. A ja łączę się z doktorem Radosławem Powęską, związanym z Uniwersytetem Warszawskim, który aktualnie jest w Peru, w Limie. O Peru też zresztą porozmawiamy, bo tam z kolei zdaje się ważne wybory. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Ale chciałbym zacząć od sąsiedniej Boliwii, czyli no, tego kraju, w którym pan też wcześniej spędził wiele czasu. Co tak naprawdę dzieje się dziś w Boliwii? Bo te informacje medialne są dość chaotyczne. Czy to jest bunt społeczny, czy to jest kryzys gospodarczy, czy to jest pewnego rodzaju walka o władzę, czy właściwie wszystko naraz?
1: No w zasadzie to jest wszystko naraz. Kryzys gospodarczy jest jakby początkiem, takim prapoczątkiem tych wszystkich problemów, na które społeczeństwo reaguje, bo to nie jest przecież pierwszy raz, kiedy Boliwijczycy protestują, blokują. Cały kraj jest od 50 dni praktycznie sparaliżowany i nic nie funkcjonuje tak, jak powinno. Bo przecież jeszcze kilka miesięcy temu mieliśmy falę protestów podobnych, też wywołanych nową polityką gospodarczą nowo wybranego przecież prezydenta, który jeden z pierwszych decyzji, jaką ogłosił, było podwyższenie takie gwałtowne, radykalne cen paliw o prawie 200% z dnia na dzień, co miało być jednym ze sposobów na rozwiązywanie właśnie kryzysu gospodarczego, który już trwa sobie w Boliwii jakiś czas, a nie widać na horyzoncie żadnej poprawy. To znaczy ta radykalna podwyżka cen paliw przełożyła się tylko na jeszcze większą inflację i na wyższe ceny wszystkiego na rynku. Natomiast sytuacja gospodarcza się w ogóle nie poprawiła. Do tego jeszcze doszła taka sytuacja właśnie też związana z paliwami. To znaczy ludzie się zaczęli skarżyć, że paliwo, które sprowadza rząd, jest marnej jakości i że psuje silniki. Takie trochę memiczna sprawa, ale ona szybko została zaangażowana politycznie. Do tego dochodzi polityka w ogóle Rodrigo Paza, która jest postrzegana jako zdrada jego wyborców, bo on doszedł do władzy no, w zasadzie, można powiedzieć, decydującymi głosami ludzi właśnie z zachodniej części Boliwii, ludzi z tak zwanego ludu, którzy chcieli jakiejś trzeciej drogi, zgadzali się, że trzeba reformować system, trzeba reformować gospodarkę, ale stawiali na reformy umiarkowane, takie, które nie będą zbyt dużo społecznie kosztowały, nie będą kosztowały za bardzo kieszeni tego przeciętnego Boliwijczyka. Natomiast bardzo szybko Rodrigo Paz zaczął się bratać z prawicą, z wielkimi biznesami, z wielkimi przedsiębiorcami rolnymi i to pokazywał swoimi decyzjami. No jedną z pierwszych decyzji było anulowanie prowadzonego przez poprzednika, przez wcześniejszego prezydenta podatku od fortun, czyli uderzającego wyłącznie w bogate elity. On to wycofał. No, komu to miało służyć, nie wiadomo. Wprowadził właśnie te podwyżki cen paliw, ale też takim kolejnym tematem spornym była ustawa o zmianie kwalifikacji małej własności ziemskiej na średnią własność ziemską. I to było uzasadnione tym, że rząd chciał pomóc biednym chłopom, żeby oni mogli zastawiać swoje ziemie w banku i prosić o kredyt. Ale kiedy doszło do debat na ten temat i no, bardzo szybko się okazało, kto jest największym jakby takim adwokatem tej ustawy, okazało się, że to są właśnie wielcy właściciele rolni ze wschodu kraju. No i to był kolejny taki temat, o który zaczęto się bardzo intensywnie kłócić. No i w całym tym kontekście niekończącego, przedłużającego się, już można powiedzieć, chronicznego kryzysu gospodarczego, no to wszystko się skumulowało i od początku maja rozpoczęła się kolejna fala protestów, bardzo radykalna, związków zawodowych, organizacji chłopskich, ale też transportowców, którzy teraz ostatecznie są jednymi z najbardziej poszkodowanych tych przeciągających się blokad, bo już mamy 50 dni, nie widać na horyzoncie rozwiązania. Prezydent sam sobie jakby tę sytuację pogarszał, bo on zamiast rozmawiać, zamiast negocjować z protestującymi, wyzywał ich od kryminalistów i związanych z narkobiznesem, wyzywał ich od narkoprzemytników. Nie było żadnego dialogu, wręcz prowokował ich do zaostrzania protestów. No i mamy sytuację, jaką mamy. Wszyscy są już tym zmęczeni. Ceny podstawowych towarów, żywności podstawowej wystrzeliły w kosmos. Nie działają szkoły. Część szkół działa wirtualnie, inne w ogóle nie działają, bo tam, gdzie się nie da, nie ma internetu, no to tam w ogóle nie działa. Nie ma dostępu do szpitali, nie przyjeżdżają lekarstwa, ludzie umierają. No jest po prostu katastrofa, wręcz katastrofa humanitarna, to bez cienia przesady. Ludzie są już tym zmęczeni i chcieliby jakiegokolwiek zakończenia w tym momencie. No ale nie widać na razie na horyzoncie.
0: Panie doktorze, bo pan wspomniał o protestujących, czy o mieszkańcach, o Boliwijczykach, że często się ich określa mianem ludu. Czy protestujący, ci, którzy protestują teraz, czy protestowali w ostatnich tygodniach, czy oni rzeczywiście reprezentują ten lud, czy jak często sami mówią, czy społeczeństwo boliwijskie no, jest jednak bardziej podzielone niż sugerują takie hasła?
1: No właśnie tutaj wchodzi ten temat, ile tam jest polityki takiej bardzo wyrachowanej, zimnej, która za tym stoi, a niekoniecznie jest to po prostu zwykły gniew ludu. Znaczy gniew ludu na pewno był, natomiast pytanie, na ile to zostało po prostu wykorzystane przez inne grupy interesu, inne siły polityczne, które po prostu zwietrzyły w ten idealny moment na to, żeby wyrzucić Rodrigo Paza z fotelu prezydenckiego. Bo tutaj właśnie pojawia się nasza ulubiona figura byłego prezydenta Evo Moralesa, który cały czas ma ten apetyt na powrót do władzy. Nie udało mu się wystartować w ostatnich wyborach pod koniec zeszłego roku, ale on by chciał to jak najbardziej zrobić. Współpracował z wiceprezydentem, żeby storpedować jakby nowy rząd i wywrócić to wszystko, wykoleić ten pociąg. Próbuje to zrobić teraz znowu za pomocą protestów. On przyznał zresztą publicznie, że to on stoi za tymi blokadami, bo on ma duży wpływ cały czas wśród organizacji chłopskich z różnych stron kraju. No, tutaj się też pojawiają obawy, czy Donald Trump nie powtórzy scenariusza z Caracas, tej ekstrakcji, prawda, Evo Moralesa tam z jego bunkru w Chapare. Więc tutaj się rozgrywają bardzo konkretne interesy. To jest walka o władzę, ale to też jest walka, kto kontroluje terytorium Boliwii na dole, tak? To znaczy, kto kontroluje po prostu przyziemne sprawy kontrolowania tras, szlaków przerzutowych, czy walka z narkobiznesem jest realna, czy tylko pozorna. No tutaj chodzi o konkretne pieniądze, konkretne interesy, po prostu pewne grupy, nazwijmy to biznesowe, czy interesów legalnych, nielegalnych tutaj mają konkretne preferencje polityczne, tak to...
0: Panie doktorze, a czy prezydent PAS ma jeszcze jakieś pole manewru? On może negocjować? Czy on jest zakładnikiem po prostu ulicy, gospodarki i trochę Evo Moralesa, a nawet nie trochę, no i też własnej pewnie słabości politycznej?
1: Znaczy, jak najbardziej on by mógł negocjować, tylko w tym momencie to już... On tak czy inaczej jest przegrany, tak? Znaczy, bo przegrał wizerunkowo, wychodzi na prezydenta, który niczego nie potrafi, który nie jest zdolny do rządzenia. Wizerunkowo stracił bardzo mocno, bo on zamiast rozmawiać już na początku, a w Boliwii nie da się rządzić nie rozmawiając z organizacjami społecznymi, nie da się rządzić nie konsultując ustaw. I to jest jeden też z zarzutów do niego, że on nie konsultował ustaw, nie konsultuje dekretu, tylko narzuca to społeczeństwu. Więc nie trudno się dziwić, że społeczeństwo tak reaguje. Abstrahując od tego, że już jest zmęczony i chciałby te wszystkie protesty zakończyć, tylko to się tak rozpędziło, to jest taka kula śniegowa już olbrzymia, że już w zasadzie nikt nie jest w stanie tego rozładować. No i teraz są dwa scenariusze. No albo rozwiązanie siłowe, no teoretycznie w ręku Rodrigo Paz ma ten mechanizm stanu wyjątkowego, natomiast go nie wprowadza, bo się boi właśnie, żeby to jeszcze bardziej nie zaogniło całej sytuacji, ale politycznie on jest spalony.
0: A ten drugi scenariusz?
1: To jest całkowite ustąpienie, albo ustąpienie z urzędu, albo akceptacja innych postulatów, czyli ulegnięcie politycznie, prawda, swoim przeciwnikom, natomiast on i tak jest politycznie spalony. Znaczy on nie ma w tym momencie konkretnego mandatu, żeby rządzić przez kolejne lata, a przecież to jest dopiero na początku kadencji.
0: Gościem Niewidzialnych Światów jest dr Radosław Powęska. Zostajemy w Andach, ale za chwilę przeniesiemy się jeszcze do Peru, a teraz zespół Barreto.

0: zespół Barreto z Boliwii, a ze mną wciąż dr Radosław Powęska. Rozmawialiśmy przed chwilą, przed tą przerwą muzyczną właśnie o Boliwii, a teraz porozmawiajmy chwilę o Peru, bo zdaje się, że tam ważne wybory, panie doktorze, prawda to?
1: No prawda, ale wybory były już prawie 2 tygodnie temu, tylko jeszcze nie wiemy, kto ostatecznie wygrał.
0: No właśnie, tam się pojawia nazwisko klucz, jeżeli chodzi o Peru, czyli Keiko Fujimori. Ona ma nieznacznie prowadzić, ta kandydatka, natomiast ta sytuacja nie jest jeszcze jasna.
1: Nie jest jasna i nie będzie do ostatniej chwili, bo różnica jest bardzo niewielka, z około 40 tysięcy głosów na jej korzyść tylko, a kontrkandydat, czyli Roberto Sanchez z Lewicy, oprotestował już te wyniki, mimo że jeszcze się nie skończyło liczenie, bo zostało jakieś około 0,5% do policzenia i to się wlecze niemiłosiernie, ale już zgłosił protest, że powinny być unieważnione głosy z zagranicy i też, że powinny być unieważnione głosy z około 1000 punktów wyborczych w Limie, gdzie Lima jest tutaj no, absolutnie kluczowa, bo ona zazwyczaj głosuje na prawo. Jest tutaj takim no, gwarantem zwycięstwa Keiko Fujimori, więc no, to jest strategia obliczona na to, żeby anulować część głosów, które poszły na Keiko, bo z zagranicą też wygrała ona. No i przeciągnąć jednak szalę na swoją korzyść, bo przecież w pierwszych dniach po wyborach to Roberto Sanchez prowadził.
0: Czyli główny kontrkandydat, prawda, który nie uznaje, zdaje się, porażki w tym momencie.
1: Tak, no nie uznaje porażki, a do tego jeszcze dodajmy, że on jest takim namaszczonym dziedzicem któregoś tam z poprzednich prezydentów, Pedro Castillo, który przecież w 2022 dokonał próby zamachu stanu, rozwiązania kongresu siłą i trafił do więzienia i siedzi w więzieniu za tą bombę. I ten symboliczny, magiczny, wielki kapelusz Pedro Castillo przeszedł na głowę Roberta Sancheza i to on jest tym nowym przywódcą ludu, tutaj znowu mówimy o ludzie, tylko teraz peruwiańskim, tym reprezentantem prowincji, tym reprezentantem wykluczonych, tych ubogich, którzy domagają się sprawiedliwości i nowych porządków w Peru. No i on już witał się z gąską, prawda, ale na ostatniej prostej Keiko go wyprzedziła, kiedy zaczęły spływać głosy właśnie z zagranicy i kiedy to liczenie głosów dobijało już tam do tych 99%, no to ona go wyprzedziła. I, no i teraz nie chcę oddać tego zwycięstwa, które już miał w ręku Roberto Sanchez i się pojawiają głosy jego zwolenników, takich radykalnych, że nie dość, że będą blokować na styl boliwijski kraj, to jeszcze wręcz takie zapowiedzi, że się poleje krew. No i tutaj już się robi bardzo nieciekawie. Zobaczymy, czym to wszystko się skończy. Na pewno będzie niespokojnie.
0: No właśnie, jeszcze a propos Keiko Fujimori, no bo w ogóle nazwisko Fujimori to jest ważne nazwisko w Peru. Ono się pewnie wielu kojarzy z taką trudną pamięcią o rządach jej ojca. Czy zwycięstwo Keiko Fujimori będzie oznaczało skręt Peru w prawo? Czy to jest raczej wybór mniejszego ryzyka, powiedzmy, przez część społeczeństwa i te podziały na lewicę czy prawicę już nie mają w tym momencie takiego wielkiego znaczenia?
1: Znaczy i tak, i nie. Znaczy, na dwóch płaszczyznach to trzeba na to spojrzeć. Zacznę od takiego skwitowania, które usłyszałem w dniu wyborów od taksówkarza. Znaczy on powiedział, że to są wybory między rakiem a AIDS, ale rak daje nadzieję. Znaczy rakiem jest tutaj Keiko Fujimori. To znaczy wiele ludzi, nawet ubogich, woli postawić na prawicę dzisiaj, niż ryzykować kolejny eksperyment, bo oni patrzą, co się dzieje, jak skończyła Wenezuela. I co ciekawe właśnie, bo rozmawialiśmy przed chwilą o Boliwii, teraz Boliwia jest takim złym przykładem, bo też od innych ludzi słyszałem, nie chcemy, żeby w Peru skończyło jak Boliwia. No to jest przykre, jak się tego słuchał. Jeszcze kilka lat temu Boliwia była, prawda, pokazywana jako ten przykład wielkiej przemiany społecznej, boomu gospodarczego. No ale to było dawno i...
0: Nieprawda.
1: I się ludzie pytają, tak, czy to była w ogóle prawda. No więc jesteśmy w takiej sytuacji, że Peru walczy o jakby, no dla wielu jest zachowanie bezpiecznego kierunku. Kierunku, który znowu dla drugiej części społeczeństwa nie przynosi sprawiedliwości społecznej. Patrzą na ten model gospodarczy jako stabilny, ale jednak nie ma dystrybucji, redystrybucji takiej, jaka powinna być. Ci, którzy się bogacą, ci, którzy mieli się bogacić według tych obietnic dawnych, się nie bogacą, stoją w miejscu, chcieliby właśnie jakieś zmiany. Natomiast inni mówią, że no nie chcemy tutaj żadnych takich niebezpiecznych eksperymentów lewicowych, wolimy to, co jest. Do tego dochodzi jeszcze kwestia bezpieczeństwa, czyli walki z bandami, przestępczością. To jest poważny problem dzisiaj w Peru, dlatego właśnie w ostatnich wyborach to też było jedno z takich najważniejszych tematów w ogóle w debacie wyborczej. No i Keiko tutaj była jedną z tych, która obiecywała, że do silnej ręki i ostrą politykę właśnie walki z przestępczością. To na pewno miało wpływ. Chociaż cały czas ma ten stygmat właśnie dziedziczki dyktatora, prawda? Alberto Fujimori, któremu się zarzucało łamanie praw człowieka na masową skalę i zresztą za to poszedł do więzienia. Natomiast wydaje się, że w tych wyborach to zostało odczarowane. Ona czwarty raz już startowała, czwarty raz weszła do drugiej tury, trzy razy jej się nie udawało. Natomiast pamiętamy tak, to co się stało z Pedro Castillo już wspomnianym, czyli ludzie kojarzą Roberto Sancheza właśnie z tą wywrotową lewicą i Keiko Fujimori było bardzo łatwo przypinać im tej lewicy łatkę właśnie takich pogrobowców świetlistego szlaku, tej organizacji terrorystycznej, która chciała zaprowadzić komunizm siłą i z którą przecież jej ojciec właśnie z sukcesem walczył. I według tej narracji fujimoristów Alberto Fujimori uratował Peru przed komunizmem. I to wróciło znowu w debacie i w bieżącej, codziennej takiej walce kampanijnej ze szczególną siłą w drugiej turze, kiedy już było wiadomo, że to będzie Keiko kontra Sanchez. Więc znowu jakby odkopano te stare strachy antykomunistyczne, że Sanchez to jest powrót radykalnych komunistów. Walka jest o to, czy idziemy takim powolnym krokiem, ale jednak bezpiecznym, tak? Dla wielu niesprawiedliwym systemem gospodarczym, ale stabilnym. Czy rzucamy się w przepaść, prawda, i nie wiadomo, czym to się skończy. Więc to trochę tak wygląda i te historyczne rany są niestety rozgrzebywane. No i znowu Peru jest podzielone idealnie na pół.
0: Tak czy inaczej, niespokojna sytuacja w regionie Andów. Rozmawialiśmy wcześniej o Boliwii, a teraz o Peru. Doktor Radosław Powęska, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję.
0: Ostatni gość Niewidzialnych Światów przed przerwą wakacyjną, proszę państwa, bo to był ostatni odcinek Niewidzialnych Światów przed wakacjami. Co będzie później, zobaczymy. A jeśli miałbym państwa zostawić z jedną piosenką, która będzie zawierała może najwięcej przesłania, też odpowiedniego nie tylko dla tej audycji, ale i dla wielu pozostałych, wcześniejszych, to może byłaby to ta piosenka. Stanisław Sojka na koniec. Adrian Bąk, do usłyszenia i najlepszych wakacji na świecie.

0: Radio 357. Korzenie i skrzydła.
1: Dzień dobry Państwu. Milena Krupińska tę audycję realizuje. Grzegorz Sajur przed mikrofonem. A moim i Państwa gościem jest dziś artysta, który mówi o sobie tak. Jestem ojcem, twórcą i rowerzystą. Jestem opowiadaczem historii. Jakiej historii?
2: Dzisiaj jakiej, czy w ogóle?
1: W ogóle jakiej?
2: O Boże, to za niezwykle trudne pytanie na powitanie. Bezlitosny jesteś.
1: No to najpierw się przedstawię. Łukasz Luk Rostkowski.
2: Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Nigdy nikt mnie nie zadał tak trudnego pytania, no bo wiesz, no przeróżnych, najprzeróżniejszych. Ale mam nadzieję, że takich, które wywołują emocje pozytywne ostatecznie i przede wszystkim zmieniają trochę świat na lepsze i podnoszą poziom świadomości ogółu, co mam nadzieję będzie przyczyniać się do lepszej przyszłości ludzkości.
1: No to teraz uzupełnię jeszcze tę twoją wypowiedź, bo kiedyś na pytanie, kim zatem jesteś, odpowiedziałeś: muzykiem, kompozytorem, multimedialnym producentem. Używam do tego muzyki, słów i obrazu.
2: No i chyba tak cały czas jest, no. Chyba tak cały czas jest. Teraz może trochę mniej słów, a więcej muzyki, ale nie, to cały czas współgra razem. Bardzo trudne są te pytania, bo ja nigdy nie przepadałem za tym nazywaniem siebie i w ogóle często mnie tam pytają, jak podpisać i coś. Zawsze mam z tym problem, no bo to zawsze tak wydawało mi się, że to jest trochę takie kategoryzowanie dla właśnie, nazywałem to tak jak w sklepie muzycznym, że muszą być te półki, żeby wiedzieć, gdzie pójść, żeby coś kupić. A tutaj w sumie przecież nic nie sprzedajemy, tylko sobie rozmawiamy, więc
1: ale
2: nie musimy.
1: Ale jak ja poczytałem trochę o tobie, to ty uwielbiasz właśnie tak nazywać siebie w bardzo oryginalny sposób. No tu dodam jeszcze jedno określenie, którego sam użyłeś, że jestem takim skrzyżowaniem Da Vinci i ojca Mateusza. Dobre.
2: Ja tego nawet nie pamiętam, kiedy ja tak powiedziałem.
1: To dlaczego ojca Mateusza?
2: Żeby trochę odjąć sobie powagi z Da Vinci, żeby nie wyjść na megalomana prawdopodobnie, ale pewnie był jakiś wątek ojca Mateusza, który na tamtym etapie życia był istotny, dziś kompletnie nie pamiętam, więc pewnie właśnie chodziło o tą wielką postać Da Vinci i tą irrelewantność trochę ojca Mateusza, którego już w sumie nie pamiętam zbyt dobrze. Więc pewnie chodziło o jakieś zestawienie wysokiego z niskim i pewnie chodzi o to nadal, bo rzeczywiście mam tak, że lubię bawić się tymi światami i konwencjami i zestawiać wysokie z niskim i klasykę z hip-hopem i wiele innych rzeczy, ale wiesz co, czy ja lubię te nazwy? Nie, ja nie lubię siebie nazywać. Dla mnie to jest w ogóle bardzo duży problem. Wymuszano na mnie często tego rodzaju jakieś określenia siebie. Potem już zostawiłem to managementowi i osobom, żeby mnie gdzieś tam opisywali już, jak uważają. Ja to, co lubiłem rzeczywiście, to bawić się słowem. I to tak, faktycznie pisać, opisywać świat, tworzyć nowe słowa, nową mowę, to tak. Ale z tym opisywaniem siebie to powiem ci szczerze, że zawsze miałem problem i do dzisiaj mam problem. Nawet teraz po powrocie właśnie z Cannes już się zastanawiam, na ile jeszcze jestem muzykiem, a na ile jednak coraz bardziej będę skręcał świat filmu, który tak bardzo kocham i czy nie powinienem jednak pójść na studia reżyserii, tak jak planowałem po maturze.
1: Skoro wspomniałeś o słowie, pamiętasz, jakie pierwsze słowo wypowiedziałeś w swoim życiu?
2: No rzecz jasna, prawdopodobnie była to neurofotoreceptory plotyka, jaka magia bytu, którą poczułem, no,
1: tak,
2: kiedy się pojawiłem.
1: Właśnie,
2: myślałem,
1: że to było to właśnie.
2: Się rozciągnąłem i tak...
1: Jestem wdzięczny, że ty go wypowiedziałeś, że ja nie musiałem.
2: Poczułem magię na pewno od razu w Zielonej Górze, na Podgórnej. Tam była magia w 1981 roku pełna.
1: Mhm. A to słowo co oznacza? Wytłumacz.
2: Neurofotoreceptory. Toreplotyka. No to jest takie coś właśnie, co ja czasami zawsze czułem, że w życiu doznawałem takich bardzo głębokich, olśniewających momentów, których nie umiałem nazwać i nie wiedziałem, czy ja je tylko czuję, czy czują je wszyscy po prostu i jest to straszna zwykłość, czy też jakiś unikatyzm. I nazwałem to neurofotoreceptory plotyka, ponieważ miałem poczucie, że przeplatają się wtedy właśnie neurony z receptorami, że te receptory coś odbierają i że właśnie to posyłane jest przez neurony do mnie i że to się wszystko przeplata w bardzo jakimś mistycznym procesie, no właściwie jakimś biologicznym chyba, w których to momentach po prostu czułem taką wielką głębię życia, jakąś taką radość, przeszywającą niesamowitą magię i nie potrafiłem tego opisać, więc zrobiłem o tym płytę.
1: Zawsze tak miałeś?
2: Tak, muszę powiedzieć, że ostatnio trochę mam tego mniej, bo jestem przepracowany, wtedy trochę mniej to odczuwam, ale tak, pamiętam od najmniejszych moich, najmłodszych lat, że miałem takie momenty bardzo głębokiej fascynacji życiem i na przykład jak zbiegam po klatce schodowej w bloku w Zielonej Górze i nucę sobie, kocham cię życie, bo właśnie w polskim radiu leciała przez chwileczką ta piosenka, ja pamiętam, że słuchałem wtedy radia dużo już od najmłodszych lat i właśnie Edyta Geppert no i właśnie takie momenty, które do dzisiaj pamiętam, tą taką wielką radość z życia i takie jakieś bardzo głębokie odbieranie tej rzeczywistości przez zapachy, przez radio, przez muzykę, przez wiosnę, przez... Czy nawet właśnie zapach tej klatki schodowej, tego lizolu po prostu. No zawsze bardzo głęboko odbierałem rzeczywistość na wielu płaszczyznach po prostu. Wielozmysłowo, przepraszam, bodźcami.
1: Edyta Geppert wspomniałeś, ale podobno była też Cissy Ketch.
2: Była Cissy Ketch i to ten mój najgorszy deal pierwszy, bad deal, bo rzeczywiście przehandlowałem, właśnie poczekaj, bo nie pamiętam, czy to był dobry deal, czy zły. Ja przepraszam Państwa najmocniej, jestem po jakimś bardzo intensywnej pielgrzymce dziesięciodniowej, więc trochę rzeczy mi się...
1: Wyprostujemy,
2: bo nie pamiętam właśnie, czy to ja tak było, że ja miałem Cissy Ketch i zamieniłem to na Michaela Jacksona i to był ten mega dobry deal, czy odwrotnie, czy ja miałem Michaela Jacksona i go oddałem za Cissy Ketch i to byłby chyba znacznie gorszy deal i chyba to jest ten drugi niestety scenariusz, w którym pamiętam, że aby odzyskać Jacksona musiałem potem dokupywać inne kasety i się wymieniać i dopiero za trzy inne zdobyłem z powrotem tego Jacksona. I'm bad.
1: A to były czasy kaset jeszcze?
2: Tak. Ja mówię o czasach 80 jakimś tam, nie wiem, 9 może roku, czy coś takiego, tak? Mam nadzieję, że nie przestrzeliłem, ale tak, to raczej było jeszcze Zawadzkiego, więc takie osiedle, na którym się wychowywałem do 90 roku, więc to były tamte czasy, tak, ewidentnie, to jest tak, na pewno 80 lata.
1: No właśnie, no to audycja Korzenie i Skrzydła, no to jakie to są twoje korzenie? Zielona Góra?
2: Tak, Zawadzkiego, no, tam są korzenie. Tak, to prawda, na pewno, Zielona Góra. Myślę, że dzisiaj, wiesz, no, moje życie ostatnio się tak pozmieniało i tak właśnie się te, piękna ta nazwa jest, te skrzydła się tak rozwinęły, że rzeczywiście fruwam dosłownie, tak dosłownie fruwam cały czas po świecie i dla mnie tymi korzeniami już trochę nawet są te kolejne miasta, które już czuję, że trochę, że opuściłem. Wrocław, 15 lat.
1: Ale zostańmy jeszcze w tej Zielonej Górze. No właśnie, dom rodzinny, jak go wspominasz?
2: Wiesz co, no tak różnie, no bo jakby historia mojej rodziny była dosyć taka skomplikowana i myślę, że paradoksalnie lepiej wspominam chyba te lata 80. nawet i tą biedę w taką trochę komunizmu niż w sumie te lata prosperity, bo jednak to myślę, że ten nowy system i nowe wartości i pieniądze nie wpłynęły chyba dobrze na moją rodzinę, po prostu. No. Jakby dobrze wspominam te lata właśnie blokowisk, wspólnoty, bawienia się na podwórku, nawet tego, że pamiętam, że zjeżdżałem na szczupaka z lodowej zjeżdżalki, takiej po prostu z górki i dziewczynka siadła mi na głowę po prostu dosłownie i pamiętam, jak popłynęła ta krew moja z nosa po całej tej zjeżdżalni, wszystkie dzieci uciekły w pisku po prostu i zostałem tam, zjechałem taki po prostu przytomny po tej swojej krwi, więc mimo takich wspomnień i tych różnych bujek i tego, że tam się było dużo też takiego stresu, napięcia, bo tam nie było Zmiłuj, nie? No to było osiedle wymieszane.
1: Blokowicho,
2: więc wymieszane środowiska. To jednak bardzo dobrze to wspominam mimo wszystko. Bardzo jakoś tak... Ale chyba najcieplej mimo wszystko wspominam liceum. Najwspanialej wspominam liceum. Mm-hmm. Bo to tamte czasy to osiedle było okej, było fajnie. No to jak dziecko, każdy się cieszy jakimś tam małą gumą do rzucia, czy... czy tym, że się objedzie rondkę rowerem wokół bloku. Natomiast właśnie tak, no rodzinnie myślę, że ten czas pierwszych lat był trochę bardziej pozytywny. Dom był fajny, mieliśmy mieszkanie w bloku, po prostu mieszkałem z bratem w pokoju i pamiętam, że jak mama mi suszyła włosy po prostu i zasypiałem przy suszarce i kaloryferze. No, suszarka była ciepła, kaloryfer niezbyt, bo były to czasy też lat 80., ale to były piękne wspomnienia i dobre czasy. No później było trochę
1: tam
2: gorzej.
1: Tam nad tym łóżkiem były te plakaty różne?
2: Tak, tak. Mieliśmy takie dwa biurka po dwóch stronach, właśnie takie fotele oldschoolowe, komunistyczne, jak z sąsiadów. Teraz z moim synkiem oglądam czasami Pata i Mata i po prostu nie mogę, jak po prostu to wszystko widzę. To...
1: Jakie tam te plakaty wisiały?
2: No wiesz co, w tamtych czasach to jeszcze nie za dużo, szczerze powiem. W tamtych czasach to były raczej, myślę, właśnie jakieś tam Michael Jackson, właśnie te CCK, czy takie klimaty. Tam dużo chyba pojawiały się, może nawet jakieś plakaty już z gier, bo mój brat był 6 lat starszy, miał Commodore, więc tam zaczynały się te pierwsze spędy z całego osiedla dzieciaków grających u nas na komputerze i moje fajty z bratem, czyli jak mnie strasznie rozeźlił, a był silniejszy, starszy, potrafił mnie tam wyrzucić z pokoju, no to ja po prostu się chowałem cicho i potem podbiegałem i waliłem 5 razy w drzwi pięścią, jak mu się wgrywała kaseta pod koniec wgrywania gry w 7 minutach, co powodowało wytknięcie głowicy i trzeba było całą grę od nowa wgrywać, więc to była największa zemsta, jaką mogłem zrobić.
1: Młodszy brat to straszne.
2: No nie wiem, czy starszy brat to nie straszne, bo już nie będę wchodził w te rzeczy, czy co tam z bratem robiliśmy. Generalnie byliśmy czasem dla siebie najwspanialsi, czasem byliśmy dla siebie najstraszniejsi. Chyba na tym polega cały urok takiego braterstwa. Ale to dobrze wspominam. Tak, to był naprawdę fajny czas. Te plakaty później się pojawiły, bo potem się przenieśliśmy na nowe osiedle, takie jeszcze bardziej odjechane, bo przy dworcu, więc tam naprawdę było już te osiedla przy dworcu. Zawsze się tak śmiałem, że po prostu ludzie, którzy przyjeżdżali, którzy byli tacy przesiedleńcy, ale najbardziej leniwi, którym się nic nie chciało, to się wysiadali, koło dworca osiedlali, a ci bardziej chyba ambitni szli gdzieś dalej. No więc ta okolica dworca była dosyć zabawna, ciekawa, barwna, mroczna.
1: A te kasety to Kasprzak? Czy coś lepszego?
2: Wiesz co, nie, tam był jakaś Hank? Nie pamiętam. Boże, było coś polskiego, jakaś Polska. Wiesz, u mnie w domu też dużo, mój ojciec słuchał bardzo dużo winyli. Mieliśmy dużo winyli. To rzeczywiście ta klasyka. Myślę, że tutaj te ojcu zawdzięczam mocno tę po prostu taką, no, melodyczność, bo rzeczywiście ten Chopin wybrzmiewał, dużo klasyki, jakiś Czajkowski, coś, to cały czas te winyle się kręciły. Taśmy też, pule, nagrania, w ogóle radio robiliśmy takie, że tata nagrywał nas, mamy takie różne fajne rozmowy. Także to był fajny czas, jakieś akwarium, wiesz, jakaś rybka dziwna, co tam się przyklejała i jeździła dookoła akwarium. Takie to są, aha, no i te weekendy, nie, i ta sobota, którą się czekało na ten western, nie, ja pamiętam, czekałem, tam wołałem, żeby kaszkę mama mi dała koniecznie i takie moje pierwsze, wiesz, jak dzisiaj popcorn, to była, kurde, kaszka jakaś tam już z NRT wtedy chyba nawet i te westerny co sobotę. No fajne czasy, bardzo, bardzo fajne, słodkie. A potem właśnie mówię, trochę rodzinnie się nam posypało, troszeczkę gorzej te relacje w domu wyglądały, ale ja znowu miałem wspaniałe środowisko w liceum i jakby tam miałem piękne czasy też, bo i fajnych nauczycieli, którzy tak jakby nie dociskali tego nas do nie terroryzowali nas tak strasznie, jakby jak widzieli, że ja byłem beznadziejny z fizyki, to po prostu pozwolili mi robić te referaty o planetach jakieś i cały czas przynoszenie jakichś nagrań o Pathfinderze lądującym i dzięki temu przechodziłem niektóre przedmioty. Także liceum było przepiękne, do jedynki chodziłem, pierwsze liceum ogólnokształcące w Zielonej Górze, w pięknym parku przy ulicy Dębowskiego. Blisko natury, zanurzone te czasy rozmów, spotkań, ucieczek z lekcji, jakichś, wiesz, dysput filozoficznych, patointeligencji, jak to nazwał później Mata. To był dobry czas.
1: Tak, a propos tych określeń, to i Chopina, ty jeszcze pozwolisz jeden cytat z twojego jednego z wywiadów. Powiedziałeś kiedyś tak: moje muzyczne korzenie są rozpierzchnięte jak włosy Chopina po etiudzie rewolucyjnej.
2: Nieprawdopodobne rzeczy tu wyciągasz w ogóle, nie? Jakby nie wiem, kiedy ja takie po prostu...
1: Też nie wiem.
2: Wiesz, długie zdania byłem w stanie mówić składnie. rzeczywiście musiałem być mniej zmęczony kiedyś. To jest dla mnie jakaś refleksja. Warto o tym pomyśleć.
1: No, to...
2: no tak, no jakby tak, bo rzeczywiście miałem też to szczęście, wiesz, ale to właśnie na etapie liceum. Miałem to szczęście, że faktycznie trafiłem w wspaniałe środowisko, wyjątkowe zupełnie, jakichś takich totalnej niszy, wiesz, potem oczywiście też wiele przecierpiałem z tego powodu, bo się okazało, że jestem odmieńcem i że bardzo mi ciężko było się dopasować i znaleźć swoją drogę. Ale na tamtym etapie bardzo cieszyłem się tym, że poznawałem tak niesamowitą muzykę. Po prostu trafiłem pośród ludzi, mojego przyjaciela, Adasia Szarka z liceum i właśnie wielu innych osób, którzy po prostu słuchali świetnej muzyki i przekazywali sobie dobre kasety. I tam w tamtym czasie faktycznie to było bardzo eklektyczne środowisko. Trochę skate'ów, trochę dresiarzy i gdzieś tam piękne to było, jak przepływały te gatunki, że tutaj słuchaliśmy Radiohead, tutaj The Roots, tutaj... jakiś Kaliber i Wzgórze Apaczy, a tam w ogóle muzyka trzaski jazzowa, wiesz, i takie rzeczy też gdzieś tam chodziły na kasetach. I dużo jakiejś w ogóle francuskiej dziwnej muzyki i tak dalej. No, także ja po prostu miałem wielkie szczęście trafić w takie środowisko, bo sam nie wiem, czy byłbym w stanie dotrzeć do takiej muzyki tak wcześnie.
1: No to skoro o muzyce, to pierwszy akcent muzyczny oczywiście. Twój wybór.
2: Aha,
1: w związku z tym.
2: Od gitary zaczynamy. Tak się zaczęła moja przygoda z muzyką.
3: Połamałem rękę, więc zachciało się gitary. Czas na piostkę, a miłości posłuchajcie, zwłaszcza.

0: Łukasz Luk Rostkowski w studiu Radia 357 w audycji Korzenie i Skrzydła. Powiedziałeś przed tym utworem, że byłeś takim odmieńcem. Na czym ta odmienność twoja polegała?
1: No, na początku na tym, że właśnie nawet kiedy pojawiały się te środowiska w liceum, że jedni byli skejtami, drudzy byli dresiarzami, jedni byli tam jakimiś metalowcami, no ja właściwie też łączyłem wszystkie te elementy i trochę skejtem jeżdżącym w dresach, bo lubiłem też dresy w sumie, ale nie należałem do środowiska zbytnio dresiarskiego, bo nie słuchałem techno za bardzo. No więc jakby takie, wiesz, czułem, że trudno było mi się dostosować w pełni do jednego środowiska i tak się oddać zupełnie i odrzucić pewne rzeczy, tylko dlatego, że to środowisko generalnie je odrzuca. I już wtedy trochę to było dla mnie takie odczuwalne. Też wyprowadziliśmy się w pewnym momencie pod miasto. Zbudowaliśmy dom, tata zbudował dom i takim przeprowadziliśmy się do Dżonkowa, gdzie było bardzo ciężko wracać z miasta, więc taki w ogóle byłem odklejony. Dużo bardzo pamiętam, spędzałem czasu sam ze sobą, ucząc się dużo, czytając, słuchając muzyki, grając w koszykówkę, bo tam miałem jakieś takie swoje boisko. I takie miałem no, życie samotnika trochę w sumie. Mój brat już wyjechał na studia, był 6 lat starszy, także mieszkaliśmy pod lasem, więc byłem po prostu z psem dużo na spacerach. No i tak czułem się trochę właśnie wyobcowany. No a potem to już tylko się pogłębiło, no bo kiedy stworzyłem jakiś, poszedłem na studia prawnicze, tam już w ogóle czułem się kompletnie odmieńcem, nie pasowałem tam, nie potrafiłem znaleźć się w tych studiach, w tym środowisku do końca, chociaż ludzie byli bardzo mili i wszystko było super, to jakby brakowało mi jakiegoś takiego połączenia głębszego i wtedy zacząłem właśnie pisać, wtedy poszedłem w ogóle do studium teatralnego, bo czułem, że tam gdzieś wśród aktorów jest coś, teatru, filmu, no już ten film porzuciłem trochę wtedy, bo jakby wiedziałem, że bardzo też trudno się dostać do filmówki łódzkiej czy katowickiej. Trzeba mieć pewne rzeczy też już porobione. Ja tego nie miałem, więc jakoś tak nie wierzyłem w siebie. I tam też po prostu no, zacząłem chodzić do różnych środowisk. Tam rzeczywiście poczułem się trochę jak ryba w wodzie z tymi ludźmi. Tam się poczułem tak, jakbym trafił do swojego akwarium i to było fajne. To był piękny też czas. No i potem zaczęliśmy właśnie robić muzykę, założyłem zespół i potem znowu zdarzyłem ten zespół, no to znowu było trochę tak, że też się zastanawialiśmy się, no dobra, to jesteśmy bardziej jazz czy bardziej hip-hop. W sumie no zawsze kochałem jazz i hip-hop bardzo i chciałem to łączyć, więc byliśmy i to, a to powodowało, że byliśmy skreśleni tu i tam, no bo w sumie dla jazzowych festiwali byliśmy za hip-hopowi, jacyś dziwni, bo w sumie nie było tam dużo triolowych, trójkowych podziałów i tak dalej, tylko po prostu był no, pętle hip-hopowe, a dla hip-hopu byliśmy zbyt dziwni, bo były jakieś trąbki, gitary w ogóle i nagle beatboxy w ogóle na 5/4 czasami nawet, także no całe życie się z tym zmagałem i nadal się w sumie trochę z tym zmagam, że
0: że jesteś inny?
1: Że czuję się takim trochę odmieńcem. Oczywiście ostatnio, już teraz przeskoczę bardzo do przodu na chwilę, że po prostu oczywiście ta cała sytuacja z muzyką filmową, z muzyką do chłopów, to jest ewidentnie jakiś rodzaj odnalezienia się po wielu latach, bo się okazuje, że właśnie w muzyce filmowej dobrze jest mieć tę otwartość i ten rodzaj eklektyczności, bo wtedy właśnie Bo właśnie chodzi ostatecznie nie o to, żeby robić jazz czy hip-hop, tylko żeby opowiadać historię. I dlatego faktycznie mogę podtrzymać to, że jestem jakimś opowiadaczem historii, bo razem z reżyserami teraz, z filmowcami jestem szczęśliwy, kiedy mogę opowiadać historię. Razem z nimi być częścią teamu, który tworzy najpiękniejszą ze sztuk, jak dla mnie, czyli film, który po prostu łączy i literaturę często. No, przy chłopach to było w ogóle największe spełnienie marzeń, bo ja kochający zawsze łączenie tych gatunków i środowisk mogłem nagle brać udział w projekcie, który łączył wszystkie dziedziny sztuki, nie? Bo to było wszystko praktycznie. Literatura noblowska, ale do tego prawdziwa sztuka filmowa, bo to było nagrywane najpierw, operatorzy, czyli też magia światła, filmu, kamer, a potem malowane, czyli malarstwo, animacja, bo ożywianie też pewnych rzeczy, grafika komputerowa trochę, chociaż tutaj wszystko było robione ręcznie, ale jednak trzeba było tam pewne rzeczy później podczyszczać. No i muzyka oczywiście, i kostiumy, i

0: i choreografia. Także to jest rzeczywiście jakiś taki, mam poczucie, świat, do którego w końcu odważyłem się zapukać i w końcu do niego dotarłem i trochę czuję się, jakbym wrócił do domu.
1: I wtedy przeczytałeś pierwszy raz Chłopów, czy w liceum jednak?
0: Nie, no oczywiście, że nie. No liceum było po prostu, wiesz... Liceum to był czas, kiedy raczej, wiesz, na języku polskim byliśmy skupieni na tym, że na przykład zakładaliśmy pod stołem różne warstwy ciuchów, które przynieśliśmy i na przykład kto więcej założy spodni podczas lekcji, nie? Takiego rodzaju konkursy były, albo przesyłaliśmy różne tam paczuszki, w których już nie będę mówił, co było, do najpiękniejszych dziewczyn z klasy. I tam się działy inne rzeczy. Uwaga była trochę skoncentrowana gdzie indziej. A tu oczywiście, jak zacząłem pracę nad jak to zostałem zaakceptowany jako kompozytor po tym, jak zrobiłem próbkę do koncept trailera, no to powiedzieli mi oczywiście Hugh i Dorota, że absolutnie muszę przeczytać Chłopów. Także wtedy zabrałem się za tę książkę i znowu paradoksalnie fajna rzecz, bo nagle okazało się, że te 20 lat rapowania, pisania tekstów przyprowadza mnie do momentu, w którym ja zaczynam słuchać, bo ja w ogóle z czytaniem mam trochę problem ze względu na bardzo dużą wadę jednego oka, minus 14, więc bardzo mi się źle czyta od zawsze, dlatego te studia prawnicze były gehenną, gdzie ja musiałem ślęczeć nad książkami całymi dniami. To teraz jakby słuchałem audiobooka i doceniłem tak bardzo kunszt Raymonta, dopiero mówię, a to o to im chodziło, że oni tak się zachwycali, że on ma dobrą sylabizację, że to ma flow, to płynie, nie? W ogóle ten tekst jest świetnie napisany, rozumiem to. A, no i te metafory, a, no i te zestawy słowne, nie? No kurczę. I nagle wszystko zaczynasz rozumieć, ale potrzebowałem...
1: Czyli są książki, które trzeba czytać w odpowiednim momencie.
0: I ja myślę, że akurat już to jest książka, która jest naprawdę dla ludzi wysoko ceniących sobie sztukę słowa i w ogóle rytmikę. No, to już jest ekwilibrystyka i to był piękny czas, bo w ogóle był to czas, kiedy młody mój miał roczek i ja chodziłem z nim w chuście, był przytulony i w audiobooku słuchałem sobie, chodząc po lasach trójmiejskich, sopockich, tej książki. Piękny czas.
1: Łukaszu, a te studia prawnicze to były po to, żeby sprawić przyjemność tacie?
0: No ja myślę, że trochę tak. Ja myślę,
1: bo tata
0: że...
1: prawnik.
0: Tak, tak. U nas tata był bardzo dobrze prosperującym prawnikiem, bardzo oczytanym, mądrym i dobry w sumie mieliśmy kontakt, dość, myślę, jak na takie rodziny trochę postkomunistyczne. To myślę, że całkiem niezły i jakby przede wszystkim fascynowała mnie historia. I to był ten element, który mnie trochę zmylił, bo jakby ja tak sobie myślałem, że prawo to też historia, że to trzeba mieć dobrą... I dlatego się też dość dobrze uczyłem do tych studiów, bo lubiłem historię. No, ale okazało się, że ja bardziej lubię opowiadać historię, aniżeli wymyślać przed sądem fikcyjne historie.
1: Czyli na podstawie przepisów prawnych. Znowu opowiadanie historii.
0: Tak, dokładnie. I wiesz, i tak, no to był taki rodzaj trochę, taki, wiesz, no że właśnie niewiara w siebie, wiesz. To była wielka niewiara w siebie. Pochodzenie z niedużego miasta, w którym chciałem robić filmy, ale trochę zawsze było tak, że gadamy o tych filmach, że zrobimy. Już były kamery przecież, już nawet byli właśnie Skajpiastoscy, taka ekipa z Zielonej Góry, która zrobiła taki film, że życie ma sens, kamerami takimi z komunii w ogóle i to był fenomen w ogóle w tamtych czasach, ale no, nam się zawsze te rozmowy kończyły na niczym. Jakoś brakowało mi teamu tego, żeby jednak umówić się o te 17 i naprawdę kręcić te sceny po szkole, nie? Jakoś tak, kurde,
1: czyli
0: to było bardzo
1: Zielona
0: ciężkie.
1: Zielona Góra, nie? Kompleks?
0: No na pewno, tak. Nie, no kompleks, wiesz co, no kompleks, no po prostu realia. To nawet nie chodzi o kompleks, to po prostu były realia. Ja jestem gościem, który zawsze dowozi. Zawsze. Jak się umówi na 17, to jest, wiesz. Tutaj dzisiaj widziałeś, tak. Jak wpadłem, nie?
1: To,
0: minutę
1: prawda?
0: Przed. Mimo, że to było moje chyba szóste spotkanie dzisiaj. To jest ta nasza rozmowa. I ja zawsze dowożę. I po prostu dla mnie to było problemem, że myśmy się umawiali i nic z tego nie wychodziło, a to nie była też wina tych ludzi, po prostu okazuje się, że ludzie tacy są w większości. Tych kółek filmowych nie było jeszcze w tamtych czasach zbytnio. Był tam Dom Kultury Filmowej, na który uczęszczałem, na jakieś filmy Romper Stomper i inne w ogóle odjechane obrazy Davida Lynch'a też. Także, wiesz, po prostu nie miałem jak tego zrobić, nie wiedziałem, nie potrafiłem sobie z tym poradzić. To nie było jak dzisiaj, że przecież masz internet, łączysz się w grupy, wchodzisz na Instagramy, piszesz, uderzasz do kogoś, kto jest fajnym operatorem. Po prostu wiesz, no wpadłem w taką pustkę i nie miałem nawet jak tego zrobić, żeby się do tej szkoły przygotować łódzkiej. Czułem, że bezsilność totalną, no ale to prawo mogłem, nie? Bo wiedziałem, że mogę po prostu się uczyć, czytać tą historię, zdam na to prawo, dostanę się. I tak sobie potem pomyślałem, może rzeczywiście, może mają rację, może to jest bezpieczniejszy zawód. Ja w sumie jestem gaduła, no to w tym prawie sobie też jakoś poradzę. No i tak wiesz, jakoś tak poszedłem w to, nie?
1: A skąd w ogóle muzyka? Mama może...
0: Nie. No muzyka to raczej myślę, że bardziej tata właśnie, bo te mówię, te
1: bo mama co robiła?
0: Mama była lekarzem, ale jakby tak nie była jakoś tam bardzo mocno muzyczna. Nie, w ogóle w rodzinie nikt nie był muzyczny. Nikt nie grał na żadnym instrumencie. Nie było żadnych instrumentów w domu. Więc muzyka myślę, że stąd, że no jest to bardzo dziwne. Wiesz, wszyscy się nadal do dzisiaj zastanawiają w mojej rodzinie. Bo,
1: no odmieniec.
0: Jakiś taki no zagubiony neuron jeden się gdzieś, wiesz, wyskoczył. A ja po prostu kochałem muzykę bardzo i potem jest taka historia, wczoraj autoryzowałem jeszcze taki krótki wywiad właśnie o Sojce, nie? Że właśnie miałem taką historię, że byłem takim bardziej sportowcem. Słuchałem dużo muzyki, ale byłem sportowy i nagle byłem na kolonii harcerskiej w lesie, gdzieś po prostu padał deszcz, byliśmy na jakichś takich beznadziejnych warunkach w lubuskim, w namiotach, wilgoć, mokro, jakieś po prostu śmierdzące łóżka leżące na trawie. I ktoś tam właśnie nagle w tym deszczu wziął gitarę i zagrał Tolerancję Sojki. I mnie wtedy tak trzepnęło, jakby ta cisza całego świata w tym namiocie, wiesz, jakby rozpostarła przestrzeń na pełną uwagę na muzyczność i nagle jak ktoś zagrał, ja tak myślałem, Boże, zagrał to jak w radio, przecież ja znam tę piosenkę, uwielbiam. I mówię, naucz mnie tego, ty teraz, tak. I w ogóle zacząłem się uczyć od razu od tego deduro, grać nie w jakieś podstawy muzyki, tylko wiesz, tą piosenkę konkretnie, jest tam paluchy kaleczyłem, żeby tego się nauczyć. No i tak zaczęła się moja po prostu przygoda z gitarą, a od gitary zaczęło się wszystko, dlatego też zagraliśmy tę piosenkę w związku z tym, bo to był właśnie ten taki mój klimat rapów z gitarą, bo zacząłem od gitary, a potem pomyślałem sobie, że mogę coś swojego napisać, no ale tak pomyślałem, a kto będzie chciał tego słuchać? Po co to komu, nie? A potem jednak coś napisałem, ale do szuflady. Potem, wiesz, nagle napisałem jakiś rym, połączyłem to i potem na studiach we Wrocławiu dużo łatwiej to się zaczęło wszystko toczyć, bo Wrocław był większym miastem, miałem w bloku, gdzie uczyłem się, pamiętam, do egzaminu właśnie jakiegoś. Pamiętam, jak była sesja, dokładnie jak miałem uczyć się do sprawa administracyjnego, to sobie przypomniałem, że taką scenkę otwieram tą książkę i nagle tak pyk, przypominam sobie, jak 3 miesiące wcześniej w windzie jakiś gościu jedzie z gitarą i ja do niego mówię, o, ty grasz na gitarze? No, ja też. O kurde, to kiedyś musimy coś zagrać. Dobra, skąd jesteś? Tutaj, spod 9. O, dobra, sorry, nara. I cisza przez 3 miesiące, wtedy nagle gitarę wziąłem, pobiegłem do niego i zadzwoniłem i właśnie, wiesz, prawo administracyjne, czy tam jakiś, już nie pamiętam, spowodowało założenie zespołu, bo zadzwoniłem do niego i wszedłem. Mówię, stary, pamiętasz mnie? No, spoko, tam to też się uczył do czegoś, bo były jakieś techniczne uczelnie. Mówię, pogramy coś? No i tam zaczęliśmy łupać na tych gitarach razem we dwójkę. I tak powstał kanał audytywny. Wtedy jeszcze Septetaż nazywaliśmy to, 7. piętro.
1: Ale to był ten moment, kiedy pyknęło, że to jest to, co chcę robić w życiu?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że to było tak, że jakby tam sobie coś grałem i sobie założyłem zespół i sobie pomyślałem, że spoko, no poróbmy coś, pograjmy fajne. Znowu ta neurofotoreceptoreplotyka przyszła, czyli takie grałem z nią na tej gitarze i poczułem jakiś strasznie głęboki odczucie radości, serotoniny, jakiejś uniesienia tych skrzydeł i poszedłem za tym po prostu, ale myślę, że to nie, to jeszcze było długo, bo potem po prostu wiele lat wiele lat na pewno nie minęło od pierwszego naszego spotkania i do koncertu, bo generalnie założyliśmy zespół i ja już po prostu zrobiłem jedną próbę i mi się tak podobało to wszystko, że mówię, ej, gramy koncerty, jesteśmy super i już zrobiłem logo i wydrukowałem plakaty, wieszałem sam na mieście z moim numerem telefonu jeszcze kontaktowym, który mam do dzisiaj zresztą i wiesz, i łaziłem po Wrocławiu, rozwieszałem to i zrobiliśmy pierwszy koncert, który notabene gość, wiesz, właściciel klubu zapomniał o tym, że się z nami umówił, więc go nie było, szukałem go gdzieś nad rzeką, w ogóle znalazłem i dopiero po prostu, wiesz, przyciągnąłem do klubu, otworzył nam i po prostu zagraliśmy ten koncert, więc to też była duża abstrakcja. Nie, no tutaj, wiesz, tych historii jest mnóstwo, także no, to długo się jeszcze toczyło, zanim ja postanowiłem, powiem ci, koniec, czy teraz, czy chcesz później, ale mogę ci powiedzieć, bo był taki moment.
1: Najlepsze na razie przed
0: nami. Przed nami.

0: Łukasz Luk Rostkowski. Najlepsze przede mną. Ty zawsze miałeś takie poczucie, że najlepsze jest przed tobą, czy były takie chwile, że to jednak wybór nie był najlepszy?
1: No nie, no dużo było takich chwil. Tak, tak. Dużo było zwątpienia, dużo było smutku, trochę łez.
0: Ten utwór. I co wtedy?
1: No, trochę rower, trochę przyjaciele, trochę jakieś niestety inne też rozwiązania, używki. No ten utwór powstał już właśnie po takim okresie najmroczniejszym moim, bo rozwiodłem się, miałem bardzo trudne kilka lat, które rozbiło mimo w ogóle moje życie mocno. Tak jakoś zgubiłem szlak i rzeczywiście terapia też i ten utwór właśnie jest takim trochę nowym rozdaniem i faktycznie muszę powiedzieć, że niesamowite rzeczy wyśpiewałem tą piosenką, dlatego chciałem, żeby ona poleciała, bo mało ją teraz gram na koncertach, jako że pożegnałem się z mikrofonem i nie rapuję już, to nie śpiewam tego, a że nie śpiewam, to też zapominam manifestować to, a ta piosenka ma wielką moc. Śpiewanie tego refrenu najlepsze przede mną przyniosło tyle niesamowitych w ogóle chwil, których się nawet bym nie spodziewał, że w moim życiu mogą się pojawić. I ja mocno w to wierzę, w tą afirmację słowną. Zupełnie szczerze mocno w to wierzę. To, co mówimy, to, co myślimy, do nas przychodzi, to ściągamy. Pamiętam, że kiedyś miałem też taki utwór pozytywnie, nie wyłączaj mi tego w tym, że jest dobrze, chyba nie ma nic złego i po tym, jak tą piosenkę napisałem, też dużo dobrego do mojego życia przyszło. Także, wiesz, no to jest utwór z bardzo specyficznego momentu mojego życia, kiedy się odrodziłem, tak na nowo i właśnie założyłem rodzinę i wiele.
0: I urodziło się dziecko.
1: Urodziło się dziecko i przyszli chłopi, ale nie linczować mnie na szczęście, tylko trochę mi nawet pomóc, więc dużo dobrego się wydarzyło po tym, tak.
0: Rzeczywiście były takie koncerty, gdzie na widowni były dwie osoby?
1: No tak, no ten pierwszy, o którym ci wspominałem przed chwileczką, który to rozwieszałem plakaty i gość zapomniał o tym, że nam wynają, że obiecał nam dać, wynają, że obiecał nam dać scenę po prostu gdzieś tam we wtorek czy w poniedziałek jakiś we Wrocławiu, no to przyszło tyle osób w ogóle, że nie mogliśmy w to uwierzyć. To było w ogóle niesamowite. Przyszło chyba naprawdę, cały klub był, gościu był w jakimś szoku w ogóle, że zespół, który gra pierwszy koncert, jest nieznany, nagle ma taką publiczność, no ale ja tyle nawysyłałem tych SMS-ów, maili i w ogóle zaproszeń. I ludzie przyszli i tak rozgrzani tym sukcesem. Koncert był fatalny, oczywiście, mówmy się. Gitarzysta w ogóle był tak zestresowany, że zapomniał odpiąć później progu na gitarze. Belki po prostu grał cały koncert nie w tej tonacji, nie słyszał siebie. Mieliśmy nagranie, więc potem dramatycznie tego odsłuchiwaliśmy. To była też fajna scena, jak to włączyliśmy, musieliśmy posłuchać naszego pierwszego koncertu i cały koncert był, że jedna gitara grała w ogóle w innym stroju. Nie dało się po prostu tego słuchać w ogóle. No ale potem pojechaliśmy do Zielonej Góry i tam pamiętam właśnie moje rodzinne miasto. Drugi koncert, mówię, w Zielonce robimy. Tam miałem znajomości. Wynajęli nam, dostaliśmy taką gwarancję, że właśnie 300 zł dostaniemy. To jest taki gwarant i potem od biletów mieliśmy mieć jakiś tam procent. No więc jakby jadąc na ten koncert rozbiliśmy poloneza znajomej naszej mamy znajomej. Połamały się gitary. Koszty były mniej więcej na poziomie chyba 15 tysięcy złotych, no a przyjechaliśmy do klubu i właśnie wyszliśmy na scenę i tam była jedna osoba dosłownie. I ja no tak wyjrzałem w ogóle przez drzwi, jak wychodziliśmy, była jedna osoba i tak mówię, stop, czekajcie, nie wychodźcie. I jeszcze zadzwoniłem do mojej koleżanki, wybłagałem ją, żeby przyszła, żeby były dwie.
0: I to była
1: to duża różnica, bo to jest 50% więcej ludzi, nie?
0: Jedną, no
1: to jest o tyle fajne, że jak w takiej sytuacji możesz zadzwonić po jedną osobę i masz 50% więcej ludzi w klubie, nie? Więc załatwiłem to, bo ten człowiek po prostu czułby się no fatalnie dziwnie, niezręcznie samemu, tak to przynajmniej był ktoś jeszcze, nie? Więc zagraliśmy ten koncert. Pamiętam, że jeszcze taką przemowę dałem do chłopaków, że słuchajcie, jest ciężko, ale musimy być zespołem, damy radę, zróbmy to, bawmy się dobrze naszą muzyką. I jeszcze wyszliśmy, zaczęliśmy grać intro, jeszcze akustyk wbiegł na scenę i wyłączył wszystkie heble, bo myślał, że to jest przepięcie, a to był takie intro koncepcyjne z takimi trzaskami. To był już największy poziom żenady, jaki osiągnąłem w życiu. Pamiętam, jak on wbiegł na tą scenę, ja mówię tak, Kuba, tak miało być, nie? To było nasze intro. A tak, sorry. Włączył i wrócił. I te dwie osoby tam. To był taki naprawdę, no to był hardcore, nie?
0: A bisy były?
1: Nie pamiętam w ogóle, wiesz co, wydaje mi się, że to był taki kwas i taki odjazd, wiesz, bo ta atmosfera, ta gitara złamana, że musieliśmy inną załatwiać. Ten mój kumpel, który płakał prawie, bo odkładał tą gitarę pół studiów, nie? ten samochód rozwalony, wiesz, to ja nie pamiętam, to była jakaś ama, tam skończyliśmy w ogóle w połowie chyba ten koncert, w ogóle, bo to było bez sensu.
0: A motele z całunem turyńskim, co to takiego?
1: Wiesz co, no to był taki hotel, którym kiedyś nas nocowali, bo to wiele lat było takich, wiesz, zanim jest tak jak teraz, to wiele lat było właśnie tak, że na przykład jak mieliśmy nocleg, to był jakiś zajazd pod miastem, gdzieś na trasie i tam, żeby było taniej i tam po prostu często były wesela, no ale raz był już taki straszny ten zajazd, że ja po prostu wziąłem ręcznik, na łóżku leżał i na tym ręczniku była odciśnięta czyjaś twarz po prostu, jakiegoś górnika chyba, bo był cały czarny, ale dokładnie widziałem tam twarz i pomyślałem, damn it, nie, właśnie znalazłem całą turyński chyba. I to było trochę zabawne, trochę straszne. Po prostu straszne miejsca odwiedziłem w Polsce i jakby bardzo też narażaliśmy swoje życie, bo przecież te koncerty były w czasach, kiedy nie było autostrad. Także przeszliśmy sporo pojęci druhu.
0: No właśnie.
1: Sporo, nie?
0: To co trzeba zrobić, żeby przejść od tego motelu z całunem turyńskim, od tego koncertu z dwoma osobami na widowni do nominacji do Oscara, do pełnych sal?
1: Oj, dużo, wydaje mi się, że wiesz co, też naprawdę dużo o tym ostatnio myślę, bo ta 40 to jest taki wiek refleksji i mam tak, że wydaje mi się, że to nie jest kwestia talentów, wiesz, bo ludzie rodzą się z talentami, jedni mają go więcej, inni mają go mniej. I niesprawiedliwość jest ogromna, bo niektórzy rodzą się z talentem, ale w bardzo małej miejscowości, z wieloma naleciałościami i nie mogą rozpocząć swojego lotu, bo oni zanim będą mogli w ogóle jakkolwiek ten talent szlifować, oni mają do pokonania jeszcze 50 innych barier rodzinnych, wiesz, a inni rodzą się w warszawskich rodzinach, które są już rodzinami muzycznymi, z korzeniami, z kontaktami, z edukacją, z możliwością.
0: Ale ci pierwsi wtedy mają większą satysfakcję.
1: No wiesz co, może i tak, a może mają, ale może też, wiesz, niektórzy kończą po prostu z depresją albo w ogóle, wiesz, ze sobą nawet, nie? Jakby dużo znam też takich historii, wiesz, jeżeli już się uda, no to jest ta satysfakcja. Mam ogromną satysfakcję z tego, co dzisiaj udało mi się wypracować, choć jestem zawsze niezadowolony, uważam, że można lepiej i jeszcze jestem, wiesz, cały czas wiele uważam, że mam do zrobienia, ale ta satysfakcja oczywiście towarzyszy mi od kilku lat, wcześniej jej nie było. Natomiast, wiesz, mam takie poczucie, że właśnie... To, co dzisiaj do mnie dociera, to, że znacznie ważniejsze od samego talentu, który jest oczywiście nieodzowny, no bo trzeba mieć jakąś krztę talentu, ale ją można wypracować, można bardzo dużo rzeczy wypracować, jest praca nad sobą, jako człowiekiem, wiesz? Zauważam, że to jest game changer, że jakby gdybym nie miał tych przejść, gdybym trochę nie spokorniał, gdybym trochę nie złagodniał, gdybym trochę nie odpuścił, gdybym trochę nie nauczył się puszczać kontroli nad pewnymi rzeczami, co jeszcze muszę w tym temacie dużo zrobić, no to mógłbym skończyć jako taki, wiesz, awangardowy artysta, niezrozumiany, gdzieś tam żyjący w jakimś po prostu domku w lesie, strugający jakieś dziwne patyki, rzeźby. No bo często tak jest, że właśnie nawet bardzo zdolne postaci nie potrafią zbudować sobie wokół siebie teamu, nie potrafią zbudować swojej ścieżki kariery, rozwoju, konsekwencji. Więc jakby bardzo niedocenianym elementem uważam wciąż jest po prostu takie samodoskonalenie i edukacja psychiczna, psychologiczna, bo okiełznanie tego ADHD mojego było dużą zmianą, no bo ja po prostu mam poczucie, że byłem jak diabeł tasmański, który kręcił się w kółko po prostu, robiąc totalny szum i chaos, ale nie posuwał się wcale do przodu, nie? I nagle, wiesz, okazuje się, że zacząłem zwalniać, trochę wolniej się kręcić i zacząłem się przesuwać do przodu w ogóle w tym wszystkim, także... Wiesz, no bardzo...
0: Czyli
1: bardzo
0: zwolnić, dużo, żeby przyspieszyć.
1: Dokładnie, albo czasem nawet zrobić jeden krok w tył, żeby wykonać skok na pięć kroków do przodu.
0: No nie? Ale to pewnie dużo też zależy od tego, czy wokół siebie ma się tych ludzi, którzy dają te skrzydła.
1: Bardzo dużo zależy od tego, kogo się wokół siebie ma. Bardzo, bardzo. Ja zawsze miałem tak, że byli ludzie, którzy ewidentnie nie do końca... chcieli mnie wspierać i ewidentnie nie do końca przypadało im do gustu to, co robię, ale miałem też zawsze takie swoje anioły, które bardzo mi pomagały. To byli pierwsi dziennikarze jakiegoś, wiesz, pierwszego radia, pamiętam, i w Zielonej Górze, potem jakieś radia BIS i potem jakiegoś pierwszych magazynów, potem właśnie Mirek Pęczak, Polityka i nagle ten Paszport i coś. Także miałem wiele takich wspaniałych aniołów na swojej drodze, którym jestem bardzo wdzięczny, no i jeśli mogę dać komukolwiek jakąś radę, no to żeby skupiać się na tych aniołach, aniołach, a nie na tych kłodach, bo jest też po prostu dużo tych diabełków, no, które starają się ściągnąć cię w dół albo zblokować, ale właśnie z tymi aniołami trzeba iść do przodu.
0: Ty masz wykształcenie muzyczne?
1: Nie.
0: A to kompleks, czy nie?
1: Wiesz co, nie, już, znaczy trochę czasami tak, ale był to dla mnie problem i bywa to dla mnie problem, zwłaszcza kiedy na przykład dyryguję orkiestrami, tak, no bo to jest dosyć dziwne, że po prostu, ale no jakby wiesz, ja trochę się już też nauczyłem przez te 20 lat, no to jest tak, że zaczęło się oczywiście z jakichś MIDI programów, programików, a skończyło się oczywiście na uczeniu się nut, harmonii, dyrygowania i tak dalej. Także ja nawet miałem ostatnio taką myśl, wiesz, że w ogóle czy nie zatrzymać wszystkiego w swoim życiu z okazji 22-lecia i porzucenia mikrofonu i nie pójść na studia. Ale zacząłem mieć taką rozkminę, czy to będą studia muzyczne, czy to powinny być studia reżyserskie jednak. Więc wiesz, ja się całe życie chcę uczyć i wiem o tym jeszcze, jak wiele nie umiem i jak wiele nie wiem i mam, myślę, że cały czas chyba trochę jeszcze pokory, ale nie mam do końca kompleksów, dlatego że mam poczucie, że kiedy staję przed orkiestrami na przykład, nie odważą się dyrygować jakąś muzyką, wydaje mi się, Pendereckiego, Góreckiego. Jakby dyryguję tylko swoimi działami. I jakby czasami miałem takie sytuacje, że przyjeżdżałem się, kim jest ten koleś? Jeszcze przychodziłem w czapeczce po prostu do tyłu. Ale jakby stawiałem zawsze na to, że ja napisałem tę muzykę, nie AI i nie nikt inny, tylko po prostu ja. Oczywiście przy pomocy często niektórych ludzi, aranżerów też, orkiestratorów, ale jednak w większości każdą nutkę najczęściej wybijałem na klawiaturze. Przy różnych projektach było różnie, bo czasami też jakby zapraszałem różne zespoły. Przy chłopach było bardzo wielu innych też ludzi, którzy wnieśli dużo, dużo wspaniałości, ale no głównie ja tam wybijam te różne melodie i jakby ja wiem, co chcę osiągnąć, więc jakby nagle, kiedy dyryguję, ci ludzie widzą, że ja znam każdą nutę i że wiem, co chcę osiągnąć w tej muzyce i to mi trochę pomaga. Acz wiesz, no doskonale sobie zdaję sprawę, że to jest trochę takie z pogranicza jednak, kurde, właśnie streetu i na pograniczu pewnych światów i trzeba mieć tutaj trochę pokory, bo jednak no, ci ludzie są bardzo wykształceni, są, poświęcili temu bardzo wiele i jakby ja mam do tego szacunek, także staram się też jednak podchodzić do tego z pewnym właśnie szacunkiem i dystansem, ale profesjonalizmem też i pełnym zaangażowaniem przede wszystkim zawsze.
0: No i praktycznie godzina minęła. Zobacz, jak szybko. Łukaszu, na koniec cytat ostatni z jednego z twoich wywiadów sprzed lat, gdzie na pytanie, co kochasz, odpowiadałeś i teraz tak króciutko mów, tak czy nie, czy coś się zmieniło. Kocham patrzeć na zieleń.
1: Tak.
0: Zgubić się w otulinie trójmiejskiej.
1: Tak.
0: Kocham zapach morza.
1: Tak.
0: Włoskie jedzenie.
1: Tak.
0: Hiszpańskie tapasy.
1: Tak.
0: Dobre wino.
1: Tak.
0: Seks.
1: Tak.
0: Polskie zupy.
1: Tak.
0: Wszelkie słodycze.
1: Nie wszelkie, już teraz.
0: To tu się zmieniło.
1: Tak.
0: Naturę i sporty. Rower, motor, żagle.
1: Porzuciłem motor, tak. Bo jakby jak młody się urodził, to stwierdziłem, że porzucam tę niebezpieczną praktykę.
0: Kocham to, co robię zawodowo, czyli muzykę, orkiestry, łączenie muzyki z filmem i ludzi, z którymi tworzę.
1: Tak.
0: A na jakim etapie życia teraz jesteś?
1: Wspaniałym. 2/4. To jest najlepszy chyba w ogóle czas w moim życiu, powiem ci szczerze. 2/4, czyli wielokrotność 2 dwójek, czyli 4 podwójnych jedynek. 11 i 22 to są moje ulubione liczby. Grałem z numerem 22 na plecach. Jestem w pięknym momencie życia, kiedy po prostu spełniam marzenia, podróżuję po świecie, mam cudowną rodzinę. Mam cudowną rodzinę twórczą, też mam poczucie, że z Breakthrough Films właśnie jesteśmy jak rodzina trochę. Nowe kontakty się tworzą, jesteśmy w rozmowach o nowych projektach, rozwijać też nasz festiwal, który jest drugim dzieckiem, bo to jest taki braciszek mojego synka, dlatego że powstał w podobnym czasie, w tę samą noc, rzekłbym nawet. I jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny. No. Także jestem bardzo wdzięczny za takie rozmowy jak z tobą. Wdzięczność przede wszystkim.
0: Łukasz Luk Rostkowski. Muzyk, ale doszliśmy do wniosku, opowiadacz historii.
1: Dokładnie.
0: Opowiadacz historii.
1: I mam jeszcze kilka dla państwa do powiedzenia. No i ten Brasswood Festival, który nawet nie wspomnieliśmy, że zapraszamy, nie?
0: Zapraszamy.
1: Na Brasswood Soundtracks, muzyka filmowa w Trójmieście 12-13 września. Sprawdźcie koniecznie, bo nad tym pracujemy już bardzo długo.

0: Radio 357.
1: No to wreszcie, jest godzina 18.
2: 357. Start do 20. Zaczynamy.
3: Doczekaliśmy się. Dzień dobry Państwu. Mówią w najdłuższy dzień roku Maciej Karolak,
1: Sebastian Kierzek
3: i Mateusz Fusiarz. No, a skoro tak mało będzie nocy, a tak dużo dnia, to z powodzeniem będzie można oglądać mundial w porach zwykle określanych jako nieludzkie, bo czasem można przegapić takie cuda, jak się śpi ostatnio.
4: Znów rozegrania tej akcji jest natychmiast przyspieszenie i to znaczy 3-0.
1: Takie tłumaczenie z języka japońskiego zaproponował nam komentator. To w takim razie, jak będzie 4-0 na Polski, to będzie całe szczęście, że naszej kadry nie ma na mundialu, bo z tak rozpędzonymi samurajami czy też Holendrami moglibyśmy sobie w grupie nie poradzić. A Oranie wczoraj 5-1 rozbili Szwedów.
3: Szwedów, którzy przegrali 1-5, a wcześniej wygrali 5-1. No ale na mundialu są.
5: To, co się odbywa przez te 2 tygodnie, to jest coś na kształt preeliminacji. Wszyscy o tym dobrze wiedzą. Infantino do spółki z Trumpem wymyślili takie mistrzostwa, że właściwie cały świat gra. Z Europy nie pojechali tylko Włosi, Polacy i Watykan. Reszta reprezentacji tam jest.
3: W punkcik, panie Andrzeju, w punkcik. Czyli będzie w 357 start kącik mądrym okiem, będzie też koszykówka, bo pięknie grają w finale Orlen Basket Ligi.
6: Nie będzie tego rzutu wykonywał raczej Mazurczak, bo on podaje. Wybiega Garrison i on dostaje piłkę na zwycięstwo. Kolika!
1: Lada moment. Rozpocznie się mecz numer 7 w finale PLK pomiędzy Zastalem Zielona Góra a Legią Warszawa, a odpowiedni klimat przedmeczowy zapewni Piotr Wesołowicz. Ktoś w stolicy będzie dzisiaj świętował i pytanie, czy będą to gospodarze, czy jednak może goście. Czyli wrzawa na Bemowie będzie albo bardzo duża, albo ciut mniejsza.
3: A jak to jest we wspinaczce?
7: Okej!
8: Tak, sukcesy w skałach mają to do siebie, że nie oklaskują ich tłumy kibiców, ale to nie umniejsza tego osiągnięcia. Słowenka została dopiero drugą kobietą po Amerykance Brooke Rabotu, która dokonała potwierdzonego wejścia na drogę 9B+. W skali francuskiej najtrudniejszy stopień wspinaczkowy to 9C.
3: Mateusz Kuźniewski zapewni nam dzisiaj temat związany z jedną z jego największych życiowych pasji, czyli wspinaczką w skałach. To w drugiej godzinie naszego programu.
1: Wtedy też mocny segment motosportowy, bo z jednej strony żużel i szalone wydarzenia z wczorajszej rundy Speedway Grand Prix we Wrocławiu, a z drugiej rajd Dakar. Coraz mniej niewiadomych mamy przed edycją 2027.
9: Diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli Castera już teraz mówi, że robi pit stop, żebyśmy mogli zmienić koła, to wiem, że będzie piekielnie kamieniście. Są tam takie miejsca, gdzie jest taka lawa, takie kamienie, które są niewyobrażalnie ostre, takie tłuczone. Każde nieprawidłowe wjechanie, każdy uślizg może spowodować kapcia.
1: Doskonale rozpoznają Państwo ten głos, to oczywiście Krzysztof Hołowczyc, który jednak nie będzie jedynym człowiekiem motosportu, którego dziś wysłuchamy. A te wszystkie głosy zebrał dla Państwa Tomek Gorazdowski.
3: sport@radio357.pl. Oczywiście zachęcamy do korespondencji. O czym jeszcze warto powiedzieć, o jakim sukcesie czy wydarzeniu Państwo chcieliby nam donieść, albo po prostu proszę dać znać, w jakich pięknych okolicznościach przyrody audycja sportowa jest słuchana. Prosimy nie zwlekać, siadać do klawiatur, sięgać po smartfony i raportować.
1: A my gramy. Nasz listowy numer jeden. Mateusz Fusiarz coś o tym dobrze wie. Numer jeden z piątku.
2: Tu 357 start.

jakiś 80. W małym bloku cztery kąty. Przytulony leżałem do taty. Twój głos z odbiornika na raty. Płynie echo wielkiego futbolu. Płynie dźwięk technikoloru. Mój narrator nadaje z Meksyku, gdy Maradona mijał Anglików.

Polski. Messiarz zgranie. I teraz będzie okazja dla Argentyny.

0: No nie Argentyna, ale Hiszpanii, o co ty robisz? Na razie nie prowadzisz z Arabią Saudyjską. Mamy 0-0 i 6 minuta tego spotkania. Tak?
1: Zdecydowanie tak, za chwilę to sobie rozwiniemy, ale siadła ta piosenka, prawda?
0: Na pierwszym.
2: 3-5-7 start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
1: To już 11 dzień mundialu. Co prawda są tacy, którzy mówią, że oglądanie rozpoczną dopiero od fazy pucharowej, to jednak już teraz warto śledzić. Dziś druga kolejka w grupach G i H. Normalnie to ostatnie z grup, teraz absolutnie nie. Od godziny 18, jak już padło, trwa mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Bramki w tym spotkaniu jeszcze nie padły. 6 minuta w tym momencie jest. O 21:00 Belgia zmierzy się z Iranem. W nocy również mecze Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka, a także Nowej Zelandii z Egiptem.
0: Dziś w nocy z kolei rekord mistrzostw świata ustanowił bramkarz Curaçao, 37-letni Eloy Rum. Reprezentacja debiutanta sensacyjnie zremisowała z Kolumbią 0-0 i zdobyła pierwszy historyczny punkt na mundialu. Eloy Rum zanotował aż 15 skutecznych interwencji. To najwięcej spośród wszystkich bramkarzy w meczu Mistrzostw Świata bez dogrywki od początku prowadzenia statystyk, czyli od 66 roku. Zatrzymam cię jeszcze na sekundkę.
1: To się nazywa bohater.
0: Kao. Dzisiaj Piotr Stelmach powiedział croissant, więc w ogóle jest to historia trudna. I za każdym razem każdy mówi inaczej. Andrzej Persson w swoim kąciku też powie trochę inaczej.
1: Ale zdaje się, że ty rano masz eksperta od tego.
0: Tak, ja mam Marcina od tego.
1: Zdecydowanie tak. Dodajmy, że oprócz meczu Curaçao-Kolumbia, gdzie, tak jak mówiliśmy, padł bezbramkowy remis, były także inne spotkania. W sobotę wieczorem czasu polskiego Holandia rozbiła Szwecję 5-1, a Niemcy z problemami, ale jednak wygrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1. Ponadto dziś rano Japonia nie dała szans Tunezji. Było 4-0. Od tematu mundialowego rozpoczniemy audycję. Rafał Nachorny z Kanal Plus jest już w gotowości.
0: Naszych na mundialu, jak państwo wiedzą, nie ma. Ale nasze grały za to w Tajlandii. W ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku polskie siatkarki stoczyły 5-setowy naprawdę bój z reprezentacją Kanady. Ostatecznie po tiebreaku lepsze Kanadyjki. Tak tuż po meczu mówił selekcjoner polskiej kadry Stefano Lavarini. Wypowiedź po angielsku z tłumaczeniem w Polsacie Sport.
3: Trudna porażka, która spowoduje, że musimy się nauczyć i zrozumieć, żeby znaleźć rozwiązania i cały czas podnosić nasze standardy. Ale walczyliśmy do końca i to jest coś, z czego przede wszystkim się cieszę.
1: A zatem lekcja, wnioski, ale jak słyszeliśmy, element satysfakcji. Dziś najwięcej punktów dla Polek po 18 zdobyły Monika Lampkowska i Paulina Damaskę. Po 8 rozegranych meczach Ligi Narodów biało-czerwone mają na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. Kolejny turniej w lipcu w Osace.
0: Teraz tenis. Wimbledon za pasem. Tenisiści i tenisistki szlifują swoją grę na trawie. Jest w tym gronie m.in. Magdalena Fręch na turnieju w Bad Homburg Open. Polka na korcie centralnym mierzy się z rozstawioną z numerem 6 Naomi Osaką. Spotkanie trwa już od jakiegoś czasu, no i w tym momencie mamy 5-4 dla Naomi Osaki. Było 5-0, także Magda wróciła do tego meczu i to myślę dość spektakularnie, ale w tym momencie mecz jest przerwany. Zakładam, że z powodu opadów deszczu.
1: Można śledzić powtórki, także może wrócą. To a propos tej pogody, to za chwilę. Natomiast w hale triumfował Amerykanin Francis Tiafoe. Tu mówimy o turnieju ATP 500. W finale aktualnie 26. tenisista świata pokonał swojego rodaka Taylora Fritza 6-4 i ponownie 6-4. No i właśnie, szczęścia do pogody nie mieli natomiast organizatorzy turnieju WTA 500 w Berlinie. Finałowe spotkanie Jessiki Peguli z Lindą Noskową rozpoczęło się z dużym opóźnieniem. Pojawiły się informacje o poważnym uszkodzeniu części infrastruktury. To po ostatnich burzach. Panie już rozpoczęły ten mecz z dużym opóźnieniem. 4-3 w pierwszym secie prowadzi Linda Noskowa.
0: Szczęśliwie do mety dojechali natomiast kolarze. Kwadrans temu zakończył się tegoroczny Tour de Suisse. Najlepszy zarówno dziś, jak i w całym wyścigu okazał się faworyt Tadej Pogacar. Mieliśmy dziś także polskie podium w Szwajcarii. Katarzyna Niewiadoma zajęła bowiem trzecie miejsce na ostatnim etapie wyścigu pań. Dziś do przejechania było nieco ponad 100 km. Wygrała reprezentantka gospodarzy Marlen Reuser z grupy Movistar. Ona także triumfowała w klasyfikacji generalnej. Kasia, podobnie jak dziś, w generalce stanęła na najniższym stopniu podium.
1: Nie da się podsumować tego weekendu bez wspomnienia wczorajszych wydarzeń we Wrocławiu. Bartosz Zmarzlik wygrał 5. rundę Speedway Grand Prix. To były z jednej strony dziwne, ale z drugiej strony niesamowicie ekscytujące zawody. Od ulewy po rewelacyjne ściganie. Najlepiej na wrocławskim obiekcie ścigał się właśnie Bartek. Wzruszony Bartek.
4: Marzy mi się zawsze wygrywa, żeby chłopcy to widzieli. Każde zwycięstwo, no jestem takim typem, że no 30 razy, a cieszy mnie to, jakbym dzisiaj pierwszy raz zarobił.
0: To wypowiedź Bartka dla Eurosportu. Wczoraj odniósł swoje 30. zwycięstwo w karierze w jubileuszowej 300. rundzie. Drugi w finale był Robert Lambert, trzeci Michael Jebsen-Jensen, a tuż za podium dotychczasowy lider Brady Kurtz. Bartosz Zmarzlik zatem nowym liderem. Kolejne ściganie w lipcu w Malili. Do Polski Speedway Grand Prix wróci 1 sierpnia na torze w Łodzi, a potem jeszcze będzie Toruń.
1: Tak będzie. To jeszcze raz motorsport. Hiszpan Marc Marquez z Ducati po emocjonującym wyścigu zwyciężył w dzisiejszym Grand Prix Czech. Siedmiokrotny mistrz świata w motocyklowej klasie MotoGP wyprzedził kolegę z zespołu Włocha Francesco Banaje. Hiszpan odniósł drugie zwycięstwo z rzędu po triumfie na Węgrzech na początku czerwca. Lider generalnej klasyfikacji Mistrzostw Świata Marco Bezzecchi nie uczestniczył w niedzielnych zawodach po tym, jak został zdyskwalifikowany za napaść na sędziego. Miało to miejsce po kolizji motocyklisty w trakcie sobotniego sprintu.
0: Jest pierwszy gol dla Hiszpanii na Mistrzostwach Świata 2026. Przed chwilą do bramki Arabii Saudyjskiej trafił Lamine Yamal. Także ma Lamine Yamal swoją pierwszą w historii, w karierze bramkę na Mundialu. A my lecimy dalej z serwisem. Floreciści Michał Sis, Andrzej Rządkowski, Leszek Rajski i Jan Nowak zajęli szóste miejsce w rywalizacji drużynowej rozgrywanych w Antony pod Paryżem Mistrzostw Europy w Szermierce. Reprezentacja Polski swój udział w imprezie kończy zatem z dwoma indywidualnymi medalami, srebrem Andrzeja Rządkowskiego we florecie i brązem Alicji Klasik w szpadzie.
1: Dorzućmy jeszcze emocje ligowe. Emocje ligowe nad Wisłą, rzecz jasna. Na żużlowych torach dziś ściganie w Zielonej Górze i Toruniu. Mówimy o PGE Ekstralidze. Stelmet Falubas Zielona Góra prowadzi z Betard Spartą Wrocław. W tym momencie prowadzi 33-27. O 19.30 Press Grupa Deweloperska Toruń rozpocznie ściganie z Orlen Oil Motorem Lublin.
0: I rzecz jasna, nie zapominamy o koszykówce. Obiecujemy, że jeszcze w tej godzinie powiemy o finale Orlen Basket Ligi. Dziś poznamy nowego koszykarskiego mistrza kraju. Po 6 meczach Legia Warszawa remisuje ze Stalem Zielona Góra 3-3 i dziś to decydujące 7. spotkanie. Początek o 19.00, końcowe odliczanie trwa.

0: it's hot.
1: No, that's wrong.
0: All right, I'm coming.
2: Jest już 15, prawie 16 minut po godzinie 18. No to po tym energicznym wstępie przejdźmy do mundialu, przejdźmy do tego, co nas najbardziej interesuje. Za chwilę będziemy mówić o mundialu właśnie w naszym studiu. Jest już Rafał Nachorny. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
4: No dobrze, drodzy państwo, no to mamy Mistrzostwa Świata, mamy emocje i mamy zerwane noce. Czy Rafał Nachorny zarywa nocki?
3: Może zacznę od tego, że miałem przyjemność jeszcze jako pracownik przeglądu sportowego pisać o mundialu w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku, będąc na miejscu. I właśnie ta największa różnica między tym mundialem, który właśnie trwa, a tym sprzed 32 lat polega na tym, nie że jest dwa razy więcej uczestników niż wtedy, nie że znowu nie ma reprezentacji Polski, ale że wtedy nie musiałem zarywać nocy, bo jak szybko uporałem się z jetlagiem, to potem oglądałem te mecze, które chciałem, jak chciałem i nic mi nie przeszkadzało. Teraz jest trochę inaczej i muszę posiłkować się i skrótami i meczami oglądanymi z odtworzenia.
2: Choć logistyka chyba była łatwiejsza wtedy, nie? Nie było aż tak dużych odległości jak w czasie tego mundialu.
3: Oczywiście, na pewno były mniejsze, ale cały czas były znaczące. Ja byłem wczoraj pod wrażeniem, oglądając mecze z udziałem Curaçao i Holandii, że król Niderlandów, czyli Alexander Wilhelm, zdążył obejrzeć oba spotkania, a między Kansas City a Houston jest też znacząca odległość, no ale widocznie monarcha wsiadł w jakiś specjalny samolot albo helikopter i zdołał się przemieścić, bo oglądaliśmy go na trybunach dwóch spotkań.
4: Troszkę zazdroszczę, bo też bym sobie sam chciał polatać. A pamiętasz, na ilu meczach byłeś wtedy w 94 roku?
3: Nie było to ich aż tak wiele. Myślę, że 8-9. Nie powiem dokładnie. Kiedyś to liczyłem, ale już minęło trochę czasu. Oglądałem mecze w Chicago, oglądałem mecze w Detroit, w Palo Alto i w San Francisco, czyli w Stanford, pod San Francisco. W każdym razie nie ma już żadnego z tych stadionów, a może inaczej, na żadnym z tych stadionów nie odbywają się dzisiaj mecze amerykańsko-kanadyjsko-meksykańskiego mundialu. No widocznie mają Amerykanie dużo nowocześniejsze.
2: Który mecz do tej pory? Czy to było Maroko-Brazylia, czy może Anglia-Chorwacja? Był tym najlepszym, jeżeli chodzi o początek turnieju. 11 dzień mundialu w tym momencie jest. Trochę dobrych meczów już mieliśmy. Te dwa mi przynajmniej najbardziej utkwiły.
3: Mnie tak samo. Anglia-Chorwacja. Ja kibicuję wyspiarskim zespołom z racji tego, że zajmuję się na co dzień Premier League. Kibicuję i Anglikom, i Szkotom. Pierwsi na razie nie zawodzą, ale chyba za wcześnie jeszcze na jakieś daleko idące wnioski, bo drużyna Tomasa Tuchela owszem wygrała, ale wszyscy powtarzają. To jest turniej. Jak ktoś za dobrze zaczyna taką imprezę, no nie zawsze kończy na pierwszym, drugim czy trzecim miejscu.
4: Ja sobie tak myślę właśnie z racji tego, że kojarzymy twój głos najbardziej z Premier League, no to jak ty w ogóle podchodzisz do występu przede wszystkim Anglików? Thomas Tuchel no de facto no ma przed sobą bardzo trudne zadanie, bo wiemy, że Gareth Southgate bardzo dobrze zawsze prowadził tę drużynę na kilku turniejach z rzędu, bo przecież dwa razy finały Mistrzostw Europy, było też czwarte miejsce na Mundialu w 2018 roku, ale zawsze brakowało tego czegoś, żeby to w końcu wróciło do domu.
3: Tak, no Anglia od zdobycia tytułu Mistrza Świata w 1966 roku praktycznie co dwa, co cztery lata jest faworytem każdej wielkiej imprezy. Oczywiście nie, jak nie gra, bo przecież zdarzyło się między innymi we wspomnianych tutaj finałach Mistrza Świata w Stanach Zjednoczonych drużyny angielskiej nie było. Jest zawsze uważana za jednego z głównych kandydatów do mistrzostwa, nie tylko do medalu, ale do mistrzostwa. Nie inaczej jest tym razem, ale myślę, że jest szansa na to, by to słynne powiedzenie Linekera, który mówi, że piłka nożna to gra, w której 22 zawodników gania za piłką, a na końcu i tak wygrywają Niemcy, że w lipcu, w dniu finału będzie można powiedzieć, że to jest taka gra, gdzie biegają za piłką 22 ludzi, a na końcu wygrywa niemiecki trener. Więc może w ten sposób to sparafrazuję, bo Thomas Tuchel to naprawdę fachowiec, który z niejednego pieca chleb jadł i być może jemu uda się zdobyć Mistrzostwo Świata. Nie udało się innym obcokrajowcom w roli selekcjonerów reprezentacji Anglii, bo przypomnę, i Sven-Goran Eriksson, i tak samo Fabio Capello próbowali. Owszem, Anglia grała nieźle, ale tylko do pewnego momentu.
4: No i to może być w końcu sytuacja, że trener zagraniczny wygra mistrzostwo, a nie tak jak dotychczas za każdym razem trener z danego kraju.
2: Tego jeszcze nie było. Jak patrzysz na to rozszerzenie tak z tego sportowego punktu widzenia? Bo mamy egzotykę, mamy dużo drużyn, które właśnie po raz pierwszy są na mundialu. Curaçao, to pada przecież już co chwilę właśnie nazwa tego zespołu. Też rekord między innymi w tych obronach bramkarza tego zespołu. To dobrze dla piłki, że dla kibica też piłkarskiego, że te mistrzostwa zostały poszerzone, czy jednak poziom sportowy spadł?
3: Byłem sceptykiem, gdy ogłaszano, że w tym mundialu wystąpi aż 48 zespołów, ale zdaję sobie sprawę i rozumiem tych, którzy uważają, że właśnie ta egzotyka jest potrzebna mundialowi, a przypadki Curaçao czy Republiki Zielonego Przylądka, które nie tylko tutaj przyjechały uczestniczyć, ale także już w tej chwili nawet myślą o awansie do fazy pucharowej, no świadczą o tym, że nie ma tak na dobrą sprawę drużyn, które należy skreślać ze względu tylko i wyłącznie na to, że nazywamy je egzotycznymi. Zresztą, gdy prześledzimy przynależność klubową piłkarzy wspomnianego Curaçao i

0: na 2-0, także Hiszpania prowadzi 2-0 właśnie z Arabią Saudyjską. A co do Republiki Zielonego Przylądka, nie wiem, czy panowie wiecie i państwo, czy wiedzą, że przed rozpoczęciem mundialu bramkarz Wozinia miał na Instagramie około 40-50 tysięcy obserwujących, a w tym momencie, po tym, czego dokonał w tamtym meczu i jak się potem też pięknie wypowiedział po spotkaniu, 15 milionów.
1: Tak, Wozinia ma 40 lat, mnie od razu przypomina się Dino Cof, który w 82 roku został w tym wieku mistrzem świata, a jeszcze przypomnę, że w reprezentacji Szkocji na ławce rezerwowych siedzi Craig Gordon, który ma 43 lata. Jak Steve Clark, selekcjoner Szkotów, uzna, że warto jakiś kolejny rekord pobić, bo ja cały czas przypominam, że piłka nożna to gra zespołowa, no ale wszyscy lubujemy się w statystykach, w tym biciu rekord. Więc te rekordy piłkarzy, którzy albo jako najstarszy strzela gol, albo jako najstarszy wybiega w podstawowym składzie, no ekscytujemy się nimi także, ale warto pamiętać, że to gra zespołowa i najważniejszy jest finałowy mecz i zwycięzca tego spotkania.
0: Jeśli jakiś 40-latek miałby wygrać mundial, to raczej byłby to 40-latek z Portugalii. Tak sobie myślę. Bo Messi jeszcze 40 nie ma.
2: No choć po pierwszym meczu to tak...
0: A jeszcze się obudzi, jeszcze się obudzi. O właśnie, a przy okazji. Myślisz, że jest tak, że trochę jest tam konflikt w reprezentacji Portugalii? Bo dużo się o tym mówi, że piłkarze nie chcą grać na CR7.
1: Nie chce mi się wierzyć, natomiast w pierwszym spotkaniu na pewno Cristiano Ronaldo nie pomógł. Przypomnijmy, ma 41 lat, Messi ma prawie 39. Trudno tutaj przewidywać, jak potoczą się losy kolejnych spotkań z udziałem właśnie wspomnianej Portugalii, no bo przecież oglądaliśmy Portugalczyków, drużynę trenera Martineza tylko w jednym spotkaniu. No w każdym razie Cristiano Ronaldo ma wciąż mniej bramek w meczach finałów Mistrzostw Świata niż Grzegorz Lato.
2: U nas na pierwszym miejscu listy piosenek, piosenka Argentyna. W Argentynie te nadzieje odżyły po pierwszym meczu. Słusznie odżyły. Messi może zrobić coś dużego z tą reprezentacją. Messi w takim wieku i z takimi kolegami na boisku?
1: Ja myślę, że nawet jeśli Messi będzie w nieco słabszej formie w którymś ze spotkań, to ma tylu utytułowanych kolegów obok siebie, że oni wezmą na barki odpowiedzialność za wynik spotkania. Myślę m.in. o Julianie Alvarezie. Zresztą ma trener Scaloni aż 17 mistrzów świata w swojej drużynie. Jak gdy Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów broniło głównego trofeum sprzed poprzedniego sezonu, to mówiłem, nie, gdzie tam Paris Saint-Germain, przecież to są tłuste koty, nasyceni sukcesami, więc oni pewnie nie będą liczyć się w walce o zwycięstwo w Pucharze Europy, w Lidze Mistrzów w sezonie 25-26. Tymczasem musiałem wejść pod stół i odszczekać te słowa i teraz już nie będę mówił o tym, że Argentyńczycy po zdobyciu tytułu 4 lata temu nie mają szans na powtórzenie tego sukcesu, ale myślę, że sam Messi może nie wystarczyć. On wystarczył na Algierię, ale przed Argentyną, jeśli chce zdobyć mistrzostwo, dużo trudniejsze wyzwania.
2: Messi strzelił 3 bramki, a w meczu Hiszpanii także już 3.
0: I znowu trafił Oyarzabal. Tak sobie pomyślałem, że może właśnie na koniec Rafał powiedziałbyś, kto na pewno nie wygra Mistrzostwa Świata i będziemy znali już mistrza w takim razie.
1: Ha! Kto nie wygra Mistrzostwa Świata? Ja tutaj wolałbym się wypowiadać w takich tematach, jak czy jest jakiś nieoczywisty kandydat do tytułu.
0: Zapraszam.
1: No to myślę, że po tych pierwszych spotkaniach możemy popatrzyć tak przychylnym okiem na reprezentację Maroka, na reprezentację Japonii. Może to nie są zespoły, które muszą od razu wygrać mistrzostwo, ale w czołowej czwórce, zresztą Maroko już raz było na czwartym miejscu, mogą się zameldować. No, kto nie wygra? Po pierwszym spotkaniu mógłbym powiedzieć, że Portugalia nie wygląda na przyszłego mistrza świata, ale tak jak wspomniałem, za wcześnie na takie sądy. Ja przypomnę, że Hiszpania w 2010 roku zdobyła Mistrzostwo Świata, a zaczęła od porażki ze Szwajcarią. Przypomnę, że w 1982 roku Włochy nie wygrały ani jednego meczu w grupie, a mimo to zdobyły Mistrzostwo Świata i takich przypadków mamy więcej. Republika Federalna Niemiec w dla nas najlepszych Mistrzostwach Świata w 1974 roku w grupie przegrała z NRD, a też zdobyła Mistrzostwo Świata.
2: a na Euro 2016 Portugalia też długo, bardzo długo się rozpędzała.
0: Szkoda, że rozpędziła się z nami.

0: No, no wiem, i... wiem jak było.
1: Rafał Nachorny, Kanal Plus Sport, był z nami. Bardzo dziękujemy za to mundialowe spotkanie.
2: Ja też bardzo dziękuję.
1: No i jest 3-0. To musimy zagrać, bo była przerwa na wodę.

0: sportmałparadio357.pl. Drodzy Państwo, napisał do nas pan Mikołaj. Pan Andrzej Person jak zawsze grzecznie, kulturalnie, ale dosadnie i w punkt. Zgadzam się z jego opinią może nie 100%, nie w 100%, ale w 200%. Mimo, że jestem miłośnikiem sportu nie tylko pod kątem fizycznym, ale także społecznym, to bardzo ciężko przekonać mi się do takiej formuły mundialu, pisze pan Mikołaj. A dokładnie 16 lat temu na Euro 2000, no to 26 lat temu, panie Mikołaju, odbył się mecz Jugosławia-Hiszpania. Było 3-4. To były emocje do samego końca. Pan Mikołaj podpisano, Szalikowiec, patron Radia 357.
1: Nie wiem, w ilu procentach wykorzystałeś wypowiedź Andrzeja Persona w ramach zajawek. No to teraz będą mieli Państwo możliwość usłyszeć wypowiedź w pełnych 100%.
2: Mądrym okiem. O sporcie trochę inaczej.
3: No nie może być inny komentarz tego tygodnia niż to, co się dzieje w dalekim Nowym Jorku, jeszcze dalszym Toronto i zupełnie odległym Monterey, na którym właściwie to, co się odbywa przez te dwa tygodnie, to jest coś na kształt preeliminacji. Wszyscy o tym dobrze wiedzą. Infantino do spółki z Trumpem wymyślili takie mistrzostwa, że właściwie cały świat gra. Z Europy nie pojechali tylko Włosi, Polacy i Watykan. Reszta reprezentacji tam jest i za chwilę wróci. Nie będę ukrywał, że dla mnie ten początek jest zawsze bardzo ekscytujący przez te oryginalne reprezentacje, które wszyscy podziwiamy, lubimy i cieszymy się, że elektryk na krótki gast albo stolarz występują w charakterze lewego obrońcy, chociaż umieją kopać tylko prawą nogą. Takie te reprezentacje są, ale są tak bardzo ambitne i znajdują tylu swoich zwolenników, którzy z tych dalekich wysp Zielonego Przylądka jadą, śpiewając po drodze te smutne, ale jak piękne utwory Cezary Ewoli, która stamtąd się wywodzi. I wszyscy o tym wiemy, że to tam właśnie była niestety tragiczna przesiadkowa stacja do niewolnictwa amerykańskiego. Tam wybierano tych kandydatów na silnych i rosłych Amerykanów, reszta pozostawała. Ale po tych egzotycznych fragmentach świata, no niestety dla nich, na szczęście dla nas, zaszczepili się piłką nożną i chcą, rzecz jasna, wygrywać. I nawet taki remis, jak wczoraj wspominane wszędzie na wszystkie sposoby odróżniane państwo kojarzące się, co tu dużo gadać, łącznie z alkoholem, czyli dla mnie mojego pokolenia Curacao, a nie żadną Curacao czy coś, no to jest po prostu ten moment z prawdziwego sportu, który nas wszystkich wzrusza. Wzrusza nas i Panama maleńka, i te wyspy Zielonego Przylądka z tą Cezarą Ewolią i jeszcze kilka innych krajów. Ale już za dwa tygodnie ich nie będzie. Zostanie 16 tych zawodowych drużyn, które oglądamy przez cały rok, co 3 dni w Lidze Mistrzów, albo w Lidze Angielskiej, albo w Lidze Hiszpańskiej, a czasami nawet, ale rzadko, w Lidze Polskiej. I to wszystko, co tam będziemy oglądać, to doskonale wiemy, jak będą grali, jak się będą ustawiali, jak będą kopali, bo jest to już tak przerabiane na miliony sposobów, że niczym nas nie zaskoczą i na końcu wygrają Francuzi, bo mają 26 najlepszych zawodników. Jeżeli nie wygrają, to powiedzą, że ja się na tym nie znam i ja się z tego ucieszę oczywiście. Ale mówiąc tak naprawdę serio, te mecze teraz między tymi zupełnie nieznanymi na mapach, trudnym do odnalezienia wyspami i zakątkami świata, pokazują, że ten sport jest prawie normalny. I chociaż nie wiem, jakby nam się nie podobało, mnie się oczywiście nie podoba, ale jakby nie wiem jak bardzo, że grają 48 drużyn, to spokojnie się mogę z Państwem założyć, że Infantino wymyśli jeszcze dodatkową porcję przynajmniej 24 jeszcze następnych drużyn, żeby na tym mundialu już mogli wystąpić prawie wszyscy. Tak to się dzieje, bo wiemy, że na końcu wygrany jest tylko jeden, właśnie wspomniany Infantino, który wsadzi do kieszeni, tak jak liczą ekonomiści, miliard dolarów i pojedzie do Szwajcarii odtrąbić sukces. Potem będzie jeździł po różnych krajach, tych samych zresztą, które tam grały, i będzie dawał jakieś symboliczne prezenty, temu milion dolarów, tamtemu pół miliona, oczywiście na federację, na rozwój piłki nożnej w tym kraju. I tak się kręciło, kręcić będzie jeszcze długo. Tysięcy powodów, dla których nie ma czasu na taki wspaniałej antenie 357, żeby opowiadać, dlaczego tak się to kręci. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedno, tak przy okazji, ale dosyć ważne, że lepsze jest wrogiem dobrego. I właściwie wydawało się, że już się nic w piłce nie wymyśli. No to wymyślono to zasłanianie twarzy i za to czerwoną kartkę. Jeden facet kopie drugiego w łydkę, ale ponieważ ten drugi to jest właściwie ten pierwszy na świecie i musi dojechać na tym najwyższym pomniku stanąć historii piłki nożnej, no to się nic nie dzieje, że on kopnął kogoś tam w łydkę. Natomiast ten, co zasłonił twarz i powiedział jakieś słowo brzydkie albo nie powiedział, nikt tego nie wie, to jest wyrzucony z boiska, żeby udawać, że my wszyscy gramy fair. I lepsze zawsze jest, drodzy Państwo, wrogiem dobrego. Było jak było, ale było dosyć całkiem nieźle. To samo od dłuższego czasu, to już zupełnie nie piłkarski kawałek. Na koniec przenoszenie piłki nad siatką śmieszy mnie straszliwie w siatkówce. Właściwie już tylko wystarczy, że położy tam za plecami tego siatkarza czy siatkarki przeciwnik tą piłkę i zdobywa punkt. Zaczęto utrudniać i zależy już tylko od sędziego, czy to była rzucona, niesiona, czy nie była. Jeżeli sędzia bardziej surowy, to była, a jeżeli nie, to grajcie dalej, byle ta akcja trwała dłużej. A dla nas, no wiemy, że to sport dzisiaj narodowy. Dziękuję bardzo, życzę Państwu miłego urlopu.
0: Sport jest generalnie bardzo prosty, tylko reguły są czasami trudniejsze. Tak to wychodzi. A pan Przemek napisał, czy obaj panowie jesteście pewni, że croissant, jeśli to się tak ostatecznie wymawia, grało z Kolumbią? No przecież z Ekwadorem. I było 0-0.

0: Powoli kończy się pierwsza połowa meczu Hiszpanii z z kim grają dzisiaj?
1: Z Arabią Saudyjską.
0: Arabią Saudyjską. Dużo tych krajów na tym mundialu, ale ja zerkam na mecz żużlowy. Tam także już biegi nominowane w Zielonej Górze. Falubas Zielona Góra 45-39 prowadzi z Betardem Spartą Wrocław. No i też trwa odliczanie do meczu koszykarskiego. Emocje myślę, że już gęstnieją, bo to już za 18 minut. No to my teraz do spraw koszykarskich przejdziemy.
2: Koszykówka. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
3: Finały NBA były znakomite, ale to, co się wyprawia w polskiej lidze, przechodzi najśmielsze oczekiwania. I nie myślcie Państwo, że ironizuję, dowcipkuję czy puszczam oko w stronę kibiców Legii i Zastalu, bo to właśnie te drużyny biją się w tej serii o złoto. I to jak się biją. Drużyna z Zielonej Góry w ostatni piątek uciekła spod topora, wygrywając 6 mecz w serii i wyrównując stan rywalizacji na 3-3. A to oznacza, że o tym, kto zdobędzie tytuł, zadecyduje mecz 7, ostatni. Kto wygra, zabiera puchar do domu. Przegrany może jedynie pocieszyć się faktem, że biegł do mety równo z triumfatorem, a o końcowym rezultacie zadecydowała fotokomórka. Ale zanim o meczu 7, zostańmy na chwilę przy meczu numer 6, wygranym przez Zastal w Zielonej Górze, czyli przed własną publicznością. I to publicznością wyjątkową. Ponad 5 tysięcy biletów do hali CRS rozeszło się w mgnieniu oka, a fani zrobili atmosferę godną stawki meczu. Ten perfekcyjny scenariusz dopełnił się na boisku. Mecz był niesamowicie wyrównany, a finisz to już był horror. 8 sekund przed końcem, przy jednopunktowym prowadzeniu Zastalu 73-72, podwyższyć przewagę i w zasadzie przypieczętować zwycięstwo Zielonogórzan mógł Filip Matczak. To koszykarz urodzony w Zielonej Górze, związany z klubem i z miastem. No i w decydującym momencie ręka mu zadrżała, 2 razy spudłował, a chwilę później Matczak musiał przerwać faulem akcję rywala. I to Legia, w zasadzie znikąd, miała szansę na zwycięstwo. I wydawało się, że z niej skorzystała. Niecałe 2 sekundy przed końcem trafił Dominik Bruton. I wtedy to Legia prowadziła 74-73 i była sekundę i 70 od obrony mistrzowskiego trofeum. I wtedy stało się to. Być może najpiękniejszy, najważniejszy i najbardziej szalony game winner w historii polskiej ligi koszykówki.
4: Nie będzie tego rzutu wykonywał raczej Mazurczak, bo on podaje. Wybiega Garrison. I on dostaje piłkę na zwycięstwo. Colley Garrison! Garrison trafił do kosza! Jedziemy do Warszawy!
3: Trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski wziął czas. Rozrysował perfekcyjną akcję. Ale jedno narysować i zaplanować, a drugie wykonać. Przechodząc do rzeczy. Sekundę i 70 przed końcem z boku podawał Andy Mazurczak. Piłkę dostał Colley Garrison. I rzucił. Za 3. Przez ręce Javona Gravesa. Piłka leciała tęczowym wręcz łukiem. Leciała długo. Po drodze zgasł zegar. A to oznaczało koniec meczu. I 2 warianty. Jeśli Garrison by trafił, Zastal wygrywa. Jeśli by spudłował, Legia świętowałaby już Mistrzostwo Polski. Ale trafił. Nie mam wielkich wyrzutów, jeśli nie udało mi się oddać dramaturgii tej akcji, bo trudno to ubrać w słowa. Zachęcam jednak do śledzenia mediów społecznościowych PLK, aby przed decydującym meczem obejrzeć akcję koszykarza Zastalu i tę szaloną radość ponad 5 tysięcy Zielonogórzan. No i teraz mamy mecz numer 7. Chciałem napisać, że takich emocji w finale Orlen Basket Ligi nie było od dawna, ale to nieprawda. Oto bowiem 3. rok z rzędu w polskiej lidze finały trwają maksymalną długość serii do 4 wygranych, czyli 7 meczów. W zeszłym roku Legia ograła w ten sposób Start Lublin, i decydujące starcie wygrała na wyjeździe. Teraz zagra przed własną publicznością. Stołeczna hala ma inną specyfikę. Wejść do niej może tylko 2000 fanów, ale przez to atmosfera jest niespotykana nigdzie indziej. W historii finałów w polskiej lidze 8 razy rozgrywano mecz numer 7. 4 razy wygrywali gospodarze i tyle samo goście. I dziś, przed niedzielnym meczem Legii Zastalem, który rozpocznie się punkt o 19, także nic nie wiadomo. I to jest w koszykówce najpiękniejsze. Dla Radia 357 Piotr Wesołowicz.

0: 10 minut pozostało do godziny 19. Dobiega końca pierwsza połowa starcia na Mistrzostwa Świata pomiędzy Hiszpanią a Arabią Saudyjską. Hiszpanie cały czas prowadzą 3-0, no ale ta gorączka mundialowa, ona absolutnie się, drodzy Państwo, nie kończy. Ona właściwie dopiero teraz będzie wkraczała w taką decydującą, przyjemną fazę. I tak się składa, że w Radiu 357 też postanowiliśmy jakoś tak mundialowo się do tego wszystkiego odnieść. I 23 czerwca, we wtorek, między 13 a 16 w audycji Mam Grać u Krystiana Hanke, też z okazji Dnia Ojca trochę, będziemy mieli specjalny taki mundialowy quiz. I jednym z organizatorów, obok Krystiana Hanke, tego właśnie quizu, jest Filip Szuchta, który właśnie teraz łączy się z nami. Dzień dobry, Filip.
1: Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry Państwu.
0: Czy ja powiedziałem wszystkie najważniejsze informacje, czy jeszcze warto byłoby coś dodać? Pewnie gdzie, kiedy i dlaczego?
1: Oczywiście. Szykujemy kolejny taki quiz, bo już w tym roku trochę ich było. Tym razem piłkarska rywalizacja przed nami i będziemy rywalizowali właśnie na wiedzę o mundialu. 13-16 to powiedziałeś, że we wtorek w Dzień Ojca, ale mogą grać wszyscy, nie tylko ojcowie. Zapraszamy serdecznie najpierw do naszej aplikacji, a najlepsi zawodnicy zmierzą się w pojedynku antenowym.
2: Ile pytań już przygotowanych?
1: Mamy 60 pytań w pierwszym etapie i w etapie finałowym 3 rundy po jakieś od 3 do 6, czyli gdzieś tak w sumie około 80 pytań trzeba było przygotować.
0: No, brzmi to nieźle i, drodzy Państwo, postanowiliśmy dzisiaj z Sebastianem się sprawdzić w takim quizie, żeby zrobić wszystkim taki mały przedsmak tego, co we wtorek między 13 a 16, więc pozwolę sobie, Filip, określić cię trochę takim naszym teraz radiowym Tadeuszem Sznukiem.
2: A my zamykamy laptopy, zamykamy skarby, kibica. Nie będzie żadnych odpowiedzi.
0: Będzie 6 pytań od Filipa i zobaczymy, który z nas sobie lepiej poradzi. Pierwsze pytanie, no to Filip, ty już tam przejmuj pałeczkę, bo ty wiesz najlepiej.
1: A właśnie, pierwsze pytanie może być w takim razie do Sebastiana, skoro wywołałeś. Ja tutaj zrobiłem takie rzut monetą i wychodzi na to, że pierwsze pytanie będzie do Sebastiana. Zaczynamy od tych pytań, które są ABCD, tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Takie pytania będą w aplikacji. No i pytanie pierwsze jest takie. Który z wymienionych zawodników nie został powołany przez trenera Pawła Janasa na Mundial 2006? O. Odpowiedź A. Mariusz Jop. Odpowiedź B. Paweł Brożek. Odpowiedź C. Tomasz Frankowski. I odpowiedź D. Grzegorz Rasiak.
2: Bez wahania. Odpowiedź C. Tomasz Frankowski.
1: Dokładnie tak. A pamiętacie, w czyjej obecności Paweł Janas ogłaszał powołania?
0: Naszego kolegi radiowego Michała Olszańskiego. Paweł, naprawdę?
1: Dokładnie.
2: Dobrze, była też tak słynna było. Konferencja z kucharzem.
0: No, Michał bardzo przyjemnie wspomina tamte chwile.
1: Tak jest, więc to również takie jedno z mundialowych wspomnień. No i punkty dla Sebastiana oczywiście. A w takim razie do ciebie, Mateusz, mam pytanie takie. Jakie zaklęcie stosował na Mundialu 2022 Jacek Laskowski, gdy sędzia dyktował rzuty karne przeciwko Polsce? A. Jasny gwint karny. B. O Jezus karny. C. Matko jedyna karny. D. Tylko nie karny.
0: Odpowiedź A. Oczywiście. Karny, tak karny, tak jasny jest. Gwint. To... Kirikoczo też dokładnie krzyczeli komentatorzy, ale to już trochę inni komentatorzy. Czyli 1-1.
1: Tak jest. 1-1 na razie, poradziliście sobie. A teraz właśnie, bo pytania też w aplikacji... Tak, łatwo już było, bo pytania w aplikacji mają różny poziom trudności. Znalazłem troszeczkę trudniejszy zestaw. Więc dla Sebastiana pytanie takie. Który z tych zawodników, zdobywając Mistrzostwo Świata ze swoją reprezentacją, był zawodnikiem Realu Madryt? A. Kylian Mbappé. B. Fabio Cannavaro. C. Toni Kroos. Czy D. Xabi Alonso?
2: Wydaje mi się, że Mbappé poszedł po mistrzostwach. Dobra, żeby nie przedłużać, Kroos.
1: A właśnie. Otóż Fabio Cannavaro i Toni Kroos przeszli do Realu Madryt zaraz po mundialu. Cannavaro w 2006, kiedy zdobył mistrzostwo z Włochami, Kroos w 2014, kiedy zdobył je z Niemcami. A Xabi Alonso był w Realu, kiedy Hiszpania triumfowała w 2010. A, widzisz, widziałem, że troszeczkę uda mi się zagiąć.
0: Łatwo
1: już
0: było.
1: No to zobaczymy, jak Mateusz poradzi sobie z trochę odleglejszą historią. Mm-hmm. Uwaga. Która reprezentacja przyjechała na Mundial 1962 roku jako pierwsi mistrzowie Europy w piłce nożnej? A. Czechosłowacja. B. ZSRR. C. Anglia. D. Żadna Francja nie dostała się na ten Mundial.
0: Czechosłowacja.
1: A i to również nie jest poprawna odpowiedź. Dlatego, że to reprezentacja Związku Radzieckiego wygrała to starcie. A wiecie, ile drużyn było w pierwszym Euro?
2: 8.
1: 4. I tylko Francja nie zdobyła na tym Euro medalu.
0: Dobrze, że właściwie osoby na właściwym miejscu prowadzą dzisiaj tę audycję. Dobra, to trzecie pytanie. Zobaczymy, jak teraz pójdzie.
1: Słuchajcie, runda rozstrzygająca. Tutaj przygotowałem taki wariant, który pozwala zdobyć punkty bonusowe, dlatego że jedną z naszych takich ulubionych kategorii z Krystianem w pytaniach finałowych, czyli ten, który odbywa się właśnie przez telefon, jest kategoria wymień 3, 5 lub 7. I tutaj im więcej wymienisz, tym więcej masz punktów. Jak wymienisz 3, to masz 1 punkt, jak wymienisz 5, to masz 2 punkty, jak wymienisz 7, to masz 3 punkty. Normalnie mamy tutaj presję czasu, dzisiaj troszeczkę z was tę presję zdejmę.
0: No, my ci narzucamy, bo już mamy niewiele czasu.
1: A, widzisz. Pytanie do Sebastiana. Jednym z tematów, które wyróżniają tegoroczny mundial, są reklamy. Z jakiegoś powodu gwiazdy światowego futbolu, obecne oraz początkujący emeryci, reklamują niezdrową żywność i słodkie napoje. Wymień piłkarzy i możesz też wymienić jedną piłkarkę, którzy występują w reklamach Lay's i McDonalda podczas mundialu 2026.
2: Leo Messi.
1: Kto to taki? Leo Messi.
2: Cristiano Ronaldo.
1: To jeszcze. Nie mamy Ronaldo.
2: Nie mamy.
1: Kylian Mbappé. Leo Messi wchodzi, Kylian Mbappé też nie, ale jedna z takich grających i bardzo młodych gwiazd też jest w tych reklamach.
2: Jamal.
1: Lamine Yamal, tak jest.
0: Ej, będziecie podpowiadali we wtorek? Ja tutaj chcę wygrać, a nie...
1: widzisz, no zobaczymy, jak poradzisz sobie ze swoim pytaniem. A w tych reklamach mamy jeszcze na przykład Davida Beckhama, Thierry Henry, Ronaldinho, Christian Pulisic, Alfonso Davis i Santiago Jimenez, to są reprezentanci gospodarzy. No i rzeczywiście temat reklam na tym mundialu jest taki dosyć gorący. Także Sebastian wymienił dwóch. A Mateusz, jak tobie pójdzie z pytaniem takim. Mundial 2026 powiększył się do 48 drużyn i wydawało się, że wiele meczów to będą bardzo jednostronne widowiska. Tymczasem dużo faworytów zremisowało swoje pierwsze mecze. Wymień drużyny, które na Mundialu 2026 na razie tylko wygrywają. Nie mają na swoim koncie żadnych remisów ani porażek.
0: Stany Zjednoczone. Meksyk. Reprezentacja Niemiec. Anglicy, Kolumbijczycy, Urugwajczycy.
1: No, nie.
0: No jak, Urugwaj wygrał.
1: Urugwaj wygrał, fakt. Dobra, to chyba... Tutaj fakt, że prowadzący też się musi dobrze przygotować do tych...
2: Filip, do wtorku jeszcze trochę,
0: czasu. Dobra, chyba wymieniłem wystarczająco, nie?
1: To, co mamy. Wymieniłeś wystarczająco dużo, żebym uznał cię zwycięzcą tego pojedynku, tak.
0: Dobrze, brawo, bardzo mamy dziękuję. Nie mamy, ale mogę państwu powiedzieć, że się trochę spodziłem z nerwów. Więc dzięki Filip, rozumiem, że tak będzie też we wtorek, będą emocje, będzie wspaniale. My jako redakcja sportowa bardzo serdecznie zachęcamy państwa do udziału i do tego, żeby, no tak sobie myślę, po prostu zadzwonić i brać udział.
2: A ja się dobrze bawiłem, mimo porażki.
0: Dzięki Filip, Szuchta był z nami i do usłyszenia we wtorek.
1: Dziękuję wam bardzo i zapraszam serdecznie, do usłyszenia.
0: Tak jest.

0: No pamiętam jak dziś, jak Urugwaj pokonywał Arabię Saudyjską w pierwszym meczu mundialu, a tam jednak był remis 1-1. No dobrze, ale Filip Szuchta na wtorek już nie będzie ulegał presji jeszcze uczestników i jeszcze ma trochę
1: czasu.
0: My
1: otworzyliśmy po prostu skarby kibica.
0: No tak, i to był ten stary skarb kibica z nieaktualnym wynikiem. Gdyby państwo byli zainteresowani koszykówką, to właśnie rozpoczyna się mecz finałowy, już taki naprawdę finałowy Orlen Basket Ligi. 3-3 mamy w serii pomiędzy Legią a Zastalem, no i teraz na Bemowie wszystko się rozstrzygnie.
1: A żużlowe emocje rozpoczynają się w Toruniu, więc można wybierać co kto woli i za chwilę także będziemy mieli drugą połowę meczu Hiszpania-Arabia Saudyjska, a ledwo skończył się ostatni Dakar, a okazuje się, że już za pół roku startuje kolejny. 1 stycznia, dokładnie. W tym roku Polskę reprezentowała spora grupa uczestników, a w kolejnym może być nie gorzej. Sprawą zajął się Tomasz Gorazdowski.
2: Organizatorzy rajdu Dakar, w tym dyrektor rajdu Dawid Kostera, pofatygowali się osobiście do Polski, by przedstawić trasę rajdu, który zacznie się na początku 2027 roku. Była obecna pani ambasador Arabii Saudyjskiej, bo rajd nie wyjedzie, tak jak liczyli niektórzy, poza granice królestwa. Trasa trasą, a od razu pojawiają się emocje. Eryk Goczał w tym roku wygrał jeden z etapów w najbardziej prestiżowej kategorii samochodów.
3: Emocje są bardzo wysoko, bo oczywiście jest to zobaczenie trasy, ale też przywrócenie tych wspomnień już z ostatniej edycji Dakaru, tych pięknych zdjęć, teraz pięknych materiałów, które nie widzi się podczas rajdu, dopiero można zobaczyć po. No i oczywiście jest to ta pierwszy krok motywacji do następnej edycji.
2: A potem jak organizatorzy zaprezentowali tę część trasy, to co wiesz, a czego nie wiesz?
3: Wiem na pewno, że to będzie trudny Dakar, tak z tego co widzę z roku na rok naprawdę próbują go też utrudniać, czego się bardzo cieszę, bo o to chodzi w tym Dakarze. Widzę też, że niestety w tym roku nie będziemy wjeżdżać w ten duży teren wydmowy, z czego nie jestem szczęśliwy, bo bardzo lubię to, jak wjeżdżamy na te 600-700 km tylko w teren wydmowy. Ten Dakar myślę, że będzie głównie skupiony na kamieniach, na takich trasach piaskowych, co też będzie wyzwanie.
2: A powiedz, Arek, po ubiegłorocznym Dakarze, na którym się widzieliśmy, z jakimi nadziejami, z jakimi oczekiwaniami, z jakim celem jedziesz? No bo jeżeli wygrywa się odcinki na Dakarze, to wydaje mi się, że cele mogą być dość jasne, ale powiedz sam.
3: Oczywiście cel jest zawsze dla mnie równy, czyli przekroczyć metę jak najszybciej się tylko da i oczywiście próbować zdobyć to pierwsze miejsce na podium. Bardzo dużo pracy włożyliśmy przez ostatni rok i też po tej edycji Dakaru, żeby iść jak najbardziej do przodu i ze stylem jazdy i z samochodami. Myślę, że doszliśmy do takiego naprawdę dużego przełomu, który niedługo ujawnimy, ale myślę, że to będzie naprawdę dobry Dakar i przygotuję i dam z siebie wszystko, żeby był jak najlepszy dla całej Polski.
2: Widziałem migawki z ostatniego twojego rajdu i byłeś zaskoczony i tak wręcz bardzo szczęśliwy, że ta twoja maszyna, ta twoja bestia jedzie. Co się wydarzyło? Czemu jest tak lepiej niż było?
3: Popełniliśmy dużo błędów w zeszłym roku, szczególnie z zawieszeniem. Bardzo się zagubiliśmy, jeśli chodzi o ustawienie, bo to był całkowicie nowy samochód. Te zmiany wagi podczas odcinka bardzo nas to zgubiło, ale na tym rajdzie Argentyny widać, że ten przełom, naprawiliśmy już swoje poprzednie błędy, naprawiliśmy błędy, z którymi jechaliśmy cały Dakar, który był bardzo bolesny przez to, że to zawieszenie nie chciało nam działać, więc teraz idziemy do przodu, mamy już kolejny pomysł, jeśli ta droga działa, żeby to zawieszenie naprawić, ale teraz to już będzie taki większy kroczek.
2: Jak zapowiada, z Dakarem jeszcze się nie rozliczył Krzysztof Hołowczyc.
4: Mam poważną awarię szyi, z którą ciągle się borykam. Gdzieś tam jest lepiej, raz gorzej, także to jest ten główny hamulcowy. Ale oczywiście też trzeba mieć świadomość, że przy moim starcie, czyli samochodem T1+, te budżety muszą być poważne. To nie jest tak, że ja sobie powiem, fajnie, żono, trochę przybiedujemy, ale pojadę sobie Dakar. To nie te możliwości. Także tworzymy bardzo poważny projekt, Red Fox Racing, gdzie Ed Ruszczyc pojedzie swoim Taurusem, a plany są takie, żebym ja pojechał T1+. Także w tej chwili tworzymy bardzo poważny projekt marketingowy. Chcielibyśmy, żeby to nie był projekt na rok czy na dwa. Ma to być projekt, który wciągać będzie Polaków i dawać szansę na start. Na koniec marzeniem naszym jest, żeby biało-czerwona flaga wysoko tam była, gdzieś na tych miejscach, gdzie jest Dakar.
2: Krzysztof, a powiedz, jak patrzyłeś na to, co dzisiaj organizatorzy pokazali, jeżeli chodzi o trasę. No to jak gość, który 11 razy tam był, jakie wnioski z tej prezentacji wyciągnął?
4: No cóż, no Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli Castera już teraz mówi, że robi pit stop, żebyśmy mogli zmienić koła, to wiem, że będzie piekielnie kamieniście. Są tam takie miejsca, gdzie jest taka lawa, takie kamienie, które są niewyobrażalnie ostre, takie tłuczone. Każde nieprawidłowe wjechanie, każdy uślizg może spowodować kapcia. Wielu zawodników stawało. Jeżeli już motocyklistom daje się szansę, żeby mogli zmienić must czy oponę, to już wiem, że trzeba będzie pilnować jednego. Nie złap kapcia. Skończyło się, że mamy 3 koła. Już teraz w samochodzie T1+ mam tylko 2 koła pod podłogą. Są ogromne, więc się trzecie nie mieści. Więc już inaczej muszę zarządzać ryzykiem. Także to jest ta wielka sztuka w Dakarze. Utrzymać dobre tempo, równe tempo cały czas. Nie złapać kapcia, nie urwać półosi, nie popsuć się. To jest ta wielka sztuka. Ta średnia prędkość.
2: Ale za to mniej piachu. Takiego dużego piachu.
4: Jak mniej piachu? Tam jest ciągle piach. Tam albo są kamienie, albo jest piach. Tam nic innego nie ma. Tam nie ma za wielu dróg, którymi można się ścigać, w którym mogę moje umiejętności rajdowe wykorzystać, tak jak to było w Argentynie, czy gdzieś tam na trasach w Ameryce Południowej. Było więcej dróg, było więcej możliwości rajdowego jeżdżenia. Teraz Dakar jest bardzo piaszczysty albo kamienisty. Chociaż bywają takie miejsca, kiedy gdzieś górskimi drogami się wspinamy i wtedy jest fajnie, wtedy jest moja robota.
2: A Dakar mimo pewnych zawirowań ciągle jest ważny w tym sporcie. Ciągle najważniejszy. Mówi Grzegorz Gac, który pilnuje spraw organizacyjnych po polskiej stronie.
5: Duch Dakaru naprawdę jest wciąż żywy i ogromnie się z tego cieszymy i to po prostu dobrze wróży przyszłości Dakaru, także przyszłości Dakaru wśród polskich zawodników. W tym roku, w 26 mieliśmy największą frekwencję, jeżeli chodzi o udział Polaków w Dakarze w historii. 16 zgłoszeń było z Polski, co już jest naprawdę liczącą się liczbą. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej, a w kolejnych latach ta liczba będzie rosła.
2: Organizatorzy pokazywali ogromny wzrost zainteresowania z roku na rok Dakarem. Skąd się to bierze? Bo tak mi się wydaje, że to trochę tak jak w rajdach płaskich. Nie pojawiają się nowe mega gwiazdy, a z tych starych gwiazd, które przyciągały uwagę kibiców, no one się powolutku, ale jednak systematycznie wykruszają, więc skąd ten wzrost zainteresowania?
5: Teoretycznie tak, ale z drugiej strony mamy napływ młodych i bardzo młodych zawodników, właściwie we wszystkich kategoriach. Mamy naszego Eryka Goczała z Energylandii, który jest najmłodszym kierowcą, który wygrał odcinek specjalny w kategorii samochodów kilka lat temu. Mamy Konrada Dąbrowskiego, wciąż młodego naszego motocyklistę, bardzo obiecującego. Mamy szereg innych zawodników w skali, powiedzmy, międzynarodowej. To są młodzi Amerykanie, tacy jak Seth Quintero na przykład. Jak widać, rajdy terenowe i Dakar w szczególności, to jest taka marka i mają w sobie to coś, że przyciągają młodzież, przyciągają młodych zawodników, młodych uczestników. Nie wiem, czy nie w większym stopniu niż rajdy drogowe, które z różnych powodów przeżywają pewien kryzys. Miejmy nadzieję, że on się niedługo skończy.
2: I jest jeszcze przecież Ride Classic. Pamiętają Państwo Porsche jadące z logo Radia 357 na masce? Tomasz Staniszewski i Stanisław Postawka. W tym roku rajdu nie podbili po awarii, ale w przyszłym roku ma być już zdecydowanie lepiej. Ride rusza 1 stycznia 2027 roku.

0: Audycja 357 Start. No, drodzy Państwo, podziało nam się wczoraj we Wrocławiu i to myślę całkiem porządnie, stąd z Sebastianem uznaliśmy, że trzeba po prostu ten temat poruszyć. W ogóle żużla dawno nie było, więc warto do niego wrócić. Zatem z nami po drugiej stronie Michał Łopaciński z Canal Plus Sport. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To pierwsze pytanie, takie myślę rozgrzewkowe. Czy według Ciebie wczorajsze Grand Prix we Wrocławiu było jednym z najbardziej szalonych w ostatnich, nie wiem, może nawet dekadach?
1: No, od najbardziej kontrowersyjnego przeszliśmy do najbardziej szalonego, ale myślę, że 300. Grand Prix jubileuszowe, no nie mogło być inaczej, musiało coś się wydarzyć. Dobrze, że tak się skończyło, jak się skończyło, a puenta w postaci zwycięstwa Bartka Zmarzlika, no też w ogóle dopełniła tego sukcesu. Ja bym tak to chyba nazwał.
2: Działo się tyle, że w zasadzie trudno jest obdarzyć to jedne zawody. W zasadzie to można by pewnie cały sezon wykorzystać na to, a może i nawet więcej. Da się w 60 sekund opowiedzieć, co się wydarzyło wczoraj we Wrocławiu?
1: Spróbuję. Był deszcz, nie jedziemy, jedziemy, być może pojedziemy, pojechali, Bartek wygrał. To nawet krócej niż 60 sekund. A tak zupełnie poważnie to nie, no to minuta to jest za mało, żeby to wszystko streścić, dlatego zacznijmy od tyłu, zacznijmy od zwycięstwa Bartka, które spuentowało te wydarzenia, na które tak naprawdę niewiele osób, a w zasadzie nikt nie miał wpływu. Wygrało odwodnienie, które zaimponowało chyba całej Polsce i myśl inżynieryjna na Stadionie Olimpijskim, bo rzeczywiście ściągnięcie tej wody zaryzykuje przed remontem, może tak, żeby nie porównywać do innych obiektów, byłoby to zajęłoby ze 2-3 dni, zanim to wszystko udałoby się ściągnąć, doprowadzić tor do stanu używalności. Super Filmoris się zachował, zawsze gdzieś tam krytykowany przez wielu obserwatorów. No dobra, ja też posypię głowę popiołem, że też raczej tak się trochę nabijałem, Filmoris i Polewaczka. Natomiast no tutaj dał radę absolutnie i myślę, że jeżeli ktoś miał jakieś uwagi do Filmorisa, to po Wrocławiu ich absolutnie nie ma, bo doprowadził ten tor, który był też świetnie przygotowany. To też trzeba na to zwrócić uwagę, bo gdyby pod spodem po ściągnięciu tej mokrej, niebezpiecznej części nawierzchni i tak naprawdę wody, która tam na początku była, gdyby ten tor był inaczej przygotowany, to te zawody też by nie odjechały. Natomiast tor był przygotowany tak, żeby wody przyjąć dużo. 3 godziny to zajęło, ale się udało, więc uniknęliśmy kontrowersji, uniknęliśmy przekładki przede wszystkim i dzięki temu też liga może normalnie pojechać w niedzielę.
0: No ale myślę, że też co warto podkreślić, był ten swego rodzaju protest zawodników, tak, że około godziny 19:50 czy jakoś tak, oni powiedzieli, nie jedziemy, nie wychodzimy.
1: I dobrze, że był. Dobrze, że był. Ja aktualnie jestem na stadionie w Zielonej Górze, rozmawiałem z jednym z sędziów naszych polskich i tutaj nawet głos sędziowski, że tak powiem, stwierdza, że dobrze, że ten protest był, bo byłoby trochę to niepoważne. Inaczej, to w tamtym momencie nadawał się do jazdy i w tamtym momencie protestu deszcz nie padał, więc tu trzeba zwrócić też na to uwagę. Natomiast trochę kabaretowo wyglądały te motocykle wystawione z boksów, boksy zalane wodą i zawodnicy mówiące o tym, że jeszcze nie wszystko zdążyli wynieść, a to jest hasło, dobra, jedziemy za minutę. Całe szczęście, że ten protest był, całe szczęście, że nie pojechali za minutę, bo później znowu przyszła ulewa, już nie tak mocna jak ta burzowa nawałnica, ale też te zawody odjechano by może 3-4 biegi. I co, i znowu przerwa? No bez sensu. Więc tak, tu Filmoris zachował zimną krew, zresztą po jego gdzieś tam gestykulacji, mowie ciała było widać, że okej, jasne, to jest głos wszystkich zawodników i tu też szacunek, bo zawodnicy pokazali, że potrafią być solidarni, co też nie zawsze się zdarza, więc ten protest wniósł moim zdaniem skromnym więcej dobrego niż złego. Okej, no zamieszanie, zawsze będzie dyskusja, różnica zdań, ale to zamieszanie wyszło akurat wszystkim szczęśliwie na dobre.
2: Mówisz, że nie było kontrowersji, ale tam takie różne kontrowersyjne słowa także padały. Między innymi Patryk Dudek, który powiedział, że nie jesteśmy małpami w cyrku.
1: W zoo. Ma rację. Mhm. Ma rację. Bo jakby trzeba zawsze zważyć pewną granicę. To jest rola właśnie tak jak tu Filmorisa czy sędziów na meczach ligowych, że trzeba zważyć pewne racje, tak? I znaleźć jakiś złoty środek. Wiadomo, że zawodnicy będą mieli zawsze swoje zdanie, i też nie zawsze będą chcieli też jechać w momencie, kiedy będzie to, powiedzmy, lekko dyskusyjne. Nie chcę powiedzieć, że uzasadnione, że zawodnicy nie chcą jeździć. Broń Boże, bo oni chcą jeździć i chcą się ścigać i chcą wygrywać. Natomiast trzeba zważyć rację. I tutaj, w momencie, w którym pojechałyby te zawody w tamtej sytuacji bez tego protestu, absolutnie Patryk Dudek miał 100% racji, bo to już byłoby trochę za dużo. Zawodnik jeździ, no powiedzmy wprost, mówiąc brutalnie, jest od jeżdżenia, tak? ale są też osoby, które muszą nad tym wszystkim panować i na szczęście no tutaj akurat głos zawodników został wysłuchany, udało się nad tym zapanować. Natomiast co do samych słów Patryka Dudka, w tym konkretnym momencie absolutnie się zgadzam, podpisuję się pod nimi rękoma i nogami.
0: To powiedz jeszcze na koniec w kontekście tych deszczowych spraw, bo czekamy już naprawdę długie, długie lata, żeby odebrać PGE Narodowemu status basenu w pewnym momencie. To czy teraz Olimpico przejęło to?
1: Ja myślę, że z uwagi na pogodę, na którą nie mamy wpływu, trochę tak, aczkolwiek pamiętajmy, że wtedy chyba basenu nie do końca udało się odpompować tę wodę z basenu narodowego. Tu się udało, więc myślę, że niestety stadion w Warszawie i tak dzierży tutaj palmę pierwszeństwa.
0: No tak, tam mecz z Anglią był dzień później jednak rozegrany.
1: Tak, więc a tutaj udało się rozegrać wszystko jednego dnia, więc ja myślę, że powiedzmy wice, basen, no jeżeli tam mamy basen, to tu mieliśmy sadzawkę. No.
2: Choć te wywiady przeprowadzane boso też myślę, że przejdą do historii całego cyklu Grand Prix. Mówimy o tej otoczce, mówimy o tym wszystkim, co działo się dookoła zawodów, ale powiedzmy o warstwie sportowej, no bo to były chyba stojące na jednym z najwyższych poziomów, jeżeli chodzi o Grand Prix od dłuższego, bardzo długiego czasu.
1: No tak, no zdecydowanie tak. Tym bardziej, że no okej, bądźmy też sprawiedliwi, nie pudrujmy rzeczywistości. Zawody zaczęły się nudno, ale to było do przewidzenia, że tam pierwsze dwie serie, pierwsza zwłaszcza i trochę druga, będą po to, żeby ten tor, no nic nie lepiej nie posprzątać toru niż koła z motocykli zawodników, tak, w takich sytuacjach, więc to musiało się wymieść, że tak powiem, ten tor. Natomiast później już tak, nie, później już była rewelacja, fajne ściganie, no wiadomo, że będzie gdzieś punkt odniesienia do finału w Manchesterze, bla, bla, bla i tak dalej. Natomiast zawody zawodom nierówne, stadion stadionowi nierówny. Ja myślę, że biorąc pod uwagę wszystko, co się działo, mieliśmy naprawdę świetne zawody i rzeczywiście poziom był utrzymany. Szkoda najbardziej Jasona Doyle'a i Jacka Holdera, natomiast należy podkreślać przy każdej sytuacji, kiedy mówimy o tym wypadku, tor nie miał tu nic wspólnego z tym, że ten wypadek się zdarzył.
0: Powiedz mi, Michał, bo tak no niejednokrotnie już widzieliśmy Bartosza Zmarzlika triumfującego, ale ja go dawno nie widziałem w takich emocjach. No po prostu kamery się pojawiły, mikrofony się pojawiły, a Bartek tak jak zwykle dosyć zdecydowanie odpowiada, czasami może nawet niechętnie, ale zdecydowanie, a tutaj po prostu łzy w oczach, a przecież to nie jest jego pierwsze rodeo.
1: Ale to jest tylko człowiek i on ma prawo do swoich emocji i widać jak głęboko w nim się działa ta chęć zwycięstwa, to jakby to pragnienie wygranej, no bo przecież już tam zaczynaliśmy liczyć, że w zeszłym roku ostatni turniej wygrany i tak dalej, tutaj z Kercem w tym Manchesterze, dyskusji mnóstwo, to jest tylko człowiek, on potrafi się odciąć, ale do pewnego momentu, jak każdy z nas, więc jakby to pragnienie na pewno w nim się działo, no ja myślę, że też wzburzenie, te emocje, które udzieliły się wszystkim zawodnikom, oni tam próbowali trochę żartować, trochę rozładowywać atmosferę, ale w momencie, w którym najpierw słyszysz, nie jedziemy, potem jedziemy, trochę ci się wydaje, że nie pojedziesz, a musisz się nagle skupić, zebrać w sobie, kurczę, to nawet sześciokrotnego mistrza świata też musi dotykać, musi to odczuwać i gdzieś da upust tym emocjom i bardzo dobrze, bo to pokazuje tylko to, że jest normalnym człowiekiem jak ty, ja, jak państwo, którzy tego słuchają. On po prostu jest wybitny w swoim fachu i robi to doskonale.
2: I Bartosz Zmarzlik, który też był jednym z liderów tego, nazwijmy to, buntu przed

0: tak naprawdę w całej tej ekipie. Niech się spinają inni, to inni chcą mu odebrać tytuł, zwłaszcza Brady Kurtz. Natomiast on już ma 6 tytułów, ma status legendy w tak młodym wieku i on już tylko może się bawić, a widać, że żeby się bawić, trzeba to robić na odpowiednim poziomie, trzeba starać się, jakby cały czas nie osiadać na laurach. No i on jest tego przykładem. To jest fajny gość, fajny role model przede wszystkim. Ja się cieszę, że mamy takiego sportowca w naszym kraju, a mamy ich niewielu, tak? W różnych dziedzinach. Niestety jest ich niewielu, więc bardzo się cieszę, że wśród nich znalazł się jest Bartek, z którego należy brać wzór, stawiać go dzisiaj małym dzieciom za wzór, pokazywać, jak jest zbudowany jego otoczenie, jak wygląda jego praca, upór, coś kosztem czegoś, ale w sposób rozsądny. I to tylko cieszy i zaraz ja się chyba wzruszę te peany na cześć Bartka tutaj mówiąc, bo to jest coś fantastycznego i cieszmy się i doceniajmy, że mamy takiego super zawodnika, takiego dominatora, takiego człowieka przede wszystkim, bo od tego się wszystko zaczyna i na tym się wszystko kończy.
1: No to w takim razie kolejna okazja, żeby zobaczyć jadącego w Speedway Grand Prix Bartosza Zmarzlika. 11 lipca Malila, czyli Szwecja, a potem jeszcze Łódź, Ryga, Wojens, Toruń, a o tym wszystkim opowiadał nam Michał Łopaciński z Canal Plus Sport. Dziękujemy Ci bardzo, Michał. Sezon u Was też
0: w pełni. Dziękuję bardzo. Tak, u nas też w pełni właśnie mecze ligowe trwają w tych upałach, burzach, także tu też trzeba w te okienka pogodowe się wstrzelić, więc no ale to nie jest niczyja wina. Pogoda jest, trzeba się dostosować. Był taki kiedyś klasyk, a w zasadzie pani klasyczka powiedziała, tak, że sorry, taki mamy klimat. No to dotyczy też i lata.
1: Tak jest. Dziękujemy, Michał, jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: I życzymy wywiadów przeprowadzanych w pełnym obuwiu.
0: Dziękuję.

0: A mogło być 5-0. A mogło być 5-0, ale Ferran Torres zagrał takiego Ferrana Torresa, jakiego w Barcelonie go nie bardzo lubią.
1: Coś czuję, że jeszcze będzie.
0: 28 minut po godzinie 19, przed chwilą Vaya con Dios. Chyba powinno się powiedzieć nie Dios, tylko Dios. Nej, na. I to był wybór kolegi szanownego mojego Sebastiana. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo proszę.
0: To teraz już oddaję głos.
1: No to przejdźmy do kolejnych tematów. A 5-0 jeszcze będzie, zobaczysz.
0: A mogłoby być w ogóle 5-1, to w ogóle byłoby najlepiej.
1: Nie, poprosimy 5-0.

0: Dokładnie 5-0.
1: A Legia Warszawa po raz pierwszy prowadzi w meczu Legii ze Zastalem.
0: Tak, 22 do 21. W Toruniu także już jeżdżą 3 telewizory rozgrzane do czerwoności, ale także powiedzmy...
1: I już nie prowadzi.
0: O innych dyscyplinach. Ostatnie dni w świecie wspinania sportowego są niezwykle intensywne. Niezwykły wyczyn słynnej Słowenki w skałach, zbliżający się Puchar Świata we wspinaczce na czas w Krakowie z Olą Mirosław w roli głównej i zakończone kilka dni temu prestiżowe zawody w parawspinaczce. O tym wszystkim teraz opowie Państwu Mateusz Kuźniewski.
2: Jania Garnbret to już legenda. Mimo że ma dopiero 27 lat, spokojnie może być stawiana na równi z innymi wielkimi postaciami słoweńskiego sportu. Koszykarzem Luką Doncicem, kolarzem Tadejem Pogaczarem czy skoczkiem narciarskim Domenem Prełcem. To, że jest mniej znana, wynika tylko z tego, że wspinanie globalnie nie jest tak popularne jak wymienione wcześniej dyscypliny.
3: This is the reason why she is the best in the business in this discipline. She finds a way to do these problems, even ways the route setters don't even realize.
2: Ładnie powiedziane. Jest najlepsza, bo potrafi znajdować sposoby pokonania dróg wspinaczkowych, o których nie śniło się nawet osobom, które te drogi tworzą, czyli rootsetterom. Komentator wypowiedział te słowa tuż przed tym, jak Jania w 2021 roku w Tokio zapewniła sobie złoty medal olimpijski we wspinaniu. Pierwszy taki, bo wtedy wspinaczka zadebiutowała na igrzyskach.
3: She goes with the dino, bang, game over. Golden points to Garnbret. She wins the bouldering discipline with a problem to spare. That's why she's that good and perhaps the greatest female climber this sport has seen.
2: Kolejne złoto Garnbret wywalczyła w Paryżu. Tam rywalizowała w połączonych konkurencjach, boulderingu i prowadzeniu. Wspinaczka na czas została już wyłączona jako osobna dyscyplina, co wtedy bardzo ucieszyło pewną zawodniczkę z Polski, ale o niej później. Wracając do Słowenki, to jej domowa gablota jest wypełniona medalami i pucharami, czy to z zawodów Pucharu Świata, czy Mistrzostw Świata, czy oczywiście Igrzysk Olimpijskich i w przeważającej większości są to złote medale. Przez lata nie miała sobie równych i choć ten rok rozpoczęła od srebrnych krążków zarówno w Pro Climbing League w Londynie, jak i na Mistrzostwach Świata w Chinach, to osiągnęła właśnie inny, spektakularny sukces. Już nie na ściance wspinaczkowej, która jest jej naturalnym środowiskiem, a w skałach. Wspinanie skalne jest zupełnie inne od tego, co dzieje się na ściance. Droga zawsze tam będzie, możesz próbować tyle razy, ile chcesz. Nie masz limitu czasu, nikt nad tobą nie stoi i nie mówi, jesteś gotowa, pokaż na co się stać. Jest w tym wszystkim więcej relaksu. Lubię obie formy, choć mentalnie bliżej mi do zawodów na ściance, ponieważ tak zostałam wychowana. Jestem stworzona do rywalizacji. Mówiła Garnbret w Climbing Radio. Czasami jednak opuszcza panel, rusza w skały i właśnie tam dokonała czegoś wielkiego. Stała się pierwszą kobietą, która wspięła się na niezwykle trudną drogę wspinaczkową bibliografii w SES we Francji.
4: Okej!
2: Tak, sukcesy w skałach mają to do siebie, że nie oklaskują ich tłumy kibiców, ale to nie umniejsza tego osiągnięcia. Słowenka została dopiero drugą kobietą po Amerykance Brooke Rabotu, która dokonała potwierdzonego wejścia na drogę 9B+. W skali francuskiej najtrudniejszy stopień wspinaczkowy to 9C, czyli obu paniom brakuje już do niego naprawdę niewiele. Dodajmy, że żadna kobieta nie pokonała dotąd drogi o takiej wycenie. I raczej nigdy nie dokona tego najlepsza polska przedstawicielka tego sportu, czyli Aleksandra Mirosław, a to dlatego, że ona specjalizuje się we wspinaczce na czas. Mistrzyni olimpijska z Paryża, trzykrotna mistrzyni świata, zszokowała fanów na początku roku, informując, że po tym sezonie zakończy karierę.
5: Już od dawna wiedziałam, w jaki sposób chcę odejść ze świata sportu w tej roli. Na topie, na moich warunkach. Po prostu po swojemu. I dzisiaj, kiedy kończę 32 lata, właśnie ten dzień nadszedł. Sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem startowym w Pucharze Świata w Mistrzostwach Europy.
2: Dlatego tak ważne będą zawody Pucharu Świata w Krakowie. Od 3 do 5 lipca w stolicy Małopolski czołówka zawodniczek i zawodników we wspinaczce na czas będzie rywalizować o medale. Zawody odbędą się po raz drugi i po raz drugi rywalizację będzie można obserwować na krakowskim rynku. W wyjątkowym absolutnie miejscu. miejscu. W centrum uwagi będzie oczywiście Aleksandra Mirosław, ale emocji dostarczą nam też starty sióstr Natalii i Aleksandry Kałuckich. Dodatkowo po raz pierwszy w historii tej dyscypliny odbędą się sztafety mieszane. Są pewne ważne zawody, które już się zakończyły. W Innsbrucku odbył się Puchar Świata w parawspinaczce, a na nim pojawiła się oczywiście 10-osobowa reprezentacja Polski.
4: To są zawsze najtrudniejsze zawody w sezonie, bo to jest kolebka wspinania sportowego z tą niebywałą halą Klettercentrum i tam przyjeżdżają zawsze najlepsi wspinacze na świecie. Tegoroczna edycja Pucharu Świata w Innsbrucku to były najliczniejsze zawody parawspinaczkowe do tej pory. Wystartowało w nich 300 wspinaczy, nie było jeszcze takiej liczby zawodników na żadnych zawodach nigdzie. Poziom był niebywale wysoki, było trudno, ale pięknie. Ostatecznie jako reprezentacja uplasowaliśmy się na 15 pozycji wśród 30 krajów startujących. Finały zawodów parawspinaczkowych, jest to niebywały show, gdyż startują tam naprawdę silni wspinacze z bardzo silnymi dysfunkcjami, którzy nie używają nóg na ściance albo wspinają się po amputacjach albo amputanci. To rodzi niezwykle pozytywne emocje na widowni i zresztą wśród wszystkich kibicujących, teamów wspierających również.
2: Mówi Anna Radziejowska, pełnomocniczka zarządu Polskiego Związku Alpinizmu do spraw parawspinaczki. Aż 4 naszych reprezentantów debiutowało w zawodach tej rangi. W ogóle nasza kadra dopiero drugi rok startuje w Pucharach Świata, więc wciąż zbiera pierwsze szlify. W tym kontekście 7 miejsce Agnieszki Kwolek i 8 lokaty Patrycji Kuter i Agnieszki Pikulskiej dają powody do dużej satysfakcji. Szczególnie, że 2 z 3 wymienionych zawodniczek to absolutne debiutantki.
4: Wśród zawodniczek, które dołączyły w tym roku do kadry, mamy 2 nowe zawodniczki. Jedną, która wspina się już bardzo długo, ale choroba autoimmunologiczna przerwała jej wspinanie na kilka lat. Niemniej to jest dziewczyna, która wspina się od dziecka. Agnieszka Pikulska z Krakowa, z klubu wspinaczkowego Sakwa. I ona zajęła 8 miejsce w swojej klasie startowej RP3. To jest trudna klasa startowa, bo tam startują zawodniczki o bardzo takich niewidocznych gołym okiem dysfunkcjach. Większość tych zawodniczek wygląda jak zawodniczki pełnosprawne. Druga osoba, którą warto obserwować, to jest Patrycja Kuter. To jest zawodniczka w klasie paralimpijskiej B2, czyli z dysfunkcją wzroku. Jest to słabowidząca parakolarka, która trafiła do wspinania 1,5 roku temu i po prostu jest piekielnie utalentowana. I ona również zajęła 8 miejsce w debiucie w swojej klasie startowej na 14 osób startujących. To jest bardzo wysoka pozycja.
2: Kolejny przystanek dla parawspinaczy w tym roku to zawody Pucharu Świata i Mistrzostwa Europy World Climbing we francuskim Laval, które odbędą się 28 i 29 sierpnia. A okazji, by opowiadać o wspinaniu w Radiu 357 na pewno nie zabraknie. Szczególnie, że tu małe przypomnienie, w tym roku współorganizujemy Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju. I tam m.in. naszych parawspinaczy, ale też Aleksandrę Mirosław będzie można spotkać. A i my, dziennikarze Radia 357, dużą grupą w Lądku Zdroju się pojawimy. A zatem do zobaczenia w dniach od 3 do 6 września.

0: 22 minuty pozostały już do godziny 20. 4 do 0 wciąż Hiszpania prowadzi z Arabią Saudyjską, a Legia Warszawa bliżej Mistrzostwa Polski w koszykówce, 33 do 26. No ale przecież w tym tygodniu działy się także inne rzeczy, takie około sportowe, ale bardzo dotyczące polskiego sportu.
1: No właśnie, czy to przełom, czy po prostu kolejny odcinek sagi w Polskim Komitecie Olimpijskim? Przeciwnicy Radosława Piesiewicza przytłaczającą większością wygrali wszystkie głosowania na walnym zgromadzeniu PKOL. Przegłosowali też uchwały wzywające prezesa do dymisji i zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Czy w PKOL wieje wiatr zmian? Sprawę monitoruje Sebastian.
0: Cztery ważne głosowania i wszystkie cztery wygrała opozycja. Odrzucono m.in. sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności zarządu. Za uchwałą wzywającą do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia było prawie 70% delegatów.
2: Spodziewamy się, że zarząd i prezes zwołają nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym ustąpienie i pewnie wybór nowego prezesa będzie miał miejsce.
0: Mówi Tomasz Holc, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Czy rzeczywiście? Radosław Piesiewicz odpowiada.
3: Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
0: Ze statutem, który, jak podkreślają członkowie PKOL, jest, tu cytat, dziurawy i wewnętrznie sprzeczny. Sprzeciwu nie da się już jednak zatrzymać, uważa Robert Korzeniowski.
4: Wiele osób się wahało, czy miało wątpliwość, czy to naprawdę się dzieje, bo nieraz wydaje nam się, że jesteśmy odizolowani w naszych opiniach. Nie, to już jest naprawdę ogromna siła.
2: Nie chciałbym za prezesa Piesiewicza wypowiadać jakichś zdań, które nie wiem oczywiście, jakich ma tutaj doradców i jakie metody, czy też jakimi argumentami może się sprzeciwiać takiej uchwale i działać jakoś inaczej, niż wyobrażamy sobie, że powinno się działać.
0: Jedynym punktem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia miałoby być głosowanie nad odwołaniem prezesa. Ten ma obowiązek zwołać takie zgromadzenie w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały. Sam prezes, pytany o to, czy i kiedy dojdzie do spotkania, odpowiada krótko.
3: W kwietniu w przyszłym roku wyborczego.
0: I sam zamierza ubiegać się o kolejną kadencję. Co zatem, jeżeli uchwała zostanie zignorowana, nie odpuścimy, zapewnia prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Adam Korola.
5: Będą to kroki prawne. PKOL nie jest zawieszony w próżni. Jest umiejscowiony choćby w nadzorze pod prezydentem Warszawy. Będziemy do niego zwracać się o interwencję. A jak nie, no to skończymy drogą sądową.
0: W sprawę być może mocniej zaangażuje się także minister sportu. To on jeszcze w kwietniu na Stadion Narodowy zaprosił przedstawicieli związków i wtedy mocno podkreślał ich autonomię.
6: Ministerstwo Sportu i Turystyki szanuje niezależność polskich związków sportowych i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jest oczywiste. A kolejne decyzje dotyczące tego, jakie będą działania, jeżeli chodzi o PKOL, to oczywiście należy do przedstawicieli polskich związków sportowych.
7: Jeżeli ktoś chce mnie rozliczać, to niech mnie rozlicza za to, do czego się zobowiązałem.
0: W przypadku odwołania Radosława Piesiewicza pracami PKOL aż do przyszłorocznych wyborów prawdopodobnie pokieruje jeden z wiceprezesów. Kto może być następcą? Giełda nazwisk ruszyła, a na niej pojawiła się m.in. kandydatura Rafała Brzoski.
5: Bardzo zaskakująca. Kompletnie zaskoczenie.
0: Tak Adam Korol reaguje na propozycję Otylii Jędrzejczak. I tu zgodności nie ma. Wydaje się, że dużo większa jednomyślność coraz bardziej panuje w kwestii przyszłości obecnego prezesa.
4: 82 organizacje ze 106 powiedziały, że nie chcą prezesa Piesiewicza. To się potwierdziło na tym zgromadzeniu. Czy to jest realne? To już się dzieje. To nie ma co pytać, czy to jest realne. To się wydarzyło. Taka jest siła demokracji i te głosy przeważą o tym, że prezes Piesiewicz przestanie być niebawem prezesem.
0: Sebastian Kierzek, Radio 357.

0: Ma myślę, że dość adekwatny zespół nam właśnie przed chwilą wybrzmiał na antenie Radia 357. To byli The Presidents of the United States of America.
1: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
0: Który zaczniemy jednak od kraju, który swojego przedstawiciela na mundialu nie ma.
2: Zieliński z Laporta, do której prawo gancza! Una magia! Quella di Zieliński!
3: Totti! Francesco Totti!
4: Siamo! Campioni! L'Italia è campione d'Europa!
5: Forse non sarà una canzone.
6: We Włoszech piłkarskie lato robi się bardziej gorące niż sama pogoda. Dzisiejszy raport z Półwyspu Apenińskiego zaczynamy od Mediolanu, a tam Milan wreszcie może powiedzieć habemus allenatore. Mamy trenera. Trzyletni kontrakt z Rossonerimi podpisał Portugalczyk Ruben Amorim, były szkoleniowiec m.in. Manchesteru United. W klubie wciąż panuje jednak bałagan. Nie ma dyrektora sportowego, nie ma dyrektora technicznego. Piłkarskie mercato pozostaje więc zablokowane. Wokół trenera również piętrzą się pytania, na które będzie musiał odpowiedzieć pewnie dopiero wynikami po rozpoczęciu sezonu. Nowy szkoleniowiec to jednak dopiero początek rewolucji. Z klubu ma odejść Rafa Leao, a na liście potencjalnych pożegnań znajdują się też nazwiska Jusufa Fofany, Rubena Loftusa-Cheeka, kontraktu nie przedłuży też Luka Modric. Praca w Casa Milan przypomina póki co układanie puzli bez instrukcji w postaci obrazka na pudełku. W uspokojeniu kibiców nie pomogła nawet wizyta właściciela klubu Jerego Kardinale w Rzymie, gdzie odwiedził samego papieża Leona XIV. Fani woleliby raczej zobaczyć uzupełnioną listę sztabu technicznego niż kolejną fotografię z Watykanu szeroko komentowaną przez media. Na Rzym spogląda też drugi z mediolańskich klubów, Inter. Nie ma to jednak związku z papieżem, a z kadrą Romy, bowiem na celowniku Nerazzurrich znalazł się obrońca Evan Dika. Inter szuka wzmocnień w defensywie i sonduje możliwość sprowadzenia reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej, równolegle dopinając transfer perspektywicznego Marco Palestry z Atalanty. Tymczasem w Turynie działa już nowy dyrektor generalny Giovanni Carnevali. Bianconeri starają się zakontraktować nowego bramkarza, a dwoma najbardziej konkretnymi nazwiskami są Emiliano Dibu Martinez z Aston Villa i Guglielmo Vicario z Tottenhamu. A na koniec historia z gatunku tylko we Włoszech. Brazylijczyk Ronaldinho zagra w Serie C trzeciej lidze włoskiej. Mając już 46 lat na karku, będzie reprezentował barwy Ravenny. Brzmi jak gra komputerowa z włączonymi kodami, ale we włoskiej piłce nawet takie historie potrafią wydarzyć się naprawdę. Dla Radia 357 Marcin Nowomiejski, Eleven Sports.
7: To my teraz o mundialu, bo reprezentacja tego kraju, o którym będziemy mówić, na mundialu gra i gra w tej chwili 4-0, 84 minuta. No to Hiszpania.
8: ¡Qué golazo, señores!
9: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos.
10: Mistrzowie Europy mieli rozpocząć mundial od mocnego uderzenia. Zamiast tego cała Hiszpania od tygodnia zadaje sobie jedno pytanie. Co właściwie stało się w Atlancie? Bo remis 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka to bez wątpienia jedna z największych sensacji początku mundialu. Hiszpanie oddali 27 strzałów, przez większość meczu kontrolowali piłkę, ale nie potrafili pokonać 40-letniego bramkarza Vozini, który wyrósł na jednego z bohaterów całego turnieju. Debiutująca na mundialu reprezentacja Zielonego Przylądka wywalczyła historyczny punkt, a La Furia Roja zamiast świętować zwycięstwo musiała tłumaczyć się z rozczarowującego początku. Hiszpańskie media od kilku dni analizują przede wszystkim dwa problemy. Pierwszy to skuteczność. Drużyna Luisa de la Fuente stworzyła mnóstwo sytuacji, ale zabrakło konkretów pod bramką rywala. Drugi to pytanie, czy reprezentacja nie stała się zbyt zależna od jednego człowieka, bo kiedy na boisku pojawił się Lamin Yamal, gra natychmiast nabrała tempa. 18-latek wszedł dopiero w końcówce, a mimo to był najbardziej dynamicznym zawodnikiem spotkania. Nic dziwnego, że po meczu pojawiły się głosy, iż gwiazda Barcelony powinna wejść w podstawowym składzie już w następnym spotkaniu. I właśnie dlatego dzisiejszy mecz z Arabią Saudyjską urósł do rangi pierwszego poważnego testu dla jednego z faworytów mundialu. Jeszcze tydzień temu mówiło się o drodze do ćwierćfinału, półfinału, może nawet finału. Dziś w Hiszpanii dominuje znacznie prostsze hasło. Trzeba wygrać. Kolejna strata punktów mogłaby bardzo skomplikować sytuację przed starciem z Urugwajem. rozgrywajem. Na drugim planie pozostają sprawy klubowe, choć również tam dzieje się bardzo dużo. W Madrycie trwa budowa nowego Realu José Mourinho. Jednym z najgłośniejszych ruchów ostatnich dni jest pozyskanie Marka Cucurei z Chelsea za 55 milionów euro. Reprezentant Hiszpanii ma rozwiązać problem lewej strony defensywy i stać się jednym z filarów nowego projektu. W stolicy nie mówi się dziś o pojedynczym transferze, ale o budowie drużyny, która ma odzyskać dominację w Hiszpanii i Europie. Na koniec dobra wiadomość dla kibiców z Andaluzji. Po 8 latach przerwy do La Liga wraca Malaga. Klub, który jeszcze kilkanaście lat temu zachwycał Europę występami w Lidze Mistrzów, wygrał baraże o awans z Almerią i został trzecim beniaminkiem przyszłego sezonu hiszpańskiej ekstraklasy. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
0: No tak się złożyło, że niekoniecznie dobrze Hiszpania zaczęła ten mundial, ale teraz już jest wszystko pod kontrolą. Będzie 5 punktów po dwóch meczach, bo Hiszpanie w 87 minucie prowadzą 4-0 z Arabią Saudyjską. Natomiast Francuzi, oni mundial zaczęli spektakularnie. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin.
11: On est rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Et but! But de Zidane!
12: Second poteau, Pavard!
13: Jutro w Filadelfii o godzinie 23:00 Francuzi mają rozegrać swoje drugie spotkanie na tych mistrzostwach świata. Ich przeciwnikiem jest Irak. Nie wiadomo jednak, czy mecz się odbędzie, bowiem organizatorzy z niepokojem patrzą na niebo, a meteorolodzy mają kwaśne miny. Prognozy nie są wesołe. Przewidywany jest upał 33 stopnie Celsjusza. To wprawdzie nic z temperaturami aktualnie panującymi we Francji, gdzie słupek rtęci często szybuje ponad 40 stopni, ale mimo tego takim temperaturą zazwyczaj towarzyszą gwałtowne burze i nawałnice. W tej sytuacji mecz będzie odwołany, o czym z niepokojem trąbią dzisiaj francuskie media. Przypomina się sytuację z ubiegłego roku, kiedy to mecz w ramach klubowego Pucharu Świata w USA między Chelsea a Benfiką Lizbona trwał ponad 4,5 godziny, bo na 2 godziny trzeba było go przerwać właśnie ze względu na burzę. Na papierze Francja jest faworytem, ale te mistrzostwa udowodniły, że bajka o Kopciuszku nie jest literacką fikcją. W przypadku wygranej niebiescy mają w kieszeni bilet do 1/16 finałów. Sceptycy, a taka nuta przebrzmiewa również w wypowiedziach najbardziej entuzjastycznie nastawionych kibiców i komentatorów, przypominają, iż Francja miała dużo szczęścia, że na przerwę pierwszego meczu zeszła przy bezbramkowym remisie. Fantastyczny strzał Jacksona trafił w słupek, a potem piłka w jakiś magiczny sposób odbiła się od nóg bramkarza i nie wpadła do siatki, lecz wyszła na aut. A to, w jaki sposób senegalski napastnik nie trafił do niemal pustej bramki z 5 metrów, no, to już jest tajemnica szamanów. Francuzi w pierwszej połowie grali, jakby to była z sam szacunkiem, ale trzecioligowa drużyna. Nie byli w stanie znaleźć sposobu na napastników Senegalu, a ci z kolei wykazali się agresją, nieustępliwością i pomysłem na postawę, aby ich utytułowanych przeciwników zagnać do narożnika. Druga połowa udowodniła, że Robert Louis Stevenson był prorokiem, pisząc doktora J. Clay Mr. Hyde'a. To była zupełnie inna drużyna, zupełnie inne oblicze. Didier Deschamps, swego czasu skuteczny obrońca, tym razem znakomicie się w szatni sprawdził. Jako psycholog motywujący i ustawiający swój zespół zegar mistrzowską precyzją. Mbappe pokazał pazury. Francja ma taki atak i drugą linię, że każda drużyna świata może im tego pozazdrościć. Faktem jest, że bramka Mbaye dla Senegalu też była wybitnej urody. Nad Sekwaną, mimo że sceptycznych i mrocznych myśli nie brakuje, to jednak panuje przekonanie, że wrócą ze stadionu Filadelfii z tarczą, a nie bez niej lub na niej. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
7: Francuzi mocni. Francuzi bardzo są mocni. Dziś w audycji 357 Stat mówiliśmy o Anglikach w rozmowie z Rafałem Nohornym. No to posłuchajmy, jak Anglicy rozpoczęli turniej. Rozpoczęli go dobrze.
14: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
15: Efektowne zwycięstwo 4-2 z Chorwacją w środowy wieczór sprawiło, że nastroje w Anglii są naprawdę dobre. Synowie Albionu zaliczyli udane otwarcie mundialu, a dodatkowo pokazali pazur w ofensywie, gwarantując kibicom to, czego oczekują najbardziej – gole i grę, mówiąc wprost – do przodu. Starcie z Chorwatami przyniosło jednak również powody do drobnych obaw, zwłaszcza pierwsza połowa pozostawiała wiele do życzenia. Wyspiarskie media zwróciły uwagę, że rywale dwukrotnie odrabiali straty po tym, jak Anglicy obejmowali prowadzenie dzięki dubletowi Harry'ego Kane'a. Piłkarze ekipy ekipy trzech lwów zdawali się zbyt mocno skupiać na utrzymaniu wyniku po wysunięciu się naprzód, co przynosiło efekt odwrotny od zamierzonego. Reakcja Tomasa Tuchela w postaci świetnej przemowy w przerwie sprawiła jednak, że drużyna po zmianie stron zaprezentowała się zdecydowanie lepiej. Jego podopieczni zagrali z większą pewnością siebie i po trafieniu Juda Bellinghama, które dało trzecie prowadzenie w meczu, pozostali wierni pierwotnym założeniom, a to zaprocentowało. Nie tylko utrzymali przewagę, ale też przypieczętowali wygraną, gdy na 5 minut przed końcem trafił wprowadzony z ławki Marcus Rashford. Nawet pomimo pewnych zarzutów do gry w obronie, Anglia z drugich 45 minut spotkania z Chorwacją jest zdecydowanie bliżej tego, czego oczekują zarówno dziennikarze, jak i fani. A że w teorii najtrudniejszy grupowy test jest już za ekipą Tuchela, wszystko wygląda naprawdę nieźle. Ghana i Panama nie przekonały w bezpośrednim spotkaniu wygranym przez Afrykańczyków. I choć wtorkowe starcie z Gańczykami będzie konfrontacją dwóch zespołów z trzema oczkami na koncie, faworyt jest zdecydowany. Anglicy celują w wygraną, a tym samym zapewnienie sobie miejsca w fazie pucharowej najszybciej jak tylko się da. Angielską opinię publiczną z pewnością ucieszy informacja, że do gry gotowy będzie Declan Rice, który podczas spotkania z Chorwacją opuścił murawę z powodu urazu. Jak wyznał, zmaga się z bólem od pół roku, ale i tak zamierza dać z siebie wszystko dla drużyny narodowej. A należy zwrócić uwagę, że jeśli wystąpi przeciwko Ganie, będzie to jego 64 mecz od startu sezonu. Ewentualna wygrana powinna jednak pozwolić na spokojną rotację w ostatniej kolejce przeciwko Panamie. Dlatego też zwycięstwo we wtorek jest szczególnie istotne. Wszak w angielskiej drużynie nie brakuje piłkarzy mocno obciążonych wymagającym sezonem. Nawet chwila oddechu w walce o Mistrzostwo Świata może być dla nich bardzo cenna. Zwłaszcza, że część innych potentatów zaliczyła już potknięcia, które mogą utrudnić zarządzanie siłami zawodników w ostatniej grupowej serii gier. Dla Radia 357, Kacper Klasiński. Angielskie Espresso.
0: VAR pracuje w meczu Hiszpania-Arabia Saudyjska, ale wydaje się, że jednak sędzia będzie przemawiał i cofnie bramkę zdobytą przez Hiszpanów, także będzie nie 5, a 4-0.
7: A mogłoby tak zostać.
0: No, tak wiem, że to byś chciał, ja wiem. Drodzy Państwo, jeszcze raport koszykarski. Mamy przerwę po dwóch kwartach w meczu Legia Warszawa za Stara Zielona Góra. Gospodarze tego siódmego spotkania prowadzą 46-38.
7: Jeżdżą także w Toruniu, tam gospodarze rywalizują na swojej moto arenie, ale my będziemy już powoli kończyć tę audycję sportową.
0: Tak jest. Maciej Karolak, Mateusz Fusiarz,
7: Sebastian Kierzek.
0: Bardzo Państwu dziękujemy za te dwie godziny sportowo. Mam nadzieję, że wszystko zaktualizowane. To zagrajmy na koniec.

0: Radio 357. Klucz do autostrady.
1: No bardzo ładnie nam Robert Plant zaśpiewał. Daniel Wyszogrowski przy mikrofonie, witam Państwa. Na początek będzie blues, ale taki bliżej niewiadomego pochodzenia.

When I'm Gone, piosenka z musicalu, proszę Państwa. Kiedy usłyszałem ją po raz pierwszy, to pomyślałem, że doskonale się do naszej audycji nadaje, bo jest to musical, przy którym właśnie pracuję teraz, przy dwóch tak naprawdę. We wrześniu będziemy mieć hat-tricka w Warszawie musicalowego, piątek, sobota, niedziela, 11, 12, 13. I to będzie Come From Away, Everybody's Talking About Jamie i wreszcie The Bridges of Madison County. Jeżeli Państwo pamiętają film Co się wydarzyło w Madison County, taki wspaniały, bardzo smutny romans z Meryl Streep i Clintem Eastwoodem, to będzie właśnie spektakl według tej książki i tego filmu. Mam przyjemność pracować przy dwóch z tych tytułach, czyli przy Come From Away i właśnie The Bridges of Madison County. Chciałem się z Państwem podzielić tym, że gospelowym bluesem. No, rzecz się dzieje w Idaho, w samym środku stanu, więc tam ta muzyka się tego typu w tym musicalu przebija. No ale to dopiero we wrześniu. Ale teraz wreszcie mamy lato.

Elvis Costello i album Mighty Like a Rose z roku 1991. Płytę otwiera piosenka The Other Side of Summer. Nie wiem, czy chyba co roku im tutaj już grywam w tych audycjach, bo ją bardzo lubię. Tam jest taki bardzo zabawny, sarkastyczny wers. Who was the man who said imagine no possessions? Taki przytyk pod adresem żona Lennona, ale płyta jest znakomita. To jest w ogóle, ja wiem, że to jest sprawa dyskusyjna, ale to jest mój ulubiony okres w twórczości Elvisa Costello. Zaczyna się to w 1989 roku albumem Spike, potem właśnie Might Like a Rose i w 1993 roku The Joyeux Letters, płyta na głos i kwartet smyczkowy. Dla mnie to jest taki mój ulubiona trylogia, ulubiony tryptyk. No, nie mają te płyty ze sobą wiele wspólnego, po prostu trzy kolejne albumy Elvisa Costello. Wspaniały czas tego artysty. W 1989 widziałem go na żywo. To jeszcze po płycie Spike, teraz sobie przypomniałem. Proszę Państwa, jedna z najpiękniejszych piosenek Elvisa Costello przed nami, z tej właśnie płyty. A tutaj już była zapoczątkowana wcześniej na albumie Spike współpraca z Paulem McCartneyem, co słychać, ale melodia jest wybitna, tekst oryginalny. Elvis śpiewa to fantastycznie. So like candy.

She couldn't say goodbye, but I admire your taste. So like candy, Elvis Costello, tutaj piosenka stworzona we współpracy z Paulem McCartneyem. No, było kilka bardzo udanych efektów tej współpracy. Może do tego wrócimy, ale tymczasem jeszcze mam dwie piosenki z tego albumu, z albumu Mighty Like a Rose. To był czas, kiedy Elvis Costello eksperymentował i z poetyką tekstów, i z muzyką. I przykładem jest dla mnie taka bardzo kameralna, akustyczna piosenka After the Fall. No, tekst jakby wyjęty z lorki, muzyka trochę jak z Coena. Posłuchajmy, Elvis Costello.

After the Fall, Elvis Costello. Wyjątkowy utwór, bardzo, bardzo dla mnie znaczący. Pozostając jeszcze na chwilkę przy albumie Mighty Like a Rose, to płyta z maja 91 roku, ożywimy teraz atmosferę, powracając raz jeszcze do współpracy Elvisa Costello z Paulem McCartneyem, ale teraz już będzie bardziej ostro. Playboy to a Man.

albumowi The Rolling Stones, czyli płycie Foreign Tongues. No, samo to porównanie podnosi poprzeczkę oczekiwań, chociaż muzyka oczywiście inna. No, tam jest wspólny mianownik w postaci basu McCartneya, bo możemy się spodziewać, że go usłyszymy na płycie Stonesów. Zapowiadam od kilku tygodni powrót Ram. Płyty z baranem na okładce, z Polem McCartneyem i baranem na okładce. Jest to drugi solowy album McCartneya po rozpadzie The Beatles. Pierwszy miał skromny tytuł McCartney, drugi no w sumie jeszcze skromniejszy, Ram. Za to podpisany był jako spółka, jako duet, jako spółka autorska Paul i Linda McCartney. Przed nami Another Day.

To był singiel niejako niezależny, wydany w tym samym okresie co album Ram. I to tak w duchu najlepszej tradycji Wielkiej Czwórki, kiedy to no, do promocji choćby takiego Sierżanta Pieprza wydano singiel z dwiema fenomenalnymi piosenkami, Strawberry Fields Forever i Penny Lane, z których żadna nie znalazła się na albumie, no ale to była taka eksplozja talentu, że oni tego wszystkiego po prostu mieli w nadmiarze od talentu zaczynając. Daremnie więc szukać tej piosenki na oryginalnej edycji Ramu, tymczasem album, ten już Ram Ram, rozpoczynał się tak.

Too many people. Trudno się nie zgodzić. Jest wiele podobieństw pomiędzy pierwszą i drugą płytą solową Paula McCartneya. Obie są fontannami pomysłów. W wielu przypadkach niedopracowanych do końca. Jest to trochę jak obserwowanie genialnego artysty przy pracy. Taki work in progress. Coś zaczyna, coś porzuca, do czegoś wraca. Na albumie Ram aż 5 utworów nie przekracza czasu 3 minut. Są to takie m.in. urocze miniaturki jak Ramon czy Dear Boy. Przed nami ta druga.

No tak, i to wszystko po McCartney. Brzmiał momentami jak The Beach Boys, a to komplement oczywiście. To była miniaturka. Przed nami utwór w skali mega. Utwór, który uwielbiam, ale nad którym zawsze muszę się trochę poznęcać. Artyści niekoniecznie bywają swoimi najlepszymi doradcami i nieraz przydałby się ktoś do wybijania mi z głowy niemądrych pomysłów. I kogoś takiego ewidentnie zabrakło, kiedy McCartney komponował Mockberry Moon Delight. Stworzył muzykę wyjątkowo oryginalną, choćby przez rzadkie dla popu, zachodniego popu czy rocka, umiejscowienie piosenki w tonacji molowej. Mamy natomiast do czynienia z najbardziej nieadekwatnym połączeniem muzyki i tekstu, muzyki poruszającej, dramatycznej, z najbardziej bzdurnymi słowami jakiejś absurdalnej wyliczanki, pełnej odniesień do potraw, jakichś dziecięcych żartów. No niestety nie układa się to w żadną sensowną całość. No okej, słowa piosenek wcale nie muszą być sensowne w tradycyjnym sensie, bywają surrealistyczne, jak wiemy, i fajnie, ale to nawet nie jest dadaizm, tylko zwyczajny bełkot. A szkoda. Szkoda tym bardziej, że Paul śpiewa ten numer swoim najbardziej ekspresyjnym, rockowym głosem, takim z Helter Skelter czy Oh Darling. No i ten potencjał został po prostu zmarnowany. I to tak nieodwołalnie, że piosenka nie wraca na żadnej antologii artysty, nawet na czteropłytowym Pure McCartney. No po prostu żal. Oczywiście ja nadal ją uwielbiam.

No to taki mój McCartney. Podkreślam, muzyka i wykonanie są moim zdaniem fantastyczne. A po tych fajerwerkach na spokojnie już teraz ulubiony powszechnie singiel z albumu Ram, Uncle Albert, Admiral Halsey.

O, to był stary, no teraz trochę rozrabia, ale generalnie stary i grzeczny Paul McCartney, premiera no dawno temu, 55 lat. A teraz cofniemy się w wiadomą stronę o 5 lat i przed nami stary i niegrzeczny Bob Dylan.

Everybody must get stoned. Znamy. 20 czerwca 1966 roku, no czyli wczoraj obchodził 60. urodziny, ukazał się dwupłytowy album Boba Dylana o enigmatycznym tytule Blondie on Blondie.

Bob Dylan, one of us must know sooner or later, a wcześniej I want you. A przy okazji mówi się, że Blondie on Blondie to pierwszy dwupłytowy album, co nie jest prawdą. Ukazywały się wcześniej dwu- i trzypłytowe nawet edycje, ale z muzyką poważną, a nawet z jazzem. Ella Fitzgerald wydała dwupłytowy album w 1956 roku. To był jej pierwszy śpiewnik, Cole Porter. Ale przemysł fonograficzny się rozkręca, one lata 60. zmieniły wiele rzeczy bezpowrotnie. Przenieśmy się o 5 lat do przodu teraz, czyli wracając do roku 71 i do legendarnego koncertu dla Bangladeszu. Tam już było to trzypłytowe wydanie w pięknym boksie z książeczką pośród gości George'a Harrisona, Bob Dylan, i przed nami teraz jeszcze koncertowe wykonanie piosenki, która pochodzi z albumu Blondie on Blondie, ale tak dla urozmaicenia: Bob Dylan, George Harrison, Leon Russell i Ringo Starr na tamburynie. Just Like a Woman.

A to był Bob Dylan, piosenka z albumu Blondie on Blondie w wykonaniu koncertowym dla urozmaicenia. A teraz dla odmiany coś nowego. No nie żeby debiut, aż tak to nie. Nasza autostrada zagląda do miejsc no, dawno już oznaczonych na muzycznej mapie. I teraz zawita do New Jersey, gdzie bywamy dosyć regularnie. A konkretnie do Asbury Park. W tej nadmorskiej mieścinie jest klub The Stone Pony, który dla miłośników Bruce'a Springsteena jest Mekką na miarę Graceland, domu Elvisa Presleya. To tam debiutował Boss, wielokrotnie tam wracał, aż wreszcie w 2024 roku, czyli niedawno, no już nie w barze, ale na festiwalu, dał jeden z najlepszych koncertów w karierze. Ukazał się niedawno, trzypłytowy album z tym występem i dzisiaj zaczynamy go słuchać. Na początek pierwsza płyta i piosenka Pytanie. Czy ten autobus zatrzymuje się przy 82 ulicy?

To był Bruce Springsteen i The E Street Band w składzie rozszerzonym o dęciaki i chórki. Poza bosem 18 osób na scenie. Jest moc. A przed nami utwór, który stał się niemal hymnem tej kompanii, grupy przyjaciół, którzy pod wodzą lidera wyszli z mieściny w New Jersey i podbili świat. The E Street Shuffle.

Mighty Max Weinberg. Boss w wersji big bandowej. No, moim zdaniem brzmi to fantastycznie. A przy okazji, informacja od klubu Blues Brothers Polska. Szykuje się impreza urodzinowa Bossa, tradycyjnie w Łodzi. Tym razem z muzyką na żywo. Termin jesienny, jak wiemy, ale z czasem będę informować o szczegółach. Ja się wybieram. Może ktoś ze słuchaczy również. Okolica wrześniowa, będę o tym przypominać. A piosenka na zachęcie. Live from Asbury Park 2024 i Hungry Heart.

0: right, so about, mid-80s, I'm driving through Freehold. And at the time there was still a J.J. Newbery's.
1: No i nie dość, że gra, nie dość, że z Big Bandem, to jeszcze opowiada historię ze swojej młodości. I taka atmosfera tylko w New Jersey, tylko w Asbury Park, gdzie Bruce Springsteen przed wielu laty rozpoczynał swoją karierę.

piosenki z tego bardzo obszernego materiału, bo to 3 godziny, Asbury Park 2024, ta ostatnia trasa amerykańska przed europejską, i obiecuję, że do tego materiału na pewno będziemy wracać, bo jest do czego. Pan Tomasz pisze do nas: niestety nie mogę pozdrowić, nas stały słuchacz. Niestety nie mogę pozdrowić tytułem debiutu Bossa, gdyż nie stacjonujemy w Miami, a nie w New Jersey. Ale w najbliższych dniach udam się pod adres 461 Ocean Boulevard, aby uczcić wielką płytę Boga Gitary. Wiemy, o co chodzi, prawda? Kłaniamy się z bazy sędziów mundialowych. No to się wyjaśniło, skąd to Miami. Zazdroszczę. Jak widać na załączonym obrazku, towarzyszy nam flaga Polski, plakacik Stevie'ego Ray Vaughana i tak dalej, i tak dalej. Pan Jacek pisze, że bardzo musiał długo dojrzewać do twórczości Costello, ale jakoś tak chłonie teraz całość. I co jeszcze? God bless Poland, God bless America, God bless rock and roll and the best radio broadcast on earth. Pozdrawiamy Miami i pana Tomasza, nie zdradzając inkognita, ale jest to bardzo... Tak tylko na marginesie, że to jest baza mundialowa w Miami. Serdeczne dzięki i pozdrowienia. Proszę państwa, a teraz wrócimy do roku 71 i do kraju, do nas, w którym nie było wtedy autostrad. Boss spędził dzieciństwo w New Jersey, ja na warszawskiej Pradze, co nie jest tajemnicą. Każdy był kiedyś i gdzieś małym chłopcem.

No, takie to przyjemne, że szkoda, że takie krótkie. To chyba wszyscy znamy te piosenki na pamięć. Nasz segment bluesowy otworzył zespół Breakout, bo sięgnąłem dzisiaj po polską klasykę z roku 71. Nie ukrywam, że zachęcony odzewem

jakim spotkała się muzyka Jumbly przed tygodniem. Jestem Państwu bardzo wdzięczny za to wsparcie. Obiecuję częściej zaglądać na półki z polską muzyką, no, nawet jeżeli to wymaga wchodzenia na piętro. Przy okazji, ale to tak zupełnie na marginesie, pisałem w tym roku teksty na reedycję płyt Marka Grechuty, na tą kolekcjonerską edycję w formacie SACD i widzę, że zaczęły się już ukazywać. Więc postaram się to jakoś ogarnąć i wprowadzę Państwa w szczegóły tego projektu, bo to jego te wszystkie najlepsze wczesne albumy wychodzą w pięknych nowych edycjach. A teraz wracamy do bluesa, do polskiego bluesa, do utworów spółki Nalepa Lebl. Oni zaraz przyjdą tu.

Oni zaraz przyjdą tu i tutaj już zrobiło się trochę ostrzej. Był mały chłopiec, teraz oni. Oni, którzy mieli tu zaraz przyjść. Słuchamy no, chyba moich takich ulubionych, a też najbardziej znanych piosenek z płyty Blues, rok 71. Ważna bardzo płyta w polskiej fonografii. Słynna okładka, gdzie Tadeusz idzie trzymając za rękę małego Piotra. Piotr teraz kultywuje rodzinną tradycję, jeździ ze własnym zespołem. Świetny gitarzysta, Piotr Nalepa. Proszę Państwa, wielokrotnie mówiłem i pisałem też o tym, że teksty Bogdana Lebla były jednym z kluczów do sukcesu grupy Breakout. Oczywiście Tadeusz Nalepa, wokal, gitara, ale te słowa to był w polskiej piosence osobny fenomen. I przypominam sobie spotkanie z Leonardem Cohenem w Londynie przed laty, kiedy poprosiłem Leonarda o autograf na płycie dla Bogdana, który bardzo Cohena cenił, lubił i chciałem mu zrobić niespodziankę. I powiedziałem Cohenowi, że Bogdan Lebel to autor, który wymyślił język bluesa w Polsce. I to naprawdę zrobiło na Cohenie wrażenie. Blues po polsku. Wow. Sam autor Bogdan Lebel wrócił do... Opisał tę historię w książce swojej Słucham głosu serca. I to wszystko prawda. Pomaluj moje sny.

Pomaluj moje sny. Bogdan Lebel skończył w maju 94 lata i pozdrawiam go serdecznie po sąsiedzku, nie zdradzając oczywiście adresu poety. Powiem tylko, że można się kierować na rondo Tadeusza Nalepy. Tam wszystko w rodzinie. Niech nam żyje jak najdłużej. A ja z kolei, proszę Państwa, na zakończenie tego naszego spotkania dzisiejszego chciałbym prosić o pozwolenie na chwilę prywaty. Kilka dni temu straciłem najbliższego przyjaciela.

Funeral for a Friend i Love Lies Bleeding. I proszę Państwa, moje serce też tak krwawi od kilku dni. Odszedł Esio, Grzesio, Greg Przygocki, mój najlepszy przyjaciel. I nigdy bym tego tematu nie poruszał na antenie, bo to osobista sprawa oczywiście, ale gdyby nie to, że połączyła nas muzyka i to połączyła nas muzyka przez ocean. Kiedy ponad ćwierć wieku temu się poznaliśmy, Esio znalazł mnie przez wytwórnię Pomaton EMI ówczesną, gdzie pracowałem przy edycji kompletnych dzieł Marka Grechuty i on się zwrócił do wydawcy z prośbą o kontakt do mnie. Błyskawicznie złapaliśmy tak zwaną fazę. Ja byłem tutaj, on był w Kanadzie, on był tam. Ocean nas rozdzielał. Kiedy go poznałem, był dyrektorem generalnym wytwórni płytowej Naxos Canada. Naxos to wielka światowa firma z muzyką poważną. Tam Grammy Awards między innymi dla Krzysztofa Pendereckiego. Oczywiście wiedziałem, co to za firma, ale okazało się, że Grześ jest największym znawcą muzyki, jakiego ja w ogóle znam. I tak się zaczęła nasza fantastyczna, cudowna znajomość, głównie na odległość, ale też bliskość była nieustająca. W mailach, w telefonach, w rozmowach, w śmiechu, w żartach, w słuchaniu tej samej muzyki. Cztery jakby rodzaje. Muzyka poważna, w której był dla mnie przewodnikiem. Jazz, muzyka amerykańska, którą obaj kochamy, cała, od bluesa przez country, rock, wszystko to. I polska muzyka lat 60., 70., to nas bardzo, bardzo nas to wszystko połączyło. Tych podobieństw było więcej. On wychowany na Bałutach w Łodzi, ja na Pradze, więc różne podobieństwa i różnice, zawsze się przekomarzaliśmy, opowiadaliśmy sobie różne naprawdę idiotyczne dowcipy, z których tylko my dwaj potrafiliśmy się śmiać. Jego żona powiedziała, że nas to chyba rozdzielili przy porodzie, bo chociaż było między nami kilka lat różnicy, ale to nie miało znaczenia. Oddzieleni oceanem, widywaliśmy się tu i tam, korespondencja nieustająca, wymiana nieustająca, wspólne słuchanie przez ocean, proszę Państwa. I tutaj służyło nam to 6 godzin różnicy, bo ja się wstawał wcześniej, ja nocny Marek, więc wieczorami się łapaliśmy i przerabialiśmy na przykład cały Holman Brothers, jakieś kolejne cykle Beethovena, symfonii, sonat fortepianowych, ostatnie płyty Niemena, gdzie staraliśmy się znaleźć cokolwiek dobrego. Tysiące naprawdę maili, wspólne koncerty. Leonard Cohen w Kanadzie, Bob Dylan też w Kanadzie. Polscy artyści. Okazało się, że w ogóle byliśmy. Nasze ścieżki krzyżowały się w przeszłości. Ja byłem kiedyś w firmie w Toronto, w której pracował Esio, nie znając go w ogóle jeszcze wtedy. Byliśmy na przykład na tym samym koncercie. No to jak raz nie trudno, był tylko jeden, Muddy Waters w Warszawie, Jazz Jamboree. Okazało się, że te nasze ścieżki cały czas się krzyżowały. Ostatnim takim jego podopiecznym Esia był Adam Kośmieja, z którym współpracował przy jego płytach dla Warner Classic, wspaniały młody pianista polski. Zawsze był bardzo oddany ludziom, zawsze był doradcą repertuarowym, wspaniałym. Została jego żona w Polsce, bo wrócili do Polski kilka lat temu. Córka w Londynie, syn w Toronto. Teraz są już tutaj wszyscy. No niestety. Córka, moja przyjaciółka, widywaliśmy się wielokrotnie też przez całe lata. Londyn, spotkania. Byli tutaj spełnieni i szczęśliwi. Esio i jego żona Iwona i wszystko to się nagle urwało. Nie mogę się z tym pogodzić. Esio uczył w Akademii Muzycznej w Łodzi. Kochał to, w ogóle kochał ludzi. Lubił się spotykać, dzielić, inspirować. Był bardzo inspirującym człowiekiem, bardzo wesołym, dobrym, optymistycznym. Iskierka. Taki pozytywny żywioł. Zawsze wierzył, że będzie dobrze, a w ogóle to jeszcze lepiej niż było. No i zachorował. Zachorował i wyzdrowiał. I już właściwie wszystko było w porządku. Tak się przynajmniej wydawało. Ja jeszcze w ogóle nie potrafię się pozbierać z tym, co to będzie bez niego, bo kiedy słucham płyt, to myślę o nim. Bardzo skrupulatnie recenzował moje spotkania z Państwem, moje audycje w 357. Dyskutowaliśmy wielokrotnie o tym. Był fanem radia, słuchał do tej pory kanadyjskich, amerykańskich, brytyjskich stacji i nas tutaj, właśnie w 357. Był bardzo krytyczny. Był bardzo krytyczny, ale też był bardzo merytoryczny. Miał fenomenalną wiedzę. Nie znałem nigdy człowieka o większej, szerszej wiedzy muzycznej i to z tak różnych zakresów. Tu się bardzo pod tym względem byliśmy rzeczywiście podobni, uzupełnialiśmy się, wiele się od niego nauczyłem. A teraz po prostu nie wiem, jak to będzie bez niego, bo sobie tego jeszcze nawet nie zacząłem wyobrażać. No i tyle. Dziękuję, że Państwo tego wysłuchali, bo od kilku dni jestem zupełnie nie swój.
I jakoś się starałem na dzisiaj pozbierać na to nasze spotkanie, żeby było takie jak zwykle, przynajmniej wyglądało na takie jak zwykle. A jeszcze jedna piosenka na koniec. I love you, buddy. This one's for you.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Radio 357.
2: Dobry wieczór, na zegarze 22, a to oznacza, że czas na audycję dawniej niż wczoraj. Przy mikrofonie Agnieszka Szwajgier. Dziś mam niezwykłą przyjemność zaprosić Państwa na inspirujące spotkanie z muzykami światowej sławy. Ale zanim ich przedstawię, to dam Państwu szansę, mogą Państwo sami usłyszeć, kto dziś będzie gościem audycji dawniej niż wczoraj. Zapraszam.

0: Dzisiaj mam łatwiejsze zadanie niż zazwyczaj, bo tych panów nikomu nie trzeba przedstawiać. Mimo wszystko przypomnę, Aleksander Dębicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Jakub Józef Orliński.
2: Dzień dobry.
0: Dziś chciałabym z wami porozmawiać o dwóch sposobach bycia artysty, bo mam wrażenie, że reprezentujecie troszeczkę inne sposoby, a mianowicie mam taką teorię, że jesteście jak dwa typy ludzi na lotnisku. Jakub wbiega na ostatnią chwilę, przeskakuje przez całą kolejkę, zagaduje ludzi, skacze przez jakieś zabezpieczenia i wbiega na ostatni moment i jeszcze zatańczy breakdance'a przy gejcie.
2: Nic bardziej nietrafionego.
0: No to się zaraz okaże. Aleksander sprawia wrażenie takiego, który jest 2 godziny przed lotem, ma dodatkowy bilet wydrukowany, słuchawki, plan B, gdyby coś nie wyszło. Jestem od rzeczywistości?
2: Odwrót.
1: Myślę, że jest to bliskie odwrotności.
2: Tak.
1: Ponieważ no, w samolot może nie, ale na pociąg, to ja zawsze jestem na ostatnią chwilę, ale celowo.
2: Przepraszam, przytoczę. Byliśmy na jednym koncercie razem i wracając... Tłumaczyłem Aleksandrowi, że po co na 2 dni bierzesz wielką walizkę, żeby ją wrzucić do tego bagażu nadawanego, skoro lecimy w takie miejsce, że będzie problem z przesiadkami, coś. I oczywiście co? Byliśmy za późno, odmówili mu wejścia na pokład, bo nie dało się wrzucić tej walizki, więc musiał plan B natychmiast wypisywać. No i tak to się skończyło. Ja lubię być wcześniej, nienawidzę się stresować tym, że za chwilę mi coś odpadnie, że nie zdążę. Nie stać mnie na to po prostu, bo mam za dużo rzeczy, na których mi zależy i muszę po prostu w nich brać udział, dlatego absolutna odwrotność tego, co opisałaś.
0: Ale w tej walizce na pewno były same niezbędne rzeczy.
2: Absolutnie.
1: No tak, był przepiękny garnitur, który nie może być wygnieciony w jakiejś małej...
2: No to ja wolę zgnieść i później go wyprasować parownicą, która jest zresztą w naszym kontrakcie, panie dyrektorze.
0: Aleksander, mam takie wrażenie, że przy Jakubie łatwo dostać łatkę tego spokojnego, stonowanego, poukładanego. Nie denerwuje cię to?
1: Muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie otwarcie naszej rozmowy, bo w ogóle się nad tym nie zastanawiałem, ani nad tym, czy jesteśmy różni, jeśli chodzi o poukładanie w pracy, jakiś taki stopień ekspresji. No na pewno jesteśmy różni, to jest fajne. Ale nigdy nie miałem, naprawdę przysięgam, nigdy nie miałem jakiegoś takiego dyskomfortu, że właśnie z tego powodu, że jesteśmy różni i to powoduje jakiś problem.
2: I tak jak mówiliśmy poza mikrofonami, nie poróżnią nas. Nasza przyjaźń jest zbyt mocna. Zbyt mocna.
0: No to na początek od razu zapytam was, jakie pytania was najbardziej irytują? Bo zapiszę sobie i później zadam. Bo ja mam swoje
1: najlepsze
0: typy.
1: Pytanie jest dla muzyka. Gdzie grasz? Gdzie zazwyczaj grasz?
2: Tak, znaczy, bo wiesz, masz wszystko na tych stronach internetowych, na tych social mediach. Wszędzie to jest. To jest naprawdę wszędzie. Trzeba tylko kliknąć w jedno miejsce albo w 17 innych tysięcy miejsc, a ktoś się pyta, gdzie grasz, no to ręce trochę opadają, bo masz takie nigdzie nie gram, wiesz?
0: Ciebie też, Jakub, pytają, czy potrafisz śpiewać normalnie, co raczej cię irytuje, domyślam się.
2: Wiesz co, kiedyś mnie to irytowało, teraz już mam troszeczkę ten, ale też właśnie te takie zapytania, że zatańczysz nam na głowie. No to są takie irytujące rzeczy. Natomiast jestem nadal pod wielkim wrażeniem i muszę przyznać, że ostatnio nawet wypunktowałem kilku dziennikarzy za to, że nadal po 9 latach pytają mnie, jak do tego doszło, że zaśpiewałem Wedrona Patio we Francji. 9 lat po tym wydarzeniu. Więc sobie myślę wtedy, że jakie to jest smutne, że w naszej muzyce klasycznej tak nic się nie dzieje, że oni pytają jeszcze o eventy, które się wydarzyły 9 lat temu. Przykre.
0: Jest też tradycyjne pytanie do pianisty. Zadam je, Aleksander, czy pianista marzy cię poza fortepianem?
1: A to jest bardzo sexy pytanie.
0: Miejmy to już za sobą.
1: Więc odpowiem, że tak, marzy cię poza fortepianem.
0: Bardzo dziękuję. Słuchajcie, wasze pierwsze razy. Pierwsze występy, pierwsze takie wasze spotkania z publicznością, po których pomyśleliście, że jest moc, będę to robić, warto.
2: Ja mam jedno, po którym stwierdziłem, że jest moc, nie chcę tego robić, to jest straszne, czyli, czyli tak zwany popis klasowy, bo to się nazywało tak kiedyś chyba, popis
0: tak,
2: klasowy.
0: Popis. To jeszcze szkoła muzyczna,
2: pani,
0: tak?
2: Pani Ania Radziejewska, moja cudowna pani profesor, organizowała takie właśnie koncerty klasowe swojej klasy śpiewu, to było na studiach już. Nie pamiętam, czy to był pierwszy, czy drugi rok studiów. Byliśmy w Centrum Kultury Łowicka. I nie mam nic do tego centrum, bo oczywiście jest to wspaniałe miejsce, gdzie dzieją się naprawdę rewelacyjne rzeczy. Ale w takiej małej salce tam mieliśmy koncert klasowy, no i moja koleżanka sopran śpiewała, wszyscy zadowoleni. Wszyscy, mówię tutaj, naprawdę 7 osób, które były na widowni. Mój kolega tenor śpiewa fantastycznie, super, świetnie. No i ja wyszedłem i zacząłem śpiewać, z tego co pamiętam, taką arię Rinaldo. Abrucio vam pe fremo, abrucio vam pe fremo. Super jazzy, fan utwór, no ale zacząłem śpiewać i dwie takie pani starsze tak wstały i stwierdziły chyba, że nie, no nie udźwigną tego, że to jest zbyt wiele dla nich, że facet, który śpiewa po prostu tak wysoko, no nie. I wyszły. Więc to było trudne doświadczenie i tak sobie myślałem, ojejku, no to będzie ciężka droga.
0: Ale nie przyznałeś się, że ty tańczyłeś na kartonowych pudłach na Starówce Warszawskiej. To
2: były twoje pierwsze. Nikt mnie o to nigdy nie pyta, więc jakby...
0: No to proszę.
2: Nie, no tak, tańczyłem. To jest świetne w ogóle doświadczenie. Miałem też taki wypad z moją taką dawną ekipą w ogóle do Włoch, bo to jest taka, była kiedyś taka znana gra tak naprawdę, że się kupuje tylko bilet do Rzymu Fiumicino. No i właściwie masz przy sobie, nie wiem, 20 euro i za to musisz przeżyć. Więc jeździsz od miasta do miasta i zarabiasz tańcząc na ulicy i sobie tak żyjesz przez... My żeśmy tam prawie 2 tygodnie wytrzymali i wtedy żeśmy wrócili.
0: Czyli to były twoje pierwsze pieniądze zarobione tańcem na ulicy?
2: Tańcem na ulicy, tak. I było naprawdę, powiem ci, że fantastycznie. Bardzo dużo się uczysz i takich... No, naprawdę to było przyjemne, no bo nawet wylądowaliśmy na wyspie, na Elbie, pod więzieniem Napoleona. Świetne w ogóle, przepiękne... Porto Azzurro, takie miejsce. No genialna po prostu atmosfera, że cię przepędzają z miasta jak na dzikim zachodzie, po prostu karabinieri, którzy twierdzą, że to jest wszystko zakazane, nie masz pozwolenia. I właśnie cię wyganiają z miasta i odwożą cię na pociąg, więc no nie, no, naprawdę dobry czas. Dobry, fajne doświadczenie.
0: A ty, Alek, pamiętasz swoje pierwsze występy? Takie, które ci... Takie momenty, które ci pokazały, że to jest to?
1: No właśnie, szczerze mówiąc, nie.
2: Nadal go szukam.
0: Szukam.
1: To znaczy oczywiście, bo ja dosyć wcześnie wiedziałem, że ja bardzo chcę już to robić, we wczesnym dzieciństwie tak naprawdę, więc aż tak daleko moja pamięć nie sięga, jeśli chodzi o szczegóły pierwszych koncertów. Nie pamiętam moich pierwszych koncertów. Ale no nie musiałem czekać na jakiś moment przełomowy, żeby dać się przekonać.
0: Za chwilę porozmawiamy o tym, jak istotne jest story w życiu artysty, w życiu muzyka. A dziś słuchamy, proszę państwa, zespołów, artystów, którzy wystąpią na festiwalu Break in Classic na przełomie lipca i sierpnia. Festiwalu, na którym Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz są dyrektorami artystycznymi. No to teraz Vision String Quartet.

0: A powiedzcie mi, jak waszym zdaniem dzisiaj ważne jest to story? Że artysta poza tym, że prezentuje coś, czy sportowiec, tak wszyscy oglądaliśmy występy Mai Chwalińskiej niedawno.
1: Ja na żywo widziałem.
0: No wiem, widziałam, bardzo ci zazdrościłam.
1: Piękne,
0: no właśnie.
1: To było. Piękne.
0: I też sporo artykułów się pojawiło dotyczących życia prywatnego Mai, też i o depresji, i o różnych innych sprawach, i też wszyscy podkreślali, że no, przedźwignęła, przezwyciężyła to wszystko, dźwignęła się z tego. Jak wy to czujecie? No bo obaj macie bardzo ciekawe historie. Jakub, ty też wspominałeś o tym, że na początku byłeś odrzucany. To już myślę, że tak krąży w mediach, że, no, że nie dostałeś się, zdaje się, do szkoły, czy na
1: uniwersytecie? Wszędzie się nie dostałem. W sensie, jakbyś wymień miejsce, do którego się dostałem, może tak będzie łatwiej. Nie, wiesz co, to jest trudne, bo ja uważam, że nie każdy musi mieć jakąś trudną historię, żeby, nie wiem, odnosić sukces, no bo też sukces, co to znaczy sukces? To sami jakby określamy dla siebie, co jest naszym sukcesem. Dla mnie największym sukcesem właśnie było to, że moim marzeniem pierwszym było to, żeby zaśpiewać czysto jedną piosenkę, żeby ktoś w ogóle chciał tego posłuchać. No i tak się dzieje teraz, że ja jestem najszczęśliwszy na ziemi, bo właśnie jeżdżę po całym świecie i nadal jestem pełen takiej wdzięczności, że w miejscach, których ja w ogóle nie wiedziałem, że istnieją, nagle ja tam jadę, a sale są wypełnione. Jakby nadal, mimo tego, że jeżdżę od 2014 roku non-stop, nadal jest to dla mnie szokujące w takim bardzo pozytywnym znaczeniu. I czy ważna jest ta moja historia? Nie wiem, ważna jest dla mnie, ale czy ona jest ważna dla moich odbiorców? Nie musi być chyba.
0: Ale pamiętam, sam opowiadałeś chyba, jak się spotkaliśmy zresztą w tym samym gronie rok temu, o tym,
1: ale
0: że...
1: Ale przy innym stole.
0: Przy innym stole, to prawda. Że jak byłeś jeszcze, no młody, wybacz, to że zrobiono losowanie w chórze, bo szukano kogoś do śpiewania wysokich partii. No i wtedy, nie wiem, czym tam losowano, czy kostką, czy monetą. W każdym razie zrobiono losowanie, padło na ciebie i wtedy odkryłeś ten swój głos, tak?
1: Nie, że... no to jest, wiesz, to było tak, że po prostu... My z moim przyjacielem Piotrem byliśmy tymi najmłodszymi, jak żeśmy zakładali ten wokalny zespół z tego dużego chóru. I było trochę wiadomo, że to będziemy my, bo my dopiero co żeśmy śpiewali jako alty, czyli nadal wysoko, będąc przed mutacją. Jak żeśmy przeszli tą mutację, śpiewaliśmy te głosy niższe, ale bardzo szybko przeszło na te głosy wyższe. Zaczęliśmy śpiewać jako kontratenorzy, nie wiedząc, że to w ogóle, że to się tak nazywa, że to jest falsetowa technika. I to wszystko, więc trochę wyszło takim przypadkiem, natomiast od razu było wiadomo, że to jest rodzaj głosu, którym ja jestem w stanie się komunikować. To było po prostu przeczucie, że takie uczucie, że mimo tego, że nie mam narzędzi, żeby na przykład, nie wiem, zaśpiewać ładnie tą wysoką nutę, czy zaśpiewać głośno, cicho w tym miejscu, czy zaakcentować, czy zaśpiewać szybko, selektywnie, wszystkie te narzędzia były mi po prostu obce i nie byłem w stanie ich dosięgnąć, ale wiedziałem dokładnie, co chcę zrobić. Mimo tego, że czasami nie wiedziałem nawet o czym jest tekst piosenki.
0: Ale twoim zdaniem takie story dla artysty to jest ważne, czy sztuka, dobra sztuka broni się sama?
2: Powinna się bronić sama, natomiast story jest ważne dzisiaj, uważam. I czasami jest, może być bardzo inspirujące, bo to, że słyszymy historie na przykład artystów czy sportowców, którzy okazuje się, że ich początki nie były usłane różami, no to jest to inspirujące w tym sensie, że ktoś sobie może pomyśleć, okej, to może ja też wezmę sprawę w swoje ręce i też pokonam różne przeciwności losu i to jest super. Natomiast nie jest wcale powiedziane, że jest to konieczne, żeby mieć takie story tego typu, żeby właśnie tak jak Jakub powiedział, osiągnąć sukces, a nie trzeba specjalnie prowokować jakichś wydarzeń, żeby po prostu trzeba się skupić jednak na sztuce w przypadku właśnie sztuki. Natomiast na pewno jak ktoś ma jakiś ciekawy życiorys, to zwraca uwagę i jest takim dodatkowym elementem, który przykuwa właśnie uwagę i w konsekwencji być może pozwala szerszemu gronu odebrać jego czy jej sztukę.
1: Ja tylko wtrącę, bo bardzo się z tym zgadzam, co powiedziałeś i właśnie tak naszła mnie taka myśl, że jak się ogląda sportowców, to nawet już nie patrząc na tą historię, wszyscy jakby wiedzą, że ojejku, oni trenują od 4 roku życia, że to tyle... A czasami jak się patrzy na muzyków, szczególnie muzyków, to tak większość ludzi mam wrażenie, że ma takie poczucie, że ojejku, on się taki urodził z takim talentem. Ojejku, on ma taki piękny głos od zawsze. O, on umie tak grać, bo tak gra, po prostu. No nie, my spędzamy setki tysięcy godzin ćwicząc. I jakby to jest coś, co też jest takie trochę, że warto czasami spojrzeć i rzeczywiście te historie potrafią być inspirujące właśnie w tym znaczeniu, że jednak to nie jest tak, że to się dzieje za darmo. To jakby to są wszystko jakieś tam poświęcenia i czasu i często różnych innych rzeczy, które po prostu trzeba poświęcić, żeby być w tym dobrym.
2: Chociaż ja też zwróciłem uwagę, że to, co Jakub powiedział, że część osób nie zdaje sobie sprawy, ile pracy wymaga właśnie takie bycie muzykiem, to chyba mniej sobie osób zdaje z tego sprawy, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, paradoksalnie, bo klasyka się trochę kojarzy, że to są godziny ćwiczeń. Ja często na przykład
0: dostaję
2: takie pytania.
0: Jest taka scena, że dziecko ćwiczy na pianinie, a w oknie grają w piłkę.
2: Tak.
0: Są, straszna, tak. Wiem.
2: To się prędzej kojarzy z muzyką klasyczną, natomiast w rozrywce jest to samo. Ci najlepsi są, bo tylko to się kojarzy, że to jest zabawa, bo rozrywka to znaczy zabawa i to nie wymaga, a to też są godziny pracy i często wyrzeczeń.
0: No to prawda, a jak wy dbacie o siebie? Bo wiem, że na przykład Jakub nie pije soku pomarańczowego.
1: Ojku, ja wielu rzeczy nie piję, wiesz? Przede wszystkim alkoholu też. Dużo wody i sen, najlepsza regeneracja. No i w przypadku głosu czasami trzeba milczeć po prostu.
0: Ile jesteś w stanie milczeć najdłużej?
1: Długo. Ja jak może to milczę. Ja tylko jak mnie każą, to gadam.
0: Ale jak potwierdzasz, czy...
2: No właśnie, pamiętam, że był taki okres, jakbyśmy na trasie i właśnie Jakub mówił, że przepraszam, że musi teraz, bo to było rzeczywiście dla nas grających, to nic takiego w sumie, no bo natomiast dla głosu, jeśli się gra dzień w dzień...
1: 12 koncertów.
2: 12 koncertów.
0: No właśnie, 14 dni zdaje się.
2: Tak, taką intensywnością, no to jednak to wymaga. No i właśnie Jakub zawsze mówił, że teraz przepraszam, ale on musi pomilczeć. Po czym cały czas gada.
1: Nie, ja się nie zgadzam z tym.
0: Słuchajcie, zostawię was,
1: nie,
0: wyjaśnijcie
1: to. Ja się nie zgadzam, bo ja po prostu się czuję bardzo niekomfortowo i tu poprawię cię, bo przepraszam, muszę zrzucić winę na kogoś innego z naszego zespołu, bo ja mówiłem, przepraszam,
0: kogo
1: nie mogę
0: nie
1: gadać, a Gumiś cały czas mnie zagadywał. I później się, ty pamiętam, że się denerwowałeś na niego, że przestań go zagadywać. Przecież przestań do niego gadać, no weź załóż te. A on zakładał słuchawki, słuchał czegoś, później je ściągał i od razu zadawał jakieś kolejne pytanie. No po prostu...
0: Prowokował cię.
1: Prowokacja, a jesteśmy zamknięci w tym busie, no nie mam gdzie uciec, no nie mam gdzie się schować, no i nawet z tych słuchawek, czułem się bardzo niekomfortowo.
0: A jest odpowiednik soku pomarańczowego dla pianistów? Coś, co robisz?
2: Nie, ja nie mam jakichś takich rejestrów. Ja muszę powiedzieć, że bieganie mi daje, nie jestem kimś nie wiadomo jakim biegaczem, ale regularnie biegam i to mi bardzo pomaga i na taką sprawność, no takie samopoczucie dobre i fizyczne i psychiczne.
1: Tutaj się absolutnie zgadzam, bo i to nie są fałszywe słowa, bo rzeczywiście jak jesteśmy na trasach, to wrzuca ze strawy zdjęcia,

0: przez właśnie Europę, po Azję i znowu Europę, więc trochę tego jest i trzeba, no trzeba dbać o siebie, trzeba przede wszystkim siebie też znać.
1: No i trzeba o siebie trochę powalczyć. O to zapytam was za chwilę, jak wiele pracy trzeba włożyć, a jak wielkie znaczenie ma szczęście w tym zawodzie. No i o Breaking Classic porozmawiamy za chwilę, bo to dobra propozycja dla państwa na wakacje. A podczas festiwalu na przełomie lipca i sierpnia wystąpi między innymi Avi Avital.

0: wspomnieliście o wrzucaniu zdjęć i wiem, że też prowadzicie swoje media społecznościowe w taki dosyć kreatywny, bogaty sposób. W ogóle robicie dużo dobrego dla muzyki klasycznej, ale myślę, że to słyszeliście nieraz.
1: Nie wiem, chyba nie. Ja usłyszałem, że śpiewanie w krótkich spodenkach to w ogóle Vivaldi by mnie za to ścierą, właśnie przekrzcił, a z kolei parę osób, jak śpiewałem Vivaldiego na stadionie przed 50 tysiącami ludzi, stwierdziło, że jak to z nagłośnieniem, Jakub, przecież to wstyd. Więc jest dużo
0: hejtu. Przecież ci wszyscy ludzie wtedy krzyczeli, śpiewali tego Vivaldiego.
1: Nie, dla mnie to było rewelacyjne i uważam, że to jest jednak taki ruch, który powoduje, że później jakieś chociaż jedno dziecko z tych 50 tysięcy pójdzie do sali koncertowej, więc ja uważam, że to dobre, ale no, nie każdy się z tym zgadza.
0: No taki jest chyba też trochę wasz festiwal, który odbędzie się w tym roku ponownie, druga już edycja Breaking Classic. Wymyśliliście festiwal, który trochę wymyka się schematom, różnym kategoriom, bo to nie jest filharmonia, nie jest to festiwal plenerowy, ale jest to na pewno coś, co pozostawia ślad, bo czytałam i komentarze, i recenzje ludzi, którzy w zeszłej edycji uczestniczyli. Powiedzcie, co dziś wiecie o tworzeniu takiego wydarzenia, czego nie wiedzieliście rok temu? O co jesteście mądrzejsi?
2: Dla nas bardzo ciekawe było doświadczenie tego wchodzenia w bardzo różne role w krótkim czasie w ciągu dnia, bo byliśmy jako dyrektorzy artystyczni, po drugie, sami występowaliśmy, więc musieliśmy, to jest inny mindset. Prowadzimy koncerty, to też jest inny mindset. Prowadzimy Q&A z artystami i pomagamy im.

0: w pewnym sensie połączyć się z publicznością na tych spotkaniach. No i jeszcze rozmawiamy z różnymi gośćmi i tak oficjalnie i półoficjalnie. To było dla nas nowe, zupełnie nowe. Wiedzieliśmy, że to nas czeka, ale jednak doświadczenie tego to jest coś innego.
1: Tak, to ja się totalnie zgadzam, bo rzeczywiście jak się jedzie gdzieś, się ma soundcheck, koncert, to jest coś innego niż jak wiesz, że masz poprowadzić nie swój koncert, tylko właśnie kogoś innego i zrobić to w taki sposób, bo to po raz kolejny, to nie chodzi o nas, tylko my chcemy przedstawić i naszą wizję tego festiwalu w jak najpiękniejszej formie, ale też tych właśnie artystów, którymi się strasznie jaramy, których zaprosiliśmy na tą pierwszą edycję i to dzięki nim też właśnie to odniosło taki wielki sukces. No i to nas bardzo cieszy. Natomiast muszę przyznać, że dostajemy często pytania, czy jakoś organizacyjnie to było dla nas takie trudne i zaskakujące. Właśnie nie. I ja powtarzam,
2: ale wiesz dlaczego?
1: Ja wiem dlaczego. Ja wiem dlaczego. Bo jesteśmy dobrze zorganizowani.
2: Oczywiście.
1: I jest nas dwóch, a co dwie tak. głowy dyrektorskie, to nie jedna.
2: No ale też tyle już miejsc odwiedziliście, że
1: no
2: wiecie,
1: właśnie.
2: Jak to powinno hulać.
1: I do tego piję, że my jeździmy w bardzo wiele miejsc jako artyści, zapraszani, będąc gośćmi różnych festiwali i przez te lata doświadczeń wiemy, co nam się podobało, co nam się nie podobało, co uważamy, że fajnie by było zmodyfikować albo wprowadzić na naszym festiwalu i dlatego z tych puzli sobie tak poukładaliśmy, że rzeczywiście dostaliśmy świetny feedback i od naszej publiczności, którą gościmy i staramy się, żeby czuli się jak tak właśnie przyjaźnie, ale też od naszych artystów, którzy powiedzieli, że w wielu przypadkach, że to był jeden z najlepszych festiwali, w jakich brali udział, nie tylko pod względem tego właśnie, że było świetne, podkreślam, nagłośnienie od Mateusza Banasiuka i jego teamu, ale też właśnie tej publiczności, tego ciepła, tej atmosfery, tego w ogóle całego miejsca i tego, jak żeśmy o nich zadbali, więc to jest strasznie miłe, bo jednak to jest pierwszy raz, kiedy organizujemy coś tak dużego, bo to nie jest tylko koncert, tylko jednak trzydniowa impreza masowa, no trzeba nazwać rzeczy po imieniu. I bardzo nas cieszy, że to było taka liczna grupa przyszła tego słuchać i że się dobrze bawili.
2: To prawda. Zapraszamy Państwa na stronę festiwalu Breaking Classic, gdzie można ten program cały zobaczyć, chociaż tam z biletami to już tak widziałam,
1: jeszcze
2: że krucho.
1: Jeszcze są,
0: ale znikają.
2: Z niektórych stron już zniknęły. Ale to proszę się spieszyć. Natomiast teraz pytanie z serii, które dziecko kochasz najbardziej, czyli gdybyście mieli wybrać jeden koncert.
1: Nie odpowiadamy na to pytanie. Festiwal odbywa się 31 lipca, 2 sierpnia. Na każdym koncercie będzie znakomicie, będą przedstawione różne rzeczy i właśnie na tym to polega, że nie ma najlepszego dziecka. Wszystkie
0: myśmy się
1: są fajne.
0: Bardzo starali, programując ten festiwal, żeby nie móc odpowiedzieć na to pytanie. Bo każdy koncert jest niesamowicie atrakcyjny, oferuje różnego rodzaju przeżycie, ale równie intensywne.
2: Mam wrażenie, że publiczność na waszych koncertach reaguje no tak entuzjastycznie. Sam wspomniałeś, Jakub, o, zdaje się chyba, reakcji na Vivaldiego, ale i Squebo na Fide i przecież A$AP Rocky, ostatnio też wydarzenie. Oglądałam fragmenty z tych koncertów. W ogóle tam naprawdę brakowało jeszcze tylko latających ludzi gdzieś wymachujących garderobą, a może i też byli, tylko akurat się nie załapali.
1: Bardzo się uśmiałem, że na jednym z blogów gdzieś ktoś mi podesłał na Instagramie, że ktoś napisał, kim jest ten nowy raper? Jaki raper?
2: A powiedzcie jeszcze, jak to jest taki czynnik wasz sprawczy w waszych karierach? Na ile to jest szczęście, a na ile to jednak jest to, że wybierzecie sprawy w swoje ręce?
0: Mi się wydaje, że jednak szczęście jest bardzo potrzebne, nie ma co ukrywać, natomiast szczęściu trzeba bardzo pomóc. To znaczy absolutnie na samym szczęściu nie da się niczego zbudować. Jest to niemożliwe. Można mieć jakiegoś farta, ale potem trzeba być gotowym na co się po tym dzieje.
1: Ja powtarzam to, co powiedział mi kiedyś mój mentor, któremu powiedziałem, że kurczę, ale ja mam szczęście. A on mówi, Jakub, jakie szczęście? Wszędzie cię odrzucają. Ty zapracowałeś sobie na szczęście. I właśnie w tym jest klucz, że tak samo jak mówi Aleksander, to najłatwiejszy przykład jest na przykład takich wiralowych wideo. Jeżeli jest jedno wiralowe wideo, ono nic nie zrobi. Ono może ci dać na chwilę blask, ale jeżeli nie masz jakiejś takiej drogi, która powoli już się wspina na tej drabinie, jeżeli nie jesteś w stanie tego udźwignąć, czegoś więcej zaprezentować, to bardzo szybko się spada jakby i to po prostu nie działa, więc ja jestem zdecydowanie fanem tego, co mi powiedział mój mentor, czyli na szczęście trzeba sobie zapracować i nie liczyć na to szczęście, że ono się przydarzy teraz lub później, tylko po prostu brać rzeczy w swoje ręce i przy okazji coś się prawdopodobnie poszczęści przy tysiącach rzeczy, które się nie poszczęszczą.
2: W twoim przypadku też chyba występ na igrzyskach w Paryżu, też ty się tam zgłosiłeś, zabiegałeś o to, żeby tam wystąpić. Zdaje się, podobnie chyba też wymyśliłeś sobie koncert z A$APem Rockim.
1: Tak.
2: Też jakby chyba menadżer twój nawet z tego, co nie wiedział, opowiadałeś, nie wiedział, tak.
1: No dokładnie, że to nie jest tak, czasami szczęściu trzeba pomóc. No ja wiedziałem, że ja tańczę breaking, że Francja to jest taki mój drugi dom artystyczny, a wtedy tak naprawdę pierwszy, no bo w Polsce mało kto o mnie w ogóle wiedział. I tu nie mówię żadnego takiego przekąsu, nie mam żadnego, wiesz, pretensji.
2: Mhm.
1: Ale no jednak było tak, że jak wystąpiłem na tych igrzyskach, na tym otwarciu, na tej ceremonii otwarcia, to nagle po prostu tyle się tam zadziało i wszyscy nagle chcieli ze mną rozmawiać. Bardzo mnie to cieszy, mhm. Natomiast był potrzebny właśnie tego rodzaju impuls, ale ja już od dawna, no przepraszam, jeździłem po całym świecie i robiłem to, co robię cały czas, więc to, że oni mnie wtedy zauważyli i według większości zwykłych, nazwijmy to, mediów, pojawiłem się jakby znikąd, no to dla mnie to było dość zabawne, no bo no, ale no, to, nie musi mnie nikt znać, więc ja też wychodzę z tego założenia.
2: To powiedzmy to głośno, bo tutaj myślę, że wielu dziennikarzy miało chętkę na taki clickbaitowy tytuł, jakaś kwota i tyle Jakub Józef Orliński zarobił na udziale w igrzyskach, a tu nie byłoby właściwie artykułu, no bo
1: nie, no
2: zarobiłeś równe zero.
1: W ogóle nie lubię takich klikadorskich takich tytułów, nie lubię tego, no ale no co, no tak się posługują teraz takimi hasłami, no to chciałem coś zrobić i to zrobiłem. I jakby dla mnie to było bardzo istotne, bardzo ważne. Breaking był po raz pierwszy na jakby kategorią Igrzysk Olimpijskich, dlatego dla mnie to było kluczowe i tylko dlatego chciałem to zrobić, żeby po prostu wynieść trochę kulturę, na której się wychowałem, na większe światło i chciałem w tym uczestniczyć. Dla mnie to było najważniejsze, a że przy tym wszystkim było to niesamowite doświadczenie i tam przede mną Lady Gaga, za mną po prostu Celine Dion i cała ta atmosfera, no super, no jakby ja cały czas właśnie robiłem porządki ostatnio w piwnicy, to znalazłem wszystkie takie suweniry właśnie z Paryż 2024. No miłe to jest, na maksa.
2: Jeszcze zdrać, co ci powiedziała Rihanna.
1: Rihanna powiedziała, no gościu, ale masz głos. Fajny jesteś. Fajnie dałeś.
2: I zapytała cię, czy możecie sobie...
1: Ale wiesz, ona, ja też tak tłumaczę, że ona po prostu jest niesamowicie miłą i widać taktowną osobą, że wiadomo, że wszyscy chcą mieć zdjęcie z Rihanną, więc ona już, myślę, że to nie byłem tylko ja, tylko po prostu ona zazwyczaj tak, jak kogoś ma, to po prostu mówi sama, że o, chodź sobie zrobimy zdjęcie, no bo no nie wierzę, że nagle ze wszystkimi, że po prostu ze wszystkimi sobie tak robi zdjęcie, po prostu chce być miła i taki
2: ja magazyn. Wierzę, że chciała mieć po prostu zdjęcie z tobą.
1: No możliwe, też możliwe. No nie będę sobie odbierał.
2: I to jest słuszne podejście. Kolejny artysta, artystka na Breaking Classic to będzie francuska trębaczka Lucien Renaudin-Wary.

0: Ale gdy powiedziałeś takie zdanie o życiu artysty, które nie jest usłane różami, jak wiemy, ten sukces nie jest pozbawiony wyrzeczeń. No i takiej ceny, o którą myślę zawsze dziennikarze też was pytają, bo to no jest ciekawe. Czy jest coś takiego, czego ten sukces was pozbawił?
1: Ja w ogóle nie mam takiego poczucia, dlatego że to od początku była moja pasja. I w momencie, kiedy coś nas kręci, no to stawiamy to na pierwszym planie. Jest to dla nas priorytetem, więc inne rzeczy nie są aż tak ważne. Ja nie miałem, pamiętam nawet w dzieciństwie jakichś takich sytuacji, że muszę strasznie odmawiać, żeby gdzieś wyjść, czy się... Bo ja się też bawiłem i robiłem różne rzeczy pozamuzyczne, więc... Nie, no tylko to jest dużo pracy. No, miałem okresy, gdzie grałem rzeczywiście po 10 godzin dziennie i tyle, no ale to jest wybór.
2: No muszę przyznać, że w moim przypadku no, jest sporo dość takich sytuacji personalnych, które po prostu mnie ominęły, bo nie byłem w stanie być czy właśnie na jakichś ważnych ceremoniach typu śluby, czy takich bliskich rodzinnych, czy przyjaciół, czy pogrzeby w rodzinie. No to są czasami trudne rzeczy, bo też jak się tyle jeździ, to ci przyjaciele nie są tylko w jednym miejscu, tylko w wielu miejscach i chciałoby się uczestniczyć czynnie w ich życiu. I ja o to bardzo, bardzo dbam pod tym względem, że cały czas jestem na bliskich łączach telefonicznych, wideo z moimi najbliższymi przyjaciółmi i mam z nimi kontakt, bo ja uważam, że po co mi to wszystko, jak nie mogę się z nikim dzielić. Jakby dla mnie to jest najważniejsze i tak samo w muzyce. Ja się uwielbiam dzielić, dlatego to robię. I tak samo w tym życiu prywatnym jednak no, uwielbiam ten faktor, że to jednak jest też dla nich. Jakby ja też chcę być dla nich i uczestniczyć w ich życiu, a nie tylko tak sobie sam właśnie. Więc to jest jedyna rzecz, którą czasami mam takie, że no ale nie da się mieć wszystkiego.
0: Myślę, że też takim wyzwaniem jest pogodzenie życia artystycznego z życiem rodzinnym. Ty jak Jakub, chyba wspominałeś nawet, że z partnerką podróżujecie razem, że starasz się, żeby nie było cię w domu nie dłużej niż 3 tygodnie. Tak. Że jednak wracasz. Nawet na parę godzin, ale wracasz.
2: Są twarde zasady i tak, zgadzam się, to wtedy jest szansa, że to będzie działać i będzie dobrze. Trzeba, no, jak we wszystkim, no, w relacjach też trzeba pracować na to, żeby te relacje działały i między ludźmi jako partnerami i partnerkami, ale też właśnie w przyjaźniach i różnych takich kolaboracjach. No, my z panem Aleksandrem też pracujemy na naszą dyrektorską tutaj więź, ale też przyjacielską, więc jakby to jest bardzo, bardzo istotne.
0: A zdarza się, że najbliżsi, czy zdarzyło wam się, że tak dosyć zareagowali może ostrzej albo bardziej stanowczo, że na przykład poprosili was, żebyście scenę zostawili za drzwiami, że tu jest dom, tu jest rodzina.
1: Zapytałeś się o to, jak ważne jest w życiu artysty szczęście. No ja muszę powiedzieć, że moim szczęściem jest to, że właśnie ja mam żonę, która jest tak, nie jest absolutnie muzykiem, ale jest tak wyrozumiała, to jest może złe nawet słowo, ale tak rozumie specyfikę mojej pracy i to, że ja na przykład idę spać czasami o 2 albo 3, bo kończę coś pisać. I w związku z tym tak samo moi rodzice, oni też nie są muzykami, ale totalnie bardzo szybko załapali, o co w tym chodzi i mnie w tym wspierali. Ale wiem, że to nie jest wcale takie oczywiste i wiele osób ma problemy i różne tam jazdy w domu.
0: A po tylu hotelach, lotniskach, co dla was oznacza powrót do domu?
2: Ojku, ja uwielbiam. Uwielbiam. Mam taką rzecz, że nawet jak wracam na dosłownie czasami 8 godzin, że wracam jednego dnia wieczorem, a następnego dnia właściwie rano muszę wyjeżdżać, muszę się rozpakować. Bo inaczej nie czuję, że wróciłem. I czuję, że w ogóle to nie jest powrót. Więc ja zawsze się od razu rozpakowuję. Natychmiast jestem w tym totalnym szeryfem. Bardzo szybko to robię, ale uwielbiam właśnie być w domku z nogami wyciągniętymi na kanapie, patrząc w moje piękne okno z
0: kwiaty.
2: Moimi kwiatkami.
0: Tak jest.
2: No, uwielbiam to. To jest jakby takie... Czuję się taki przytulony bardzo.
0: A wolisz się pakować czy rozpakowywać?
2: częściej się pakuje, bo rozpakowuje się tylko w domu, bo jak jestem w różnych hotelach, to właśnie ostatnio mówiłem takiej pani dziennikarce, że bez sensu się wypakowywać w hotelu, bo właściwie przyjeżdżam, muszę, tam sobie pójdę gdzieś się z kimś spotkam, coś na jakąś kolację, następnego dnia właściwie odpoczywam, show i następnego dnia już wylot, więc nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby wyjąć rzeczy z walizki i wieszać je w szafie w hotelu, bo jakby nie ma to dla mnie sensu. Moja walizka się tak otwiera, jest szafą i jazda. I tyle.
0: Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński w audycji Dawniej niż wczoraj, ale to jeszcze nie koniec, bo za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Powiedzieliście też, że dbacie o swoją relację w tym wszystkim. Jestem ciekawa, co w sobie najbardziej lubicie wzajemnie i co ewentualnie jest wyzwaniem dla was, jeśli chodzi o drugą osobę.
1: Ja zacznę, przepraszam, Aleksandrze, bo
2: muszę. To mnie irytuje, że zawsze chcę zacząć.
1: Nie, wcale nie.
0: Ale zobacz, wiesz, nie powiedziałam, co cię irytuje, tylko co jest wyzwaniem.
1: Wyzwaniem dla mnie jest to, że ja się czasami martwię o mojego koordyrektora Aleksandra, bo często opowiada mi historię, że nie wiem, właśnie z kimś rozmawia, zamyślił się i przywalił krawędź drzwi palcem i wydaje mu się, że jest złamany. Albo właśnie siedzimy sobie, gadamy na lotnisku, jest cudownie, już jest final boarding call, a on mówi, gdzie jest moja walizka? I musi biec przez całe lotnisko, bo zostawił ją w kawiarni, gdzie sobie
0: zamówił espresso.
1: To jest
0: dokładnie odwrotnie niż to, co mówiłam
1: dokładnie
0: na początku.
1: Dokładnie, tak. Więc jakby ja mam taki wewnętrzny po prostu strach, że on się w końcu potknie, no i będzie źle, ale no na szczęście
2: ląduje na cztery łapy. Jednak.
1: Tak, zawsze ląduje na cztery łapy, więc to mnie cieszy, bo ostatnio też, no nie, no po prostu wyjeżdżamy z radia, a on się cofał i w autobus przywalił. No przecież tak nie można.
0: I tylko tak niepozornie sprawiasz wrażenie cichej wody. A...
1: Więc to jest okay, pewnego rodzaju wyzwanie, no bo to jest, ale uwielbiam Aleksandra kreatywność, jego gotowość, jego otwartość i też jego poczucie humoru. No ostatni TikTok, jaki wrzucił właśnie, bardzo to jest ważne, chyba w Gemol to jest, gra, improwizuje i jego pies Herbie, którego też uwielbiam, siedzi spokojnie i nagle zaczyna śpiewać głosem Pavarottiego. Ja się popłakałem ze śmiechu, oglądałem to ze 100 razy po prostu i nadal dzisiaj rano odpaliłem to jako pierwszą rzecz, jeszcze będąc w łóżeczku, bo mówię, no muszę sobie humor, no nie to, że poprawić, ale po prostu chcę się nastroić tym wideo.
0: Możesz się zrewanżować.
1: Ale nie
2: no, bardzo chętnie. To się wydaje absurdalne, bo my się po prostu świetnie dogadujemy, mimo właśnie tego, że mamy różne osobowości. No Jakub jest wspaniałym człowiekiem, bardzo dobrym. Nigdy mnie jego ego nie spowodowało, że najdrobniejszy miałem jakiś dyskomfort. Każdy ma ego i powinien mieć zresztą. To nie jest wcale nic takiego złego, zwłaszcza w sztuce. Natomiast my się świetnie bawimy, bo właśnie Jakub jest kreatywnym, też ma właśnie super poczucie humoru, bawimy się, robimy sobie jaja. No i cała ta poważna praca, którą wykonujemy, jest dzięki temu zabawą.
0: A wracając jeszcze do tego motywu, że droga nie jest usłana różami, czy jest, przychodzi wam do głowy, powiem to słowo, porażka, ale coś, za co jesteście wdzięczni z perspektywy czasu?
1: Ja tutaj ci podbiję. Wysłana różami może być, tylko razem z łodygą, z kolcami. I chodzisz czasami po płatkach, które są tak cudownie, pachną i są jakby takim na twoje stópki piękne, cudnym rzeczą, ale czasami wchodzisz na te łodygi i po prostu boli i jest źle. No i tak czasami jest. Są porażki, są wygrane, bo no przy każdej rzeczy niestety tak jest. No nie da się wygrać wszystkiego. A jak się czasami zastanowisz i właśnie tak pomyślisz sobie o tym konstruktywnie, to jesteś w stanie wyciągnąć wiele z takich mniejszych, większych porażek.
2: No mi się to właśnie też wydaje, że bardzo ważne jest wypracować w sobie taką umiejętność, że ponosimy jakąś porażkę i mówimy sobie, okej, idziemy dalej, robimy dalej swoje. I w momencie, kiedy będziemy z porażek trzeba wyciągać wnioski, czemu one się wydarzyły, natomiast cały czas mieć ten cel na horyzoncie i dążyć do niego bez jakichś takich przesadnych emocji rozdygotania jakiegoś, bo tak, to w niczym nie pomaga. Ja miałem, dalej mam bardzo duże aspiracje i nie wszystko jeszcze osiągnąłem, co bym chciał. Mam bardzo duże marzenia. No i niektóre już spełniłem, niektóre jeszcze nie. Nie wiem, czy spełnię, ale staram się dążyć w tym kierunku. No ale gdybym właśnie jęczał, że no kiedy... Miałem, przyznam, taki okres, że tak jęczałem, że no kiedy wreszcie to przecież tyle robię, tyle i nic. I na szczęście się tego pozbyłem, bo to jest strasznie takie toksyczne. Samemu się wytwarza dla siebie jakąś taką toksyczną atmosferę.
0: No i pewnie też się nie przyciąga wtedy dobrej energii, tylko jednak nie, tak, się trochę człowiek dołuje, nie?
1: Tak.
0: A powiedzcie na koniec, bo sporo rozmawiamy o muzyce, o owacjach na stojąco, o aplauzie publiczności, o takich pięknych wspomnieniach, a w waszym życiu coś takiego jak cisza, cisza po koncercie. To jest coś, taki stan, którego wy pragniecie, który kochacie, czy jednak ciszy można się czasem przestraszyć?
2: Ja nie lubię ciszy. Ja lubię, jak się dzieje, jeszcze na tym Instastory się coś dzieje, ludzie wrzucają, lubię ten taki, bo jestem taki nakręcony.
1: I, na takim rauszu.
2: Tak, tak. I lubię właśnie, że jak po koncercie gdzieś mogę z kimś pójść, czy właśnie z prezenterem, czy z jakimiś znajomymi, których akurat spotykam wtedy, więc czasami się ciężko nawet zasypia, więc jak jest fajny koncert.
1: Ja muszę przyznać, że tak samo jak Aleksander, no i ciężko po takich koncertach się idzie spać po prostu, dlatego fajnie jest, czy właśnie pójść z bandem, czy z Aleksandrem, czy z Michałem, czy z orkiestrą właśnie z tą moją Il Pomodoro, pójść gdzieś na jakąś kolację, tutaj coś, no bo to i tak jakby i tak
0: żeby
1: nie pójdziesz spać,
0: tak
1: żeby
0: tak.
1: To zeszło, pogadać sobie tutaj, nawet nie o tym, co się wydarzyło, czasami o tym, co się wydarzyło, ale czasami właśnie o zupełnie innych rzeczach, po prostu razem poprzybywać, zjeść. Natomiast czasami uwielbiam ciszę. Uwielbiam, nie wiem, sam pójść do kawiarni, poczytać książkę i być samemu sam ze sobą, nie mówić nic, bo jest bardzo dużo impulsów, bardzo dużo rzeczy, które się dzieją naokoło mnie i no nie chcę mówić, że wszyscy coś ode mnie chcą, ale jakby jest coś takiego, że wydajesz z siebie bardzo dużo energii dla innych i ona się kończy. To jest tak, że te baterie muszą się naładować w pewnym momencie, dlatego wtedy bardzo lubię ciszę i ona mnie też bardzo inspiruje.
0: Panów będzie można spotkać na festiwalu Breaking Classic. To króciutko na koniec zdanie zaproszenia. Warto przyjechać do Otwocka Wielkiego, bo...
2: No bo szykujemy wraz na czele z artystami, których zaprosiliśmy, najlepszą muzykę klasyczną. Każdy znajdzie w tym coś dla siebie.
1: Będzie przyjazna atmosfera, więc wszystkich zapraszamy.
0: Jakub Józef Orliński, Aleksander Dębicz. Dziękuję panom.
2: Dziękujemy bardzo.
0: I pożegnamy się zespołem Lyra Moonrise. Również będą mogli państwo usłyszeć ten zespół na festiwalu Breaking Classic. Dobrej nocy.

0: Czas na zbrodnie.
1: Krzysztof Zimoch, witam bardzo serdecznie. Ostatni dzień wiosny, tak nam się dzisiaj trafiło. Od jutra lato. A lato to również czas odpoczynku, choć nie od kryminalnych zagadek. Za tydzień o tej porze wraca wakacyjny szyld Kryminalne Lato, a w nim więcej podróży po Europie i po świecie, tak jak to było przed rokiem. Chociaż w sumie przedsmak już tydzień temu Państwu zaserwowałem, bo wybraliśmy się przecież do Meksyku. Dziś druga część rozmowy z profesorem Piotrem Chomczyńskim, kryminologiem z Uniwersytetu Łódzkiego i człowiekiem, który prowadził badania w krajach Ameryki Łacińskiej i poznał meksykańskie kartele.
2: Znajomy mojego informatora zapytał, czy chce zobaczyć naprawdę złą dzielnicę. Ja wtedy myślałem, że...
3: Jest jeszcze gorzej?
2: No właśnie, że czy może być jeszcze gorzej? Pojechać takim małym skuterkiem do miejsca Dziupli. To było miejsce, gdzie była przechowywana kradziona elektronika, ale także narkotyki, no wszelkie maści narkotyki. I tam po raz pierwszy udało mi się zrealizować pierwsze właśnie wywiady z ludźmi, którzy no handlują, że tak powiem, pełnoetatowo. Fajuka to jest taki towar nieoryginalny, tak się nazywa.
3: Jak się skończyło dla nich to złożenie reklamacji?
2: No zostali pocięci całkowicie i złożeni w takich metalowych, kilkudziesięciogalonowych beczkach. Nie da się wycofać już w momencie, kiedy mam przed sobą, nie wiem, dwie osoby, z tyłu dwie i po boku po jednej i mnie prowadzą do auta. No tego czerwonego przycisku tam po prostu nie było. Albo ja go nie znalazłem. Uzyskałem informację właśnie od brata El Chapo, który już wiedział na mój temat dość dużo. Została mu ta informacja przekazana wcześniej. Mogłem oczywiście próbować protestować, no w jakiś sposób sprawę nagłaśniać, ale jak ją nagłaśniać wśród osób, które zajmują się handlem narkotykami.
1: Przed tygodniem profesor opowiadał o swoich osobistych doświadczeniach, o tym jak dotarł do przedstawicieli poszczególnych karteli. Zapraszam do odsłuchania tej pierwszej części w podcastach Radia 357, Czas na zbrodnie. A dzisiaj na to, jak świat przestępczości narkotykowej przenika Meksyk w różnych obszarach. Spojrzymy na to nieco ogólniej, również w kontekście geopolitycznym i w kontekście trwającego przecież między innymi w Meksyku mundialu. krzysztof.zimoch@radio357.pl, adres mailowy jak zawsze do Państwa dyspozycji. No i za moment ruszamy z drugą częścią rozmowy z profesorem Chomczyńskim. Ale zanim to...
0: Czas na zbrodnię.
1: Muzycznie wejdźmy w klimat meksykańskich rytmów. Czym byłby Meksyk bez silnych kobiet, można zapytać. Tych, jak mówi profesor Chomczyński, nie brakuje również wśród bossów narkotykowych. Choć nie wiem, czy akurat Lila Downs, kobieta o niezrównanej sile charakteru i przepięknej barwie głosu, chciałaby być łączona z kobietami karteli narkotykowych. Meksykańska pieśniarka, kompozytorka współtworzyła m.in. ścieżkę dźwiękową do filmu o najbardziej znanej meksykańskiej malarce, czyli Fridzie. W jej twórczości, można powiedzieć, przeglądają się tradycje i amerykańska, i meksykańska. A to utwór Paloma Negra.

0: skupiając się na tym okresie mundialowym, nie był pan ciekawy, nie chciał pan pojechać do Meksyku, chociażby od strony takiej badawczej, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje środowisko, które obserwował pan w innych okolicznościach podczas dużej imprezy?
1: Znaczy, no, płacić na przykład za kwaterę 20 razy więcej w momencie, kiedy musiałbym chyba być zagorzałym kibicem, to jest pierwsze.
0: Nie, ale właśnie nie jako kibic, jako badacz, żeby zobaczyć, na ile te organizacje, kartele odnajdą się i zaczną zbijać interes, no bo przecież to jest też dla nich olbrzymia szansa na tym, żeby zarobić. Czy chociażby to od takiej strony czysto naukowej nie był pan ciekawy?
1: Tak, tylko że przypatrywanie się transakcjom narkotykowym uważam, że raz, że to jest niebezpieczne, a poza tym ja wolę na przykład o tym usłyszeć już po tym, jak to się zadzieje, bo to już wtedy emocje ochłoną, ktoś jest w stanie o tym mówić o wiele bardziej szczegółowo, mówi o swoim doświadczeniu, a nie o tym, co planuje, więc z takiego punktu widzenia badawczego jest to o wiele ciekawsze. Natomiast oczywiście można by się ustawić z teleobiektywem niedaleko stadionu i zobaczyć, jak dochodzi do transakcji, tylko ja już to widziałem wielokrotnie i już mniej więcej wiem, jak te transakcje się odbywają. Więc to pewnie dla mnie nie byłoby nic nowego. Natomiast gdybym był zagorzałym kibicem, to pewnie dałbym się ponieść tej fali. Kto wie, może gdzieś tam bym się, nie wiem, w Monterrey odnalazł. No.
0: Kiedy El Mencho został zabity w lutym tego roku, pojawiło się pytanie, czy aby na pewno Meksyk nadaje się na organizatora tak dużej imprezy, jaką jest Mundial. I teraz pytanie, jak pana zdaniem pod tym kątem wyglądała współpraca poszczególnych karteli z rządem Meksyku? Jak wyglądały te ustalenia dotyczące wyciszania tych nastrojów i niepokojów społecznych, żeby Mundial mógł się odbyć, no żeby wilk był syty i owca cała.
1: Ja bym to mógł porównać do takiej sytuacji, jakby pan na przykład redaktor prowadził jakiś dobry klub i na pana oczach dwa tygodnie wcześniej grupa przestępcza pobiła właściciela innego klubu i mówi tak, możemy zawrzeć rozejm, możemy sobie powspółpracować, co pan na to? Obejdzie się bez rozlewu krwi. My panu nie zrobimy krzywdy. Czy jest pan gotów z nami rozmawiać?
0: To pachnie mi już taką ciągotą jednak do skłonności korupcyjnych, więc bym się zastanowił.
1: No właśnie, korupcja, ale po czyjej stronie? Pan chce po prostu tylko przeżyć.
0: No, tylko pytanie, kiedy się kończy, to chce tylko przeżyć, a chce również inne korzyści odnosić.
1: Tam każdy odnosi korzyści i każdy jest nastawiony na korzyści, bo przecież ile? Kilkaset tysięcy kibiców łącznie odwiedzi bezpośrednio trybuny. Jeden z, nie pamiętam, chyba w Monterrey, jeden ze stadionów ma 80 tysięcy, prawda? Więc wszystkie łącznie można się domyśleć, że przekraczają 200 tysięcy. Nie wiem.
0: W Guadalajarze jest najmniejszy. Tam niespełna 50 tysięcy.
1: 50 tysięcy, tak. W Meksyku jest...
0: 87.
1: No właśnie, 87, czyli łącznie, no to akurat przekraczamy 200 tysięcy. Ale mamy także osoby, które zasiądą gdzieś tam niedaleko, które nie stać na bilet. Jest to ogromna impreza. Powracając do pytania. W lutym zdarzyła się sytuacja, kiedy COTNG, jeden z największych kartel, naprężył muskuły i pokazał, że jestem w stanie zorganizować wam piekło w 31 stanach plus w dystrykcie federalnym.
0: I to też pewnie data nie była przypadkowa. To nie było przypadkowe, że za chwilkę zaczyna się duża impreza. To rozumiem, że należy to rozpatrywać w kontekście szerszej polityki wewnętrznej.
1: No właśnie, to jest ten w pytaniu pana kolega, który też prowadzi klub, który właśnie oberwał, prawda? Bo to było 4 miesiące przed. Więc państwo właśnie oberwało na całej linii. W 31 stanach i w Meksyku zamieszki, czyli już wiemy, co wy jesteście w stanie zorganizować, a teraz przystąpmy sobie do rozmów, co zrobić, żeby to wielkie, ogromne ciastko podzielić pomiędzy rząd, a pomiędzy nas. Więc ja, komentując te wydarzenia, nie spodziewałbym się, żeby nagle wybuchła jakaś wielka sprawa, żeby zaczęły wybuchać ładunki wybuchowe, czy na przykład masowe egzekucje, bo to oznacza, że turyści się wycofują i nikt nie zarobi. To będzie sytuacja Acapulco, gdzie Acapulco jest nadal pięknym miastem, ale tam już nikt nie przyjeżdża. To jest tylko ruch lokalny. I z pięknego, ślicznego ośrodka wypoczynkowego zrobiła się wielka mizeria. Ja byłem w Acapulco dwa razy. I wiem, że tam już przynajmniej przez jakiś czas temat jest skończony, jeżeli chodzi o zarabianie dużych pieniędzy. To się nikomu nie opłaca, żeby nagle dochodziło do aktów przemocy. Oczywiście pani prezydent Meksyku, podobnie jak gubernatorzy poszczególnych stanów, wystawiają siły zbrojne, wystawiają policję, pokazują, że jesteśmy super bezpieczni, nawet mysz się nie prześlizgnie, ale to jest robione dla turystów z zagranicy. Mhm. Jesteście chronieni, nic się nie dzieje. Natomiast ktoś, kto się w tym orientuje, doskonale wie, jak kruche jest to porozumienie.
0: No właśnie, a czy to porozumienie sięga tych najwyższych szczebli, łącznie z panią prezydent Klaudią Sheinbaum, czy to się jednak odbywa na poziomie gubernatorów poszczególnych stanów Meksyku?
1: Panie redaktorze, no, nie towarzyszą pani prezydent Klaudii Sheinbaum, natomiast gdybyśmy działali na zasadzie analogii, to przecież mamy sytuację tak. Nayib Bukele w 22 roku, tak, który dogadał się w Salwadorze, czy próbował dogadywać się z organizacjami przestępczymi po to, żeby na początku swojej prezydentury osiągnąć sukces. Okazało się, że to jest fiasko, w związku z tym wybudował duże zakłady karne, które pomieściły łącznie ponad 80 tysięcy osób. Bo do tych rozmów nie doszło, ale na początku próbował się dogadywać. Mhm. W szeregach poprzedniego rządu Lópeza Obradora znalazł się minister obrony narodowej, który współpracował z kartelem, mówi o generale Cienfuegosie. Mówił także o szefie policji Garcia Lunie, który przecież także udowodniono mu współpracę z organizacjami przestępczymi. I tych różnych osób na różnych szczeblach jest całkiem dużo. W związku z tym trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle ktoś, kto stoi na czele Meksyku, nigdy nie słyszał o organizacjach przestępczych i o tym, że trzeba z nimi po prostu porozmawiać.
0: No, był taki prezydent, który nie bardzo chciał rozmawiać, Felipe Calderón, który wysłał wojsko w 2006 roku. To jest chyba też taka data, kiedy ta wojna z kartelami oficjalnie się zaczęła na takim szczeblu administracyjnym. No i pytanie, w jaką stronę to idzie teraz? Czy widzi pan przestrzeń do tego, żeby administracja nie tyle szła w stronę porozumiewania się, jakiegoś dogadywania z kartelami, tylko użycia zbrojnych argumentów, takich, którymi straszy chociażby Donald Trump. No bo on chciał, on deklarował kilka razy, że wyśle wojsko do Meksyku, żeby walczyć z kartelami.
1: To ja bym się chciał zastanowić, jak to miałoby technicznie wyglądać. Bo przecież mówimy sobie o roku 2006, kiedy na skutek doradztwa Giulianiego, prawda, wysłano 1200 funkcjonariuszy do Tepito właśnie i oni wjechali ciężkim sprzętem i tam utknęli. A mieszkańcy Tepito za pomocą koktajli Mołotowa, a także broni niewielkiego zasięgu, skutecznie ich stamtąd wygonili i obronili swoje obszary. Więc to się już zadziało. Ci ludzie już się obronili. Kolejna sprawa jest taka, że Felipe Calderón to był człowiek, który wydał wojnę kartelom, ale go to kosztowało około 40 tysięcy ofiar rocznie. Mhm. Każdy odebrał tę lekcję, że to się po prostu, to się nie opłaca, nie w ten sposób, że wojna nie działa. Już od przecież Nixona, który ogłosił wojnę Drug on Wars, prawda? Później taka podbijana bardzo przez Ronalda Reagana, jego żonę Nancy, a jednocześnie przecież dokarmiano Contras i CIA w realu była przeciwko DEA. Mhm. Prawda? Bo CIA zależało na tym, żeby Contras urosły, bo to było antykomunistyczne, a jednocześnie Contras się ukarmili narkotykami, które DEA z kolei zwalczało. Więc to wszystko, no niestety, nie jest takie proste i ja nie wierzę w koncepcję szeryfa, który nagle powie, dobra, wystarczy. Poza tym polityka Trumpa jest też bardzo niezrozumiała. Ja nie chcę używać wulgaryzmów.
0: No, czuję, że to jest eufemizm z pana strony.
1: Tak mi się wydaje, bo jak można grozić podniesieniem ceł i robić pod górkę legalnym pracodawcom, którzy tracą argumenty i w związku z tym ci ludzie, którzy chcą pracować, są zgarniani przez organizacje przestępcze, które przecież ceł nie płacą.
0: Znaczy to też jest taki pewnie zagwozdka, pewnie jakaś polityka również po stronie administracji pani prezydent Claudii Sheinbaum. Jak pokazać siłę na arenie międzynarodowej, jak próbować chociaż przeciwstawić się retoryce Donalda Trumpa, a jednocześnie no, trzeba zacząć od zrobienia porządku na własnym podwórku. Więc pytanie, jak tutaj sobie z tymi interesami pani prezydent, pana zdaniem, próbuje radzić?
1: W moim przekonaniu próbuje sobie, robi co może, jest w bardzo trudnym położeniu. Nie jestem pewien, czy jakikolwiek prezydent Meksyku w takim położeniu był. Pamiętajmy o tym, że no z historii wiemy, że przecież Meksyk stracił prawie połowę terytorium, prawda, na skutek wojny ze Stanami Zjednoczonymi, więc to cały czas jest gdzieś tam w głowach tych ludzi, że Stany naprawdę mogą napaść i odebrać część terytorium, albo jakieś takie akcje bardzo zmilitaryzowane przeprowadzić. Natomiast pani prezydent no, na przykład wysłała 31, nie pamiętam, albo 29, albo 31 byłych bossów, którzy już przecież byli w zakładach karnych, już wyszli na zewnątrz, przekazała ich niejako w hołdzie lennym, żeby ułagodzić Donalda Trumpa. Ten z kolei wysłał na granicę wojsko. No nie robi się tego przypadkowo, prawda? To jest człowiek nieodpowiedzialny, to jest człowiek, który nie panuje nad emocjami, nie ma żadnej strategii długofalowej, ale no, okazało się, że to, co zrobił w Wenezueli...
0: No właśnie. Skoro zrobił to w Wenezueli, dlaczego miałby nie wysłać wojska do Meksyku? No.
1: To prawda, ale Wenezuela była izolowana, prawda, w dużej mierze. I sytuacja w Wenezueli była zupełnie inna. To był kraj, który przeżywał nie tylko głęboki kryzys, ale także tutaj utrzymywał kontakty z Iranem, z Federacją Rosyjską. I to był taki kraj trochę, można powiedzieć, no, łakomy kąsek i łatwiejszy kąsek niż na przykład Iran, gdzie przecież Donald Trump połamał sobie zęby mimo wszystko. Meksyk, który działa przecież w ramach nafty, który też no jest, to nie jest byt istniejący tak całkowicie samodzielnie. Jest to licząca się gospodarka i tutaj no, trudno mi sobie wyobrazić taką pełnoskalową inwazję, jak to było w przypadku Wenezueli, gdzie przecież nie doszło do inwazji na cały kraj, doszło po prostu do porwania prezydenta.
0: Czy kartele meksykańskie, biorąc pod uwagę to, o czym rozmawialiśmy, prowadzą również interesy ze światem przestępczym w Stanach Zjednoczonych? Jak tutaj wygląda ta współpraca? No właśnie.
1: Oczywiście, a skąd mają broń? Aha. Przecież bronią mają amerykańską. To jest, dlatego mówię, to można by rozpatrywać na wielu różnych polach, z tego względu, że broń uzyskują
0: Raczej myślałem, że tutaj ten przepływ jest lepszy z krajami Ameryki Południowej, ale...
1: No tak, ale proszę zobaczyć, tu już nie chodzi tylko o Lozetas, czyli te, którzy po prostu przeszli na drugą stronę. Natomiast handel bronią jako taki, on się cały czas odbywa i ta broń jest po prostu legalnie w dużej mierze nabywana. Czasami także nielegalnie, bo handel bronią to także jest bardzo dochodowy interes. Natomiast ci ludzie w dużej mierze strzelają z amunicji, strzelają z broni pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych.
0: Czyli ta działalność karteli jest szczególnie jaskrawa w terenach przygranicznych, jak sądzę, bo to tam no, jest największy przepływ i najbardziej takie dochodowe miejsce pod kątem prowadzenia interesu.
1: No tak, ale gdybyśmy sobie na przykład wzięli pod uwagę Juarez, który jest jednym z najniebezpieczniejszych miast, a z drugiej strony przecież mamy El Paso, jedno z najbezpieczniejszych miast amerykańskich, najlepiej chronionych. Mamy na przykład no, takie miejsca, o których pewnie opinia społeczna nie do końca słyszała. Na przykład miasto Colima, w stanie Colima. Mamy port Manzanillo, czyli jabłuszko, tak się nazywa, gdzie jest to szlak narkotykowy, bardzo ważny, gdzie są przemycane w ogromnej liczbie prekursory pochodzące z Chin, z Indii. I to jest takie miękkie podbrzusze dużych organizacji przestępczych. Mamy wreszcie pranie brudnych pieniędzy poprzez chociażby taką szarą strefę, jak na przykład rozwój kasyn. Taki projekt był, żeby otworzyć na pustyni Sonora odtworzyć Las Vegas, mówiąc krótko, czyli żeby sobie otworzyć kasyna. Nawet jedna z polskich firm była zaangażowana w produkcję oprogramowania dla tych kasyn. Więc możliwości jest naprawdę sporo, a tutaj granica no, nie stanowi wielkiego problemu.
0: A jak wygląda kanał przerzutowy z Europą? Czy na przykład jakieś wątki meksykańsko-polskie, nie tylko w książce Kucharz, o której też za chwilkę powiem, są w świecie rzeczywistym? Czy tutaj jakieś powiązania, czy na przykład dotarł pan do Polaków ściśle pracujących z kartelami albo współpracujących w Meksyku?
1: O tym nie mogę mówić, natomiast mogę powiedzieć tak, że zdarzają mi się...
0: Brak odpowiedzi to też odpowiedź.
1: Zdarzają mi się konsultacje odnoszące się do, po prostu jeżeli chodzi o policję, w sprawach, kiedy w tle występuje kartel narkotykowy działający na terytorium Polski, prawda? Czyli mówimy rok 24, województwo podlaskie, rok później kujawsko-pomorskie. Natomiast no, nie do końca mogą na ten temat mówić, ale ostatnio na przykład był wyrok, prawda? Jeżeli chodzi o tych czterech panów, którzy zostali odnalezieni w Białymstoku, także jest to wiedza publiczna, zainteresowane osoby odsyłam do artykułów.
0: Ale ty też kojarzy mi się sprawa, to być może jest niezwiązane z działalnością karteli, ale śmierć Polaka w Meksyku, notabene mieszkańca Pabianic. Nie pamiętam, który to był dokładnie rok, ale być może gdzieś tam panu ta sprawa też...
1: Ten podróżnik też świta.
0: Tak, tak, tak.
1: Na rowerze on tam zwiedzał chyba, tak? Tak, no to wie pan, ja bym powiedział tak, no może czasami takie naiwne przekonanie, że jeżeli ja jestem sam, jestem na rowerze, jestem zupełnie niegroźny, to mogę sobie skręcić tam, gdzie ja wiem, że prawdopodobnie kartel operuje, bo ludzie o tym mówią. Ludzie w ogóle w Meksyku, jak gdzieś się umawiamy na mieście, to zazwyczaj jest ta narracja bezpieczeństwa wykonywana, wyciągana jako pierwsza. Tu się umawiamy, bo to jest bezpiecznie. Tu się nie umawiamy, bo to już tak sobie. Więc założyć, że ten człowiek, który jechał i pewnie różnym ludziom mówił, gdzie jedzie, no bo to wzbudza sensację, musiał być poinformowany o tym, że wkracza na teren zdominowany przez grupy przestępcze. I ja nie znam tego człowieka, nie znam jego sposobu myślenia, więc tylko rekonstruuję na podstawie tego mojego takiego zdroworozsądkowego oglądu, że świadomość prawdopodobnie mu towarzyszyła, ale być może myślał, że skoro jestem sam, jestem tylko na rowerze, to w zasadzie, no, czemu mają mi zrobić krzywdę? Oni nie myślą w taki

0: prowadzenie działań zbrojnych, wyszkolenie, no także...
1: Tortury. Taki...
0: No tak, no tortury, no to... nie wiem jak brutalnie możemy...
1: No to chciałem powiedzieć śmiało, ale może jednak, żeby tę skalę jakoś nakreślić, może warto byłoby powiedzieć o metodach stosowanych przez poszczególne kartele. No, do takich chyba najbardziej brutalnych należy Sinaloa, tak? Jeśli się nie mylę.
0: To znaczy, mówimy o metodach, czy mówimy o grupach, tak?
1: No właśnie. To jakby pan tutaj mógł nakreślić, to w których kartelach ta przemoc jest najbardziej wyrazista i idzie tak, no, najdalej, jeśli...
0: Mhm. Znaczy, mnie się wydaje, że nie ma czegoś takiego jak przemoc przypisana do karteli, ale można mówić na przykład...
1: Metody, no są różne metody.
0: Tak, o Los Zetas, którzy zapoczątkowali pewne sposoby działania. Natomiast teraz to, no, każdy kartel w zależności od okoliczności dobiera metody, które jemu się wydają najbardziej odpowiednie, więc tutaj już nie ma metod przypisanych do poszczególnych karteli. Można powiedzieć tylko tyle, że te najbardziej takie brutalne działania są zarezerwowane dla osób, które się określa jako chapulines, czyli ci, którzy na przykład przeskoczyli z jednej organizacji do drugiej, czyli zdradzili. Mhm. Informatorzy policyjni, czasami policjanci, a także no, rywale, można powiedzieć. To są ci, którzy no, w największym stopniu cierpią, jeżeli chodzi o tę, no, tak zwaną obróbkę. Natomiast no, metody są bardzo, bardzo różne i związane z uszkodzeniem ciała, związane z wykonywaniem pewnych czynności przy świadomości człowieka torturowanego, związane także z takim, bym powiedział, nękaniem psychicznym, związane z przesłuchaniami. No, tego jest bardzo, bardzo dużo.
1: No, w którymś z wywiadów, a propos tych zdrajców...
0: Chapulines.
1: Chapulines, wspomniał pan o pewnej kolacji, na której podano mięso.
0: A tak, to był jeden z karteli, który terroryzował społeczność lokalną. Zaproszono na grilla właśnie ludzi. Się okazało, że mam wywiad z człowiekiem, który no, był, uczestniczył, nie jako organizator, ale widział to na własne oczy. I na grillu dopiero później się okazało, jak już wszyscy się najedli, że no, to jest ludzkie mięso.
1: Czy pana rozmówcę konsumował?
0: Nie chciał mi o tym powiedzieć, czy konsumował, czy nie, ale mówił, że podniesiono głowy tych ludzi, którzy zostali, no, w ten sposób skonsumowani.
1: No i to jest chyba najlepszy obraz, ukazujący, do jakiego stopnia mogą się posunąć poszczególne kartele.
0: Tak, no chociaż konsumowanie ludzkiego ciała...
1: Chyba, że ma pan jakieś bardziej jaskrawe takie...
0: Mam, ale chyba nie chciałbym się tak szeroko dzielić. Mogę o tym powiedzieć, jak już może skończymy wywiad, żeby też no, tutaj dbając może o tych ludzi, którzy chcieliby się dowiedzieć, ale jak już będą wiedzieli, to tego się nie usłyszy. A to są bardzo brutalne rzeczy. No, ja przejrzałem tych materiałów około 200, pracując też z kimś z DEA, z kim współpracowałem, pisząc artykuł. W związku z tym kodowaliśmy te materiały, miałem okazję to widzieć w różnych konfiguracjach i no, rzeczywiście to nie jest przyjemne.
1: Użyłem tego terminu sicarios. Mhm. To są zabójcy, którzy są jakby szkoleni w tym konkretnym celu, tak? To jest jakby, czy w kartelach są wyszczególnieni konkretni ludzie do zabijania, czy to jest jakby no, domena poniekąd wszystkich najważniejszych członków danej organizacji?
0: Ci najważniejsi właśnie nie zabijają.
1: Nie zabijają. Tak, no okej, okay, tak. Jasne. To...
0: Sicarios i sicarias, prawda? Bo aha, panie również się czasami tym trudnią. Rzadziej tak się dzieje, ale chociażby w tym reportażu Taniec Santa Muerte zostały ukazane przypadki, kiedy panie także tym się zajmowały.
1: No tak, kto oglądał serial Narcos, ten też doskonale wie, że również przy Pablo Escobarze były kobiety bardzo niebezpieczne, których nawet sam Escobar się obawiał.
0: Tak, mówimy o Griseldzie Blanco, tak? Miałem okazję dla Netflixa to wprowadzać dla polskiego widza. Pogłębiłem też trochę informacji na temat Griseldy i wiem, że to zostało bardzo, bardzo wygładzone, żeby można było to pokazać w serialu.
1: Czy stereotyp kobiety współpracującej z kartelem to jest taki stereotyp, o którym pan powiedział, biedna kobieta zmuszona przez okoliczności życiowe, żeby współpracować, czy spotkać

0: Spotkał pan też takie kobiety bezwzględne, pozbawione jakiejś moralności, które no po prostu no też były maszynką do zabijania. Albo do robienia innych, że tak powiem, rzeczy w świecie przestępczym.
1: Spotkałem takie kobiety, co nie oznacza, że stereotyp nie ma racji bytu. Rzeczywiście najczęściej jest tak, że są to kobiety wykorzystane, zmuszone, nieszczęśliwie zakochane, młode, pochodzące z dysfunkcyjnych rodzin, bez takich wartości ogólnospołecznych, ale czasami zdarzają się kobiety no, bezwzględne. Nawet tutaj opisuje też takie sytuacje, że to nie trzeba być członkiem kartelu, żeby być no, bezwzględną osobą. Opisuję to, kiedy na przykład mężowie, którzy konsultowali ze swoimi partnerkami, żonami jakieś tam historie, to ich właśnie partnerki domagały się kary śmierci dla kogoś, bo ich na przykład uraził albo tam coś innego zrobił, więc one wchodząc na ambicje swoim mężczyzną, jednocześnie domagały się kary śmierci.
0: No właśnie, a już jak zaczęliśmy o członkostwie w kartelu, to jak wygląda proces rekrutacyjny? To znaczy, czy to są organizacje, kartele dosyć zamknięte, dosyć hermetyczne? Czy prowadzą jakąś otwartą rekrutację również dzisiaj? Jeśli tak, to jakimi metodami?
1: Kartele zawsze potrzebują świeżej krwi. Zawsze. Dlaczego? Z tego względu, że na skutek czy to różnych potyczek ulicznych, czy na przykład inicjatyw rządowych, które mają na celu przejęcie terytorium, czy na przykład, nie wiem, próbę wprowadzenia jakiegoś porządku, czy zdominowania pewnego obszaru, to wiąże się z rozlewem krwi. I najbardziej poszukiwane są te osoby, które się określa mianem carne de cañón, czyli mięsa armatniego. Są takie też określenia jak jednorazówki. To są ci, którzy będą na po prostu tej linii pierwszej, będą sprzedawać narkotyki, będą uczestniczyć w walkach, będą ochraniać biznes, czyli żołnierze. I to są ludzie na najmniejszych, na najniższych stanowiskach, najbardziej ryzykownych.
0: Czy to się odbywa takimi metodami chałupniczymi pod tytułem ulotka gdzieś na mieście, dołącz do nas?
1: Prędzej kod QR już.
0: Kod QR, aha, czyli można zeskanować i też jest taka mapa, przyjdź tu i tu o tej porze.
1: No tak, ja wiem, że udzieliłem kiedyś takiego wywiadu i tutaj szereg osób nie było w stanie mi uwierzyć, ale na przykład GTA 5, prawda, i mamy te formułę online, gdzie na zasadzie właśnie czatu, który przecież nie jest rejestrowany, on nie jest monitorowany, takie informacje odnośnie do dołączenia były jak najbardziej rozpowszechniane i nawet na ten temat Forbes napisał artykuł w 2014 roku. Można sobie dotrzeć i zobaczyć. Mówimy także o wymuszonej rekrutacji, na przykład o levantones, czyli porwaniach, od levantar, czyli uniesienie, prawda? Osoby są wciągane właśnie do auta, porywane. Mówimy o fałszywych ogłoszeniach, gdzie kogoś się szuka na przykład do firmy ochroniarskiej. Młodzi ludzie zazwyczaj w sile wieku zgłaszają się i oni są wcielani przymusowo, a później szkoleni na przykład w tych obozach entrentamiento, to się określa, treningowych, gdzie są uczeni tej sztuki bycia sicario.
0: Po prostu się zastanawiam, skoro troszkę jawi nam się Meksyk jako kraj, nawet gdyby przyjąć nie bardzo mocno skorumpowany, to jednak mocno idący na układy z kartelami, że te granice jawności działań można ciągle przesuwać i być może kartele decydują się na coraz bardziej taką perfidną jawność rekrutacji czy swoich działań, że nie mają potrzeby, żeby się ukrywać i robić to w podziemiu, tylko można to zrobić wszem i wobec, bo i tak jesteśmy na takiej stopie zażyłości, w cudzysłowie, z administracją, że nic nam nie grozi.
1: Ja myślę, że to wszystko zależy też od tego, czy to jest duże miasto, czy to są na przykład rejony wiejskie. Aha. Teraz dostałem z Oxfordu taką propozycję, żeby zrecenzować tekst do czasopisma Social Forces, gdzie naukowcy pokazują taki obraz tego, jak wygląda kartel, ale w rejonach wiejskich, prowincjonalnych. Jak to wygląda? Bardzo ciekawy artykuł, z którego wyłania się obraz, że tam działają inaczej niż w dużych miastach. Więc jeżeli mamy na przykład obszary, które są, że tak powiem, porzucone przez państwo, narażone na działalność dużych organizacji przestępczych, tam, gdzie policja jest przekupiona, lokalna, to no jest duże prawdopodobieństwo, że tam no, tak to będzie wyglądało zupełnie jawnie.
0: jeszcze do wątku tych Polaków, co prawda już nie w kartelach, ale podczas podróży po Ameryce Południowej spotykał pan w więzieniach Polaków.
1: Tak, ale to było w Ekwadorze.
0: Tak, to było w Ekwadorze, ale kim byli ci ludzie?
1: To byli prości ludzie. To byli prości ludzie, którzy no, chcieli trochę zarobić, chcieli użyć życia, przed którymi ktoś roztoczył wizję dzikich plaż, pięknych kobiet i drogich drinków. Jedyne, co trzeba zrobić, to trzeba to po prostu przełknąć trochę i przewieźć przez granicę. Tym ludziom szkoda mi ich było, bo towarzyszyła im naiwność. To nie byli profesjonalni jacyś przemytnicy. Ludzie, którym no się wydawało, że można wykorzystać okazję, uchwycić byka za rogi i dobrze się bawić, jeszcze zarobić parę dolarów.
0: To są ludzie z dużymi wyrokami, którzy tam siedzą?
1: 8 albo 14 lat. Aha. Jeżeli ktoś się ukaja, płacze, przyznaje się do winy, być może dostanie 8 lat, jeżeli nie, dostaje 14. Są dwa wyroki. Oba to są praktycznie wyroki śmierci. No.
0: Rozmawiamy o pana działalności. No jest pan również pisarzem. Mam przed sobą dwie książki, wspomniany Taniec Santa Muerte i Kucharz. I tak się zastanawiam, co dalej, panie Piotrze, czy z tej działalności naukowej nie idzie pan bardziej w stronę popkulturyzacji tego świata, w który pan wszedł? To znaczy, czy ma pan takie poczucie, że żeby dotrzeć do szerszego odbiorcy, no to trzeba troszkę zromantyzować ten świat karteli, troszkę przelać to na papier, czy przejść przez różne media opowiadając o tym. Czy nie ma pan troszkę wrażenia, że rubla zarobić, cnoty nie stracić, że tutaj troszeczkę przełożył pan akcent swojej działalności związanej z wchodzeniem w ten świat?
1: Znaczy to jest o tyle ciekawe pytanie, że zawsze jak wracałem, czy to właśnie z Meksyku, czy Hondurasu, czy jakiegoś tam innego kraju, to znajomi prosili mnie, żebym trochę poopowiadał. Powiedział, jak to w zasadzie jest. Ja mówię, no to słuchajcie, jak chcecie, to macie tutaj artykuł taki, siaki, poczytajcie sobie, tam wszystko jest na bieżąco. Ale tego nikt nie chciał czytać. No tak jak patrzyłem artykuł, który opublikowaliśmy w Oxfordzie, British Journal of Criminology, z 21 roku, ma teraz po 5 latach, nie wiem, 3, 4, może 5 tysięcy pobrań. Chociaż jest w formule ogólnodostępnej. Ludziom się nie chce po prostu, ja ich rozumiem oczywiście, nie chce się wgłębiać w szczegóły, w metodologię, w rezultaty, a bardzo chcieliby o czymś usłyszeć, chcieliby wiedzieć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ktoś, kto sobie zerknie, czy do kucharza, czy do malarza, czy statysty, tam nie ma romantyzowania bycia bosem narkotykowym, tam wręcz jest pokazane, że to zawsze jest kariera opadająca, że zawsze czeka cię albo więzienie, albo śmierć i nie ma bohaterów, którzy unikają na dłuższą metę sprawiedliwości, jeżeli tak można powiedzieć, albo konsekwencji szerzej.
0: I to jest zamierzony zabieg.
1: To jest zamierzony, bo on jest zgodny z prawdą. Ja uważam, że nie da się grać na dwa fronty, czyli z jednej strony wiedzieć, że to jest ryzykowne, wiedzieć, że to kosztuje ludzkie życie, zdrowie, a pisać kryminały, które chwalą życie przestępcze, bo to jest bez sensu, to jest nieuczciwe.
0: To trochę w konia pan zrobił te kartele, mówiąc, że jest naukowcem i pisze pracę naukową, a okazuje się, że jest pan pisarzem i napisał pan o nich książki.
1: Ja byłem w roku 2015 i 2016 poświęcony tylko i wyłącznie nauce, natomiast ja im obiecałem jedno, że nigdzie nikt nie będzie w stanie zdekonstruować ani terytoriów, ani tego, o kogo chodzi i co się dzieje. I tego dotrzymałem, tym bardziej, że i w 19, i w 20, i w 23 roku pojawiliśmy się wraz z moim informatorem i po prostu czytaliśmy te publikacje. Niektórzy znają świetnie angielski, niektórzy tylko hiszpański, w związku z tym mój kolega je po prostu tłumaczył. I oni się dowiadywali z tego, że no faktycznie, no tam nic nie ma takiego, co można by zidentyfikować.
0: No dobra, obiecał pan im to, a nie miał pan później pokusy, żeby być jednak tym głębokim gardłem, tak użyję tej terminologii, żeby jednak no, zdekonspirować, żeby jednak przyczynić się do tego, że ten półświatek chociaż w minimalnym stopniu upadnie. Czy te zażyłości z pana informatorem są na tyle duże, że chociażby w obawie o jego bezpieczeństwo wolał pan tego nie robić?
1: Bezpieczeństwo to jest jedna sprawa, ale druga to nie jest moja rola. To nie jest moja rola. Ja nie jestem szeryfem, nie jestem policjantem. Moje role jest po to, żeby zrozumieć. Więc jeżeli na przykład zgłasza się do mnie ten właśnie, o czym wspominałem, amerykański sąd karny, bo komuś zasądził czapę, mówiąc już kolokwialnie, to moją rolą na podstawie moich badań jest pokazanie, słuchaj, okej, w porządku, zrobił straszne rzeczy, ale zobacz, jak wyglądało jego życie. Co go do tego zmusiło, jaka sieć zależności, jakie rzeczy się u niego w biografii znalazły, które podyktowały pewne dalsze scenariusze. Chociażby ta teoria kolektywnej trajektorii mówi o tym, że nie jesteśmy panami swojego życia, że wbrew temu, co zachodnia myśl próbuje nam narzucić, że odpowiadamy sami za siebie, tak wcale nie jest. Można tak łatwo mówić, będąc reprezentantem klasy średniej czy wyższej, dobrze wykształconym, ale w momencie, kiedy jesteśmy tutaj, w Meksyku, kiedy moja matka, żeby mnie, nie wiem, wychować, czy żeby mieć pieniądze na chleb, no tam chleba nikt nie je, ale powiedzmy na żywność, pakowała narkotyki, albo je przepakowywała, albo, nie wiem, gotowała pastę kokainową, czy ona jest złą kobietą. Ja nie chcę relatywizować, nie chcę...
0: To nawet nie chodzi o jakąś ocenę moralną, wie pan, tylko no, o podejście do zgody na strukturalne i systemowe działanie tych karteli, które no, co do zasady raczej szkodzą, nawet jeśli nie konkretnemu człowiekowi, to nawet wizerunkowi Meksyku, które no, w ujęciu popkulturowym kojarzone jest jednoznacznie. Kartele, wojny gangów, strzelaniny, narkotyki, tortury. I pytanie, czy pod takim kątem nie myślał pan, żeby jednak jakoś chociaż spróbować ten mini świat w wydaniu bardzo mikro zburzyć.
1: Wie pan co,
0: ale jest pan jednym z nielicznych osób, które się dostały tak głęboko, jak rozumiem. Poza tym wspomnianym Japończykiem, nie wiem, ilu osobom udało się tak głęboko zajść.
1: Nie, tego Japończyka to wspomniałem w zupełnie innym kontekście.
0: Aha, bo ja myślałem, że on podobne badania prowadzi.
1: Nie, chodzi o to badanie związane z kulturą organizacyjną.
0: Okej, rozumiem.
1: Chodziło mi o sztukę mówienia nie.
0: No to jak już przy tym jesteśmy, to ile osób, ilu naukowców działało podobnie jak pan i udało się im wejść.
1: Ja tego nie wiem. Widziałem czasami reportaże na przykład na Netflixie, które były w moim przekonaniu bzdurne. Pokazywały panią, którą wprowadzają kartele z kamerą do środka, gotuje pastę kokainową, spotyka się z dwiema osobami gdzieś tam w mieszkaniu w Holandii. Oni się naśmiewają z policji, która jest nieudolna. Policja nagle wpada i wszystkich aresztuje.
0: Tego to nie kupuję. Opera mydlana niezła.
1: No właśnie, no... Wystarczy chyba troszeczkę wiedzy czy łączenia kropek, żeby się na to nie dać nabrać. Natomiast ja powtarzam, moją rolą jest zrozumienie. Czyli ja chcę wiedzieć, dlaczego ta matka się na to decyduje. Ja chcę wiedzieć, dlaczego chłopak, który ucieka przed policją, może liczyć na schronienie u staruszki, która myli trop, a on jej później przez tydzień pomaga, wykładając towar. Ja chcę wiedzieć, dlaczego kiedy pojawia się policja w złej dzielnicy, to społeczność lokalna chce ich ukamienować i ci ludzie się wycofują, bo chcieli kogoś złapać, ale społeczność lokalna im nie dała tego zrobić. Ja chcę wreszcie wiedzieć, dlaczego jest tak, że kartele posuwają się do tego, że serwują ludzkie mięso. Żeby steroryzować ludność. I to jest mój cel. Ja muszę się dowiedzieć i staram się to zrekonstruować i wyjaśnić. Natomiast moją rolą nie jest naprawianie świata w kategoriach bezpośrednich. Czyli ja nie mogę po wyłączeniu dyktafonu powiedzieć, wie pani co, no, ogarnęłaby pani jakąś legalną pracę, bo to naprawdę pani nie służy.
0: Nie, no wiadomo, oczywiście, no to jest naiwne i trywialne, ale o takie pokusy pana wewnętrzne, no bo domyślam się, że to mówi pan o odcieniach szarości związanych z działalnością karteli i absolutnie jestem w stanie sobie to wyobrazić, ale czy po jakimś czasie nie przychodzi refleksja, że mając taką wiedzę można było jednak coś zrobić? Czy czuł się pan, że po prostu to nie pana rola i okej, i zamykamy ten...
1: Nie, ten może motek. Nie tyle. Moją na przykład rolą jest, tak ja do tego podchodzę, że kiedy na przykład widzę, że narkotyki syntetyczne się rozlewają, kiedy widzę, że ludzie błędnie myślą, że jeżeli kupią sobie marihuanę albo działkę kokainy, to ja naprawdę dostaję marihuanę, działkę kokainy, a ja na podstawie moich badań wiem, że tam mogą być także pochodne narkotyków syntetycznych albo zwykłych po prostu trucizn, które są dodawane. Ja o tym mówię, informuję i staram się jakoś w niewielkim mikrostopniu tę naiwność gasić. I to jest, uważam, wszystko, co jestem w stanie zrobić. Ale przekonywać no, gangsterów do tego, żeby spróbowali żyć inaczej, no nie jestem w stanie.
0: A działalność kucharzy w kartelach też pan obserwował?
1: Tak.
0: Uczyli pana fachu?
1: Ja nie chciałem się uczyć.
0: Nie, byłem ciekawy, czy na narkotykach też pan się zna od takiej czysto chemicznej strony, czy jakby to wejście w kartel poszło na tyle głęboko.
1: Odmawiam odpowiedzi.
0: Tak się spodziewałem, ale ja jakby musiałem to pytanie zadać. Co dalej, panie profesorze? Czy jakby ten okres zbierania informacji, zbierania wywiadów jest zamknięty? Czy on się będzie rozwijał? Czy pan ma pomysł na kolejne projekty, na podróż do Meksyku, niekoniecznie z żoną na wakacje, że tak powiem wprost?
1: Pomysłów oczywiście jest sporo, tym bardziej, że cały świat się zmienia. Świat rynków narkotykowych przed pandemią i po pandemii to są dwa zupełnie różne światy, więc to się bardzo nawet nie poddało ewolucji, a rewolucji, mam wrażenie. Teraz na tapecie mam projekt taki, którego liderem jest Wielka Brytania i mam wrażenie, że to chyba bardziej pójdzie w kierunku tego, co pana redaktora by usatysfakcjonowało, czyli policing vulnerability. Koncepcja mówiąca o tym, że nieletni, którzy są jednocześnie sprawcami i ofiarami przestępstw, tak naprawdę są dzieciakami. Mhm. I w związku z tym trzeba w nich bardziej widzieć właśnie dzieciaki zmanipulowane niż przestępców rozliczanych na zasadzie prawa karnego. Jesteśmy już po pierwszych badaniach. Napisaliśmy artykuł do European Journal of Criminology, to jest dobre, cenione czasopismo, gdzie przeprowadziliśmy analizę taką komparatywną sytuacji właśnie w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niderlandach, Szwecji, Norwegii i Polsce.
0: Czyli działalność naukową cały czas pan prowadzi, a działalność literacką?
1: Działalność literacką również prowadzę i te telefony z pogróżkami, o których sobie mówiliśmy, to było właśnie z wydawnictw. Wiem, że kolejne tytuły, no, jestem na etapie sprzedawania praw do ekranizacji. Coraz więcej do powiedzenia mają osoby, które już bezpośrednio się zajmują no, ekranizacją. Ja ich bardzo słucham, żeby te książki były bardzo takie plastyczne, żeby ktoś, kto wchodzi, czytelnik, to widział nie tylko historię opowiedzianą przez kryminologa, ale kogoś, kto mu po prostu pokaże, jak to wszystko wygląda. To jest trochę jak RPG. Ja się też tego uczę, ale mam wrażenie, że jakoś mi dobrze idzie ta nauka.
0: To wrócę do pana żony. Co ona na to wszystko, na to, czym się pan zajmował, być może będzie się zajmował i jak to się łączy z jeżdżeniem na wakacje w miejsca jednak blisko sąsiadujące z tymi mrocznymi zakamarkami Meksyku?
1: No myśmy będąc na przykład w Hondurasie przejechali 500 kilometrów po to, żeby się nie znaleźć blisko miejsca, gdzie się pracuje. Wypoczywaliśmy na wybrzeżu w Omoa, zupełnie gdzie indziej, to były Karaiby. Myślę, że po półtora miesiąca spędzonym za kratami w Hondurasie, parafrazując panią premier, mi się to po prostu należało. Natomiast jeżeli chodzi o żonę, to jest bardzo mądra, rozsądna kobieta, która zna granice, wie do czego mogą się posunąć. A ja dodatkowo mam taką zasadę, która do tej pory działa, że nigdy nie pytam o szczegóły, nigdy nie wypytuję i nigdy nie używam tej wiedzy, którą gdzieś tam nawet przypadkowo pozyskałem, nie przelewam tego na papier, ani także o tym nie informuję, nie stanowiąc tym samym zagrożenia dla osób, z którymi rozmawiam. Ale to jest też zasada taka przyjmowana generalnie w naukach społecznych, żeby no, nie palić źródeł i nie szkodzić temu, kto się chce ze mną podzielić wiedzą. Ja wiem, że są pewne zasady, na przykład w zakładzie karnym, kiedy rozmawiam z osadzonym, to muszę go poinformować, że jeżeli pan planuje zamach na prezydenta, atak terrorysty i tak dalej, i tak dalej, to jestem zmuszony powiadomić o tym organy ścigania, prawda? Natomiast no, po wygłoszeniu tej formułki, to no, później sytuacja jest już otwarta.
0: Dawkuje pan informacje żonie bliskim o tym, co pan przeżył i no, tak, żeby jednak ten stopień obrazowości był jak najskromniejszy w wyobraźni ukochanych.
1: I uważam, że w każdym pytaniu zawarta jest podpowiedź. Więc tak jak pan redaktor...
0: Nie, no na przykład się zastanawiam, czy jak szedł pan na to spotkanie z kartelem, to mówił pan jednak bliskim, że no, siedzę w hotelu, wszystko jest okej.
1: W bibliotece. Wysyłałem zdjęcia.
0: Okej, rozumiem.
1: Tak, wcześniej.
0: A później jednak pan prostował wersję wydarzeń.
1: Nie do końca, bo to ja uważam, że ta wiedza nikomu nie służy do niczego i nikt na tym nie zyskuje, jeżeli ktoś uzyska bardzo szczegółowe informacje. Więc ja też nie jestem pewien, czy moi bliscy mieliby ochotę poznać po prostu szczegóły, do czego to im mogłoby być potrzebne. A wiedza obciąża, prawda?
0: Wiedza obciąża, aczkolwiek wiedzę zawsze można ukryć za fikcją literacką. I tak właśnie na koniec chciałem zapytać, ile w tym kucharzu czy w malarzu jest prawdy, tego co pan przeżył, ile jest fikcji, za którą jednak łatwo się ukryć i w razie czego powiedzieć, to nie ja.
1: W kucharzu jest dużo różnych historii, które się wydarzyły naprawdę. W zmienionych formułach. W malarzu dałem upust trochę bardziej fantazji. Tutaj stworzyłem człowieka, to jest ciekawa historia, bo umówiłem się z moim kolegą, który jest naprawdę profesorem sztuk plastycznych i też aktywnym malarzem i poprosiłem, żeby mi takiego trochę wariata, prawda, nakreślił. I ja mówię, chodzi mi o kogoś, kto jest taki porywczy, kto jest genialny, kto, boli go głowa 3 tygodnie, a później maluje do godziny 6 nad ranem, a później śpi, a później ma depresję, a później w ogóle genialne różne rzeczy wychodzą spod jego powiedzmy tam ręki. On mówi, przecież ja taki jestem. Więc to było dla mnie interesujące i jego perypetie też z żoną. Okazało się nagle, że ta postać, mimo tego, że nakreślona w mojej głowie, to zachowuje dużo cech wspólnych.
0: A przy tym jeszcze jest pan przecież profesorem na uczelni i się tak zastanawiam, czy któryś ze studentów wyraził na przykład ciągoty, żeby takie badania jak pan przeprowadzić i zapytał wprost, panie profesorze, co trzeba zrobić, żeby w Meksyku jeszcze był obszar, który można zbadać?
1: Ja powiem tyle, że pomogę panu dokładnie tak samo, jak mnie ktoś pomógł w Polsce, czyli w ogóle. Jeżeli pan chce, to musi pan to sam zrobić na swoją własną odpowiedzialność. Ja panu na pewno w niczym nie pomogę. Z tego względu, że proszę sobie...
0: A odradzałby pan?
1: Tak, oczywiście. Odradzam natychmiast, bo to jest konstelacja różnego rodzaju szczęśliwych układów, które doprowadziły do tego, że badania udało się skompletować, że udało się stamtąd wyjść, opisać to, zachować dobre relacje. Proszę sobie wyobrazić, że podczas jednego z wywiadów wpada na przykład policja. Mhm. No i co wtedy?
0: Ale to jest hipotetyczna sytuacja, czy hipotetyczna. Miał pan do
1: czynienia? Nie, akurat tego nie miałem, ale wpada policja. Aha.
0: Pewnie byłoby się ciężko wytłumaczyć, nawet mając przy sobie dokument tożsamości.
1: Nie wytłumaczyłbym się. Do tej pory siedziałbym w zakładzie karnym. Mhm. Albo na przykład grupa konkurencyjna. Albo na przykład później będąc w zakładzie karnym typu federalnego, gdzie się prześwietla nie tylko kogoś, ale również podobnie tak jak na lotniskach bada się jego ubranie, prawda, te wierzchnie stroje, na obecność narkotyków. I coś wychodzi.
0: Miał pan szczęście, tak patrząc z perspektywy czasu, uważa pan, że większość tego, co pan osiągnął, to zasługa jednak szczęśliwego zbiegu okoliczności?
1: Ja nie jestem osobą, która szczęściu czy jakiejś opatrzności powierza zbyt wiele w swoim życiu, natomiast uważam, że ta konstelacja różnych okoliczności doprowadziła do tego, że udało mi się to wszystko skompletować, ale ktoś, kto być może dotarłby do Meksyku tydzień później albo miesiąc później, miałby wielki problem, bo na przykład mogłoby się coś tam zadziać.
0: No nie, ale to jednak analizuje się. To nie jest praca naukowca w warunkach sterylnych w laboratorium, chociaż akurat laboratorium z kartelami sporo ma do wspólnego, ale to jednak ten szacunek ryzyka jest dosyć spory w takiej pracy.
1: Tak, tylko jak je szacować? W oparciu o co?
0: Pewnie właśnie. O to, co można stracić.
1: O to, co można stracić, oczywiście. Można stracić bardzo dużo. Natomiast jak dobrać estymatory, czyli na przykład to, co faktycznie może się zadziać, prawda? Na przykład ktoś, kto z panem rozmawia, może mieć odpał po narkotyku. Ludzie bardzo różnie reagują, mają alergię, stają się agresywni. No przecież w gronie, nie wiem, 10 osób, które piją alkohol w tym samym tempie, te same ilości, nagle ktoś zaczyna mieć jakieś tam, powiedzmy, no, zachowania zupełnie nieakceptowalne. A przecież wszyscy piją tak samo w tych samych warunkach, z tych samych szkiełek na przykład.
0: No właśnie.
1: I tutaj właśnie no, trudno to jakoś wyestymować.
0: Proszę państwa, profesor Piotr Chomczyński, kryminolog, socjolog, pisarz, szczęściarz.
1: Szczęściarz na pewno.
0: Chyba też tak można powiedzieć. I nie
1: nieszkodliwy
0: tylko.
1: Człowiek.
0: Nieszkodliwy człowiek. Nieszkodliwy człowiek, czyli kolejny tytuł do wizytówki. Autor książek, chociażby Taniec Santa Muerte, kucharz, malarz. Jeśli są państwo zainteresowani fikcją literacką z, myślę, dużą dozą rzeczywistości ze świata meksykańskiego, to zapraszam bardzo serdecznie. Ustaliliśmy, że kibicem piłkarskim pan nie jest, więc podejrzewam, że mundialu pan nie śledzi, ale tak troszkę tym Meksykanom...
1: Im najbardziej kibicuję, bo znam tych ludzi i wiem też, jak bardzo dla nich ważny jest sport, jak bardzo by im się przydała duma z własnych drużyn, jak bardzo by im się przydało po prostu poczucie tego, że są wartościowi, że są rozpoznawalni. Bardzo kibicuję Meksykowi.
0: A jeszcze zapytam tak, czy kartele też sportem się interesują bardzo? Traktują to jako...
1: No tak, oczywiście.
0: Czyli tam jakbyśmy prześledzili życiorysy reprezentantów Meksyku, to...
1: No, to nie tylko Meksyk, przecież Armando Diego Maradona wystąpił w La Catedral, to był ten zakład karny wybudowany przez Pablo Escobara. A drużyna z Cali z kolei windowała swoją drużynę, która się tam dostała bardzo wysoko, była w reprezentacji. Więc to są także tacy ludzie jak my. Ja bym w ogóle chciał powiedzieć, że ludzie, którzy są po drugiej stronie, którzy robią rzeczy straszne, zachowują się bardzo często bardzo podobnie tak jak my. Mają też swoje ciągoty, tęsknoty, sentymenty i bolączki.
0: No zresztą był taki piłkarz kolumbijski, Andres Escobar, nie wiem czy pan...
1: Tak, tak, on miał zresztą, tak, zresztą...
0: Ile może kosztować samobójczy gol?
1: Tak.
0: No, niestety.
1: No, właśnie, ale zresztą też w 16 roku porwano piłkarza reprezentacji Meksyku, nie pamiętam teraz nazwiska, on sam się zdołał oswobodzić i no, udało mu się stamtąd wyjść z tej opresji.
0: Trzymamy kciuki za Meksyk. Szkoda jednak, że tam Polaków nie ma, ale no, na pewno drużyny do kibicowania można znaleźć. Profesor Piotr Chomczyński, raz jeszcze kryminolog, socjolog, pisarz o niezwykłym świecie, podziemnym świecie karteli w Ameryce Łacińskiej opowiadał w audycji Czas na Zbrodnie. Bardzo panu serdecznie
1: bardzo
0: dziękuję.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Bardzo mi miło.
0: I to już wszystko. Za tydzień już w kryminalnym lecie usłyszymy się ponownie. A na koniec jeszcze jeden muzyczny akcent. Tym razem wyjątek, bo zespół Cale 13 nie pochodzi z Meksyku, a z Puerto Rico. W Meksyku jednak wszyscy znają ich utwory. Są głosem, można powiedzieć, młodego pokolenia Ameryki Łacińskiej, który nie boi się mówić o sprawach najważniejszych i potrafi trafnie dobrać słowa, jak mało kto. Cale 13 kończy dzisiejszy Czas na Zbrodnie. Za tydzień kryminalne lato. Dobrej nocy. Ojej.

0: Radio 357.
1: Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma, i to, co jest.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Rzecz technologiczna.

0: Dzień dobry, witamy z Katowic.
1: To jest Rzecz Technologiczna, Jarosław Juszkiewicz.
0: I Robert Zembrzycki. Słuchacze wiedzieli, Robert, bo sygnał przed chwilą był.
1: Ale ja lubię to powtórzyć.
0: Lubisz?
1: Lubię.
0: Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że dziś wyjątkowo interesujące wydanie Rzeczy Technologicznej, bo będziemy mówić już za minut kilka lub kilkanaście o tym, co tak naprawdę kryje się za marketowymi półkami, chciałoby się powiedzieć.
1: Tak.
0: A właściwie ścianami, albo co unosi się w takiej chmurze marketowej. O, tak można powiedzieć.
1: W mózgu zakupów będziemy rozmawiać,
0: właśnie
1: takim cyfrowym.
0: Usiłuję wypowiedzieć to, co powiedziałeś przed chwilą w dwóch słowach od mniej więcej 15 sekund.
1: No, uczę się od najlepszych.
0: Czyli jakie rozwiązania innowacyjne można wprowadzić w handlu wielkopowierzchniowym?
1: Ale zanim o tym handlu, to porozmawiamy też o innych rzeczach.
0: Mhm.
1: No i ja znalazłem ciekawostkę, która niezwykle mi się spodobała. Ostrzegaliśmy jakiś czas temu wszystkich państwa i siebie nawzajem też, że zaczynają się pojawiać już połączenia telefoniczne, w których po prostu słyszymy głos ukochanej osoby. Tymczasem to jest oszust wykorzystujący
0: tak,
1: do tego...
0: coraz więcej tego się pojawia.
1: No więc twórcy telefonów zaczynają z tym walczyć i Android dostaje ochronę przed deepfake'owymi połączeniami. Google wprowadziło nowe zabezpieczenie do Androida i właśnie, tak jak mówiłem, ma ono chronić przed oszustami, którzy podrabiają numer telefonu i głos osoby, którą możesz znać.
0: O!
1: Tak, Android po prostu sprawdzi, czy dzwoni do nas oszust. Ma to działać w ten sposób, że żeby funkcja działała, należy oczywiście zainstalować odpowiednią aplikację telefon, kontakty i wiadomości od Google z włączonym RCS, czyli Rich Communication Services. I jeśli spełnimy te warunki, to automatycznie otrzymujemy ochronę przed tak zwanym spoofingiem, czyli podrabianiem identyfikatora dzwoniącego i klonowaniem głosu przy pomocy AI.
0: Mhm.
1: Także działa to tak, że ktoś z twojej listy zadzwoni do ciebie, jego smartfon wyśle zaszyfrowany sygnał i jego brak ze strony oszusta będzie pierwszym znakiem ostrzegawczym dla telefonu.
0: Bardzo dobrze.
1: To nie jest wszystko, ponieważ telefon przy okazji wyśle sygnał do urządzenia twojego znajomego. I jeśli ten odpowie w tej chwili nigdzie nie dzwonię, to system wie, że ma do czynienia ze złodziejem próbującym podszyć się pod kogoś, kogo znasz, no i wtedy dostaniesz powiadomienie.
0: To już działa, czy to będzie działało?
1: Nie wiem. Brawo ja. Już ci mówię. No wprowadziło już nowe zabezpieczenie, czyli już ma działać. To już ma działać.
0: To ja też mam coś o telefonach. Serwis benchmark.pl. Swoją drogą, jak można zbudować całkiem długiego newsa, odpowiadając na dość proste pytanie.
1: Mhm.
0: A mianowicie, jak często restartować telefon? I właściwie można odpowiedzieć dwoma słowami, ale tutaj ten news jest rozbudowany.
1: Ale to zanim go przytoczysz, powiedz, jak często restartujesz telefon.
0: Dopiero jak zacznie się coś kićkać.
1: No ja prawie nigdy.
0: No właśnie, a to niedobrze, dlatego że po pierwsze systemy wymagają czasem takiego resetu i po prostu lepiej działają, a po drugie taki reset bardzo często wyrzuca z pamięci RAM różne śmieci i również to, o czym mówiłeś przed chwilą, no niechciane oprogramowanie, być może jakieś złośliwe kody. No i właśnie o tym wyczytałem w benchmarku, który powołuje się na US National Security Agency, czyli Agencję Bezpieczeństwa Narodowego,
1: no proszę,
0: amerykańską, więc jest to porada, no chyba od fachowców. No dobrze.
1: A tak przynajmniej chcielibyśmy wierzyć.
0: No i też właściwie dość długo odpowiadam na bardzo proste pytanie. Raz w tygodniu.
1: Raz w tygodniu.
0: Raz w tygodniu warto sobie zrobić taki restart.
1: Czyli skłamałeś, nie dwa, a trzy słowa.
0: Właściwie tak.
1: Zagramy?
0: Zagramy.

0: To jest Rzecz Technologiczna i dzisiaj naszymi gośćmi będą państwo z firmy Tesco, pan Adam Midura i pani Anna Danielewska-Tułecka. Oboje zajmują się software developmentem w Tesco Technology.
1: No właśnie, bo Tesco Technology to jest część grupy Tesco, która tworzy niezwykle ciekawe rozwiązania technologiczne, nie tylko na polski rynek, ale na rynki międzynarodowe. I będziemy dziś, drodzy państwo, mówić o tym, czego my, klienci marketów, nie widzimy. To co, Robert? Z pierwszym pytaniem lecimy.
0: Proszę bardzo. Niewidzialny mózg zakupów. Czyli co tak, no brzmi tajemniczo, ale chodzi o to, co tak naprawdę dzieje się pod maską, kiedy klikamy kup teraz, albo kiedy bierzemy produkt z półki. I dlaczego, proszę nam powiedzieć, państwo właściwie nad tym pracują, dlaczego bez technologii nie ma dzisiaj branży handlowej?
2: Zanim dołączyłem do Tesco, nawet nie miałem pojęcia, ile technologii się kryje pod prostym kliknięciem, prostym zeskanowaniem aplikacji lojalnościowej w fizycznym sklepie, pod prostym zamówieniem dostawy do domu, ile tam jest rzeczy pod spodem. To wszystko, o czym powiedziałem, to jest taki wierzchołek góry lodowej w zasadzie, bo to nawet jeszcze widać, tego się można spodziewać. Pod spodem kryje się cała maszyneria związana z tym, żeby takiego klienta rozpoznać, sprawdzić, kim on jest, czy to jest rzeczywiście ten Adam Midura, który rzeczywiście ma naszą aplikację, czy to jednak jest może ktoś inny, kto próbuje przejąć jego konto. Pod spodem jest dostosowanie cen na podstawie kuponów, które ten Adam Midura sobie odklikał w aplikacji, także cały mechanizm cenowy musi się tutaj zgodzić ze względu na satysfakcję klienta, który chce dostać te promocje, które sobie odklikał, ale nawet na wymagania prawne. Pod tym wszystkim w ostateczności kryje się cały mega skomplikowany mechanizm powodujący, że te towary, które widzimy w sklepie, one się znajdują na właściwych półkach o właściwym czasie, są dalej świeże, przyjeżdżają od bardzo różnych dystrybutorów z całego świata i ostatecznie widzimy je na naszych półkach, wkładamy je do naszych koszyków sklepowych, idziemy z nimi do kasy, dostajemy cenę, której się spodziewamy i możemy wyjechać szczęśliwie ze sklepu.
1: Czy w tym procesie uczestniczą roboty też?
2: Tak, w tym momencie ta robotyzacja postępuje w szczególności w obszarze dostarczania towarów do sklepu. Produkty, które przyjechały od dostawców, muszą się jakoś znaleźć w jednym konkretnym miejscu, a następnie zostać rozwiezione do bardzo wielu sklepów. I ten właśnie krytyczny moment jest idealnym miejscem poddającym się robotyzacji, ponieważ naturalnie byłoby to bardzo żmudny, manualny proces przekładania towaru z miejsca na miejsce, a część tej najżmudniejszej i najtrudniejszej, najcięższej pracy mogą za nas wykonywać roboty.
0: Jesteśmy już w temacie robotów, to już brzmi mocno jak science fiction. Jak będą wyglądały markety przyszłości?
3: No tutaj możemy sobie bardzo dużo wyobrazić. Na pewno dążymy do tego, żeby było pewne ujednolicenie pomiędzy doświadczeniem online, a doświadczeniem, jakie mamy w sklepie. Czyli taka personalizacja, ale pomiędzy różnymi kanałami. Nazywa się to też omnichannel czasem. I może to na przykład oznaczać, że zakupy robimy częściowo online, a częściowo w sklepie. Doświadczenia jak click and collect albo express shopping w Tesco, to się nazywa łóż, gdzie od zamówienia do otrzymania zakupów doświadczyłam tego osobiście. Może to zająć zaledwie 10 minut, jeśli odkryję, że czegoś mi brakuje. I tu oczywiście też się mówi o takich przypadkach, gdzie mamy lodówkę, która już zamawia dla mnie to, co bym chciała zamówić, zanim w ogóle o tym pomyślę.
0: W takim razie pozostaje tylko czekać, aż roboty będą przywoziły nam te zakupy bezpośrednio do domu.
3: Drony, tak. O tym też się mówi i na pewno też już są takie przypadki właśnie w praktyce zorganizowane i to nie jest coś, co jest niemożliwe. Więc jeśli mówimy rzeczywiście o przyszłości, to wręcz ciężko sobie wyobrazić przy tych technologiach, które teraz mamy.
1: Tak. Pani Aniu, jak pani mówiła o lodówce przyszłości, to sobie pomyślałem o latach 90. i przypomniałem sobie swoją kawalerską lodówkę.
0: No to była studencko-kawalerska, to ona była głównie pusta.
1: W niej zawsze było dużo jednego.
0: Światła.
1: Światła, tak. Dzisiaj byłoby to niemożliwe, drodzy państwo. Tesco Technology ma siedzibę w Krakowie, 5 pięter w Unity Center. Czy jesteście w stanie odchylić trochę rąbka tajemnicy i powiedzieć, nad czym pracujecie w tej chwili?
3: Na pewno to, co Adam wspominał, czyli projekty związane z robotyką magazynową, a z mojej strony ja mogłabym powiedzieć, moje teamy, które są zorganizowane pomiędzy Wielką Brytanią a Krakowem, pracujemy nad tak zwaną hiperpersonalizacją, czyli jak ten nasz program lojalnościowy Tesco Club Card, który oferuje członkom niższe ceny i jest tak naprawdę jednym z największych programów lojalnościowych w kraju. Obejmuje 24 miliony gospodarstw domowych i tak naprawdę 80% Brytyjczyków ma tą kartę Club Card. Jak te dane wykorzystać, żeby stworzyć coraz lepszą, coraz przyjemniejszą w użyciu dla klienta ofertę? I w tym przypadku mamy zorganizowaną taką zaawansowaną współpracę z Adobe, która będzie wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji Adobe do właśnie tworzenia takiej agentowej AI, która będzie przewidywać potrzeby klientów, oferując im bardzo spersonalizowane doświadczenie zakupowe.
0: Wiemy, że te rozwiązania z krakowskiego centrum Tesco mają wpływ na tysiące sklepów i tym samym na miliony klientów w Europie. Jak pani myśli, które z tych technologii tworzonych u was mają największą skalę i, mówiąc po ludzku, najmocniej przełożą się na nasze codzienne życie i nawyki zakupowe?
3: Karty lojalnościowe zdecydowanie, czyli to jest coś, gdzie mówimy, jestem lojalnym klientem tego sklepu i dzięki temu dostaję nawet ceny dostosowane do tego, na czym mi zależy. A oprócz tego oczywiście różne rekomendacje i za tym stoi właśnie masa technologii, takie jak sztuczna inteligencja, jak systemy agentowe i masa danych, które musimy też dbać o to, jak się nimi opiekujemy.
1: Prawda jest taka, drodzy państwo, że tak duże firmy pracują zawsze na bardzo niewielkiej marży i myślę sobie, że ten trend będzie postępował. To znaczy, no właśnie sposobem na to, żeby jak najwięcej zarobić na handlu wielkopowierzchniowym, będzie właśnie automatyzacja, ale jednocześnie takie osobiste podejście do klienta. Klientów mogą być miliony, ale dobrze, kiedy każdy się czuje, przepraszam, że użyję tego słowa, zaopiekowany. Zgodzą tak. się państwo?
3: Tak. Zgadzamy się jak najbardziej.
0: Jeszcze nasuwa mi się jedno pytanie. No, ta informatyzacja tej branży jest rzeczą, no jest faktem. To się po prostu dzieje. Mówicie państwo o personalizacji tego doświadczenia zakupowego i to też stanie się naszą codziennością w ciągu najbliższych lat. To nad czym inżynierowie w takich miejscach będą pracować za kilka lat?
2: Wydaje mi się, że zaryzykowałbym tutaj stwierdzenie, że tej pracy nigdy nie ubędzie, że jej przynajmniej w przewidywalnej przyszłości na pewno nie będzie mniej, a raczej tylko więcej. Zacząłbym tutaj od troszeczkę przywołania tego poprzedniego wątku, nad czym inżynierowie w Krakowie pracują. Do tego, co Ania powiedziała, dopowiedział tylko, że w tym momencie te systemy, które są tworzone w nowoczesnej informatyce, są tak ze sobą ciasno powiązane poprzez wzajemną komunikację, wymianę danych, które są bardzo, bardzo w tym momencie istotne, są złotem informatyki, że nie ma takiego obszaru w Tesco, którego w jakiś sposób nasi inżynierowie w Krakowie nie dotykają. Także pod tym względem tutaj na pewno w Krakowie nie zabraknie pracy, bo cały system, który tutaj tworzymy, jest ogromny i bardzo skomplikowany pod spodem, a także te wszystkie innowacje, których podotykaliśmy już w trakcie tej naszej rozmowy, będą go nie upraszczać, a raczej dodawać tylko stopnia skomplikowania. Wcale nie ubywa też starych problemów, choćby bezpieczeństwo systemów informatycznych, które w dobie AI, w tej coraz bardziej zautomatyzowanego procesu nie tylko zakupowego, ale też zautomatyzowanego procesu tworzenia software developmentu, tych elementów związanych z bezpieczeństwem rozwiązań, które tworzymy, związanych z zabezpieczeniem naszych systemów przed niepowołanym dostępem, zabezpieczeniem danych naszych klientów w szczególności, absolutnie nie brakuje, a wręcz przybywa. Będzie więcej pracy i będzie ta praca jeszcze bardziej skomplikowana, a przez to jeszcze ciekawsza i bardziej fascynująca.
1: Bardzo państwu dziękujemy. Rozmawialiśmy z ludźmi naprawdę z pasją. Pani Anna Danielewska-Tułecka, Adam Midura, Tesco Technology byli naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję.

0: Dobra, będzie trochę o grach. Mogę?
1: Proszę, proszę. Już widzę Wiedźmina, więc
0: albo
1: wiem,
0: nie,
1: że będzie długo.
0: Zmieniam zdanie. Było o robotach, to porozmawiajmy o tych robotach, bo u nas to będzie przyszłość. Najbliższa, ale przyszłość, jak zresztą powiedzieli nam eksperci z Tesco Technologies.
1: Tak.
0: Ale roboty w sklepach to już jest rzeczywistość, na przykład w Hongkongu.
1: No, wydaje mi się, że czekaj, gdzie widziałem robota ostatni raz sprzedającego? W Pizza Hut jeździł i rozwoził pizzę.
0: No tak.
1: Bardziej bajer.
0: Ale to jest, tam to jest wózek, a tutaj jest maszyna napędzana sztuczną inteligencją, która ma zachowywać się jak człowiek, wiesz? Ma nie tylko odpowiadać na pytania odwiedzających, ale też ma prowadzić z nimi rozmowy, ma pomagać w zakupach, obsługiwać klientów w kilku językach. No, generalnie po prostu ma być ekspedientem pełną gębą.
1: Czyli wygryzamy ludzi również z tej dziedziny.
0: Tak, dokładnie. Wyobraź sobie, że w Żabkach za chwilę będzie po prostu robotyczna żaba, która będzie nas obsługiwać.
1: Znaczy są już takie sklepy i ich pojawia się coraz więcej, że są totalnie bezobsługowe. Mhm. Nie wiem, jakie ty masz uczucia wchodząc do takiego sklepu bez sprzedawcy.
0: Nie lubię.
1: Wiesz, że ja też nie. I nie jestem w stanie zdefiniować dlaczego.
0: Ale z drugiej strony najczęściej w Żabce korzystam jednak z kasy samoobsługowej, jeśli jest taka możliwość, podobnie w Lidlu, bo jest szybciej i nie ma do niej kolejki.
1: No tak, no tak, no tak.
0: Więc może z tego się to bierze. Wiesz, ludzie, którzy podejmują takie decyzje, na pewno robią badania. I w ramach tych badań, no, otrzymują wyniki, które sugerują, że jednak te rozwiązania bez ludzi chyba sprawdzają się bardziej.
1: A ja myślę, że to nie jest wynik badań, tylko rozwiązania bez ludzi są tańsze.
0: A,
1: bo nie musisz płacić pensji sprzedawcy.
0: Tak. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.

0: przy odtwarzaniu muzyki lokalnej, ale też sobie ze streamingiem nieźle radził.
1: To prawda.
0: Mam dalej duży zbiór muzyki na nasie, całą płytotekę zdigitalizowaną do flaków, obok tego słucham ulubionych stacji radiowych.
1: Dodajmy tylko, że nie chodzi o potrawy typu flaczki, ale o bezstratne pliki dźwiękowe, tak zwane rozszerzenie flak.
0: Tak. Wśród nich Radio 357 zajmuje zaszczytne miejsce na szczycie playlisty.
1: Bardzo nam miło.
0: Dla łatwości sięgania. Bardzo nam miło. O i jakoś z początkiem tego roku znalazłem następcę. Walk Up. Winamp Community Update Project.
1: Wacup.
0: Ryzykownie, ale nieźle. To projekt, który właściwie stworzył odtwarzacz od nowa, zachowując kompatybilność ze skórkami i pluginami z ekosystemu Winampa. Zachował też klawiszologię UX i działa out of the box. Jest zaskakująco często i solidnie aktualizowany. Ma też mnóstwo funkcjonalności, których osobiście nawet nie używam. Łyżka dziegciu...
1: Dziegciu. Łyżka dziegciu, proszę.
0: Łyżka dziegciu w tej beczce miodu to nie jest łatwy łamaniec.
1: Nie jest.
0: Nadal brakuje jednej rzeczy, strumieniowania na Chromecasta. Mhm. Ale jeśli dobrze się wczytałem, projekt rozwija jeden ze starych deweloperów Nullsoftu, Darren Owen, znany jako DRO. It really whips the llama's ass.
1: To prawda.
0: Drodzy Państwo, przypominamy nazwę tego projektu, Wacup.
1: Tak, a ja z kolei w tej samej audycji mówiłem, że ja korzystam... Z programu AIMP. No i pan Adam...
0: Gorzej by było, jakbyś powiedział, Robert Zembrzycki mówił, że Robert korzysta.
1: Tak, to już byłoby bardzo źle. Na szczęście tak źle jeszcze nie jest. Pan Adam napisał do nas, że jest użytkownikiem Winampa od dekad, choć w paru miejscach ten program go uwiera. No i postanowił przetestować AIMP-a ode mnie. Wszedł na oryginalną stronę, no i dostał informację. Znaleziono potencjalnie niepożądaną zawartość.
0: Cóż ty, Zembrzycki, wyprawiasz.
1: Wiesz co, bo to jest radziecki, chciałem powiedzieć, rosyjski program, więc wiesz, jakie rzeczy dzieją się teraz na rosyjskich stronach. Fakt, od bardzo dawna go nie instalowałem, no bo mam system stabilnie działający od paru lat. Tak. W związku z tym i AIMP-a instalowałem parę lat temu. Wtedy takiego komunikatu na stronie nie było, także ostrzegam, że pobieracie państwo na własną odpowiedzialność, chociaż no u mnie działa, powiem jak typowy informatyk. I ten sam pan Adam napisał do nas jeszcze jedną fajną rzecz. Jak już mamy taki kącik korespondencyjny, to zostańmy
0: proszę
1: w nim.
0: Bardzo.
1: Napisał o cyfrowym komponencie w produkcji winyli. Dosyć ciekawą rzecz, ponieważ no, płyty winylowe w dzisiejszych czasach mimo wszystko, mimo analogowego procesu, powstają z wykorzystaniem cyfrowych komponentów. Wiesz dlaczego?
0: No.
1: Chodzi o to, że W procesie produkcji...
0: Dzisiaj jest dobry dzień.
1: Tak, w procesie produkcji płyt winylowych stosowany jest tak zwany digital delay, co powoduje, że podczas rejestracji na płytę dźwięk przechodzi proces konwersji analogowo-cyfrowej i odwrotnie. To całe urządzenie, które rzeźbi te rowki w płycie, musi wiedzieć, jaki sygnał otrzyma, żeby były odpowiednie odstępy między rowkami. I z tego powodu... On wie od razu, natomiast dźwięk przychodzi z opóźnieniem i po to właśnie jest ten cyfrowy delay.
0: A, wszystko jasne.
1: Zapraszamy Państwa do wysyłania takich ciekawostek. Ja powtórzę jeszcze rzecz.technologiczna@radio357.pl, bo no, my sami nie jesteśmy w stanie znaleźć wszystkich tych fajnych perełek wiedzy technologiczno-naukowej, które Państwo możecie nam podsyłać.
0: Ja wiem, że biogazownie to nie jest temat równie nośny jak, nie wiem, chociażby autonomiczne roboty napędzane przez sztuczną inteligencję, ale pamiętasz, 3 tygodnie temu mówiliśmy o biogazowniach.
1: To prawda, tak było.
0: Napisał do nas pan Marcin, który jest rolnikiem, zwraca uwagę na to, że powinno się ustawiać biogazownie w miksie energetycznym. Przypomnijmy, biogazownie pracują 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, niezależnie od warunków atmosferycznych. Do Polski jako kraju rolniczego, pisze pan Marcin, system energetyczny oparty na atomie i biogazowniach jako stabilnych źródłach to duża szansa. Jako rolnicy już od lat narzekamy na niskie ceny zbóż. To wynika z tego, że hodowla zwierzęca z roku na rok jest likwidowana, a pola nadal są obsiewane zbożami. Poza tym sąsiadujemy z Ukrainą, tak, która jest tak naprawdę spichlerzem Europy i z której płynie do nas masa taniego zboża. Biogazownie pozwoliłyby zdjąć nadwyżki zbóż z rynku. Rolnicy mieliby lepszą cenę. Inną zaletą biogazowni jest też to, że nie ma tak dużych strat na przesyle, ponieważ energię i ciepło zużywaliby okoliczni mieszkańcy. Podsumowuje pan Marcin, no ale... Co ja tam wiem, jestem tylko prostym rolnikiem. Ja myślę, że to jest bardzo ważny głos.
1: Ja też myślę, że to jest bardzo ważny głos. Wiesz, biogazownia nie jest taką sexy technologią, jak tak, właśnie atom, czy na przykład elektrownie wiatrowe w

0: farmy solarne. I myślę, że stąd jest tak po macoszemu traktowana, bo politycy zazwyczaj sięgają po rozwiązania, które brzmią i wyglądają spektakularnie.
1: I żeby są
0: po
1: prostu... duże, monstrualne biogazownie z reguły wspierają lokalny rynek energetyczny.
0: Otóż właśnie to, w związku z tym ciężko wpisać to jako spektakularne sukcesy. Ludzie listy pisali, redaktorzy listy czytali, to może teraz radio zagra.

0: Odgrażałem się, że będą gry, no to niech wreszcie będą.
1: Proszę bardzo, już piąty raz dzisiaj widzę tego Wiedźmina.
0: Drugi, ale proszę. Chodzi o to, że...
1: Trzeci, bo przygotowywałeś się, więc...
0: Reżyser Wiedźmina trzeciego, który obecnie ma swoje studio Rebel Wolves i pracują nad grą The Blood of Dawnwalker, ma prośbę do twórców Wiedźmina, dodatku do Wiedźmina trzeciego oraz Wiedźmina czwartego. No, jakby to grzecznie ująć, żeby zrobili to dobrze, bo po raz pierwszy będzie w stanie normalnie, jak zwykły każdy inny gracz, zagrać w Wiedźmina, no, bo skoro pracował nad Wiedźminem trzecim, no to zna go od podszewki, od tej strony systemowej i jak sam twierdzi...
1: Czyli on już nie pracuje w projekcie, teraz będzie przyglądał się z zewnątrz.
0: Tak, tak, bardzo kibicuje oczywiście projektowi, no i wiadomo, że chciałby zagrać wreszcie w Wiedźmina na świeżo. I
1: to... Zróbcie to porządnie,
0: tak,
1: panowie.
0: Fajne, fajne.
1: Czyli nareszcie chcę z zewnątrz spojrzeć na to.
0: Dokładnie tak, ja to rozumiem.
1: Powinni przejść wszyscy deweloperzy. Nie sądzisz, że po prostu na jakiś czas, tak jak nauczyciele mają czasem taki urlop zdrowotny na podbudowanie sił, roczny, płatny, żeby deweloperzy przez rok nie mogli pracować w branży i tylko przeznaczali ten czas na granie.
0: To byłoby super, ale no. Nikt za to nie zapłaci.
1: A może szkoda, bo dla graczy na pewno by to odbiło się pewną korzyścią.
0: Też tak myślę. No odświeżenie i przewietrzenie głowy zawsze jest dobre, ale to też z tego powodu deweloperzy często zmieniają projekty, nad którymi pracują. Po prostu stosują tak zwany grozmian, płodozmian na polu.
1: Grozmian.
0: Tak,
1: no to jest dobre.
0: Grozmian.
1: Znaczy wiemy, że poziom stresu w branży deweloperskiej jest chyba jednym z największych w ogóle wśród branż kreatywnych.
0: Tak, i mam jeszcze jedną rzecz. Tak szybciutko, ale spodobał mi się ten news. Jakiś czas temu zrobiliśmy podcast Pikselowe Marzenia o historii gier komputerowych. W ramach tego podcastu był odcinek o grach MMO. I tam na pewno pamiętasz, bo przecież pisaliśmy to razem. Dużym problemem było uzależnienie od gier oraz fakt, że momentami gry MMO były trochę jak praca.
1: Tak, tak, tak, tak, tak, tak.
0: No więc kilka dni temu podczas pokazu Summer Game Fest zapowiedziano trzecią odsłonę kultowej gry MMO Guild Wars. No i twórcy zaczynają dzielić się pewnymi informacjami na temat tego tytułu. Między innymi powiedzieli, że nie będzie ta gra posiadała żadnej subskrypcji, żadnych battle passów,
1: jak
0: rzeczy
1: miło.
0: Do kupienia. Tak.
1: Ale czuję, że pojawi się ale.
0: Nie, właśnie to wszystko po to, żeby kupując grę raz, od razu mieć dostęp do wszystkiego, co gra oferuje. Oraz... po to, żeby gracze nie mieli tak zwanego FOMO, czyli Fear of Missing Out, poczucia, że zapłacili za możliwość grania, a nie grają, więc tracą, żeby po prostu gra nie była jak praca. I to jest takie trochę nowoczesne podejście do tego typu tytułów, zupełnie odwrotne niż na przykład robią to Chińczycy. Mhm. I bardzo, bardzo mi się to podoba. Więcej tego typu myślenia w grach.
1: Tak, bo wydaje mi się, że chyba nam brakuje w ogóle trochę radości z grania w grach. To jest paradoksalne.
0: Zrobiła się praca z tego, prawda?
1: Że w momencie, kiedy mamy takie możliwości technologiczne, nie jesteśmy w stanie, ale może my się też starzejemy jako gracze zembrzycki. Myślałeś o tym?
0: Myślałem o tym. Ja właśnie sentymentalnie jako podstarzały gracz czekam na chwilę wolnego i jak wrócę z urlopu, to będę siadał do remake'u Gothica 1.
1: A ja sobie chyba plan na emeryturę właśnie wymyśliłem w tej sekundzie.
0: Tak?
1: Tak, że przejdę Nightlora na ZX Spectrum. Wreszcie.
0: Wreszcie.
1: Nigdy mi się nie udało, bo zawsze chodziłem człowieczkiem zamieniającym się w wilkołaka w grze 3D. Ale nigdy nie przeszedłem. Nawet się nie zbliżyłem do przejścia.
0: Dobrze.
1: Dobrze, mówimy o urządzeniach i robotach, o systemach, które zabierają nam pracę. Kto wie, czy szerpowie niedługo w Himalajach nie stracą pracy.
0: Ja myślałem, że... No bo już widzę, przeczytam twój nagłówek. No. Humanoidalny robot zdobył Chimborazo. Następny cel, Mount Everest. Te roboty po prostu robią to po to, żebyśmy my nie musieli. Robot dalej będzie potrzebował szerpów, żeby wejść. No, tylko człowiek nie będzie musiał się już ruszać z domu, żeby zdobyć Mount Everest.
1: Chodzi o model seryjny i my kiedyś mówiliśmy o tym robocie, to jest Pemba. Nawet występował kiedyś u nas w audycji i o nim rozmawialiśmy. To ekwadorski wulkan Chimborazo, jak powiedziałeś. No, jaką wysokość sądzisz zdobył ten robot? Bo to wygląda tak na dobre kilka tysięcy metrów, nie?
0: No, wykaże się teraz totalną niewiedzą geograficzną, ale nie mam bladego pojęcia, jak wysoki jest wulkan Chimborazo.
1: 6200 metrów.
0: No, to już godna wysokość.
1: To jest godna wysokość. I to jest pierwszy etap ambitnego projektu, którego finałem ma być próba wysłania humanoidalnego robota na Mount Everest. Za projektem stoi inżynier Pablo Berlanga Bemare, założyciel firmy Geologic Dome, który no, właśnie mówi, że takie roboty w przyszłości mogą docierać, i to akurat nie jest sztuka dla sztuki,
0: do ratownicy na dzień dobry.
1: Tak, w ogóle do miejsc, do których dotarcie jest bardzo trudne nawet dla człowieka, czyli nie tylko chodzi o sport, ale też wykrywanie nielegalnej wycinki lasów, monitorowanie dzikiej przyrody czy analiza zmian klimatycznych. Robot w czasie tej próby samodzielnie pokonywał fragmenty trasy o nachyleniu poniżej 30 stopni. Kiedy było trudniej, był niestety transportowany przez członków ekspedycji, czyli trochę robili zaszerpów, bo po prostu mu pomagali.
0: No tak, ale rozumiem, że tu po prostu chodziło o sprawdzenie też, jak te systemy będą działały w ekstremalnych warunkach.
1: Pamiętaj,
0: tak?
1: Niska temperatura, wiatr, gwałtowne zmiany pogody, rozrzedzone powietrze. Te wszystkie rzeczy działają na systemy gorzej niż na człowieka. My jesteśmy lepiej zbudowani niż maszyny do zdobywania gór.
0: To prawda.
1: Ale w momencie, kiedy uda się taki system opracować, no to być może pojawią się zupełnie nowe możliwości. W kolejnych latach inżynierowie chcą wysłać robota w Himalaje i przetestować go na trasie prowadzącej od bazy z Mount Everestu do obozu czwartego, znajdującego się na wysokości blisko 8000 metrów. Wiesz co, ostatnio się trochę pasjonowałem Mount Everestem.
0: No pamiętam tę fazę.
1: Znam tę fazę. W przypadku Juszkiewicza jeszcze dodaj.
0: Tak.
1: I to jest bardzo trudne podejście. I jeżeli tylko nie stanie się coś strasznego, to znaczy przy testowaniu maszyny nie ucierpi żaden człowiek, no to jak najbardziej przyklaskuję temu projektowi. Help.

0: Teraz będzie kosmicznie w rzeczy technologicznej, drodzy państwo.
1: Proszę.
0: Bo mam dwie kosmiczne informacje.
2: Aż dwie.
0: A mianowicie konsorcjum projektu Piast opublikowało nowe zdjęcia wykonane przez konstelację Polski.
2: Projekt Piast ma coś wspólnego z KWK?
0: Polską, tak.
2: A z KWK Piast w Bieruniu?
0: Nie, chyba nie. A znam te kopalnie.
2: Ja też.
0: To są zdjęcia wykonane przez konstelację polskich satelitów. No i te zdjęcia zostały opublikowane. Zobacz, tutaj na przykład masz...
2: Szkoda, że nie nazwali tego na przykład ziemomysł, żeby zagranicznym było łatwiej.
0: Albo ziemowit po prostu. Tak, rzeczywiście masz rację.
2: Ziemiowit.
0: Widzisz, oni powinni ciebie zatrudnić, żebyś im to
2: głupoty
0: wymyślał.
2: Głupoty wymyślał.
0: Chodzi o to, że rzeczywiście dzięki temu obrazowaniu będziemy nareszcie mieli polskie satelity, które są w stanie robić zdjęcia Polski, tak? I nie tylko Polski.
2: I nawet całkiem ładne
0: do tej pory polegaliśmy w dużej mierze na satelitach jednak zagranicznych, a zdjęcia na przykład elektrowni w Czarnobylu pozyskano przy użyciu teleskopów Piast-M oraz Piast-S2. I to są zdjęcia bardzo dobrej jakości i bardzo wysokiej rozdzielczości.
2: Właśnie mówiłem przed chwilką, że wygląda to super, nawet tak na ekranie laptopa, jak przeglądasz.
0: Tak. Także dobrze, że w końcu taką rzecz mamy. Sam projekt jest realizowany przez Wojskową Akademię Techniczną, która pełni rolę lidera tego konsorcjum we współpracy z Cryotech Instruments, S.A. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Siecią Badawczą Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa Scanway i PCO S.A. Scanway, znamy ich, dostarczają jedne z lepszych teleskopów w ogóle służących do obserwacji Ziemi.
2: A ja z kolei znam Sieć Badawczą Łukasiewicz, nawet ostatnio popełniłem dla nich nagranie lektorskie do filmu.
0: No, proszę. No tak. Zobacz, jak wszystko się
2: to
0: zazębia.
2: To ja przerwę twoją kosmiczną passę wiadomością z Ziemi.
0: Tak.
2: To jest fajna propozycja od Google'a dla ludzi, którzy chcieliby spróbować korzystać z AI, ale jednak trochę boją się wycieku swoich danych do internetu, ponieważ Google wypuścił nowy model AI o oznaczeniu Gemma 4 12B, bardzo fajna nazwa, taka chwytliwa, marketingowa. Tak, być może i Gemma. Stanowi on lokalną alternatywę dla chatbota Gemini.
0: No właśnie.
2: Bo można go uruchomić na laptopie z 16 gigabajtami pamięci RAM.
0: Gigabajtami.
2: Dzisiaj nam nie idą te słowa i wyrazy, tak. I nie wymaga połączenia z chmurą, co gwarantuje pełną prywatność. No i podobno oczywiście działa wolniej na komputerze lokalnym niż te rozwiązania chmurowe. No i niestety nie ma aktualnej wiedzy ze świata w przeciwieństwie do tych chmurowych chatbotów, ale mimo wszystko mamy wszystkie informacje u siebie na komputerze i dalej możemy posiłkować się sztuczną inteligencją, która całkiem nieźle radzi sobie z analizą i przetwarzaniem tekstu, z rozpoznawaniem obrazu, czy nawet transkrypcją nagrań audio. Także fajna rzecz.
0: Możemy wrócić w kosmos?
2: Możemy, wróćcie, proszę bardzo.
0: To wróćmy wszyscy razem. Rok temu Sławosz Uznański-Wiśniewski leciał w kosmos. Już czekaliśmy na kolejne przekładane daty misji, znaczy daty startu misji, pamiętasz?
2: Pamiętasz.
0: Teraz leci Aleš Svoboda.
2: Czyli Czech.
0: Tak,
2: piękne nazwisko dla pierwszego czeskiego astronauty.
0: To nie jest pierwszy czeski astronauta, mój drogi. Okay. Zaraz do tego przejdę. Aleš Svoboda będzie pierwszym czeskim astronautą, który poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To trochę tak jak ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim i Mirosławem Hermaszewskim, dlatego że pierwszy Czech, Władysław Remek, poleciał w roku 1978 wiosną. I to jest w ogóle ciekawostka. Generał Hermaszewski wspominał często to, ponieważ oni się zamienili miejscami, a właściwie zamieniono ich miejscami. Akurat wtedy przypadała 10. rocznica interwencji wojsk radzieckich w Czechosłowacji, więc Rosjanie, chcąc ocieplić swój wizerunek, zdecydowali się, żeby właśnie wtedy wysłać Czecha w kosmos, ale nie mogli tego powiedzieć, więc powiedzieli Hermaszewskiemu, że cierpi najpierw na chorobę migdałków, które mu wycięli niepotrzebnie, potem na chorobę serca. Chodziło tylko o to, żeby go przytrzymać w szpitalu i zrobić miejsce dla Czecha. I tak się stało. Zresztą w związku z tym mam pewną anegdotę. Opisałem ją w książce, więc chyba mogę ją powiedzieć również. W radiu prowadziłem kiedyś spotkanie z generałem Hermaszewskim dobrych kilka lat temu. No i pamiętam, że zamarło mi serce na chwilę, bo generał Hermaszewski powiedział, że opowiadając o tej całej historii z Remkiem, opowiedział, że najpierw Rosjanie, zanim polecieli w kosmos, wysłali psa, Amerykanie wysłali szympansa, a Polacy wysłali Czecha. W momencie, kiedy mówił, a my Polacy, już wiedziałem, co się wydarzy dalej i błagałem go w myślach, żeby tego nie powiedział. Nie, w ogóle pozostał głuchy. Sala się zaśmiała, więc nie było chyba żadnego Czecha między nami. No ale to trochę pokazuje to podejście.
2: A ja tego nie rozumiem, bo ja Czechów bardzo, bardzo lubię i lubię Czechy jako kraj też.
0: No ale mógł mieć uraz generał. Poza tym, z tego co wiem, lubili się z Remkiem. Ależ Swoboda poleci, podobnie jak Sławosz Uznański-Wiśniewski, rakietą Falcon 9. No i cóż.
2: No to trzymamy kciuki, żeby mu nie przekładali lotu tyle razy, ile przekładali Sławoszowi.
0: Tak.
2: Tymczasem widzę, że aż pali ci się w rękach egzemplarz młodego technika, cyfrowy, więc pali ci się właściwie na ekranie.
0: Spoglądam na niego po ponad 40 latach. Nie, dokładnie po 40 latach.
2: Z którego roku?
0: Rok 86.
2: Miałem 2 latka, to już byłem.
0: Tak.
2: Fotoporady, coś dla mnie.
0: Nie, może byś się czegoś nauczył. Znalazłem chyba parafejka tutaj. Zobacz, jaka ładna pani.
2: Ładna. I pani zasilana, znaczy pani chyba nie jest zasilana ogniwami fotowoltaicznymi, ale sądzę, że odtwarzacz radiowy może.
0: Ta bateria słoneczna, przypomnijmy, kiedyś taką nazwą określano po prostu panele słoneczne. Mhm. Ta bateria słoneczna wielkości pocztówki wystarcza w zupełności na zasilanie Walkmana, tak modnego wśród młodzieży odbiornika. Baterie produkuje zachodnia niemiecka firma AEG. Nie sądzę, żeby ta bateria, czy ten panel zasilał całego Walkmana. Myślę, że być może radio
2: tak.
0: w tym Walkmanie, natomiast na pewno nie byłby w stanie zasilić przesuwu taśmy i całego mechanizmu.
2: Takoż rozumiem podobnie.
0: Tak, przypomnę, to jest rok 86, marzec, młody technik i spoglądam na nowe funkcje zegarków, które się pojawiły.
2: Proszę pana.
0: Wielofunkcyjnymi przyrządami są dziś zegarki, między innymi Citizen. Pierwszy z nich to chronograf analogowy z budzikiem, a również stoper. O dużym zakresie pomiaru od 0,02 sekundy do 2 godzin. Licznik, a także tachometr do mierzenia prędkości. Drugi zegarek jest wodoszczelny do głębokości 100 metrów. Ma wbudowany budzik i stoper, a także może mierzyć temperaturę, wyświetlając jej wartość, uważaj, w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.
2: Niesamowite, czyli na obydwa rynki światowe.
0: I jeszcze ciekawa rzecz, pewni miłośnicy cyklizmu się tutaj bardziej wypowiedzą. Tarcza zamiast koła.
2: Pełne koła, pamiętam.
0: Jest rodem z tunelu aerodynamicznego. Stwierdzono bowiem, że pełne koło, o wiele przecież cięższe od normalnego, przy szybkiej jeździe działa jako koło zamachowe, jest korzystniejsze pod względem oporu powietrza i pozwala na uzyskanie większej prędkości, a nawet ułatwia pedałowanie.
2: No i z górki.
0: No więc widzimy takie rowery na olimpiadzie bardzo często, prawda? W czasie zawodów.
2: Ale tam są leciutkie te koła mimo wszystko.
0: Także tyle młodego technika.
2: No to tyle rzeczy technologicznej. Jarosław Juszkiewicz.
0: I Robert Zembrzycki. W przyszłym tygodniu wydanie dość nietypowe, bo ja mam nadzieję pozostanę w Polsce.
2: Ale ja będę w Chorwacji.
0: Ale mimo tego jakoś spróbujemy się połączyć i przekazać państwu nieco technologicznych facecji.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Przy mikrofonie Adrian Bąk, zapraszam na audycję.
0: Niewidzialne światy.